0: Zmęczenie, brak energii, rezygnacja z aktywności, które kiedyś sprawiały radość, do tego wstyd i poczucie winy, przekonanie, że powinno się poradzić sobie samemu. W dzisiejszym Jeżeli długo i szczęśliwie porozmawiamy o tym, dlaczego otyłości nie można sprowadzać do braku silnej woli i co oznacza odzyskiwanie lekkości życia, nie tylko w sensie fizycznym, ale także emocjonalnym. A moimi gośćmi są dr Szymon Suwała, endokrynolog, diabetolog i obesitolog zajmujący się leczeniem otyłości i chorób metabolicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz proszę przedstaw się sam.
2: Dzień dobry, Michał Bonarowski, zwykle znany cotygodniowo z audycji Bistro, chociaż także i z Placu na Rozdrożu, ale to państwo pewnie wiedzą, że ja lubię mówić o jedzeniu.
0: To ja dodam, że jeszcze do tego ambasador fundacji, między innymi Fundacji na Rzecz Leczenia Otyłości FLO oraz autor książki, która niebawem trafi do księgarni, Cięcie, w której to Michał opisuje własną drogę przez chorobę otyłościową i przez leczenie bariatryczne ze szczegółami.
2: Tak, ze szczegółami na tyle oczywiście, na ile mogą być przydatne takiemu zwykłemu pacjentowi, czy też jego otoczeniu, czy to będzie rodzina, czy znajomi, koledzy w pracy, po to, żeby można było trochę odczarować i samo leczenie otyłości, i no też właśnie same operacje bariatryczne, które obrastają w tej chwili wieloma mitami.
0: To zanim książka trafi do tych księgarń, a jest już, widziałam, piękna okładka, zachęcam do poszukiwań za kilka tygodni, to dziś będziemy właśnie rozmawiać o tym, jakie mity wokół otyłości krążą, no i przede wszystkim, jak powinno się tę chorobę leczyć. I zacznę oczywiście od doktora Szymona Suwały, bo kiedy mówimy o otyłości, to właśnie bardzo szybko pojawiają się takie skojarzenia jak lenistwo, brak konsekwencji, słaba motywacja. Tymczasem współczesna medycyna coraz mocniej podkreśla to, że otyłość jest chorobą wieloczynnikową, więc co na nią wpływa? Co my teraz wiemy o tej chorobie?
1: No więc szczęśliwie chyba już dawno skończyliśmy z takim podejściem, przynajmniej my jako medycy skończyliśmy z takim podejściem, jakoby choroba otyłościowa to tylko była choroba wiązana z nadmiernym przyjmowaniem energii i niedostatecznym ich wydatkowaniem. Oczywiście w dalszym ciągu bilans energetyczny i bilans kaloryczny stanowi pewien element kluczowy, wydawać by się mogło, w chorobie otyłościowej, ale zacznijmy od definicji. Aktualna definicja choroby otyłościowej, a przynajmniej ta definicja, którą ja najbardziej lubię, to jest definicja, która uwzględnia kilka aspektów, że jest to choroba przewlekła, że jest to choroba nawracająca, wikłająca się na ponad 200 różnych sposobów, choroba, która nie ma tendencji do samoistnego ustępowania i choroba, która jest powiązana ze stanem zapalnym tkanki tłuszczowej oraz zaburzoną impulsacją naszego ośrodkowego układu nerwowego do tego właśnie, żeby wydatkować energię i ją przyjmować.
0: A co tu jest przyczyną, a co skutkiem?
1: To jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie. Mając na uwadze, że mamy ten stan zapalny tkanki tłuszczowej oraz mamy tą zaburzoną impulsację w ośrodkowym układzie nerwowym, należy traktować to jako elementy dwukierunkowe. Absolutnie. Czyli mamy tutaj sytuację, w której nasz mózg troszeczkę nas oszukuje. Nie mamy tej świadomości, na przykład, że jesteśmy adekwatnie syci, przez co po prostu przyjmujemy tych pokarmów więcej. Mamy podejście takie też troszeczkę hedonistyczne do jedzenia, czyli po prostu mamy chęć jedzenia posiłków, które nam smakują, które nam uprzyjemniają życie, uprzyjemniają nam czas. A do tego wszystkiego dokłada się właśnie ten stan zapalny tkanki tłuszczowej, który sytuację tylko i wyłącznie komplikuje.
0: A jaką rolę odgrywają w takim razie geny, hormony i czynniki psychologiczne, o których też się coraz więcej mówi?
1: To są nie mniej istotne czynniki, które też należy tutaj uwzględniać. Jeżeli chodzi o geny, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo gdybyśmy mieli wrócić do historii medycyny, czyli do tak zwanych determinantów zdrowia według Paula Lalonde'a, tak zwanych pól zdrowotnych, to można stwierdzić, że genetyka to zaledwie kilkanaście procent naszego stylu życia. My tymczasem wiemy, że w chorobie otyłościowej 70% predyspozycji, nie samej choroby, ale predyspozycji do choroby otyłościowej leży właśnie w genach, tak? Oczywiście mogłoby się pojawić całkiem adekwatne pytanie, które pojawia się zresztą w mediach społecznościowych, w których działam, no ale co było 10, 15, 20, 50, 100 lat temu? Przecież tej choroby otyłościowej było mniej, a geny były podobne. Po pierwsze, nie do końca były podobne, a po drugie były inne czynniki, które te geny aktywowały, bo mówimy o predyspozycji, a nie o samej chorobie jako takiej, jeśli chodzi o geny. Kolejna kwestia, hormony. Oczywiście hormony pełnią niesamowitą rolę, mając na uwadze, że tkanka tłuszczowa jest niezmiernie aktywnym metabolicznie narządem. Jednym z największych narządów w naszym organizmie i jednym z najbardziej aktywnych metabolicznie. Oczywiście, że tak, tam występują adipokiny, leptyna, rezystyna, wisfatyna. Można byłoby oczywiście tutaj wymieniać.
0: Mówimy o tym tłuszczu visceralnym, czyli w
1: tak naprawdę
0: brzusznym.
1: Tak naprawdę każdym, ale oczywiście ta tkanka tłuszczowa brzuszna, ta tkanka trzewna jest najbardziej aktywna metabolicznie i najgorsza. Tak, tak na dobrą sprawę. Natomiast jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę te hormony takiego klasycznego układu wewnątrzwydzielniczego, hormony tarczycy, nadnerczy, przysadki, etc., etc., to one oczywiście też pełnią pewną rolę w promocji nadmiernej masy ciała, aczkolwiek nie na tyle dużą, na ile by się można było spodziewać. Dlatego, że takim klasycznym przykładem wydawać by się mogło choroby, która promuje przyrost masy ciała, jest niedoczynność tarczycy. A to tak naprawdę wierutna bzdura, dlatego że niedobór hormonów tarczycy, owszem, powoduje przyrost masy ciała na poziomie 2, 3, 4 kg, ale tak naprawdę każde kilogramy, dalsze kilogramy, to jest tak naprawdę niedostosowanie się stanu klinicznego pacjenta, niedostosowanie się, przepraszam, jego podejścia do aktualnego stanu klinicznego pacjenta. To nie jest jego wina.
0: A co to znaczy?
1: To chodzi o to, że w niedoborze hormonów tarczycy, w niedoczynności tarczycy dla przykładu, dochodzi do spadku podstawowej przemiany materii, tak? A tym samym całkowitego zapotrzebowania na kalorie.
0: A człowiek je tyle, ile jadł.
1: Tak, jeżeli jadł tyle, ile jadł, to wcześniej bilans ujemny albo zerowy staje się pomalutko dodatnim. Nie jest to wina pacjenta, jest to wina choroby oczywiście, jako takiej, ale nie zmienia to faktu, że mamy taką właśnie sytuację i nie możemy przyrównać niedoczynności tarczycy jako przyczyny otyłości.
0: No właśnie, o to chciałam zapytać, bo wydaje się, że jak zaczniemy leczyć niedoczynność tarczycy, no to leczymy niedoczynność tarczycy, a nie otyłość. To jeszcze nie jest ta choroba. Mhm. Natomiast rozumiem, że w otyłości różne problemy hormonalne się nasilają.
1: Oczywiście, oczywiście. I to jest właśnie to, z czym często pacjenci do mnie trafiają do gabinetu, bo pacjenci trafiają do mnie gabinetu. Pamiętam taką sytuację, jedna pacjentka została do mnie skierowana, do mnie jako do endokrynologa, nie do mnie personalnie, tylko do mnie jako do endokrynologa, przez 5 różnych lekarzy z 5 różnymi tak naprawdę powikłaniami choroby otyłościowej. Tak?
0: Czyli co to było?
1: Między innymi niedoczynność tarczycy, problemy z zajściem w ciążę. Dokładnie wszystkiego już nie pamiętam. Pamiętam sytuację, że to było 5 lekarzy, ale w każdym razie te 2 czynniki to były takie najistotniejsze. Tak? Aha, oczywiście insulinooporność, tak? Która to chorobą nie jest, ale jest stanem metabolicznym. Natomiast no, to jest temat, podejrzewam, na odrębną audycję. Moglibyśmy spędzić całą dobę.
0: Myślę, pewnie, że się spotkamy przy tej okazji.
1: Bardzo chętnie oczywiście o tym opowiem. Natomiast chcę powiedzieć, że same hormony, same zaburzenia hormonalne klasycznego układu wewnątrzwydzielniczego właśnie, to jest przyczyna nie więcej niż 3-4% przypadków choroby otyłościowej jako takiej. Czynniki psychologiczne, które padło tutaj pytanie, niesamowicie istotny element, mając na uwadze, że już 5-6 lat temu, w roku 2020, profesor Andres Acosta wyróżnił 4 podstawowe fenotypy choroby otyłościowej. Głodny mózg, głodne jelita, powolne spalanie i a jakże jedzenie emocjonalne. I wyróżnił to nie dlatego, żeby być cytowanym, cytowany oczywiście jest, natomiast głównie po to, żeby właśnie pokazać, że leczenie może być tym skuteczniejsze, im bardziej skutecznie podejdziemy do fenotypowania, czyli ustalania przyczyn tejże choroby. Okazało się, że jeżeli damy zalecenia tak po prostu siaj maj jakkolwiek każdemu pacjentowi, to leczenie będzie 3 razy mniej skuteczne, aniżeli wtedy, jeżeli dopasujemy konkretne leczenie pod konkretny fenotyp pacjenta. Zatem oczywiście psychologiczne elementy, zwróćmy jeszcze uwagę na niesamowitą stygmatyzację pacjentów z chorobą otyłościową, która jedyne, co może zrobić, to nasilić problem choroby otyłościowej. Ergo, na pewno psychika pełni tu niesamowitą rolę.
0: Czyli to zajadanie emocji, tak? Ale też człowiek nudzi się i sięga po przekąski. To jest cała gama takich uczuć, które gdzieś tam ktoś może mieć predyspozycję, żeby zakarmiać, zajadać?
1: Predyspozycje to jest chyba dobrze określone. W zaleceniach wszelakich, tak, bo nie tylko polskich, ale i zagranicznych, często podkreśla się na przykład to, żeby zwracać uwagę na nasz kontakt z jedzeniem właśnie, tak? Czyli na przykład nie jeść do oglądania telewizji, tak? Nie jeść do, no nie wiem, spędzania czasu przed komputerem.
0: Czyli
1: dlatego,
0: do takich machinalnych czynności, bo wtedy nie kontrolujemy tej ilości.
1: Dokładnie, bo jeżeli zadamy następnie komukolwiek pytanie, no ale to ile zjadłeś tych chrupków, nie wiem, czegokolwiek zresztą, co by to nie było, to nagle się okazuje, że my nie znamy odpowiedzi. I słusznie nie znamy
0: odpowiedzi.
1: Mówimy
0: mało, a tam pusto w paczce.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: A czy można przez lata funkcjonować bez diagnozy i nie wiedzieć, że się choruje na otyłość?
1: Niestety tak i to jest powszechne. My wiemy, statystyki pokazują, że na 100% pacjentów z chorobą otyłościową zaledwie 40%, czyli 4 na 10 pacjentów wie o tym, że choruje na chorobę otyłościową. To brzmi dziwnie, tak? No bo jak można nie zauważyć, że choruje na nadmierną masę ciała, na chorobę otyłościową, ale taka jest prawda, tak?
0: Czyli to 60% uważa, że?
1: 60% albo nie jest po prostu świadomych tego, że chorują, że jest to, choroba. Tak?
0: Myślą, że to jest jakaś wada ich charakteru.
1: Na przykład, myślą, że to jest problem estetyczny, że jest to problem, nie wiem, puszystości.
0: Albo tych rodzinnych genów.
1: Albo rodzinnych genów, dajmy na to. Natomiast 40% zaledwie gdzieś usłyszało, albo dowiedziało się od lekarza, albo po prostu jest świadomych tego, że choruje na chorobę otyłościową. I teraz, z tych 40% zaledwie połowa, czyli 20% ogółu, dostaje jakiekolwiek zalecenia dążące do tego, żeby skutecznie leczyć chorobę otyłościową. Podkreślam, jakiekolwiek, czyli mówimy tutaj o zaleceniach tak związanych z aktywnością fizyczną, leczeniem żywieniowym, już nie wspominając o farmakoterapii. Natomiast takie kompleksowe, pełne leczenie choroby otyłościowej 1,2%. To jest dramatyczna statystyka, jeśli chodzi o niestety naszą zaradność pod kątem leczenia choroby otyłościowej. Aczkolwiek mam takie przekonanie, graniczące z pewnością i chciałbym, żeby tak było, a przynajmniej szczerze w to wierzę, tak, że będzie lepiej. Natomiast no, jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć.
0: No to teraz przejdę do naszego drugiego gościa, do Michała Bonarowskiego. Michale, kiedy ty po raz pierwszy pomyślałeś, że sam sobie nie poradzisz z chorobą otyłościową?
2: Przyznaję od razu, szczerze, że strasznie trudno jest mi znaleźć ten moment, ponieważ ja przez bardzo, bardzo długi czas myślałem, że właśnie poradzę sobie sam. Ba! 7 lat temu, kiedy zaczynałem leczenie choroby otyłościowej w taki bardziej skoncentrowany sposób, to zacząłem właśnie od tego, że zająłem się tym sam i uważałem wtedy, że robię doskonale.
0: Czyli zmieniłeś jadłospis, podejrzewam, to był ten pierwszy krok, zacząłeś biegać, tak?
2: Nie. Wiesz co, przy 170 kg bieganie nie jest najlepszym pomysłem. Mhm. Natomiast faktycznie zwiększyłem taką spontaniczną, codzienną aktywność fizyczną, choćby w postaci kroków. Czyli po prostu chodzenia zamiast
0: jeżdżenia. Czyli metodą małych kroków.
2: Tak jest, małych, ale dużo. Żeby było ich wystarczająco dużo i faktycznie dość szybko doszedłem do choćby tych mitycznych 10 tysięcy, a potem nawet i dalej. Natomiast ja w bardzo prosty sposób obliczyłem swoje zapotrzebowanie kaloryczne, no bo chociaż wiemy, że to nie jest tylko kwestia kalorii, to jednak ten, no, energia jest tutaj kluczowa. No
0: musisz wydatkować więcej energii, niż jej przyjmujesz.
2: Tak jest. Obliczyłem, a następnie tak ułożyłem sam, niestety, swój jadłospis, żeby było mniej o około 200 kilokalorii na dobę. Czyli tyle, ile organizm tak nie do końca zauważy, nie będzie myślał, że się głodzimy, czyli nie wzbudzimy żadnych alarmów, alertów
0: innych takich zdarzeń. Chciałeś po prostu powoli dochodzić do tej lekkości życia, o której dzisiaj mówimy.
2: Właśnie,
0: tak?
2: Ale jeśli to chyba jest dobre określenie, dlatego że ja w tamtym czasie dość dużo podróżowałem, zresztą całe moje dziennikarskie życie dość dużo podróżowałem, między innymi samolotami, i muszę powiedzieć, że jednym z takich powodów, trochę humorystycznych, ale trochę nie, była konieczność brania przedłużki do pasa w samolocie. W którymś momencie nawet był to dla mnie element takiego wewnętrznego stand-upu, kiedy ja ściszonym głosem mówiłem stewardesie, przepraszam i jeszcze poproszę taką przedłużkę do pasa. Ale to ten żart to była chyba raczej tylko zapora, taka garda.
0: No trochę
2: taka
0: śmiech
2: garda,
0: przez łzy.
2: Tak, dlatego że w którymś momencie stwierdziłem, okej, to rzeczywiście zróbmy coś z tym raz, a porządnie, zobaczmy, co z tego będzie.
0: Dlaczego nie poszedłeś do dietetyka? To mnie
2: dlatego,
0: ciekawi.
2: Że pomimo dostępu do bardzo dobrych lekarzy i do prywatnej, no ale też i do publicznej, w publicznej opiece zdrowotnej, ja myślałem, że społeczeństwo tego trochę ode mnie wymaga. Tak, rzeczywiście.
0: Żebyś ty się wziął za siebie.
2: Weź się za siebie.
0: No poza tym wystarczy mniej jeść, więcej się ruszać.
2: To też, chociaż z trzeciej strony...
0: To jeden z tych mitów, o których będziemy dzisiaj trochę opowiadać.
2: Tak, z trzeciej strony ja nigdy nie spotkałem się ze stygmatyzacją. Jestem tym szczęśliwym pewnie 1% osób z chorobą otyłościową, która no, nie zaznała takich negatywnych zdarzeń społecznych. Faktycznie w moim rozumieniu, w tej kulturze, w której żyjemy, w której ja zostałem wychowany, to to wzięcie się za siebie było czymś absolutnie oczywistym, szczególnie z perspektywy mężczyzny, dlatego że od mężczyzn wymaga się właśnie tego, żeby byli tacy zwarci, wzięli się za siebie. Paradoks polega zresztą też na tym, że kiedy mężczyźni zaczynają leczyć chorobę otyłościową, to z kolei słyszą czasem takie głosy, ej, no co ty chcesz od siebie, przecież tam lekki brzuszek nie będzie przeszkadzać, a tak naprawdę to kto będzie na to zwracał uwagę.
0: Mówi się nawet o takim tatusiowym brzuszku, dad bod, i to jest gdzieś tam uchodzi.
2: No to niestety są kolejne takie mity, trochę kulturowe, trochę popkulturowe, bo wiadomo, że, i to pewnie dr Suwała może potwierdzić, że nie ma zdrowej otyłości, takiej zdrowej w takim sensie, że nawet jeśli nie mamy w danym momencie już jakichś powikłań, to wcale nie znaczy, że to jest dobry stan ten.
0: Ten wystający brzuszek, to już oznacza, że przekraczamy te centymetry w pasie. A jaka jest teraz norma, tak z ciekawości, dla mężczyzn i dla kobiet?
1: To znaczy, szczerze mówiąc, to ten wystający brzuszek może być objawem najgorszej postaci choroby otyłościowej, tak zwanej fenotypie TOFI, thin outside, fat inside, czyli sytuacji, w której mamy prawidłowe BMI, prawidłowe obwody talii, ale kiedy zrobimy analizę masy ciała albo densytometrię total body, czyli jeszcze lepszą ocenę analizy masy ciała, to się okazuje, że tej tkanki tłuszczowej jest tam po prostu zdecydowanie za dużo.
0: A mięśni niewiele.
1: To jeszcze jedna rzecz, ale jak najbardziej to też może być kolejny czynnik. Jeśli chodzi o normy, to w zależności od tego, czy patrzymy bardziej po polsku, czy tej europejsku, czy bardziej po amerykańsku, to jest to 80 cm, nie więcej niż 80 cm obwodu talii dla kobiet i nie więcej niż 94 cm obwodu talii dla mężczyzn, jeżeli mówimy o te polsko-europejskie kryteria. Amerykanie, ja się śmieję, że rozpoznają otyłość 8 cm później, tak? Czyli 88 i 102 centymetry. To niestety trochę weszło też do kanonu polskiego, dlatego, że mamy od 2022 roku wytyczne polskie rozpoznania zespołu metabolicznego, gdzie właśnie te wytyczne amerykańskie, nie wiedzieć czemu, zostały wprowadzone.
0: Takie bardziej uspokajające.
1: Tak by się mogło wydawać, ale my jako endokrynolodzy i diabetolodzy troszeczkę się z tym kłócimy, troszeczkę się buntujemy, dlatego my tak naprawdę częściej stosujemy kryteria jednak te starsze z roku 2009, które są jednak po tym bardziej europejskich standardach, czyli jeszcze raz 80 i 94 centymetry.
0: Dobra, wracamy teraz do Michała, to już wiemy, tatusiowy brzuszek.
2: No, ja nie miałem tatusiowego brzuszka, to tylko tak chciałem tu zaznaczyć.
0: Dobrze, chcieliśmy tylko podkreślić, że nie należy tutaj za bardzo sobie pobłażać, jeśli się widzi coś z przodu. Michał.
2: Tak, ale zaczęłaś mnie pytać, przepraszam, dokończę tylko jedno zdanie. Jak to się właściwie stało, że nie poszedłem do...
0: No właśnie, do dietetyka.
2: Do dietetyka, dlatego że w moim odczuciu, teraz oczywiście myślę inaczej, ale w moim takim nie do końca prawidłowym odczuciu, ten dietetyk to nie był ktoś dla mnie, dlatego że dietetyk to może być do jakichś małych spraw. W momencie, kiedy ja już miałem taką poważną sprawę otyłościową, no to raczej to już musi być poważny lekarz, ale... Było mi trochę wstyd pójść do lekarza i powiedzieć, no tutaj panie doktorze czy pani doktor, trzeba będzie się leczyć.
0: Bo nie działa, to tak? Jest trochę to, co ja próbuję wdrożyć, to nie działa.
2: To powiem trochę żartem. To jest trochę tak, jak przychodzi do nas ktoś, kto nam ma posprzątać mieszkanie, to jednak sprzątniemy wcześniej, żeby nie było wstydu. Ja wiem, brzmi źle, ale ten mechanizm u niektórych pacjentów, z którymi rozmawiam w ramach takich moich akcji edukacyjnych, faktycznie czasem jest. Czyli...
0: Bierzemy się do jakiegoś stanu.
2: A później idziemy do lekarza. To jest błąd, bo trzeba było od razu iść do lekarza, no ale niestety ja...
0: I straciłeś ile czasu?
2: No myślę, że wiesz, ja nie straciłem, dlatego że tymi moimi prostymi krokami, prostymi metodami zredukowałem 40 kg w ciągu 2 lat. Co nie jest dużym, przesadnym wynikiem, jest takim raczej spokojnym.
0: No ale to jest kwestia skali, prawda?
2: Tak, no ale wiadomo, że zaczynałem z dużego, wysokiego pułapu.
0: Czyli
2: w związku
0: co
2: z tym ja nie straciłem tego czasu, ale faktycznie mogłem zacząć robić to inaczej i być może skuteczniej, być może lepiej.
0: I co cię przekonało, żeby jednak pójść poszukać fachowej pomocy?
2: O, ta historia jest dużo dłuższa, nie mamy aż tylu
0: godzin. Nie mamy aż tyle czasu.
2: Natomiast ja po 2 latach osiągnąłem taki efekt plateau. Prawdopodobnie nie jest to stwierdzone, ani też ja nie próbowałem tego potwierdzić, ale być może była to jakaś adaptacja metaboliczna, czyli mój organizm mógł przyzwyczaić się do tego, że tak właśnie w tej chwili funkcjonuje. Było to też związane i ze stresami, i z, no bo wiadomo, że nasze życie jest stresujące, trochę ze stylem życia, czyli przez 2 lata, po pierwszych 2 latach sukcesów, przez 2 lata zatrzymałem się na 130 kg.
0: I tu na chwilkę stop i zapytam doktora Szymona Suwałę, czy to jest typowe właśnie dla choroby otyłościowej, że kiedy pacjent próbuje na własną rękę się leczyć, takiego samoleczenia, ale w sumie prawidłowego, no bo dietą i ruchem, to gdzieś to plateau, czyli to zatrzymanie następuje?
1: To jest bardzo prawdopodobny scenariusz u każdego praktycznie pacjenta leczącego się z powodu choroby otyłościowej.
0: I nawet leczącego się prawidłowo, systemowo i kompleksowo, tak?
1: Tak, aczkolwiek należy wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy faktycznie kompleksową terapię, tak, uwzględniającą wszystkie elementy, a zatem też element psychobehawioralny, element farmakoterapii, być może element chirurgiczny, to oczywiście ta faza plateau wystąpi prawdopodobnie później, tak? Każdy kolejny kolejny krok w tej kompleksowej terapii, tą fazę plateau zdecydowanie opóźnia.
0: Plus pacjent czuje się zaopiekowany, no bo jest pod opieką lekarzy, więc można go uspokoić, że to przejdzie, tak?
1: Za chwilę. Pamiętajmy o tym, że choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą, nawracającą, postępującą również, a zatem może występować i występują w niej i górki, i dołki, tak? I ja każdego pacjenta, który do mnie przychodzi, mówię wprost, że gratuluję podjęcia się tej ścieżki terapeutycznej, że jesteśmy tutaj, spotykamy się, idziemy tą drogą, ale też zapewniam, że niestety po drodze będą przeszkody.
0: Czyli nigdy nie jest za późno i wracam teraz do Michała. Ty się co, zdenerwowałeś się, czy zmęczyłeś?
2: Tak, trochę się męczyłem i uznałem, że trzeba coś z tym zrobić już tak na poważnie. Przy czym, no niestety, przepraszam za dygresję, ale muszę to uzupełnić. Ja w trakcie całego tego mojego procesu miałem kontakt i z diabetologiem, i z endokrynologiem, ponieważ, no tak jak mówiłem wcześniej, miałem ten komfort, że mogłem skorzystać z kompletu badań i korzystałem zresztą bardzo często. Mogłem też korzystać z farmakoterapii, przy czym nie tej farmakoterapii, o której teraz wszyscy myślą i mówią farmakoterapii, tylko no, mieliśmy przez długi czas leki, które gorzej działały, tak? Nie były aż tak skuteczne. Niemniej jednak ja byłem pod opieką lekarzy. A mimo to, no taki właśnie był efekt, a właściwie brak tego efektu, przynajmniej tego oczekiwanego przeze mnie. I uznałem, że trzeba coś z tym naprawdę zrobić i wtedy dopuściłem do siebie myśl, że być może terapia metaboliczna, chirurgia metaboliczna, czyli operacja bariatryczna będzie dla mnie rozwiązaniem. I naprawdę bardzo szczęśliwie dostałem się do takiego programu, który niestety w tej chwili jest zawieszony, czyli do programu COSBAR, który w sposób taki bardzo ustrukturyzowany prowadzi pacjenta, przygotowuje do operacji bariatrycznej. Później jest ta operacja i później jest opieka po operacji i to wcale nie bardzo krótko, bo to minimum rok. Także ta moja historia jest trochę odwrotna, dlatego że bardzo często osoby z otyłością olbrzymią trafiają na początku tego leczenia takiego ułożonego, ustrukturyzowanego właśnie do lekarza bariatry i od tego niejako zaczynają ten proces mocnej redukcji, a później, jeśli im się uda, no to wytrwania w remisji choroby otyłościowej. Ja miałem trochę inaczej, ale też znam takich jak ja, czyli te modele bywają bardzo różne. Konkludując, dziś, to jest mój 7 rok świadomego leczenia choroby otyłościowej, wiele rzeczy zrobiłbym inaczej niż robiłem wcześniej. Niemniej jednak no, te sukcesy troszkę są i one też tak mocniej nakręcają do tego, żeby i dzielić się trochę z innymi tym doświadczeniem, szczególnie takim doświadczeniem, że po pierwsze, warto zacząć, nieważne w jakim wieku, ja akurat już jestem po tej drugiej stronie połowy życia, a po drugie, że to leczenie choroby otyłościowej to nie musi być udręka. To nie musi być katorga.
0: I za chwilę więcej właśnie o tym kompleksowym podejściu do leczenia choroby otyłościowej.

0: To jest audycja Jeżeli Długo i Szczęśliwie i spotykamy się tutaj z okazji kampanii Odzyskaj Lekkość Życia. Michał Bonarowski przed chwilą opowiadał o swojej drodze do podjęcia tego pierwszego kroku w kierunku leczenia choroby otyłościowej. Michał przeszedł operację bariatryczną, napisał na jej temat pięknie wydaną książkę, która za chwilę trafi do księgarni. A teraz z doktorem Szymonem Suwałą chciałabym omówić pokrótce taki plan leczenia. No bo wcześniej mówił pan doktor, że należy go zawsze dobierać indywidualnie do pacjenta. I to jest bardzo ważne. Więc przychodzi taki stereotypowy, że tak powiem, Kowalski do pana z nadwagą, którą już sobie stwierdził i pyta, czy powinien myśleć o leczeniu otyłości. I co wtedy się dzieje?
1: Pomijając fakt, że nie ma człowieka jak stereotypowy Kowalski, ale dobra. Jeżeli pacjent do mnie przychodzi z tekstem nadwaga, to oczywiście trzeba też zweryfikować, czy to aby na pewno nadwaga jest, tak? Bo może to być nadwaga, istotnie, czyli wartość BMI, wskaźnik przestarzały, no nieadekwatny, właśnie. Stosujący tylko i wyłącznie dwa parametry do analizy.
0: Ale mamy coś lepszego?
1: Tak, a i owszem, mamy, że tak powiem, podejście, które uwzględnia tak BMI, jak i na przykład obwód talii, obwód bioder, wysokość ciała, czyli wskaźnik WHR, WHTR, ale przede wszystkim ocenę odsetka tkanki tłuszczowej w ocenie, czy to BMI impedancyjny z użyciem certyfikowanych analizatorów, czy jeszcze lepiej densytometrii total body, densytometrii całego ciała, która jest najdoskonalszym badaniem dla pacjentów z poszukujących tak naprawdę realnie, gdzie ta tkanka tłuszczowa się lokalizuje, a tym samym właśnie choroby.
0: Ale rozumiem, że nie jest to refundowane badanie i trzeba zrobić je na własny koszt.
1: Niestety trzeba sobie zrobić prezent urodzinowy, dajmy na to, i zapłacić te 200-300 zł za to, żeby to badanie zrobić, ale ja osobiście jestem jego wielkim, wielkim fanem. Oczywiście tam, gdzie tej dostępności nie ma, bioimpedancja, czyli analizator, dobry analizator masy ciała też się nada, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze to, że jego czułość i swoistość, zwłaszcza przy tych wyższych BMI, powyżej 32-35 kg na metr kwadratowy, no już niestety jest nie tak słuszna, jakbyśmy się mogli spodziewać.
0: Czyli niekoniecznie to, co widać na wadze, musi decydować o tym, że wprowadzamy leczenie otyłości.
1: To wydawać by się mogło kluczowe, ale na pewno nie jedyne. Tak? My musimy patrzeć na pacjenta całościowo, tak? Czyli analizować faktycznie jego pomiary antropometryczne, ale chyba co istotniejsze nawet obok tych pomiarów, to właśnie stan kliniczny tego pacjenta, czyli występowanie innych chorób, które mogą być potencjalnie związane z nadmierną masą ciała, z nadmiernym otłuszczeniem narządów.
0: To jest ten zespół metaboliczny?
1: Tak, zespół metaboliczny. To jest zespół wzajemnie ze sobą współwystępujących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, gdzie mamy faktycznie tą otyłość, gdzie mamy nadciśnienie tętnicze, dysglikemię, czyli zaburzenia gospodarki węglowodanowej, i dyslipidemię, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej. To oczywiście w dużym skrócie, bo mamy też takie komponenty nieklasyczne zespołu metabolicznego, jak stłuszczenie wątroby, zespół niegdyś nazywany PCOS, teraz PMOS.
0: Od niedawna.
1: Właśnie tak, jak najbardziej, co ma związek.
0: I dawniej zespół policystycznych jajników.
1: Tak, tak. Natomiast no teraz, ponieważ wiąże się to właśnie bardziej z zespołem metabolicznym, to stąd ta zmiana nazwy. W każdym razie my musimy na pacjenta popatrzeć właśnie całościowo, zweryfikować jego stan, zebrać dobry wywiad, łącznie z oceną pod kątem rodzinnym, środowiskowym, dzienniczka żywieniowego, jego aktywności ruchowej, czy nie mamy tutaj problemów natury emocjonalnej. Mamy takie fajne kwestionariusze, jak na przykład PHQ-9, to jest taki prosty z dziewięciu pytań składający się kwestionariusz, gdzie też będziemy wiedzieć, czy pacjent wymaga, aby być może podejścia bardziej zaawansowanego nawet niż tylko psycholog. Bo
0: jakie pytania są w tym kwestionariuszu?
1: To znaczy tak, tam są przede wszystkim pytania właśnie o stan emocjonalny, tam są pytania o podejście do codziennego funkcjonowania, do codziennego życia, do kontaktów z rówieśnikami, kontaktach z grupy społecznej. No więc kluczowe pytania faktycznie uwzględniające funkcjonowanie społeczne pacjenta, który do nas się zgłasza. Oczywiście tych kwestionariuszy jest cała masa i gdybyśmy chcieli zrobić pacjentowi wszystko, co jest możliwe, to pacjent nie wyszedłby przez kilka godzin, a my tutaj musimy to zrobić w czasie wizyty. Czasami kilku wizyt, powiedzmy sobie szczerze, bo czasami nie da się niestety zrobić tego w czasie jednej wizyty, choć oczywiście należy coś pacjentowi zaproponować. I tu się wykrada właśnie ten element planu terapii. Bo o ile kluczem każdej terapii choroby otyłościowej. Tak, gdybyśmy umieli ułożyć to w piramidkę, takie schodki, to absolutnie każdy, ale to każdy, bez wyjątku pacjent z chorobą otyłościową musi być przez nas wsparty pod kątem żywieniowym, wsparty pod kątem aktywności fizycznej i psychobehawioru, tak? Czyli musimy pacjentowi zaproponować, chociażby z grubsza, model żywieniowy, tak, adekwatny do jego sytuacji klinicznej. Nie absolutnie, że jedna dieta dla każdego. Nie ma czegoś takiego.
0: Nie mówimy, że dieta, tak? Bo dieta
1: to jest kolejny aspekt, tak. Nie używamy słowa dieta. Ja go tutaj użyłem trochę dla uproszczenia, natomiast faktycznie ja preferuję określenie model żywieniowy, tak? Model żywienia, zwłaszcza, że dieta jest na krótko. Tak samo jak odchudzanie. To jest w ogóle też kolejny kazus. Nie używamy słowa odchudzanie, tak? Ja wiem, że w takim potocznym rozumieniu pewnie nikt się tego nie będzie czepiał, ale ogólnie co do zasady w języku medycznym nie używamy słowa odchudzanie, dlatego że odchudzanie jest nastawione na efekt krótkotrwały. My chcemy się odchudzić, żeby wbić się w fajny
0: ciuch.
1: Ten
0: estetyczny efekt, dokładnie, jest najważniejszy, jeśli chodzi o leczenie otyłości.
1: Tak. Natomiast ja zabrzmę może trochę brutalnie, ale dla mnie, jako dla lekarza, nie liczą się kilogramy czy centymetry. To się liczy dla pacjenta i świetnie, ma to być dla niego motywacyjne. Ale dla mnie przede wszystkim liczy się, żeby na kanwie tych kilogramów i centymetrów zmniejszyć albo ograniczyć do niezbędnego minimum, a najlepiej do zera, ryzyko powikłań, tych ponad 200 powikłań, które u pacjenta z chorobą otyłościową mogą wystąpić. Więc u pacjenta musimy zebrać skrupulatnie wywiad, wszystko tak jak powiedziałem już wcześniej, zrobić badania, być może, które pozwolą nam ocenić tego pacjenta pod kątem właśnie całościowym, metabolicznym. Czy nie ma aby już stanu przycukrzycowego, bądź nie był cukrzycy, czy nie ma zaburzeń lipidowych, czyli to wszystko, co się mieści w kategorii tego zespołu metabolicznego i nawet ciut więcej. No i jeszcze raz, wracamy do tych schodków. Absolutnie każdy pacjent musi być przez nas wsparty pod kątem modelu żywieniowego, modelu aktywności fizycznej i modelu psychobehawioralnego. I nie ma czegoś takiego, że jest jeden wspólny model absolutnie dla wszystkich. Oczywiście ogólne zasady, jak na przykład dieta hipokaloryczna ograniczająca podaż kalorii względem całkowitego zapotrzebowania na energię o około 500-600 kilokalorii. Jasne, ogólna zasada tak. Ogólne zasady co do podziału makroskładników w diecie. Oczywiście, że tak. Ale znowuż musimy bardzo, ale to bardzo indywidualnie realizować tą sytuację z pacjentem, bo a nóż widelec może być taka sytuacja, że zaproponujemy pacjentowi model, który absolutnie będzie dla niego nietolerowalny.
0: Bo nie lubi na przykład pewnych warzyw, tak, które są w tym modelu.
1: Dla
0: tak?
1: przykładu. I to się po prostu nie sprawdzi. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem układania typowych jadłospisów dla pacjentów. Zdecydowanie bardziej wolę pacjentowi powiedzieć, że najlepiej, żebyśmy spożywali tyle i tyle kalorii z takim a takim podziałem kalorii na węglowodany, białko, tłuszcze, jakie tłuszcze, ile wody powinniśmy tutaj spożywać. Proszę na przykład skorzystać sobie z dostępnych, które udostępniam materiałów, albo korzystać z aplikacji, które ułatwiają układanie tej diety. I tak naprawdę wszystko to, co pacjent lubi, o ile mieści się w tych ramach, jak najbardziej pacjentowi się tutaj sprawdzi.
0: A jak z tym apetytem, który jest często rozregulowany, to też pan mówił na początku, że te ośrodki w mózgu też są troszeczkę, ich działanie jest zmodyfikowane pod wpływem tej choroby. Ten pacjent będzie się czuł głodny. Albo nie będzie mu to smakowało. To jest duże ryzyko, że tak będzie.
1: Może
0: I
1: tak
0: co
1: być.
0: Z tym robić?
1: Może tak być.
0: Żeby on się nie zniechęcił.
1: I tutaj pojawia się aspekt znowuż albo bardzo kompleksowego podejścia do tego modelu podstawy z tych schodków, czyli właśnie tego modelu żywieniowego, aktywności fizycznej, która ta aktywność fizyczna ma niebagatelną rolę pod kątem tego, w jaki sposób działa też nasz właśnie ten układ nagrody, w jaki sposób działa ten nasz układ głodu i sytości. Element psychobehawioralny, nie wolno o nim zapominać. Ja osobiście pracując też, bo kieruję kliniką rehabilitacji metabolicznej w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym, mam tam niesamowitą przyjemność i zaszczyt pracować w zespole wieloterapeutycznym, wielospecjalistycznym, przepraszam, który składa się oczywiście z lekarzy, takich jak ja, ale składa się też z zespołu pielęgniarskiego, psychodietetyka, dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty. I właśnie ten cały zespół pozwala, że tak powiem, ograniczyć to wszystko, co może na początku drogi wystąpić. Ale nie zapominajmy też, że bardzo skutecznym środkiem do tego, żebyśmy mogli załagodzić te problemy z zaburzeniami głodu i sytości, oczywiście jest farmakoterapia. Tak? Mamy wiele preparatów, mamy 6 dostępnych preparatów na polskim rynku. Każdy działa troszeczkę inaczej. To znowu podejdę do tego, co powiedział profesor Andres Acosta w 2020 roku, że każdy lek powinniśmy dopasowywać do innego pacjenta, więc znowuż indywidualizujemy podejście, ale większość tych leków, bo nie wszystkie, ale większość tych leków jakiś element działania na ośrodki głodu i sytości również ma. Więc to jest też ten element kompleksowej Pewnie, że tak.
0: A co z operacjami bariatrycznymi? Kiedy one są pacjentom polecane? Jaką drogą? Jak państwo decydujecie, jako zespół, no, chyba taki trochę orzekający na temat tego, jak tę terapię u danego pacjenta prowadzić? Co decyduje, że pacjent jest kierowany na operację bariatryczną?
1: Wskazania do operacji bariatrycznej są jasno przyjęte i co do zasady chwili obecnej można byłoby się sprzeczać, czy bardziej idziemy modelem amerykańskim, czy bardziej modelem europejskim, ale gdybyśmy jeszcze mieli podejść do tego troszeczkę starszego modelu, to powiedzieliśmy, że BMI 40 kg na metr kwadratowy bez powikłań, co umówmy się jest rzadkie, albo BMI 35 kg na metr kwadratowy z powikłaniami, albo BMI powyżej 30 kg na metr kwadratowy z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. To są te kryteria, które jak najbardziej predysponują do tego, żeby pacjentowi zaproponować operację bariatryczną. I tu podkreślę jedną ważną rzecz. Nie mówimy o BMI w momencie, kiedy pacjent do nas przychodzi, w momencie, kiedy go kwalifikujemy, tylko o największym BMI, które pacjent ma udokumentowane, tak?
0: Czyli w przeszłości mógł mieć.
1: Tak, dokładnie. Bo na co chcę zwrócić uwagę? Choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą i nawracającą, tak? Więc co za tym idzie? My chcąc zapobiec temu nawrotowi, zapobiec progresji tej choroby, pacjentowi nawet z BMI niższym być może powinniśmy zaproponować operację bariatryczną. I znowuż musimy tą sytuację za każdym razem bardzo mocno indywidualizować. Nie jestem może fanem podejścia do tego, żeby pacjentowi z wejścia z ulicy wręcz zaproponować operację bariatryczną, bo przede wszystkim do operacji bariatrycznej też trzeba się adekwatnie przygotować, tak? I no, te rzeczowe ośrodki, które, jak tutaj wspomniano, działające w Kozbarze, faktycznie powinny i przygotowują pacjentów do tej operacji bariatrycznej, również farmakologicznie. Czasami trzeba pacjenta przygotować do tej operacji. Tak, po operacji bariatrycznej też pacjent wymaga opieki. Oczywiście w Kozbarze znowuż ta opieka jest zagwarantowana, ale co jeszcze chcę zaznaczyć, farmakoterapia często jest jako element podtrzymujący do operacji bariatrycznej.
0: Za chwilę wrócimy i Michał Bonarowski opowie nam trochę o tym, jak zapobiegać nawrotom choroby lub jak sobie z nimi radzić, kiedy już się pojawią.

0: Hasło Odzyskaj lekkość życia, hasło kampanii, o której dziś mówimy, nie odnosi się wyłącznie do masy ciała. Chodzi także o odzyskanie sprawności, komfortu, pewności siebie, możliwości robienia rzeczy, które wcześniej wydawały się niedostępne. Michał Bonarowski, znany państwu bardzo dobrze, autor książki o operacjach bariatrycznych. Nie śmiej się, Michał. Ta książka będzie...
1: Jak się ukaże, tak.
0: Tak, będziemy o niej więcej mówić, jak się ukaże, ale to jest ważne świadectwo tej drogi, którą ty przeszedłeś. I dlatego chciałam cię zapytać o te momenty, o których już zacząłeś troszkę mówić. O takie momenty, o te wzloty i upadki, górki i dołki, w tym sensie, że to jest choroba przewlekła, z nią się żyje do końca. I ma tendencję do nawracania. Więc jak ty sobie radziłeś z momentami nawrotów? Bo wiem, że je miałeś.
1: Jedno tutaj zastrzeżenie. Ja nie jestem lekarzem, w związku z tym wszystko
0: mówisz
1: to,
0: z perspektywy
1: mówię,
0: pacjenta. Tylko i oczywiście, zaraz pacjenta. Będziemy to komentować z doktorem Szymonem Suwałą.
1: Albo i nawet innych pacjentów, z którymi na ten temat rozmawiam. Powiedziałaś w czasie przeszłym, jak sobie radziłeś. Tymczasem... Te nawroty to jest coś, co powinniśmy wpisać sobie w nasz plan życia z chorobą otyłościową, ponieważ ja tak, ile dobrze pamiętam, to mam w pamięci trzy takie nawroty w moim czasie po operacji bariatrycznej, ale nawet i teraz odczuwam pewnego rodzaju nawrót choroby otyłościowej, przejawiający się między innymi znacznie większym niż normalną fluktuacją wzrostem masy ciała, zwiększeniem apetytu, zwiększeniem takiego food noise'u, czyli takiego, że myślenia o jedzeniu, i to nie jest to myślenie przyjemne o jedzeniu, to, które na przykład uprawiamy w bistro w każdą sobotę, tylko to jest takie myślenie, że oj, bym coś jeszcze zjadł, i jeszcze bym coś zjadł, i jeszcze może bym coś zjadł. Czyli coś, co kiedyś było jednym z tych przejawów takiej mocno rozwiniętej choroby otyłościowej, co pamiętam z dawnych czasów, kiedy jeszcze się nie leczyłem.
0: No i jakie masz narzędzia do tego, żeby sobie radzić z tym właśnie, z tym hałasem, food noise?
1: W ramach mojego przyglądania się tematowi i jako pacjent, ale też i jako dziennikarz, to mogę powiedzieć, że tych metod w tej chwili jest mnóstwo. I to na szczęście jest mnóstwo. I są to metody, tu wcześniej doktor Suwała wspominał o farmakoterapii. Ona również może mieć tutaj zastosowanie, jeśli oczywiście jest to prowadzone pod opieką lekarza i w konsultacji z odpowiednimi specjalistami, ale są także techniki, no powiedziałbym, takie bardziej psychiczne, psychologiczne. Choćby takie techniki, które pozwalają ci na chwilę się zatrzymać, spojrzeć na swoje potrzeby. Być może to, że ty chcesz właśnie w tej chwili coś podjeść, wynika z jakichś twoich niezaspokojonych potrzeb. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, to jest naprawdę bardzo duża część nauki psychologii.
0: Ale nuda na przykład?
1: Na przykład nuda. Na przykład radość. W naszej kulturze jedzeniem świętuje się bardzo, bardzo wiele różnych okoliczności.
0: Smutne, no cała kultura wesołe, jedzenia to jest przy stole, prawda?
1: Nagradza się jedzeniem. Ba, czasem, no to szczególnie mieliśmy, no ale to nie jest kwestia pokoleniowa. No, dziadkowie często uchodzą tutaj za tych złych, którzy dokarmiają wnuczęta, bo na przykład w ten sposób chcą okazywać miłość. W związku z tym tych momentów, w których ta choroba może do nas wrócić, jest bardzo dużo, a nasze zadanie jest dwojakie. Po pierwsze, żeby samemu poznać trochę siebie, potrafić się zatrzymać, spojrzeć na to takim bacznym okiem. Ja zresztą zaraz powiem tutaj o koncepcji eksperymentu. A druga rzecz to jednak iść do specjalisty. Bo znowu, my choćbyśmy byli nie wiem jak najmądrzejsi i nie wiem jak przekonani o tym, że sami damy radę, prawdopodobnie niestety nie damy, ponieważ nie mamy całego tego onarzędziowania, które mają specjaliści. Powiedziałem tutaj przed chwilą o onarzędziowaniu. To onarzędziowanie to jest coś, po pierwsze praktyka lekarzy i innych specjalistów połączona z obecną wiedzą. W tej chwili tak szybko postępuje wiedza na temat leczenia choroby otyłościowej, że coś, co jeszcze półtora roku temu, kiedy pisałem moją książkę, była absolutnie oczywistością. W tej chwili już to nie jest takie oczywiste, a bardzo wiele szczegółów się zmieniło, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Co to oznacza? Że trzeba szukać takich specjalistów, którzy będą na bieżąco z tym, co się dzieje teraz. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jak widać, trudno jest mnie zatrzymać w tej wypowiedzi. To nie jest czasem tylko jeden specjalista, który jest nam potrzebny. To jest taki zespół, to jest taka drużyna specjalistów, którzy mogą być dla nas przydatni. To może być właśnie endokrynolog, to może być diabetolog. Czasem jest to lekarz pierwszego, tak zwany pierwszego kontaktu, podstawowej opieki zdrowotnej. To jest również dietetyk, czasem psychodietetyk. Ba, to może być również rehabilitant. To może być osoba, która pomoże nam na przykład uruchomić się w jakiś inny sposób, który dzięki temu uruchomieniu spowoduje, że my będziemy mieli lepszą relację z naszą aktywnością fizyczną. Natomiast ważna rzecz z grup pacjenckich, w których uczestniczyłem pisząc artykuł taki wcieleniowy trochę na ten temat, ważne jest, że bardzo często sami pacjenci mogą być dla siebie taką pomocą. Czyli uświadomienie sobie, że inni mają podobnie, że radzą sobie w jakiś konkretny sposób. Zainspirowanie się taką radą, ale to może być rada na przykład dotycząca komponowania posiłków, to może być rada dotycząca tego, jak urządzić sobie dzień, żeby wygospodarować z niego trochę czasu dla siebie, bo to nie są porady medyczne, prawda? To są takie raczej społecznościowe, ale to w tym dobrym rozumieniu, to taka grupa wsparcia może zdziałać bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo w tym utrzymaniu nas, w tym dobrym kursie do zdrowego życia.
0: To kolejny dowód na to, że kompleksowe podejście do leczenia otyłości jest kluczowe. Panie doktorze, to co odpowiada za nawroty w chorobie otyłościowej?
2: No właśnie sama specyfika choroby otyłościowej, tak? Tak na dobrą sprawę. Czyli właśnie ten element zaburzonej impulsacji neuroprzekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym, który odpowiada za nasze przyjmowanie i wydatkowanie energii. Ja to bardzo mocno, z jednej strony może utrudniam dużymi i trudnymi słowami, ale i znamiennie upraszczam, bo oczywiście neurohormonalne podłoże przyjmowania pokarmu i wydatkowania energii to jest cała ogromna rycina, którą gdybyśmy tutaj rozłożyli w studio, to nie wiem, czy by tego studia starczyło, tak? Absolutnie, żeby uwzględnić wszystkie tam elementy. Tam działają hormony przewodu pokarmowego, tam działają hormony wydzielane przez właśnie ośrodkowy układ nerwowy. Tam działa niesamowita liczba czynników. I dla każdego pacjenta będą to inne czynniki.
0: Czy każdy pacjent powinien się spodziewać nawrotów, czy można im zapobiec?
2: Każdy pacjent powinien być poinstruowany, że nawrót może wystąpić, a co za tym idzie, prawdopodobnie wystąpi, tak? Tylko teraz pytanie, czy ten pacjent sobie z tym nawrotem poradzi, tak? Czy będzie wiedział, jak sobie z nim radzić. Tutaj świetne tutaj padły rady, więc jak najbardziej podzielam. Choć do jednego muszę się odnieść. Ja osobiście wychodzę z założenia, że ten zespół jest obligatoryjny. Tak? Ten zespół wielospecjalistyczny jest obligatoryjny. Ja już wspomniałem, że pracuję, mam zaszczyt pracować w takim zespole i ja dopiero widząc realia tak naprawdę od kilku lat, jak w tym zespole się to funkcjonuje, ja to widzę, jak bardzo pacjent jest w stanie z tego skorzystać, że to nie jest jedna osoba, tylko jest to kilka spojrzeń z zupełnie innego kąta, z zupełnie innym doświadczeniem każdego tego specjalisty, którzy oczywiście muszą się uzupełniać, bo nie ma

0: nie było specjalistów w tym zakresie. Oczywiście,
1: albo nie mieliśmy jeszcze podjętej decyzji, że chcemy podjąć ten
0: wysiłek. Albo nie chcieliśmy podjąć tej decyzji też. No to wtedy oczywiście. Natomiast w sytuacji, które mamy już tą radość, to szczęście, żyć w takich czasach, w jakich żyjemy, no zdecydowanie korzystajmy z tych możliwości, które te czasy nam dają.
1: Wtedy wraca chęć, energia do życia i można robić dużo ciekawych rzeczy, wrócić do dawnych hobby, o których się zapomniało.
0: Zdecydowanie. No ja widzę to też u pacjentów, którzy wracają do mnie, mają tych kilogramów nawet kilka mniej, a już nie mówię o kilkunastu czy kilkudziesięciu i po prostu sami mówią, że Jezu, panie doktorze, ja w końcu mogę zacząć znowu wychodzić do ludzi, mogę znowu zacząć randkować. No,
1: wzrasta pewność siebie.
0: Dokładnie. Ja to kocham słyszeć od pacjentów.
2: Tu chyba, przepraszam, wejdę w słowo, bo chyba ważna jest jeszcze jedna rzecz, poczucie sprawczości. Bo to, że wrócimy do jakiegoś hobby, albo na przykład do jakiegoś sportu, świetnie, prawda? No, lata minęły, a my dajemy radę, druga młodość, albo nawet i trzecia. Natomiast to poczucie sprawności to jest taka samonakręcająca się trochę sprężyna, czyli dzięki temu, że coś się udało osiągnąć, my osiągamy jeszcze więcej i osiągamy jeszcze więcej. I kiedy mówiłaś o nawrotach, to bardzo często ten nawrót powoduje podcięcie skrzydeł właśnie w tym poczuciu sprawczości. I to jest również bardzo ważna rzecz, żeby wtedy rozmawiać ze specjalistą psychologii, czasem psychiatrii, bo mogą być bardzo różne zdarzenia związane z naszym życiem takim duchowym, emocjonalnym, psychologicznym, żeby nie wpaść tutaj w taką pułapkę tego braku poczucia sprawczości. Myślę, że dla bardzo, bardzo wielu pacjentów to jest nieuświadamiane, a no to wynika akurat z niskiego poziomu edukacji takiej medycznej i ogólnie społecznej w Polsce, ale jeśli sobie to uświadomimy, to już jest prawie, że połowa sukcesu.
1: Nie zostawajmy z tym sami, szukajmy pomocy. Odsyłam Państwa na stronę ootyłości.pl, na której znajdą Państwo informacje na temat profilaktyki, leczenia, materiały dla pacjentów, a przede wszystkim wyszukiwarkę lekarzy, którzy specjalizują się w leczeniu choroby otyłościowej. Moimi gośćmi byli dr Szymon Suwała, endokrynolog, diabetolog i obesitolog.
0: Dziękuję bardzo. Oraz
1: Michał Bonarowski, dziennikarz, krytyk kulinarny, smakosz i autor książki Cięcie, na którą ja osobiście bardzo czekam, żeby się ukazała w papierze. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Audycję realizował Szymon Kałaska, a my się słyszymy za 2 tygodnie.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Pozamiatane.
3: Minęła 18. Ruszamy w podróż dookoła świata.

Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Przy mikrofonie Ula Hincz. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Pozamiatane. Jest ze mną nasz wspaniały realizator Tomasz Matlingiewicz. Dziękuję Ci za wsparcie. A my dzisiaj wyruszamy, drodzy Państwo, w podróż dookoła świata, bo pomyślałam, że muzycznie przejedziemy się naprawdę dookoła globu, a merytorycznie będziemy mówić o tym, jak spakować walizkę i nie zwariować. Będzie mi bardzo miło, jeśli się Państwo do nas odezwą telefonicznie pod numer 510-357-357 albo mailowo ula@radio357.pl. Zaczniemy od wizyty w Argentynie.

0: respiración.
1: Y es así, todos tropezamos con la misma piedra.
0: No es chamuyo, es amor.
2: Zawsze zabierzemy na wakacje za dużo. To mogę Państwu powiedzieć z całą pewnością. Dlatego jeżeli mają Państwo swoje patenty na pakowanie, to bardzo proszę o telefony 510-357-357, a mój adres mailowy to ula@radio357.pl. No właśnie, przez to, że bierzemy za dużo, to potem nie nosimy i dźwigamy i to wszystko nie ma sensu, więc mam dla Państwa dzisiaj pierwszy patent. Za każdym razem po powrocie z wakacji robimy zdjęcia rzeczy, które nie były noszone, żeby nie zabierać tego drugi raz, żeby nas nie korciło. I uwaga, dotyczy to nie tylko ubrań, dlatego że ja na przykład zawsze zabieram ze sobą nadmiar kosmetyków, bo wydaje mi się, że na wakacjach będę miała czas wklepywać serum i robić maseczki, a mój mąż z kolei zabiera ze sobą książki do nauki języków, bo wydaje mu się, że będzie się uczył. Otóż niestety nic z tego, wozimy to w tej z powrotem, więc na naszych zdjęciach przynajmniej jest spójnie. Drodzy Państwo, pewnie wiedzą już Państwo, jeśli to nie pierwszy raz, kiedy są Państwo z nami, że mój gust muzyczny jest, mówiąc delikatnie, eklektyczny, więc skoro był już wyrafinowany Gotan Project, to teraz będzie na drugą nóżkę.

Podróżujemy sobie dzisiaj wspólnie po świecie, a mi będzie szalenie miło, jeżeli Państwo zechcą podróżować z nami. 510-357-357 poprosimy o Wasze patenty na pakowanie, a ja podzielę się swoim, bo kilka dosłownie dni temu jedna z widzek i słuchaczek zapytała mnie o pakowanie biżuterii. Jak to zrobić, żeby zapakować długie łańcuszki, żeby się nie poplątały? I to nie jest rzeczywiście prosta sprawa, bo czasem można potem godziny spędzić na rozplątywaniu tego, nie mówiąc już o tym, że one mogą się uszkodzić. Generalnie proszę pamiętać, że biżuteria nie lubi podróżować. Lubi podróżować na nas, co chcemy zabrać, załóżmy na siebie. Natomiast jeśli już koniecznie chcemy coś zabrać do walizki czy do torby, to przyjdzie z pomocą folia spożywcza albo folia aluminiowa. Dlatego, że takie długie łańcuszki rozłożone na płasko, zawinięte w taki, w taką, nie wiem nawet jak to ująć, taki rulonik folii aluminiowej, będą podróżowały bezpiecznie i dojadą niesplątane. To taki patent ode mnie. No dobrze, to teraz ruszymy do Grecji. Nie jestem ekspertką od greckiej muzyki, ale tego wykonawcę znamy chyba wszyscy.

0: Jak co tydzień postanowiłam do naszej wspólnej podróży zaprosić gościa. W tym tygodniu będzie to Michał Cessanis, który jest podróżnikiem i dziennikarzem National Geographic i Dzień Dobry TVN. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, jaka była dla Michała taka największa nauczka związana z pakowaniem.
1: No dla mnie takim absolutnym przełomem w podejściu do bagażu i do pakowania był zdecydowanie wyjazd do południowej Afryki. No bo kiedy wylądowałem na miejscu w Kapsztadzie, okazało się, że moja walizka po prostu zaginęła. Od tamtej pory trzymam się rygorystycznej zasady 3 sztuk, niezależnie czy lecę na 3 dni, czy na 3 tygodnie. Pakuję 3 koszulki, 3 pary skarpetek, 3 pary bielizny. Jedną rzecz mam na sobie, druga jest czysta w plecaku, a trzecia właśnie schnie po praniu. I tutaj zdradzę wam jeszcze mój jeden patent, o którym mało kto myśli. Zawsze mam w kosmetyczce płaski uniwersalny korek do zlewu i kilka listków suchego płynu do prania, no bo te dwie rzeczy ważą dosłownie kilka gramów i są płaskie jak kartka papieru, a dzięki nim w 5 minut zamieniam każdy właściwie hotelowy zlew w działającą pralkę ręczną. Dodatkowo, jeśli nadaję bagaż główny, to do małego podręcznego plecaka zawsze, ale to zawsze wrzucam awaryjny zestaw. To jest t-shirt, to są krótkie spodenki i to są kąpielówki. Bo tak sobie myślę, że gdy walizka znów zaginie, no ja przynajmniej mogę od razu iść na plażę, zamiast biegać po sklepach i szukać nowych ubrań. I muszę wam powiedzieć, że to daje niesamowitą wolność.
0: Ten patent z korkiem uniwersalnym do zatykania każdej umywalki jest fenomenalny. Jeżeli państwo chcieliby się podzielić z nami swoimi patentami, to bardzo proszę, zadzwońcie do nas. 510-357-357 oraz ula@radio357.pl. I muszę teraz państwu powiedzieć taką muzyczną historię, bo kiedy przygotowywałam się do dzisiejszej audycji, chciałam zabrać państwa w podróż dookoła świata i sprawdzałam, skąd pochodzą artyści, których chciałam dzisiaj zaprezentować. Okazuje się, że ten, który wystąpi przed państwem teraz, jest to artysta pochodzenia włoskiego, urodzony w Puerto Rico, ale karierę zrobił w Meksyku. To się nazywa Światowe Życie.

Tak pięknie grał dla nas Luis Miguel, a my teraz pogadamy o tym, jak spakować się do samochodu. I teraz uwaga, rada będzie kontrowersyjna dla niektórych, dlatego że ja uważam, że najlepszym sposobem, żeby spakować się na wyjazd autem, jest spakować się w torby takie ze sztucznych materiałów, które można kupić w takim słynnym sklepie na i zresztą szwedzkim. To są zazwyczaj torby do przechowywania pościeli, jakichś zabawek w większej ilości. Nie spakują się w Państwo w nic lepiej niż w te torby. I od razu uprzedzam, przegadałam to z kilkoma przedstawicielami hoteli i z ludźmi, którzy pracują w recepcji. Nikt nie patrzy, w co się Państwo spakowali. To nie ma absolutnie najmniejszego znaczenia. Takie torby są pojemne, ważą tyle co nic, dosyć często mają też wygodne uchwyty i naprawdę można spakować w nie miękkie rzeczy, twarde rzeczy, zabawki, ubrania, kurtki, sprzęt sportowy, co tylko może być potrzebne na wyjeździe. No to teraz ruszymy do Australii.

Niezależnie od tego, czy będą się Państwo pakować do Australii, czy gdziekolwiek indziej, jedna rada ode mnie: nie warto pakować się na ostatnią chwilę. Prawda jest taka, że jeżeli pakujemy się na kilka godzin przed wyjazdem, zawsze zabierzemy za dużo, bo to pakowanie nie jest przemyślane, to pakowanie nie jest zrobione z głową, tylko w panice. Im więcej masz czasu na pakowanie, tym lepiej się spakujesz. Zachęcam do zrobienia sobie listy, to naprawdę bardzo ułatwia sprawę. Taka lista może sprawić, że będzie też łatwiej spakować się dzieciom i że będą mogły spakować się samodzielnie. Jeżeli dostaną od nas nawet rysunkową listę, ile czego mają przygotować, to na pewno dadzą sobie z tym radę i będzie można spakować to dużo łatwiej. No to teraz wyruszymy do Meksyku.

0: Antonio Banderas, jak pamiętamy, pakował wszystko, co najpotrzebniejsze do futerału od gitary i wszystko się mieściło. Nie wiem, czy miał się w co ubrać, ale na pewno miał czym pracować. Drodzy Państwo, to teraz przypomnę, że 510-357-357 to numer telefonu, pod którym czekamy na Państwa porady dotyczące pakowania. ula@radio357.pl to jest nasz adres mailowy. No i myślę, że przyszła pora na to, żeby podzielił się kolejną swoją podróżniczą radą z nami, Michał Cesanis, podróżnik i dziennikarz National Geographic. Dzień dobry, TVN. No właśnie, jak się za to pakowanie w ogóle zabrać?
1: Zawsze powtarzam, że pakowanie trzeba zacząć od kontrolowanego chaosu na kanapie. Ja wyciągam z szafy wszystko, co wydaje mi się potrzebne. Dziesiątki koszulek, spodnie, sprzęt fotograficzny. Dopiero gdy widzę tę górę rzeczy, zaczynam bezlitosną selekcję. No, odrzucam to, co nie pasuje. Zazwyczaj do momentu, aż zostaną mi maksymalnie dwie pary butów, jedne lekkie z siateczki, drugie może nieprzemakalne, w których zresztą od razu wsiadam do samolotu, żeby nie zajmowały miejsca w bagażu. I muszę przyznać, że ta sztuka ostrej selekcji i kompresji to dzisiaj dla mnie absolutna konieczność logistyczna. Stosuję właśnie takie triki na oszczędzanie miejsca. Po pierwsze, ubrań absolutnie nie składam w kostkę, tylko je roluję i zamykam w kompresyjnych organizerach, które wyciskają z nich powietrze. Po drugie, wykorzystuję tak zwane martwe przestrzenie. Kable, ładowarki, leki lądują w małych woreczkach. Te woreczki wciskam w buty, które później pakuję do walizki. I tak staram się oszczędzać miejsce. Mam też jeden rzadki patent ratunkowy na dno walizki. Rzucam ultra lekką zwijaną torbę z cienkiego nylonu. Po złożeniu jest właściwie wielkości jabłka, a na wyjeździe służy mi jako torba plażowa, ale w drodze powrotnej robi za mój bagaż podręczny dodatkowy, to też jest ważne.
0: No to ja Państwa teraz zabiorę do Włoch.

Michał Cesanis wspomniał o tym, że warto rolować rzeczy do walizki i to jest w ogóle fenomenalna sprawa, dlatego że zmieszczą Państwo naprawdę dużo więcej, choć trzeba pamiętać, żeby się od razu rozpakować po dojeździe na miejsce, bo rzeczy mogą się wygnieść, jeśli będą w ten sposób leżeć długo złożone. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że te małe kabinowe walizki, tam gdzie mamy takie prowadnice do rączki, które zabierają sporo przestrzeni, pakujemy równolegle do tych prowadnic. Nie pakujemy w poprzek, tylko wzdłuż. W ten sposób mieścimy naprawdę więcej. No i proszę też pamiętać, rolując rzeczy, takie jak na przykład spodnie z długimi nogawkami, żeby je rolować od tej cieńszej strony, czyli nie od pasa, ale od nogawek. W ten sposób ta nasza roleczka będzie bardziej taka zwarta i kompaktowa. Zaproszę Państwa teraz ponownie do Włoch. To będzie mój ukochany Giovanotti.

Skoro jesteśmy we Włoszech, to podzielę się z Państwem moją najlepszą radą. Do Włoch bierzcie jakiekolwiek buty, a kiedy wylądujecie już na miejscu, kupcie sobie Friuliane. To są najgenialniejsze buty do chodzenia po Italii, mają twardą podeszwę, ale miękką materiałową górę, są doskonałe. Zostańmy więc jeszcze na chwilkę we włoskich klimatach.

0: Zrobiło nam się bardzo słodko i bardzo wakacyjnie, a ja chciałam podpytać jeszcze o rady naszego Michała Cesanisa, bo zdarza się tak, że jedziemy w jakąś podróż, no i jest nie tylko rozrywka, ale trochę pracy, czy jakieś elegantsze wyjście. No i co zrobić wtedy, jak poradzić sobie w różnych sytuacjach, w których znajdziemy się w podróży?
1: Gdy planuję wyjazd, powiedzmy na Azory, gdzie w ciągu dnia przede wszystkim jestem w terenie, jestem na trekkingu, wspinam się na wulkany, no ale wieczorem na przykład chcę iść na dobrą kolację i nie wyglądać, jakbym przed chwilą zszedł ze szlaku, no muszę myśleć wielofunkcyjnie. W małym bagażu nie ma miejsca na rzeczy, które założę tylko raz. Zamiast grubego, nie wiem, zajmującego pół walizki swetra, zabieram odzież, którą mogę ubrać na tak zwaną cebulkę. Sprawdzają się rzeczy szybko schnące, techniczne, ale o klasycznym kroju. Czasem jednak, mimo najlepszej selekcji, mój plecak potrafi pękać w szwach, a tanierni lotnicze słyną z bezlitosnego mierzenia bagażu podręcznego przy bramkach, jak dobrze wiemy. No i tu mam, myślę, całkiem niezły patent, przynajmniej w moim przypadku się sprawdza. Otóż ja zabieram ze sobą z domu zwykłą, pustą poszewkę na małą poduszkę, tak zwanego jaśka, no bo jeśli na lotnisku okazuje się, że mój plecak jest odrobinę za duży i nie wejdzie do koszyka pomiarowego, wyciągam z niego po prostu najmniejsze i najbardziej miękkie i najbardziej puszyste rzeczy, puchową kurtkę na przykład, polar, nie wiem, sweter, miękkie spodnie i to wszystko wkładam do tej poszewki, zasuwając zamek. Najprostsze rozwiązania, na które rzadko wpadamy, potrafią uratować budżet i nerwy na starcie podróży.
0: To prawda, natomiast muszę też powiedzieć, że spakować się na Azory, a spakować się nad Bałtyk, no to naprawdę dwie inne ligi, bo spakować się na Azory jest stosunkowo łatwo, pogoda jest przewidywalna, a latem nad Bałtykiem mogą mieć Państwo absolutnie wszystkie cztery pory roku i to w ciągu tygodnia. Zachęcam więc, żeby planować ubrania tak, żeby ubierać się na cebulkę. Może niekoniecznie jest nam potrzebna gruba kurtka, którą możemy zastąpić na przykład bluzą i czymś z długim rękawem pod spodem. I naprawdę warto na wakacje zabierać kapsułową garderobę, czyli taką, w której wszystko będzie nam pasowało do wszystkiego. No dobrze, to teraz muszę Państwu powiedzieć, że szykując playlistę do dzisiejszego spotkania, rozczuliłam się przy tej piosence, bo byłam w szkole podstawowej i tekst tego utworu pisałyśmy sobie fonetycznie w zeszytach w kratkę.

Jakiś czas temu dostałam doskonałą radę dotyczącą pakowania od osoby, która dużo podróżowała po całym świecie. Ta rada brzmiała: zostaw puste miejsce w walizce. No bo często chcemy coś sobie pięknego przywieźć na pamiątkę. Ja zresztą uważam, że pamiątki powinny być użytkowe. Nie stać tylko i się kurzyć, ale służyć nam na co dzień. I rzeczywiście staram się zapakować walizkę na tyle na luzie, żeby móc sobie przywieźć coś pięknego. A z Puerto Rico, do którego zaproszę Państwa za chwilę, na pewno bym coś pięknego przywiozła. Jest wykonawca, którego chciałabym Państwu teraz zaprezentować, jest absolutnie wyjątkowy. To jest Bad Bunny. Można go kochać, można go nienawidzić, ale rozgrzał w tym tygodniu Stadion Narodowy w Warszawie. No i jest chłopakiem, który robi rzeczy po swojemu, co mi się bardzo podoba.

Ależ pięknie i gorąco, Bad Bunny na antenie Radia 357. Drodzy Państwo, kończymy powolutku nasze spotkanie. Jest mi bardzo miło, że dzisiaj byliśmy razem i proszę pamiętać, jeżeli podróżujemy, to powinniśmy się zawsze poruszać we właściwym kierunku.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: Merde.
1: Znowu Francja.
0: Bonjour. Czyli dzień dobry. Witamy się z Państwem na nasze cotygodniowe, godzinne spotkanie. Myślę, że dzisiaj trochę o... A zresztą może najpierw niech tata się przedstawi.
1: No właśnie, a potem powiem, o czym będzie.
0: Więc dzień dobry, Irena Brzezińska, realizujący naszą audycję Jan Wroński.
1: I Marek Brzeziński. Dzień dobry, bonjour, comme toujours. A będzie dzisiaj bardzo dużo o sporcie, o piłce nożnej, troszkę o kolarstwie, bo w niedzielę się kończy Tour de France. No natomiast będzie też niestety o pożarach, o ulewach, o pogodach, czyli właściwie taki sportowo-meteorologiczny program.
0: No dobrze, ale najpierw prasa, nowinki kulturalne, bo też...
1: Będą.
0: Bardzo ważne.
1: Opowiemy o różnych wystawach, które się odbywają nie tylko w Paryżu, ale w Mecu, w różnych rejonach Francji.
0: No, a na razie proponuję w takim razie tradycyjnie pierwszą piosenkę David Guetta, czyli jednak DJ francuski, najbardziej chyba znany na całym świecie, z francuskich DJ-ów.
1: Klasyka DJ-ów.
0: Dokładnie, Kid Cudi i ich utwór Memories.

0: Memories to jest piosenka właśnie Davida Getty w duecie z raperem Kid Kadim z 2009 roku. To już trochę czasu minęło i podejrzewam, że to jest tytuł, który dużo osób zna, ponieważ słyszeliśmy go chyba nie tylko we francuskich radiach, ale też na wszystkich innych stacjach. On zresztą, ten utwór powstał w samolocie między Paryżem a Los Angeles, skomponowany oczywiście przez Davida Getty i Freda Ristera. No i tutaj właśnie mamy, wydaje mi się, bardzo, bardzo wakacyjną, letnią piosenkę, absolutnie świetną, doskonałą na lato i właśnie na letnią atmosferę, która zresztą opowiada właśnie o pięknych wspomnieniach z nocnych wyjść i beztroski, której przesłanie o trzymaniu się dobrych chwil stało się szczególnie aktualne dekady później, w czasie pandemii. No i myślę, że teraz wszyscy pamiętamy o tym, żeby właśnie korzystać z tego, co mamy jak najwięcej.
1: Piękne, wakacyjne przesłanie. Ale no, słuchajcie, wakacje wakacjami, ale upały niesamowite. Zerknijmy do gazet.
0: No właśnie, upały niesamowite. Zacznijmy więc od canicule à répétition, tous crevés.
1: Kolejne fale upałów. Wszyscy padają z nóg. Dosłownie, dosłownie. To jest nie do wytrzymania.
0: Et puis du sport, Coupe du Monde, l'Espagne règne sur la planète foot.
1: Mistrzostwa świata. Hiszpania rządzi piłkarskim światem, piłkarskim globem. A glob to jest właściwie jedna wielka piłka nożna. Od mnichów tybetańskich po siostry zakonne i papuasów z Nowej Gwinei.
0: De la géopolitique cette fois, Iran, États-Unis, un nouveau risque d'embrasement.
1: Iran, Stany Zjednoczone, nowe ryzyko konfliktu.
0: Puis Tour de France, le cauchemar de Vingegaard.
1: Tour de France, koszmar Vingegaarda, nie tylko zresztą jego, ale Lisman to samo i paru innych. Klasyka po prostu kontuzji kolarskich, mianowicie złamane obojczyki. Nic podobno takiego groźnego w sensie medycznym, tak zapewnił lekarz Vingegaarda, ale jednak to jest bardzo przykra sprawa. No i Vingegaard, który był wiceliderem i głównym kandydatem do tego, żeby zagrozić żółtej koszulce, niestety pożegnał się z wielką pętlą.
0: No niestety. Cóż, przejdźmy do następnego tytułu. Interview exclusive, La Révolution du Louvre.
1: Wywiad jedyny w swoim rodzaju. No, rewolucja w Louvre. Rzeczywiście jest ogromna rewolucja w Louvre i będziemy o tym mówili w naszej części o sztuce. Dlaczego? No bo otwarto pewną salę, która była zamknięta od owego słynnego włamania.
0: No i poza tym, jak mówimy też o wywiadzie, wywiad wyjątkowy i wywiad na wyłączność, ponieważ właśnie z Le Parisienem był wywiad prowadzony, znaczy prowadził Le Parisien wywiad. Les réseaux sociaux, l'interdiction au moins de 15 ans se précise.
1: Media społecznościowe, zakaz dla niepełnoletnich nabiera coraz bardziej konkretnego kształtu. No to jest bardzo ciekawe, bo zdaje się, że szlakiem, który wytyczyła Australia, idzie coraz więcej państw na świecie.
0: Et puis le médical soignant bientôt tous vaccinés contre la grippe.
1: Pracownicy służby zdrowia wkrótce wszyscy będą zaszczepieni przeciwko grypie. No nie wiem, czy to akurat zabrzmiało tak, jak powinno, bo to było ze znakiem zapytania.
0: Tak, to jest ze znakiem zapytania i to jest duży znak zapytania. Pomyślelibyśmy, że po tym, jak wszyscy zostali zaszczepieni podczas pandemii przeciwko COVID-owi, to teraz w służbie zdrowia też nie byłoby krytyk wobec szczepionek na grypę, ale wśród właśnie pracowników służby zdrowia są także antyszczepionkowcy i są także osoby, które właśnie nie chcą mieć obowiązku szczepienia się. No i nad tym są prowadzone dyskusje.
1: Czyli szczepionkosceptycy. Co dalej?
0: Antyszczepionkowcy.
1: No właśnie.
0: Yveline, rescapée dans l'enchège i brise le silence.
1: Yveline, ocalały z liczu, przełamuje milczenie.
0: I opowiada. Coupe du Monde 2038. La France pense à une candidature.
1: Mistrzostwa Świata 2038 roku. No proszę, jak już wybiegamy daleko w przyszłość, a Francja myśli o tym, żeby kandydować do organizacji tego mundialu 2038.
0: Mówimy jednak o mundialu za 12 lat.
1: Zobaczysz, jak to, jak zbicza czasu. Jezu, no jakby to już grubo po 80. Wiesz co?
0: Dobrze, to wiesz co?
1: Okrutny ten świat jest.
0: To my wróćmy lepiej do tytułów. En mer menacée de mort, les narcos s'attaquent à la République.
1: Burmistrz, czyli mówiąc po francusku, maire z pogróżkami śmierci, narkobiznes atakuje Republikę. Oj, atakuje, bo nie tylko pan maire dostał takie pogróżki, ale również wiele innych osób, między innymi znani dziennikarze, dostali pogróżki śmierci od mafii, która handluje narkotykami.
0: Tak, ale on musiał być ewakuowany z własnego domu.
1: Tak, tak.
0: W nocy, z poniedziałku na wtorek, ponieważ właśnie było, bali się, że ktoś podstawił zaminowany samochód pod jego dom. Więc to naprawdę staje się bardzo, bardzo niebezpieczne i coś będzie trzeba z tym zdecydowanie zrobić.
1: No tylko przepraszam cię, ale tylko tyle, że ani policja, ani inne siły nie są w stanie uporać się z coraz bardziej pleniącą się plagą narkobiznesu. Co dalej?
0: Aveu de Cédric Jubilard, je voulais que Stèze, je l'ai attrapé par le cou.
1: Wyznania Cédrica Jubilara. Chciałem, żeby się zamknęła. Chwyciłem ją za szyję. To jest ten, który zamordował swoją żonę i się przyznał do tego. Ojej, po paru latach chyba, nie?
0: Tak, on zawsze głosił to, że jest niewinny. Głosił swoją niewinność. Tuż przed początkiem rozprawy w sądzie apelacyjnym powiedział, to ja to zrobiłem. Mhm. I się przyznał.
1: No i bomba pękła we Francji.
0: Démission, la ministre écolo claque la porte.
1: Rezygnacja, ekonomista, nie, to nie jest. To jest pani minister ekologii, trzaska drzwiami. Nie cierpię tego słowa ministra, ministrant.
0: Tak, ale widzisz.
1: Ministrantka.
0: Po pierwsze jest to poprawnie po polsku. Mimo, że się nam nie podoba, to już jest inna sprawa. Przyzwyczailiśmy się
1: pani
0: do nieużywania.
1: Minister, jak powiesz, to jest to świetne.
0: Dobrze, ale chodzi mi o to, że feminatywy są poprawną polszczyzną. Mogą nam się nie podobać, bo się przyzwyczailiśmy do zupełnie innego języka, to jest absolutnie inną sprawą. Natomiast, ja przepraszam, ale tutaj chodziło też o tłumaczenie, ponieważ la ministre écolo w tłumaczeniu ekoministra wyszło całkiem nieźle. Ale dobrze, chodzi
1: chwileczkę, o... Chwileczkę. Pamiętaj o tym, że jednym z moich zawodów jest lingwistyka. I albo podchodzimy preskrypcyjnie, albo opisowo do języka. Ja wolę podejść opisowo, a nie tak, jak trzeba mówić. I dlatego będę, proszę wybaczyć mi, wszyscy poprawni według współczesnej polszczyzny będą mi to zarzucali, ale ja wolę mówić pani minister ekologii. Mogę?
0: Tak, ale widzisz, to jeśli chodzi o lingwistykę, absolutnie możesz, wiesz co, ja nie będę się wykłócać z nikim na temat tego, jak chcę mówić. Ja wiem tylko jedno. To jest bardzo ciekawe, bo na przykład tutaj mówimy o tym, że by mówić tak, jak wolimy, a niekoniecznie tak, jak trzeba, ponieważ właśnie ta feminatywa jest poprawną wersją. Pani minister, okej. Okay. Za to w momencie, kiedy mówimy około, nie wiem, 60 albo trzeba odmieniać nazwy. Okazało się na przykład, że w mediach polskich bardzo często mówi się, żeby nie odmieniać liczb, bo na tym się łamie język i dzisiaj język polski się modernizuje, unowocześnia, co sprawia, że się coraz mniej odmienia.
1: Irena buntuje się na to, co ty mówisz, dlatego że po około odmienia się liczebniki.
0: Ale ja wiem, że ty się buntujesz.
1: Jak tylko włączysz telewizję polską, albo nawet polskie radio, ale raczej częściej telewizję, to słyszysz polityków, dziennikarzy, ludzi, którzy powinni mówić nienaganną polszczyzną, to słyszysz około 60. A już naprawdę, jak masz dzieci, z dziećmi do czynienia, to nikt nie powie około 60 dzieci, tylko około 60 dzieci. Daj spokój.
0: Ale widzisz, o to chodzi, tato, że ty zgadzasz się na modernizację języka wtedy, kiedy ci to pasuje. Typu pani minister, a nie ministra, która pochodzi z dawnego, przedkomunistycznego polskiego i która jest poprawną wersją. Za to, gdy modernizuje się liczby, ponieważ ten język ewoluuje i dzisiaj właśnie to zaczyna wchodzić, że nie odmieniamy czasem właśnie liczb, tylko mówimy na przykład wykonują, nie wiem, 90% zakupów, a nie 90% zakupów, czy coś w tym rodzaju.
1: Bo 90 się nie mówi. Tylko nie, ale około 90% zakupów wykonują, bo po około się odmienia. Słuchaj, ja chciałem tylko Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to dziecko urodziło się we Francji, chodziło do francuskiej szkoły, do francuskiego przedszkola, do francuskiej école maternelle, czyli no, takiej szkoły...
0: Przedszkola
1: właśnie. Do szkoły podstawowej, do liceum, gimnazjum, liceum, na uniwersytecie studiował po francusku i to dziecko mówi taką polszczyzną, jaką się powinno mówić. No i tyle. Koniec i, jak to pisał Gombrowicz Fredydurkę, koniec i bomba, kto czytał, to trąba. Jedziemy dalej? Ale to będziesz musiała wymienić ten, wyjaśnić ten tytuł.
0: Interview Luen dévoile ses nouveaux projets.
1: No tak, wywiad Luen zdradza nowe projekty. Kto to jest Luen?
0: No Luen jest piosenkarką francuską, która jest
1: bardzo znana.
0: Znana jest także aktorką teraz. Zresztą słyszeliśmy ją w audycji. DZ Mafia, le rap sous emprise.
1: DZ Mafia, to jest właśnie ta mafia, która zagrażała merowi i zagrażała dziennikarzom i paru innym osobom. Rap pod wpływem, no, pod wpływem właśnie mafii.
0: Monique Barbu, une vraie fausse démission éclair.
1: Monique Barbu, prawdziwa czy też fałszywa błyskawiczna rezygnacja.
0: Et puis canicule, un lourd bilan fin juin à Paris.
1: Upał, ciężki bilans kończy czerwiec w Paryżu.
0: Tour de France, encore une fois, la drôle de vie des femmes de coureurs.
1: Tour de France, osobliwe życie żon kolarzy, no rzeczywiście.
0: Et puis la fin, challenge, alerte sur les défis au piment.
1: Challenge, albo challenge, jak ty powiedziałeś ładnie z angielskiego. Uwaga na wyzwania z papryką chili. No tu akurat pod moim adresem to rzeczywiście to musi być uwaga, bo ja uwielbiam ostre jedzenie. Cayenne, chili, espelette, ojej, mniam, mniam. A teraz zagramy coś?
0: Zagramy. Następna piosenka jest, następnym utworem jest Indelébile w wykonaniu Isult.

0: Indelible to drugi singiel z epki Brut. W wykonaniu no to jest epka Isult. Bez upiększeń, jedynie przy kilku nutach właśnie pianina, artystka wspomina utraconą miłość, która nawiedza ją dniem i nocą. Zresztą Indelible to znaczy, że nie do wymazania. I piosenka właśnie mówi o trudnym rozstaniu i wspomnieniach, które pozostają wyryte w pamięci mimo upływu czasu, dlatego właśnie stąd ten tytuł. I to są takie poruszające słowa, które ona bardzo często właśnie takie poruszające utwory śpiewa, poruszające słowa. Bardzo często w jej piosenkach mamy taki klimat czerpiący z Brela, Piaf, Barbary, ale też mamy pop, hip-hop, soul, elektronikę, gospel, zależnie od piosenki. Więc naprawdę bardzo mi się podoba jej paleta barw, jeśli chodzi o to, co robi jako artystka.
1: Wiesz co, ci powiem jedną rzecz, że tak jak słucham twoich wyjaśnień dotyczących piosenek i to przez te kilka lat ostatnich, jak się spotykamy na antenie, to muszę przyznać, że piosenka francuska no bardzo mocno jeszcze tkwi w korzeniami w egzystencjalizmie. W tych głównych pytaniach dotyczących życia ludzkiego, istoty życia, sensu życia, miłości, rozstania, tego bólu związanego z rozstaniem. To bardzo, bardzo jest piękne. No dobrze, ale po tym okresie sportowym to może teraz byśmy przeszli do sportu. Przepraszam, o okresie prasowym, to może byśmy teraz przeszli do sportu. To już miałem w głowie.
0: Znaczy,
1: piłka nożna.
0: Znaczy, możesz powiedzieć po okresie sportowym, bo nie wiem jak ty, ale ja mam taką depresję po pucharze, znaczy
1: po mistrzostwach świata.
0: Po mistrzostwach. Po mistrzowską depresję, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób, gdzie no, siedzieliśmy do trzeciej, czwartej, piątej, szóstej przed telewizorami, bez przerwy oglądaliśmy piłkę nożną. No a teraz trochę nie wiemy, co ze sobą zrobić.
1: Ja ci coś powiem. Ja tak miałem w 1974 roku, kiedy oglądałem wszystkie mecze, jakie były rozgrywane w Niemczech. I jak się skończyły Mistrzostwa Świata, to jak zamykałem oczy i szedłem spać, to miałem właściwie piłkę pod powiekami. Zresztą, kiedy oglądam bardzo dużo, bo wiesz, że to jest moja pasja życiowa, narciarstwo alpejskie, jak oglądam narciarstwo, to jak zamykam oczy, to widzę ludzi szusujących między tyczkami na nartach. No dobrze, ale mistrzostwa się skończyły, nie tylko ty masz taką depresyjkę, bo zdaje się, że w takiej depresji jest też selekcjoner reprezentacji Francji, mianowicie Didier Deschamps. Jest sporo rzeczy, które ma się mu do zarzucenia. Ja ci coś powiem. Ja nie lubiłem Deschampa jako obrońcy tej słynnej reprezentacji z 98 roku, ale z kolei uważam, że jako selekcjoner był rewelacyjny. Rewelacyjny. Potrafił tak skonsolidować zespół i tak zestawić. To jest ogromna sztuka, bo selekcjoner to jest nie tylko ten, który wybiera najlepszych spośród najlepszych i składa z nich tę mozaikę po prostu, którą stanowią zawodnicy na boisku, ale selekcjoner to jest również człowiek, który jest psychologiem, człowiek, który potrafi zjednoczyć drużynę, który potrafi zbudować ten koherentny jeden zespół. I tutaj Didier Deschamps zaimponował mi ten baskijski trener, selekcjoner. Rzeczywiście wspaniale się odnalazł w tej roli. Myślę, że lepiej niż gdy był zresztą zupełnie solidnym i dobrym obrońcą w reprezentacji. Natomiast no, w tej chwili odezwało się wiele głosów krytyki pod jego adresem, że żegnając się z reprezentacją, ja rozumiem, że może czuć gorycz, bo nawet mecz, zresztą uważam, że najwspanialszy mecz tego turnieju to był mecz o trzecie miejsce, który przegrali. No 4-6 z Anglią, to jest tak jakby przegrać Waterloo.
0: Znaczy ja myślę, że możemy powiedzieć tak o tym meczu tylko i wyłącznie dlatego, że druga połowa istnieje. i że tak. ta druga połowa miała miejsce, ponieważ ja osobiście byłam przerażona pierwszą połową.
1: Ja też. Ja też. Jak zobaczyłem, że pierwsza połowa się kończy 0-4, ja mówię z punktu widzenia francuskiego, bo z punktu angielskiego 4-0, to po prostu nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem na boisku.
0: Natomiast nawet nie chodzi o wynik, tu chodzi o sposób.
1: Tu chodzi o grę, o styl. Oczywiście, bo widzisz, wiesz, ile lat uprawiałem sport wyczynowo i wiem jedno, nie chodzi o to, żeby przegrać, ale trzeba przegrać w wysokim, dużym stylu. I tak zresztą jest w życiu pozasportowym, bo sport jest elementem życia. Tak jest w życiu pozasportowym, że jak się przegrywa, to się przegrywa, ale trzeba zachować do końca ten styl, tę klasę. I tutaj ta pierwsza połowa była kompletnie w wykonaniu Francuzów bez klasy. Druga połowa tak, pokazali, że to jest klasowa drużyna. I na Deschampsie część mediów francuskich wiesza psy, dlatego że on się żegnając nie powiedział nic o swoim następcy. Zresztą koledze z reprezentacji z tego wspomnianego 98 roku z Zinedine Zidane, którym jest jego następcą, który będzie selekcjonerem Francji. No, jak to mówią Francuzi, on verra, zobaczymy, co będzie dalej.
0: No i proszę Państwa, tutaj się absolutnie nie zgadzamy. My dwaj prowadzący.
1: My dwoje.
0: Przepraszam. Na ten temat się nawet zdążyliśmy wczoraj pokłócić.
1: I to tak.
0: Ponieważ
1: siedzieliśmy naprzeciwko siebie przy stole i iskry w oczach, słuchajcie.
0: Ponieważ ja w mediach francuskich nie widziałam takich krytyk. Są owszem oczywiście artykuły na temat Zidana i Deschampa i tego, jak podobno jakieś tam konflikty istnieją między nimi, ale no to jest niestety bardzo częste w mediach i bardzo częste w sportowych tak. mediach. W szczególności jeśli chodzi o piłkę nożną, bardzo lubi się jakieś dramaty
1: często budować. To jest wyssane z palca.
0: Tak, i bardzo często właśnie próbuje się różne konflikty budować między graczami, między trenerami. Zresztą widzieliśmy to, moim zdaniem, mistrzowie świata akurat ten puchar podniosą, to są media angielskie. Wystarczy widzieć, co na przykład, wystarczy obejrzeć kilka wywiadów z Bellinghamem, na przykład pod koniec niektórych meczów, jak mówią mu o selekcjonerze, o Tuchelu. To jest po prostu budowanie konfliktów, które nie istnieją i za każdym razem właśnie, zresztą potem komentatorzy po meczach też tak no, krytykują graczy w taki sposób, że po prostu nie dziwota, że potem jak wychodzą na boisko, to gorzej grają, bo chyba każdy by gorzej grał. W każdym razie, raz jeszcze, ja w mediach francuskich oprócz właśnie tego takiego kreowania konfliktów i przypominania o niektórych przeszłych konfliktach z przeszłości między Deschampem a Zidanem nie widziałam. Poza tym oczywiście wszyscy wiedzą, że Federacja Piłki Nożnej francuska ogłasza nowego selekcjonera po tym, jak poprzedni odszedł. Zresztą w Polsce jest dokładnie tak samo, więc nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek miałby mieć za złe Deschampowi, że nie ogłosił Zinedina Zidana jako swojego następcę, skoro to nie jest jego rola.
1: Przepraszam, ja też w tym nie widzę nic złego, natomiast media, część mediów francuskich natychmiast wytknęła, że dlaczego on nic nie powiedział o Zidanie. Natomiast zauważyłem jedną rzecz. Jak się nazywa selekcjoner Anglików?
0: Thomas Tuchel.
1: Nie, ty to wymawiasz w języku francuskim, a to jest Tuchel.
0: No dobrze, Tuchel.
1: Dobra, natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że to był bardzo ciekawy dla mnie osobiście, bardzo ciekawy był ten turniej, te Mistrzostwa Świata, ze względu na to, że Curaçao strzeliło jedną bramkę, że zaistniały takie państwa, które były kopciuszkami futbolowymi i które pokazały rogi. To był naprawdę turniej taki, w którym wprawdzie no do tej czwórki finałowej półfinałowej weszły właściwie największe tuzy na świecie, ale jednak te państwa takie jak chociażby Paragwaj czy tam inne pokazały, że potrafią grać w piłkę nożną i mnie się to osobiście
0: podoba. O, przepraszam, nie, moment. Paragwaj? Pokazał, że potrafi w piłkę nożną grać?
1: No właśnie, to miał... Wiedziałem, że cię sprowokuje.
0: Bardzo
1: oczywiście
0: przepraszam.
1: Antyfutbol. Antyfutbol był.
0: Ja do tej pory nie rozumiem, jak
1: sędzia...
0: Piłkarz, nie, ale też jak piłkarz może wejść na boisko i do... Znaczy, to z drugiej strony to nie jest ich wina, ponieważ to jest futbol południowoamerykański.
1: Nie, tutaj wrzuciłeś wszystkich do jednego worka, to tak jakbyś powiedziała, że Argentyna, Brazylia, Paragwaj i oni wszyscy, no tak, mają jednego przywódcy, Bolivara, który walczył o niepodległość
0: Ameryki Południowej.
1: Tradycyjnie,
0: piłka nożna.
1: Argentyna gra inaczej, Brazylia gra inaczej, a Paragwaj gra też inaczej, Boliwia gra inaczej. Ekwador, Peru. Absolutnie się z tym nie zgodzę, że to wszystko. To tak jakbyś powiedziała, że cała Europa Środkowo-Wschodnia gra tak samo. Polacy, Czesi, Słowacy.
0: Ale możesz się ze mną nie zgodzić. Prawda jest taka.
1: Nie no, to był antyfutbol.
0: Każdy... Dobrze.
1: Chciałem, żebyś o tym powiedziała. Dlatego to wyciągnąłem.
0: Ja chciałam... Dobrze. Słuchaj, ja z moich źródeł, powiedzmy to w ten sposób, możesz się ze mną nie zgodzić, ale przynajmniej to powiem. W DNA futbolu z południowej Ameryki jest coś takiego. To ten futbol zupełnie inaczej wygląda. I jest taka... Ja nie mówię Paragwaj. Paragwaj przeszedł samego siebie. Paragwaj nie wyszedł na boisko grać w piłkę nożną, tylko poszedł
1: kosić.
0: Grać...
1: Kosić.
0: Tak. Ale wystarczy zobaczyć, jak Argentyna gra. Przepraszam, są absolutnie podobieństwa między Paragwajem a Argentyną i sposobami, w jaki grają. Jest to futbol z południowej Ameryki. Któreczko? Wystarczy zobaczyć Puchar Copa America i finał Kolumbia przeciwko Argentynie. Czyli jak Kolumbia grała z Argentyną w Copa Ameryce, w Pucharze południowej Ameryki ostatnio, no to ja bardzo przepraszam, coś w tym jest. Ale oczywiście Paragwaj, tutaj mieliśmy mecz bokserski, a nie mecz piłki nożnej, to po pierwsze. Dlatego trochę się zdziwiam, jak powiedzieć o Paragwaju. Zgadzam się, że te Mistrzostwa Świata były bardzo interesujące, inne, trochę inne niż zazwyczaj. I poza tym faktycznie ja na przykład oprócz Francji, no to kibicowałam bardzo Capo Verde i byłam przekonana. I
1: ja
0: nie
1: też.
0: Mówię tego. Nie mówię tego dlatego, że jestem Francuską i że miałam nadzieję, że Argentyna odpadnie, ale dlatego, że naprawdę kibicowałam Capo Verde, myślałam naprawdę, że do ostatniej chwili, że będą w stanie wygrać, bo ich, to co pokazali podczas tego turnieju, było naprawdę fenomenalne.
1: Bardzo świeży. Świeży futbol. Tak
0: dokładnie.
1: Jest. Capo Verde było fantastyczne.
0: I nawet Argentyna bardzo dobrze z nimi grała. Nie było tego, co widzieliśmy teraz, co widzieliśmy z Hiszpanią. Absolutnie czegoś takiego nie było.
1: Natomiast...
0: I zupełnie inaczej grali, wydaje mi się, z Capo Verde. Ostatnia rzecz, chciałabym tylko przypomnieć, że to były jednak Mistrzostwa Świata, chyba najdroższe Mistrzostwa Świata. I gdzie fani futbolu... Był taki, jest szwajcarski komentator, który właśnie podczas ceremonii zamknięcia pod koniec meczu przypomniał, że to były najbardziej lukratywne Mistrzostwa Świata, że niestety fani piłki nożnej, którzy po prostu oddychają tym sportem, musieli prawie sprzedać nerkę, żeby móc kupić sobie bilet na mecz i pojechać do Stanów. Więc też nie zapominajmy o tym, że no niestety, ale te Mistrzostwa Świata sprawiły, że futbol stał się trochę takim niedostępnym sportem.
1: No, ja ci coś powiem. My name is Trump, Donald Trump. Parafrazując słynnego Jamesa Bonda.
0: No i kropka. Natomiast...
1: Słucham?
0: No i kropka.
1: Właśnie. Natomiast wiesz, nie przepadam za futbolem południowoamerykańskim. Jakoś jakoś nawet Canarinhos na mnie nie działali. Natomiast uważam, że najbardziej faulującą i najbardziej nie fair grającą drużyną jest...
0: Włochy?
1: Tak. Catenaccio, Calcio w ogóle, to przecież pochodzi z Fiorentyny, z Florencji. To pochodzi z tych czasów w renesansie, kiedy grano w piłkę nożną polegającą na tym, że właściwie trup padał, bo można było przeciwnika tak powalić, że go zabiłaś. I to, wiesz, to kroniki nie ukrywają tego. I to Catenaccio, ta wiesz, komedia dell'arte, która jest na boisku. Nie, to nie dla mnie. Bardzo lubię Włochów, bardzo lubię Włoszki, bardzo lubię włoskie jedzenie i styl życia, ale nie cierpię włoskiej piłki nożnej. Hołk, powiedziałem. Słuchaj, jeszcze dwa słowa tylko o kolarstwie, bo się...
0: To może za chwilę kolarstwo. Najpierw piosenka, kolarstwo
1: dobra,
0: później,
1: dobra.
0: A potem na... Co chcemy?
1: A potem będzie rytm szprych, dobra.
0: No to w takim razie Illinois Blues w wykonaniu Jazzy Satur.
1: Illinois.

0: To, co usłyszeliśmy, to jest Illinois Blues, Jazzy Satur, które jest interpretacją klasyka Delta Bluesa z lat 30. XX wieku, skomponowanego pierwotnie przez bluesmana Skipa Jamesa. No i tutaj wydaje mi się, że artystka też zabiera trochę taką amerykańską, tą trochę amerykańskiej atmosfery i nakłada na nie, na ten utwór własny, trochę nawiązujący do północnoafrykańskich tradycji, że tak powiem, stempel wokalny. I zresztą, to co jest interesujące, to to, że podczas swoich występów na żywo Satur często podkreśla głębokie, takie historyczne, afrykańskie korzenie bluesa. I to właśnie jest bardzo interesujące, że ona nadaje jednak trochę bardziej tak, bardzo takiego historycznego wymiaru do tych utworów.
1: A my dokończymy jeszcze ten moment sportowy, ten wątek sportowy. No, kończy się w Tour de France ostatni etap z Tuileries do na pola elizejskie, jak zwykle, finisz na polach elizejskich. No to będzie wielka feta, wielkie święto, ale to nie należy oczekiwać jakiejś sensacji poza sprintem. No i cóż, no, kończy się ta piękna symfonia w wykonaniu Szprych. Po prostu zamilknie Tour de France i tak jak ty masz depresję po tym, że już nie grałem w piłkę, tak ja od 29, właściwie od 30 lat mam takie dziwne uczucie pustki w momencie, kiedy kończy się właśnie Wielka Pętla.
0: Ale na szczęście Wielka Pętla wraca co roku.
1: Na szczęście Wielka Pętla wraca co roku i z jednej strony jest to, wydawałoby się, to byłoby męczące i nużące dla kogoś, kto ogląda tylko finisze, tylko sprinty, tylko końcówki, ale to jest pasjonująca walka, pasjonujące rzeczy się dzieją po drodze, dramaty, nawet tragedie. Wolałbym, żeby ich nie było, tylko no, dramaty to się zdarzają oczywiście, tak jak mówiliśmy o tym Duńczyku. Jest to urok. Ja nie jestem fanem kolarstwa, jak wiesz. Raczej moim sportem jest narciarstwo alpejskie, potem piłka nożna, potem piłka ręczna, siatkówka. O, to tak bym sobie powiedział o swoich słabościach sportowych. Natomiast kolarstwo jako takie mnie mniej interesuje, a bardziej Tour de France. To ten właśnie spacer po Francji. Ja dzięki temu poznałem Francję poza Korsyką rewelacyjnie. Wszystkie te pałace, te zameczki, te klasztory, te kościoły stare, romańskie, średniowieczne, ruiny zamków. To jest fantastyczne. No i jak mówią o Francuzie, ambiance, czyli ten nastrój. No ale mieliśmy mówić o kulturze, to zacznijmy od tego, że Louvre, proszę Państwa, jeżeli wybieracie się do Francji, do Paryża w czasie tych wakacji, to jest dobra wiadomość, bo od tego tygodnia, po tej słynnej kradzieży, została otwarta sala Apolina, gdzie można zobaczyć koronę Ludwika XV i Napoleona z koronacji. Jest to oczywiście lepiej strzeżone miejsce, no ale Państwo nie idą tam w celach jakichś niegodnych, tylko raczej po to, żeby zobaczyć to. Louvre, właściwie nie wiem, czy trzeba jechać do Paryża, czy trzeba jechać do Louvru, bo tak jak British Museum wymaga tego, żeby tam pojechać na tydzień, niekoniecznie zwiedzając Londyn, to samo jest z Louvrem. A teraz przenieśmy się zupełnie gdzie indziej, na południe Francji, do Luberon, gdzie literatura, filozofia i muzyka spotykają się wśród winnic. To jedna z posiadłości dobrze znanych nie tylko miłośnikom, jak już powiedziałem, przednich win, bo w Luberon produkują fantastyczne wina, ale i sztuki ze swoją przepiękną piwnicą zaprojektowaną przez architekta Marka Barniego. No i tam są wystawy.
0: No tak, no bo obiecaliśmy trochę kultury. Nie wiedziałam, czy chcesz może najpierw trochę jeszcze piosenki, a dopiero potem kultury. Ale dobra, no to w takim razie au liberum, potem utwór, a potem zobaczymy, co jeszcze się zmieści. W każdym razie od 27 do 31 lipca Domaine Les David ponownie otworzy swoje podwoje na Les Estivales du Haut-Calavon i to jest festiwal spotkań literackich, filozoficznych i muzycznych. Przez 5 dni będą się tu krzyżować drogi filozofki Vincienne Desprez, matki chrzestnej tej edycji, pisarza Charlesa Dancika, pianistki Vanessy Wagner, reżyserki Dominique Gros, a także dziennikarzy Pierre'a Haskiego i Tomasa Snegaroffa.
1: No to będzie jest bardzo uczta literacko-filozoficzno-muzyczna. I to wszystko jest wśród winnic, to jest kapitalne. A oprócz warsztatów dla młodej publiczności, warsztatów między innymi Situ Druku, będzie można odwiedzić dwie wystawy poświęcone malarzowi Iwowi Zurtrassen, stałemu bywalcowi posiadłości, a także pejzażyście Basowi Smetsowi. A kolejny festiwal?
0: I piosenka. Nie. Ja proponuję teraz kolejny utwór.
1: Okej, okay, on verra.
0: Co tym sądzisz?
1: Dobra.
0: On verra. A na razie copycat, ulala.

0: Utwór ulala, chwytliwy, energetyczny, taki energetyczna piosenka. Mocno autoironiczny tekst po francusku. I to piosenka, która w lekki i humorystyczny sposób opisuje zmagania z prozą życia, stany rynkowe, zmęczenie oraz nieudane próby prowadzenia zdrowego trybu życia. Jasne, wszyscy próbujemy detoks, medytację, prawo przyciągania i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem komu. Ja mam wielki szacunek do osób, które potrafią się tego trzymać, bo ja za każdym razem myślę sobie, dobra, będę prowadzić zdrowy tryb życia i potem 2 miesiące później znów staram się na nowo prowadzić zdrowy tryb życia. W każdym razie o to właśnie tutaj chodzi. Ulala, qu'est-ce qui va pas? Co się dzieje? Ulala, co się dzieje? Bardzo francuskie.
1: Bardzo. Ulala to w ogóle było chyba pierwsze słowo, którego się nauczyłem w języku francuskim, jak się przeprowadziłem z Londynu do Paryża, to było ulala. To było to. No i wtedy wszyscy Francuzi kiwali głową z aprobatą, że tak dobrze znam francuski. Ale teraz brew, jak mówią Francuzi, czyli krótko i węzłowato, wracamy do festiwali, wracamy do muzyki, no bo ta muzyka była bardzo sympatyczna, to teraz dalej jesteśmy w kręgu muzycznym, tyle że inny gatunek muzyki.
0: Historyczny festiwal jazzowy, 50. edycja, od 17 do 25 lipca, to jest festiwal Souillac en Jazz i świętuje swój jubileusz właśnie z międzynarodowym programem, dlatego na scenach Place Pierre Betz w kościele Saint-Jacques de Calais i w grotach La Cave, bo to jest właśnie taki festiwal w różnych ciekawych miejscach, zagrają albo zagrali Eric Truffaz i Antonio Lizana w muzycznej podróży do Hiszpanii, Yun Sunna i Bojan Z. Yun Sunna zresztą słyszeliśmy w naszej audycji, ona to jest, był utwór, jestem przekonana, że jakiś utwór współpracy chyba z jakimś francuskim artystą. No i ogólnie jest to wydarzenie, które broni wymagającego twórczego jazzu w harmonijnym właśnie dialogu z zabytkami lokalnego dziedzictwa i to wydaje mi się naprawdę bardzo interesujące.
1: Bardzo, bardzo i to bardzo ciekawe, powiedziałbym, naturalne dekoracje do pięknej muzyki. Jest to, jak powiedziałeś, 50. edycja, ale tam odbywa się także bardzo emblematyczny punkt, jeden z punktów, Run the Jazz to się nazywa, spacer przeplatany muzycznymi przystankami. Odbywa się po raz 22. No i przyznam, że to jest duża, duża sensacja jazzowa, muzyczna. Jestem zwolennikiem jazzu klasycznego, tego takiego orleańskiego, bardziej niż nowoczesnego, a tam jest taki i taki.
0: No i końcówka, jeszcze ostatni festiwal, to jest festiwal literacki w Seine-Maritime. To są biblioteki, które są rozsiane po plażach. Nazwa jest właśnie nie do przebicia, ponieważ to jest lire à la plage, czyli czytać na plaży. I rozsiewa na plażach, ten festiwal rozsiewa na plażach departamentu aż 13 stoisk czytelniczych.
1: A skoro mówisz o plażach, to powiem tylko tyle, że mieliśmy mówić o upałach, pożary są straszliwe. Związane z upałami, w Żyrondzie spłynęło 2,5 tysiąca hektarów lasów. To jest potworny obszar. W Landach, to jest tak, na południe od Bordeaux i jednocześnie też w innych rejonach kraju. Natomiast ze względu na upały bardzo, bardzo chętnie turyści wybierają się do Normandii, i tak jak i do Pikardii, bo tam jest chłodniej. I żegnają się z Państwem, dziękując za uwagę.
0: Irena Brzezińska, bardzo dziękujemy także realizującemu audycję Janowi Wrońskiemu.
1: Marek Brzeziński, dołączam się do tych upalnych pozdrowień.
0: I na koniec jeszcze ostatnia piosenka, Last Train, The Plan. Do usłyszenia za tydzień.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: A to jest bardzo ciekawe. Ja tego podcastu sobie na pewno posłucham. To powiem najprościej, jak się da. To jest Radio 357 i minęła godzina 9.
5: Gra podwójna.

Jest lato, po Polsce jeździ męskie granie. Tutaj w radiu też mamy męskie granie, bo witamy Was w składzie Szymon Kuliś, Antek Grudniewski i Tomek Smokowski. Dwie godziny muzyki przed nami, jak zawsze będzie trochę nowości, będzie trochę piosenek od pana Koracza, czyli takich, które wy zaproponowaliście, za co wam dziękuję. Będą piosenki Kurzem pokryte, a będzie też taka jedna piosenka, o niej chciałbym powiedzieć, że będzie piosenka już nawet nie tyle kurzem, co prawdziwym gruzem przykryta. Odnalazłem ją w ostatnim tygodniu, jestem zachwycony. Myślę, że jeden z najpiękniejszych utworów polskiej muzyki w ogóle i z drugiej strony myślę, że piosenka nigdy nie grana w radiu, być może nigdy nawet nie zagrana z pewnych przyczyn, o których powiem, kiedy już przyjdzie mi ją zagrać, pokazująca wybitny warsztat wokalistki. No i dosyć nieoczekiwaną rolę pewnego znanego gitarzysty. Mam nadzieję, że zabrzmiało dość intrygująco, byście zostali ze mną do końca, bo zamierzam ją zagrać gdzieś pod koniec. Ale mam nadzieję też, że nie muszę was takimi tanimi sztuczkami kupować, żebyście zostali aż do godziny 11. To jest Gra Podwójna. Jeszcze raz wam się kłaniamy w pas i zaczynamy od faceta, który wzbudził waszą sympatię w ostatnim tygodniu. On też mi gra w uszach bardzo mocno. Mówią o nim, nazywa się Sven Nykvist, ale pochodzi, Seth Nykvist, pochodzi z Kanady, ale tak naprawdę ma korzenie skandynawskie. Mormor to w języku szwedzkim oznacza mamę, czyli babcie. Mormor to jest jego pseudonim, wydał nową płytę, ale ja celowo sięgam po albumy starsze, tak jest sprzed kilku lat, bo wtedy też dobrze Mormor grał i śpiewał.

No i zdążyliście mi napisać, że po szwedzku mormor to się wymawia murmur. Ale ja nie wiem, czy po szwedzku w Kanadzie też jest murmur, czy jednak mormor. W każdym razie po piosence Heaven's Only Wishful, Whatever Comes to Mind. Raz jeszcze, Kanadyjczyk, tak powiedzmy, będzie bezpieczniej.

Niespecjalnie interesuje mnie pisanie przebojów, chcę, żeby było prawdziwie. To jest cytat z Kanadyjczyka Setha Nykwista, czyli mormora, murmura. No to nawet jeśli mu się nie chce pisać przebojów specjalnie, to tak prawdziwie wychodzą mu takowe. Posłuchaliście dwóch tak naprawdę pierwszych piosenek Setha Nykwista, które artysta stworzył jeszcze w roku 2018. To były pierwsze singielki, które wypuszczał w ogóle na świat. Rok 2018. Najpierw Heaven's Only Wishful, potem Whatever Comes to Mind. A teraz zupełnie nowe nagrania, dosłownie sprzed dwóch dni. Nadstawcie ucha, bo to będzie interesujące. Love Spells.

I teraz sprawdzałem to kilkukrotnie, czy, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Ale nie. Ten wysoki, delikatny, miękki falset należy do mężczyzny. To nie jest kobieta, to nie jest wokalistka, to jest facet. A nazywa się on, i tutaj też sprawdzałem kilkukrotnie, żeby się nie pomylić, nazywa się Sir Tygen Harris. Sir? Tytuł szlachecki? O co chodzi, skoro facet ma 21 lat i wygląda jak klasyczny raper. Nawet nie dready, tylko takie dziwne, takie włosy, jakby włożył palce do kontaktu. Tak mu stanęły. I okazuje się, że on ma tak na imię. Sir to nie jest tytuł szlachecki, tylko on ma na imię Sir. Sir Tygen Harris. Czyli jakby otrzymał tytuł szlachecki, to byłby Sir, Sir. No i wysłuchawszy tej króciutkiej historii, posłuchajcie dalej jego piosenek, bo to jest bardzo interesujący artysta. Love Spells po raz drugi. Keep It To Yourself. Piosenka, która śmiało mogłaby zrobić karierę, czy ja wiem, na liście.

Love is the Law. Płyta ukazała się w ostatni piątek. Pan Sir Tegan Harris, posługujący się pseudonimem Love Spells, kiedyś jak był mały, albo inaczej młodszy, to trochę się wstydził tego swojego kobiecego głosu. A potem mu przeszło. Na początku siedział w muzyce rap, w emo rapie nawet, aż się wierzyć nie chce, ale potem posłuchał między innymi, jak sam przyznaje, takiej grupy jak Night Tapes i mu minęło i zaczął wypracowywać nowy styl. No to posłuchajmy. Night Tapes.

Ta muzyka brzmi trochę jak jazda samochodem nocą przez wymarłe miasto. Takie uśpione miasto, o, tak bym to powiedział. Night Tapes, czyli współlokatorzy z Londynu, bo dwóch muzyków z Wielkiej Brytanii i dziewczyna, wokalistka Iris Wessig, która do Londynu przyjechała, ale sama pochodzi z Estonii. To jeszcze raz ich posłuchajmy. Night Tapes, Dream Pop w najlepszym wydaniu.

Night Tapes i Iris Vesic na wokalu. I pomyśleć, że kiedy nagrywali swoje pierwsze płyty i później udzielali wywiadów, powiedzieli, że w sumie to historią muzyki nie interesują się za bardzo. Nie mieli pojęcia, że istniały takie zespoły jak Slowdive czy jak Cocteau Twins, bo no tak, z tą klasyką zapoznali się później. Można nie wierzyć, można wierzyć, a można też porównać.

Dacie wiarę, że Elizabeth Fraser, obdarzona takim niebiańskim głosem, nie lubi słuchać własnych nagrań, jest tak nieśmiała? Wcale nie uważa, że ktoś tam na górze obdarzył ją jakimś niezwykłym głosem. Zawsze największym problemem fanów było to, żeby odszyfrować, co ona śpiewa w tych piosenkach. Żeby po prostu rozszyfrować teksty. No, problem polegał na tym, że bardzo często żadnych słów tam nie było. Że to były, że Elizabeth wymyślała po prostu sylaby, łączyła je ze sobą tak, jak jej pasowało, improwizowała. Głos był dla niej po prostu instrumentem. To, nie wiem, tak jak Phil Collins, który wymyślił sobie słowo su-su-surio i to przecież też słowo, które nic nie znaczy, ale pasowało mu tam w refrenie. Dopiero potem dodał do tego historię, że to jest imię jakiejś kobiety. No ale wracajmy do Cocteau Twins.

Aż sobie teraz ćwiczenie zrobiłem, włączyłem taką stronę lyrics, wiecie, można znaleźć teksty piosenek i piosenka, która przed momentem popłynęła, Oil of Angels, akurat posiada tekst. Piosenka musi posiadać tekst. No, posiada po angielsku, ale teraz daję słowo honoru. Nie mogłem nijak zderzyć tego tekstu z tym, co słyszałem ze słuchawek. Ale czy to w sumie ważne? Może ktoś sobie po prostu wydawało mu się, że słyszy to, co słyszy. To w sumie mnie istotne. Oil of Angels od Cocteau Twins. To teraz troszeczkę zmienimy, pozwólcie, to gdzieś chyba... To chyba za oknem się takie rzeczy dzieją w parku tutaj obok. To teraz zmienimy nastrój, bo będzie trochę rasowego, ale nowego R&B. O, ta dziewczyna została obdarzona głosem od Boga takim, że mogłoby się wydać, że jest doświadczoną, czy ja wiem, wokalistką R&B po 50, może nawet po 60. A to młoda dziewczyna i jej nowe piosenki, Baby Rose.

Baby Rose, ale nie mówcie jej, że jest artystką R&B, bo podobno tego bardzo nie lubi, bo uważa siebie i traktuje siebie jako artystkę znacznie bardziej wykraczającą poza te ramki, wychodzącą z tej szuflady. No a jeśli lubicie takie ciepłe, stare w cudzysłowie brzmienia, to nowa płyta Baby Rose, bo płyta ukazała się 10 lipca i to była pierwsza piosenka z tego albumu, tak on się rozpoczyna, od When I'm Gone. To bardzo, bardzo polecam. To była piosenka pierwsza, a teraz piosenka druga z tegoż albumu.

taka dobra ta audycja, czekajcie, czekajcie, czytam tutaj sobie. Taka dobra ta audycja, że do 11 nie mogę nic zrobić, nic konstruktywnego, tylko słucham. No i bardzo dobrze, bo jest przecież niedziela, tak ma być. Nie mam jakiegoś specjalnego planu na tę audycję. Czasem nowe przedzielę czymś starym i niech tak będzie, niech będzie tak i teraz.

Zakiem Kondonem, czyli Bejrutem, jest tak, że on ani nigdy w Bejrucie nie był, ani też muzyką bałkańską, jakimś Bregowiczem nigdy się nie inspirował. Po prostu tak mu wyszło, tak to sobie wyobrażał, że tak ta muzyka, powiedzmy, nazwijmy ją etno, mogłaby wyglądać w różnych krańcach świata. Postcards from Italy. W Italii z Włoch też żadnych pocztówek nigdy nie wysyłał. I jeszcze raz on.

O proszę, Rip Magic jeszcze zdążyli się zmieścić przed godziną 10. Pamiętajcie, dzisiaj bardzo zapomniana, przykryta kurzem, już nawet nie kurzem, piosenka. Będziecie zaskoczeni, ale to przed końcem audycji. Na razie jeszcze raz ci młodzi ludzie.

O, a tutaj taki ładny mail przyszedł od słuchaczki Ani, że kiedy piosenka Beirut, Postcards from Italy się ukazała, to był 2007 rok, to jej syn Mateusz miał poprzestawiane pory dnia, trudno mu było spać w dzień, więc żeby nie budziły go nagłe dźwięki, to obok łóżeczka grało cicho małe radio. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj Mateusz nie bardzo wie z czym, ale kojarzy ten utwór. No to jeśli to prawda, to jest to piękna historia. A teraz facet we flanelowej koszuli, z gitarą, z brodą. No prawdziwy amerykański songwriter, jak się patrzy. Nazywa się Noah Kahan.

Jeden z najważniejszych artystów współczesnej sceny folk, chociaż wydaje mi się, że tylko w Stanach Zjednoczonych do Polski chyba jego słowa aż tak bardzo nie trafiła, Noah Kahan. Większość współczesnych songwriterów to pisze o związkach, Noah pisze natomiast o miejscach. On pochodzi ze stanu Vermont, z miejscowości Stratford i nawet mieszkańcy tego miasteczka twierdzą, że no, zaczęli żartować, a może mówić tak poważnie, że jest ich największą chlubą, bo zrobił dla nich więcej niż jakakolwiek kampania turystyczna. Fani przyjeżdżają do Stratford tylko po to, żeby zobaczyć te miejsca, które Noah Kahan opisuje w swoich piosenkach. Ja nie wiem, czy wy słyszycie, ale ta orkiestra Denta to mi tutaj gra za oknem. Posłuchajcie. To naprawdę się tutaj dzieje. Nie wiem, o co chodzi. Trwają jakieś obchody. Prawdopodobnie obchody orkiestry Dentej z Żoliborza. Noah Kahan po raz drugi.

Bardzo takie The Bleachers. Noah Kahan ze Stratford, ze stanu Vermont. Co jest w Vermont? No nic nie ma w Vermont. Nie ma fancy klubów, nie ma restauracji, nie ma, nie wiem, centrów handlowych, zaledwie kilkuset mieszkańców. Są lasy, góry, cisza i śnieg. I Noah Kahan, który mówi, że jako dziecko marzył tylko o tym, żeby stamtąd wyjechać, to dzisiaj ma ze Stratford i z Vermont. Uważa, że to są jego największe inspiracje. Ej, to się robi na poważnie. Napisaliście mi, a może to sam Zack Condon i jego Gulag Orchestra przyjechali i grają mi za oknem w parku. Kto to wie?

To artyści zdecydowanie jeszcze nie odkryci. Nazywają się Divorce, jest ich dwójka. W swoim opisie w mediach społecznościowych można przeczytać tylko tego. Wybierz Divorce, wybierz rozwód i odzyskaj kontrolę nad swoim życiem i nad swoimi finansami. I to tyle. Słuchacz Darek napisał, że jego druga połowa, Ewa, zaspała na początek gry podwójnej. No ładnie to tak wstać, spać. No już podobno wstała i piją razem kawę, ale ta kawa czekała na nią od przed ósmą, także ma zdecydowany ice coffee. Ale to nie dlatego teraz duet Divorce, zupełnie nie dlatego. Antarktyka.

No i tak pięknie grają Divorce. Chyba orkiestra Denta za oknem już zakończyła wykony i występy. No to w ciszy możemy sobie teraz posłuchać pani, która już zagrała w czwartek, ale bardzo pasuje mi jej twórczość. A nie! Co? O, świat się od razu wydaje piękniejszy. No ale to i tak, troszeczkę ich wyciszymy. Oxys przed wami.

Nazywa się, nosi, inaczej posługuje się pseudonimem Oxys. Już wam o niej opowiadałem przed kilkoma dniami. Te piosenki pochodzą z płyty Oxys 9, w przeciwieństwie do, w odróżnieniu do płyt Oxys 8, 7, 6, 5, 4, 3 i tak dalej. I co jest jeszcze ciekawe i charakterystyczne dla tej dziewczyny? Otóż bardzo wiele piosenek nosi, nazwy piosenek są bardzo krótkie, tytuły piosenek, i najczęściej są to nazwy własny ryb. Na przykład Pirania, albo Sardynka, albo Goldfish. I na przykład ta piosenka sprzed momentu to jest Grey Mallet, ale i to też jest jakaś ryba, ale jeszcze nie zdążyłem sprawdzić jaka, bo akurat w łowieniu ryb to jestem taki sobie. Łowiłem raz, ale bardzo szybko oddałem wędkę koledze. To był Tomek Wieszczycki, on lubi łowić ryby. I on wtedy łowił na dwie ręce, a ja czytałem sobie książkę na łódce.

Oxys. Dziewczyna, która ma klasycznie szkolony głos. Tutaj może tego nie słychać w jej piosenkach, bo przepuszcza przez rozmaite efekty. Ale brzmi to bardzo intrygująco, bardzo ciekawie. Bardzo wam ją polecam. Tytuł tego ostatniego nagrania to Ciap. Już sobie sprawdziłem. To Kleń. Taka ryba. Kleń. A teraz jedni z ulubionych wykonawców samego Davida Bowie. Chadzał na koncerty, kupował płyty, bardzo ich lubił. Istnieją już od wielu lat, szczerze mówiąc, i dawno nie zaproponowali nam czegoś nowego. Kazuma Kino z Japonii i bliźniacy Pace, pochodzący z Włoch. Piosenka natomiast z roku 2007.

Absolutnie zjawiskowy kawałek, 23, tytułowa piosenka z tego albumu od Kazuma Kino, od braci Pace, czyli Blonde Redhead, tak nazywa się ta grupa, bo chyba jej nie wymieniłem przed piosenką. Blonde Redhead. Ani ona blond, ani ona ruda, oni też nie, tak po prostu się nazwali. Ona z Japonii, oni z Włoch. Ciężko im było się dogadać. O wszystkim stanowiła muzyka. I tak jak mówią, najpiękniejsze melodie przychodzą wtedy, kiedy przestajesz ich szukać. Blonde Redhead.

Blonde Redhead, tutaj z roku 2004. Naprawdę zachęcam was, żebyście zanurzyli się w oceanie tej muzyki, jeśli dobrze ich jeszcze nie znacie, bo odkryjecie tutaj mnóstwo fantastycznych i bardzo różnych dźwięków. Ja się wcale nie dziwię, że David Bowie zapałał miłością akurat do Blonde Redhead. Ich pierwsze płyty są bardzo głośne. To takie bardziej Sonic Youth, może Pixies. Wtedy Kazu śpiewała pełnym głosem, ale któregoś razu, chyba właśnie tworząc płytę 23, producent poprosił ją, żeby jednak zaczęła śpiewać takim najciszej, jak się tylko da. Jak tylko potrafi. I wtedy okazało się, że jej głos zupełnie, wcale nieprzypadkowo, nabiera największej siły. To już do końca dzisiejszej audycji, a zostało około 25 minut. Jesteśmy pod taką pierzynką skórzu, ale tutaj będzie nam dobrze. Suzy and the Banshees.

Bartek napisał właśnie, że ta poprzednia wokalistka to była poza dźwiękiem. No ale niedziela rano jest, trzeba być wyrozumiałym. To cytat z Bartka. Bartku, Kazuma Kino na pewno tak chciała. Uwierz mi. Podobnie jak Suzy Sucks.

Wielka to jest piosenka narastająca z minuty na minutę. Suzy and the Banshees z utworem Rhapsody. Kwadrans do godziny 11. No to jest właśnie ten moment, kiedy, o którym zapowiadałem go od początku audycji, kiedy zagram wam piosenkę prawdopodobnie tak mocno przesypaną kurzem, że już nawet gruzem. Z pewnością żadna stacja radiowa dzisiaj nie gra już tej piosenki. Nie wiem, czy kiedykolwiek grała. Także dlatego, że trwa ona 13 minut. Nie zagram jej całej. To jest wręcz suita, trochę psychodeliczna, trochę progresywna. Suita, posłuchajcie jej sobie mniej więcej 6 minut, a na resztę zaproszę już na sam album. Jest rok 1978, młoda wokalistka Krystyna Prońko wypuszcza swój drugi solowy album. Na stronie, płyta nosi tytuł Deszcz wcisnej, na stronie B utwór tytułowy, powszechnie znana piosenka Wielki Przebój, ale na stronie B tylko trzy piosenki w ogóle, trzy utwory. I właśnie po Deszczu wcisnej pojawia się utwór skomponowany przez Janusza Komana i, uwaga, Wojciecha Waglewskiego, młodego Wojciecha Waglewskiego, który tutaj dołożył swoją gitarę. Tekst napisał Bogdan Olewicz i powiem wam tak, klękajcie narody. Ja takiej piosenki nie słyszałem nigdzie i naprawdę aż dziw, że Krystyna Prońko z tym, no może nie jest dziwne, żyliśmy w takich czasach, jakich żyliśmy, za żelazną kurtyną, ale to jest absolutnie światowe nagranie.

A na resztę i na więcej i na te wokalizy, które teraz następują przez najbliższych kilka minut, zarówno instrumentalne, jak i wokalne, zapraszam Was już na sam album, na Deszcz Wcisnej Krystyny Prońko z roku 1978. Potem będzie jeszcze trzeci refren, gdzie pani Krystyna zaśpiewa wręcz na dwa głosy. Wielka piosenka, wielka kompozycja i wielka wokalistka. Warsztatowo nie ma drugiej takiej, powtarzam to od zawsze. I na dzisiaj to tyle. Zakończymy i pożegnamy się drugą piosenką pani Krystyny Prońko z tego samego albumu. Tak kończy się album Deszcz Wcisnej. To znaczy po trawiastych przewidzeniach przychodzi jeszcze modlitwa o miłość prawdziwą. Dziękuję Wam za uwagę. Słyszymy się w czwartek przy okazji Mam Gracia. No i sami posłuchajcie, kto potrafi z Was tak trafić w nutę jak pani Krystyna Prońko przy tych słowach daj, daj, daj chociaż raz. Już za chwilę stonowanie z Piotrkiem Stelmachem za kierownicą. Do usłyszenia. Dobrej niedzieli.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: No tak, czasami się zdarzają awarie, czasami zdarzają się ludzie, prezenterzy, usterki. To właśnie się teraz zdarzy przez najbliższe 2 godziny. No ale co ja mogę poradzić, tak? 11.
2: Stonowanie.
1: Ola Budka w ferworze walki codziennej, wezwana przez rzeczywistość, Piotr Stelmach ją zastępujący do 13.

To już nasza tradycja zastępowa. Za każdym razem, kiedy ja próbuję coś stonować, to George Michael zdecydowanie mi pomaga. Jeżeli w ogóle nie tonuje on, jako on przede wszystkim. To tak będzie i było przez chwilę również i dziś.

Słyszeli Państwo to przy zapowiedzi tego utworu? Tu się za oknem, niedaleko nas, odbywają jakieś uroczystości z chyba częścią kompanii reprezentacyjnej. Także to jest poważny content. No i tak trochę nam się tu dostało przez okno do środka. O, tak czasami bywa. Mamy sąsiedztwo. O, bardzo kolorowe i piękne. Eagles, Learn to be still przed chwilą. A George Michael oczywiście, Roxanne. To teraz tak, ja zaproszę na media społecznościowe, te oficjalne Radia 357 i nasze profile. Tam właśnie, proszę je odwiedzać. Piękne wyniki są na tych mediach, jeżeli chodzi o Państwa uczestnictwo. No ale zawsze można je poprawić. A jeżeli chodzi o mój profil facebookowy, to wirtualna lista obecności z człowiekiem usterką na zdjęciu, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. No i mail piotr.stelmach@radio357.pl. Dziś przyznam, że kilka utworów, które też do spotkania z Państwem wybrała Ola. Oto jeden z nich.

0: No ależ państwo są kompatybilni ze mną. Bardzo za to dziękuję, bo już się sypią pytania, czy i na który mecz w nowym sezonie Premier League jadę. No i czy zakupiłem bilety na Coventry, czyli na 21 dzień sierpnia na premierę na Emirates. Otóż nie zakupiłem, ponieważ jakby tego wszystkiego było mało, to są dni. Piątek i sobota z ostatnim przystankiem tegorocznego męskiego grania. Także jeszcze czegoś takiego nie wymyślono, żeby będąc na Emirates poprowadzić przystanki męskiego, dlatego tam nie jadę. Ale mogę od razu powiedzieć, że wstępnie Chelsea 5 września i Brighton 19 września są moje. No i być może jeszcze kogoś z państwa, także mam nadzieję, że tam się wreszcie spotkamy i zrobimy jakiś londyński zlot patronek, patronów, słuchaczy, słuchaczek Radia 357. 16 minut po 11. Lenny Kravitz, Love, Love, Love i Cinnamon Gum. Czekamy na ciąg dalszy, bo początek był fantastyczny. Mary Lees przed chwilą.
1: Radio 357.
0: Muszę się państwu przyznać, zresztą chyba nie po raz pierwszy od początku lipca i nie po raz piąty nawet, że jestem bardzo nieobiektywny i nie mam o to do siebie pretensji w sprawie tego albumu.

Lower East Side Girl, czyli L.E.S. Girl. Ten utwór kończy płytę A Confessions 2, a przed chwilą Fragile, bo L.E.S. Girl było wcześniej. Madonna oczywiście nie odkleje się przez najbliższe tygodnie od tego znakomitego albumu. Najpierw szalejemy na parkiecie, a później wodzimy po nim wzrokiem, odpoczywając. Niezwykła płyta, przepiękna. 24 minuty po 11:00 stonuje teraz Marianne.

0: Pierwsze lata nowego milenium. Trochę niedoceniony jej album Kissing Time, na którym m.in. współpraca z zespołem Pulp, no i współpraca z tym, który był współautorem tego utworu. Dave A. Stewart ze duetu Eurythmics. Marian Faithful oczywiście, Song for Nico. Przepięknie.
1: Stonowanie.
0: No i czas sobie płynie leniwie, wakacyjnie. Mam nadzieję, że u Państwa more or less, że tak powiem po staropolsku, wszystko w porządku. American football. Nie, to nie będzie o amerykańskim futbolu wbrew pozorom.

Tym gangiem dowodzi niejaki Mike Kinsella. A zespół się nazywa American Football. Problem z nimi, słodki, polega na tym, że wszystkie dotychczasowe cztery płyty od 1999 roku wzwyż wydane są po prostu zatytułowane American Football i tyle. No, rozróżniamy je oczywiście okładkami, składem, treścią i latami premier, ale no, niewątpliwie Mike mógłby się troszkę bardziej oryginalnie zachować. Polecam Państwu bardzo gorąco. To są piękne utwory i zdarzają się im często gęsto takie piękne utwory, jak ten przed chwilą, Blood on My Blood, American Football. To akurat jest fragment płyty z tego 2026 roku. No to w nowościach jeszcze troszeczkę będziemy im, może inaczej, nowościom jeszcze będziemy wierni przez na pewno 5 minut. Kiedy ostatni raz zastępowałem Olę, to ten utwór zagrał przepięknie.

trochę poza czasem, już nie mówiąc o tym, że poza wystrzałową promocją wszędzie i z każdym. Nie, nie, nie. The Ground Above, Beth Orton. Ależ się słucha tej płyty. Ja nawet trochę jestem zaskoczony, bo ona być może w postaci na przykład albumu Daybreaker z 2002 roku wszystkie swoje najważniejsze dzieła już nagrała, a tu się okazało, że może niekoniecznie. The Ground Above, piękna jest ta płyta. Polecam Państwu bardzo gorąco. No i to jest jeden z tych utworów, które się ewidentnie oddalają od całej stawki, całej reszty na tym albumie. Ale to dobrze, pozostałe też są ważne, istotne, zaśpiewane z niesamowitą emocją, ale ten Love You Right przed momentem. Za 20 minut 12. Kobiece głosy dzisiaj tonują, zdecydowanie i rządzą w tej audycji i bardzo dobrze. No to teraz taka przypominajka. Być może niektórzy z Państwa będą zaskoczeni.

0: Proszę bardzo. Tak się troszkę urywa, no ale już. The Fig Tree, Matilda Man. I wcześniej jeszcze Russian Red. Bo to jest taka sytuacja, że Girls Just Want to Have Fun. To nie jest utwór Cyndi Lauper. Ona nie była oryginalną wykonawczynią tej piosenki. Tym oryginalnym wykonawcą, Robert Hazard. I to się stało w 1979 roku. No a później, 4 lata później, przy okazji albumu She's Unusual, Cyndi Lauper wzięła to na warsztat i zrobiła z tego światowy przebój. Girls Just Want to Have Fun. I później, lata później, niejaka Russian Red nagrała swoją wersję tego utworu.
1: Radio 357.
0: I stonowanie. Dzisiaj właśnie takie do 13. Mr. John Mayer po raz pierwszy.

Tak sobie myślę o Budeksowym zapleczu muzycznym. To gdyby chciała kompilować swój własny greatest hits, albo the best of, może bardziej the best of, no to już sporo wykonawców tam właśnie by się chyba pojawiło. Tash Sultana, Elton John, Lenny Kravitz, no i John Mayer też. Cinnamon Gum, oczywiście, że tak. John Mayer też. Płyta Sob Rock, 2021 rok. Tak jest. Myślałem, że zrobię masło maślane. Trochę wyszło. Przed chwilą Shot in the Dark. Teraz jeszcze jedna pieśń z tej płyty.

Jego muzyka zawsze wydawała mi się bardzo uporządkowana. Ale z drugiej strony, kiedy schodził ze sceny, to poza nią, poza mikrofonem, poza reflektorami, światłami, które świeciły mu prosto w twarz, były niezłe wichry i burze. Ale tak czasami bywa. John Mayer, a Sob Rock, ta płyta w dalszym ciągu i Till the Right One Comes. No to tak pięknie, ładnie nam się to złoży. Do 12:00 Edyta.

0: ten moment ta płyta. Czekamy na szkice, pani Edyto. Love Song przed chwilą.
1: Stonowanie.
0: W zastępstwie za Olę Budkę człowiek demolka, Piotr Stelmach, a wszystko realizuje Szymon Kulisz. Jesteśmy w takim składzie do 13:00.

Lesson Without Prejudice. Volume 1. Nie było Volume 2. Było tylko Volume 1, 1991 rok. George Michael, Soul Free. No to zajrzymy na wirtualną listę obecności, bo tam ciekawe rzeczy się dzieją. Za 5 minut.

0: No i jeszcze cytat z wielkiego hitu grupy The Rolling Stones na koniec tego utworu Waiting for the Day. Wcześniej Soul Free, George Michael. Na początek każdej godziny, kiedy ja tutaj nieudolnie zastępuję Olę.
1: Radio 357.
0: Tak, no i wirtualna lista obecności. Co tam słychać u Państwa? Mój profil facebookowy, tam się Państwo wpisują. Oborniki Anna, Zielony Mokotów Łukasz, Lasocice Iwona, Berlin Magdalena, gdzie jeszcze jesteśmy, Koszalin Monika, Ostrołęka Mariola, Pionki Anna, Zduńska Wola Milena. Gdzie jesteśmy? Gdzie Państwo jeszcze są? Stargard Kasia, Brzeg Magdalena, Zduńska Wola Dominik i Mikołajki Anna i Kotlina Kłodzka Magdalena i Elbląg Piotr. I jeszcze na przykład Józefów obok Walenicy Paweł. Super. Dziękuję za już. Proszę o więcej, bo jeszcze przecież audycja trwa i to przez 48 minut do 13. Trails and Ways. Witamy.

No proszę, ładnie. Do tej pory zaznaczyli się na dwóch płytach długogrających, ale to było jakiś czas temu już, konkretnych parę lat, jeśli nie dekada nawet w przypadku płyty drugiej. No ale czekamy na nowy album i to jest zapowiedź tego nowego albumu, amerykański zespół Trails and Ways, Next of Kin Young, przed chwilą. Pan Robert, a gdzie pan był tyle czasu?

To był złoty czas MTV. No i z tej płyty, czyli z Don't Explain, pojawiało się bardzo często właśnie w tej stacji muzycznej coś z Roberta Palmera. Często był grany, chociażby z zespołem UB40, chociażby z tym utworem też, Mercy, a właściwie utworami Mercy, Mercy Me i I Want You. Rok 1990, Don't Explain, znakomita płyta. Z UB40, czy to nie był utwór I'll Be Your Baby Tonight? Tak, chyba ten, chyba właśnie ten. A 4 lata później, w roku 1994, ukazał się album zatytułowany Honey.

0: Dobrze było sobie czasami posłuchać, pooglądać też jego piosenki, jeżeli chodzi o teledyski, zaprezentować niektóre w radiu i pamiętam gdzieś tam przełom lata i jesieni 2003 roku, jejku, jak ten czas zasuwa, 2003 roku, kiedy z Paryża nadeszła wiadomość o pożegnaniu z nim, przedwczesnym, niespodziewanym, nagłym. Robert Palmer, Know By Now, płyta Honey, 1994.
1: Radio 357.
0: Mówiłem Państwu o tym w pierwszej godzinie, że dzisiaj niektóre kawałki zaproponowane przez Olę, no ale w ostatniej chwili się okazało, że niestety nie może być tutaj z Państwem i wskoczyłem, tak, że tak powiem, jako brzytwa ostatniej szansy. Niech będzie. Ballpark Music to jest właśnie jedno z tych nagrań na dziś od Oli. Jeszcze będą do 13.00.

Tak, Harold Melvin and the Blue Notes, oryginalnie w 1972 roku, a później Rudzielec w 1987 na płycie New Flame, Simply Red, Mick Hucknall, If You Don't Know Me By Now. No i wcześniej Ballpark Music, Please Don't Move to Melbourne. Really? No, tak pomyślała, tak przygotowała, a ja to z przyjemnością odpaliłem. Co tu mamy? A mamy 26 lipca. 26 lipca, 83 and it is still counting.

Tak. Stalowe koła zmiażdżyły cały świat właściwie wtedy, w 1989 roku. Steel Wheels, The Rolling Stones, Almost Hear You Sigh. Dziś klucz do autostrady. Daniel Wyszogrodzki pewnie będzie mówił o jubilacie. Nie jedno, a ja uwielbiam, jak on o nim mówi. Państwo chyba też. Mick Jagger, Sir Mick Jagger, kończy dzisiaj 83 lata.

I really love my sweet thing. Wandering Spirits, to właśnie z tej płyty jest ten utwór, znakomity singiel, a swego czasu przetrwał próbę czasu. Brawurowo. Mick Jagger, nie zadzierajcie z nim, bo igracie z ogniem.

0: Jak całkiem niedawno rozmawiałem ze znajomymi o szanownym wokaliście The Rolling Stones, no bo oczywiście wszyscy zadają sobie pytanie, jak to się dzieje? How does it feel? Tell me, how does it feel, że mając 83 lata nagrywa się takie płyty jak Foreign Tongues? No, 83 i przypomnieliśmy sobie podczas tej rozmowy też taki wycinek z jednego z talk shows brytyjskich. Można znaleźć bardzo łatwo to w sieci, kiedy Micka Jaggera imituje David Bowie. Moment absolutnie fantastyczny.
1: Radio 357.
0: No to jeszcze w stanowaniu dwie piosenki nam zostały.

Time Will Tell, Aaron Fraser. To prawie na koniec naszego spotkania w stonowaniu. Powiem Państwu jeszcze tylko, że wczoraj byłem na pierwszym festiwalu Jana Borysewicza w Ćmielowie. Strato Castle, ależ to jest przepiękna budowla i przepiękne miejsce. I tam miałem przyjemność prowadzić spotkanie z Christopherem Rusem, Mikołajem Bukrewiczem, no i Janem Borysewiczem w związku z czekającą nas premierą filmu Mniej Obcy. To będzie 7 października tego roku. Film o Janku. Na razie nic nie powiem, bo trochę też nie mogę. Ale oj, będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby o tym obrazie porozmawiać i się nad nim zastanowić. Przy okazji za bardzo miłe, chociaż kompletnie niespodziewane pośrednictwo, jeśli chodzi o mój pobyt tam właśnie w Strato Castle. Dziękuję Annie Tatarskiej. Było i śmiesznie, i wzruszająco, i poważnie, i niepoważnie. W ogóle było wszystko. Super. Za Olę Budkę dzisiaj tutaj dyżurowałem. Szymon Kuliś pięknie wszystko zrealizował. Piotr Stramach, my już dziękujemy. Pa, pa.

0: Dzień dobry, witamy Państwa z Katowic.
1: Po mojej lewej obdarzony potężnym zarostem Jarosław Juszkiewicz.
0: I jeszcze potężniejszym po mojej prawej stronie Robert Zembrzycki.
1: Dawno cię nie widziałem tak zarośniętego, przyjacielu.
0: Nie goliłem się 2 tygodnie.
1: Wakacje.
0: No coś w tym jest, mogą Państwo zobaczyć, chociaż nie, bo nawet przy rozdzielczości 4K mojego podłego zarostu, czy mikrego.
1: Nikczemnego.
0: Tego słowa szukałem.
1: Nikczemnego.
0: Nikczemnego zarostu nie będzie widać.
1: To może zamiast przerzucać się drobnymi złośliwostkami o nikczemnym zaroście, to podzielimy się z Państwem jakimiś ciekawochami. Dalej grasz, to jeszcze zapytam. Dygresyjka szybka. Dalej w Asasyna Pirackiego grasz?
0: Powiem ci tak. Moja fascynacja tym formatem jest tak wielka, że zastanawiam się, czy w ogóle chcę jechać na urlop. Bo Karaiby z czasów Asasyna...
1: Ze złotej ery piractwa.
0: Tak.
1: Są piękne.
0: No wiesz, nie ma wszystkich atrybutów współczesnego urlopu.

0: topu.
1: No tak. Czy teraz dziwisz mi się, że ta gra zainspirowała mnie do zrobienia zespołu, którego cały image i teksty opierały się właśnie na tej tematyce?
0: A jak zobaczysz głośnych Anglików na horyzoncie, to po prostu możesz ich zaatakować, strzelać z dział, a potem dokonać abortażu.
1: Tak, dokładnie tak. Tak możesz zrobić. Czyli jesteś zadowolony?
0: Jestem zadowolony i muszę powiedzieć, że bardzo udała się ta modernizacja gry. Zresztą mówiłeś, że producent nie miał tak naprawdę wyjścia.
1: Nie miał wyjścia, Ubisoft musiał już zrobić dobrą grę, bo po prostu są na granicy upadku.
0: A ja mam do ciebie też pytanie.
1: Proszę.
0: Jaka jest twoja opinia na temat klawiatur? Mam taką tutaj przed sobą na ekranie. Klawiatur, które wyglądają retro. To znaczy klawisze są okrągłe.
1: Jak w maszynie do pisania?
0: Tak, takiej koronie albo w innej. Bo to wygląda rewelacyjnie. Ja wiem, że ty lubisz taki widok retro.
1: Nie korzystałem z takich klawiatur, więc się nie będę wypowiadał. Po prostu nie wiem, jak się na nich pisze. Ja używam klasycznej klawiatury mechanicznej, która wygląda jak klawiatura z peceta sprzed 30 lat.
0: No tak, a sąsiedzi walą po kaloryferach, jak po 22 i chcesz napisać
1: właśnie
0: jedno zdanie.
1: To nie jest prawda, ponieważ ta jedna rzecz, która od tamtych czasów się zmieniła, to switche, czyli przełączniki w tych klawiszach, plus wytłumienie. Moja klawiatura waży kilka kilogramów, nie żartuję, naprawdę, ale dzięki właśnie tej bardzo ciężkiej spodniej płycie i odpowiedniemu wytłumieniu słyszysz to przyjemne kliknięcie i masz bardzo fajną akcję klawisza pod palcami, ale jednocześnie sąsiadom tynk z sufitu nie odpada.
0: Sufitom nie odpada.
1: Tynk z sąsiadu.
0: Tak. Pytam o to, bo coraz bardziej bije się z myślami, wiesz, taka klawiatura retro to nie jest coś, co musisz mieć.
1: Jako pisarz dobrze byś się czuł, klepiąc w taką klawiaturę, to chcesz powiedzieć?
0: Nienawidzę cię, Zembrzycki. Ale ciekawy jestem, jak zapatrujesz się na to rozwiązanie. Jak zapatrujesz się na to rozwiązanie? Bo widziałem takie klawiatury, które dokładnie wyglądają jak stara maszyna do pisania, a w miejsce, gdzie dawało się kartkę, stawia się iPada.
1: O, to ładne.
0: Możesz sobie tak pisać. Co więcej, jest nawet ta wajcha z lewej strony. Czy ty pamiętasz, do czego służyła wajcha z lewej strony w maszynie do pisania?
1: No oczywiście, że tak, całe dzieciństwo pisałem, żeby przewinąć do początku następnego wiersza.
0: Tak. Jeszcze było ding.
1: Tak, było ding, jak już przewinąłeś. Bardzo, bardzo lubiłem pisać.
0: Nie, ding było w momencie, kiedy zostawało ci kilka znaków do końca
1: marginesu. Tak, tak. Pisałem jako dziecko na maszynie u dziadka.
0: Ciekawi mnie twoja opinia. Czy zdecydowałbyś się na przejście z laptopa na wariant jeszcze lżejszy? To znaczy masz iPada, do którego możesz podłączyć taką klawiaturę, po prostu w to miejsce włożyć taką klawiaturę i używać jak maszynę do pisania.
1: Brakowałoby mi chyba myszki jeszcze, chociaż wiem, że można takową podłączyć
0: ale
1: do iPada.
0: Na iPadzie masz ekran dotykowy, nie ma problemu.
1: Gdybym tylko pisał, to tak, ale przy pracach, które wykonuję, myszka jest jednak niezbędna, więc no i też jakby procesor, myślę, że w komputerze potrzebowałbym potężniejszy niż mobilny procesor w laptopie, ale stricte do konsumpcji treści, z kolei wystarczyłby mi sam iPad. Także nie, ja nie czuję takiej potrzeby.
0: Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, Robert. I ty je bardzo doceniasz. Od czasu, jak też zacząłeś coś pisać. Brak totalnego rozproszenia.
1: Tak.
0: Ponieważ w takiej sytuacji masz jeden ekran, na którym pracujesz, żeby sobie zobaczyć YouTube'a, komunikator, to musisz sobie przebudować to. A tak to chodzi to na dużym ekranie, gdzieś tam obok i pięć rzeczy cię rozprasza.
1: To prawda, coś w tym jest. To może całkiem nieźle działać, chociaż z drugiej strony ja jestem dosyć zdyscyplinowany. Jak mam usiąść i faktycznie zająć się pisaniem czegoś, to siadam i potrafię.
0: Z piątej strony, bo to już chyba będzie piąta, trochę jak z hiszpańską
1: klawiatura inkwizycją. Klawiatura jaka jest, każdy widzi.
0: Nie. Z piątej strony myślę sobie, że to jest dobre dla pisarza piszącego powieść. Ale jeżeli pracujesz na przykład nad reportażem albo książką dokumentalną, to zawsze masz jeszcze obok otwarte źródła i inne narzędzia.
1: No to prawda, tak. Ale iPad umożliwia taką pracę na podzielonym ekranie, więc właściwie można by. No słuchaj, kupię ci taką klawiaturę na urodziny, to przetestujesz. Co prawda jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, bo masz je w kwietniu, ale damy radę.
0: Trzymam cię za słowo.
1: Za słowo.
0: A już za kilka chwil zupełnie zmienimy temat w rzeczy technologicznej.
1: Znowu będzie o dronach, ale tym razem od strony militarnej, prawda?
0: Tak, i będziemy w ogóle mówić o tym z naszym gościem, w jaki sposób technologia i wojna niestety łączą się.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. A państwa i moim gościem jest Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito, twórca projektu The Science FM, ekspert do spraw bezpieczeństwa i popularyzator nauki.
1: Kłaniam się nisko, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, to dla mnie kolejny raz duma i zaszczyt.
0: Bardzo się cieszę i dziękuję. Chciałbym zacząć od prawa robotów Asimowa. W 1942 roku Isaac Asimov, pisarz SF, stworzył trzy prawa robotów. Przez wiele lat, ja muszę powiedzieć, dlaczego je przytaczam, przez wiele lat się wychowywałem w ich cieniu. Sądziłem, że są święte. Prawo pierwsze. Robot nie może zranić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić do jego nieszczęścia. 2. Robot musi być posłuszny człowiekowi, chyba że stoi to w sprzeczności z pierwszym prawem. 3. Robot musi dbać o siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z pierwszym lub drugim prawem.
1: Jarosławie, ja domyślam się, do czego tak naprawdę dążysz?
0: Tak, do dronów w Ukrainie, które łamią te prawa na dzień dobry.
1: No łamią, ale tak naprawdę to wszystko wynika z czego? No z naszych tych praw pierwotnych, na bazie których tak naprawdę tworzyliśmy całą właściwie naszą cywilizację. No i dzisiaj czasy są już niestety trochę inne i każde narzędzie, które służy, nie bójmy się tego powiedzieć, do zabijania, bo zabijaniem niestety się wygrywa wojny, no będzie potrzebne.
0: Czy nie smuci cię jednak to, że coś, co było kiedyś zabawką, bo drony były zabawkami, właściwie chyba tak, zostały trochę stworzone, stają się w tej chwili nowym rodzajem broni?
1: Jarosławie, straciliśmy jako Katowice, bo obaj przecież identyfikujemy się z obszarem Górnego Śląska, szansę na bazę tutaj Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: Gratulujemy, tak? Warszawie oczywiście.
1: Gratulujemy ze smutkiem, ale gratulujemy. Mówiąc całkowicie poważnie, no cały czas się mówi, że to miejsce, ta lokalizacja, czy te centrum ma się zajmować między innymi, albo wręcz przede wszystkim, tak zwanym dual use. Czyli tym, co możemy używać na co dzień, ale co także może być używane właśnie w kwestiach, ładnie mówimy bezpieczeństwa, ale tak naprawdę o co chodzi? No, wykorzystanie typowo militarne, czyli wojenne. No, znowu wracamy do tego smutnego niestety zabijania. Jak pokazuje wojna w Ukrainie, drony zyskały bardzo, bardzo mocno na znaczeniu. Ja nie twierdzę, tak jak niektórzy, że jest to ten game changer, ale jeden z jego elementów. Ja jako też osoba, która stara się naukowo do pewnych rzeczy podchodzić, ale nie tylko teoretycznie. Patrzę na to w sposób właśnie systemowy. A skoro systemowy, to patrzę jak coś większego, więc te drony są, nie chcę powiedzieć, że tylko, bo ważnym, ale jednak elementem, czy nawet podsystemem całego większego systemu. I jeżeli chcesz mnie zapytać, czy te drony na przyszłość, nie tylko względem, czy odnosząc się do sytuacji w Ukrainie, zyskają na znaczeniu? Pewnie zyskają, ale tak naprawdę najważniejsze moim zdaniem będzie ten system nad nimi, związany z nowoczesnym polem walki, integracją wszystkich możliwych systemów, jakie w to wszystko wchodzą i włączeniu, chcemy tego czy nie, tej sztucznej inteligencji. Jakikolwiek kształt ona nie będzie miała mieć, ona będzie musiała mieć pewną formę autonomii, samoistnego podejmowania decyzji, bo po prostu będzie szybsza od człowieka, więc idziemy, szanowni państwo, w bardzo smutnym kierunku, ale koniecznym, czyli dawania tej możliwości, że ta broń, tutaj mały cudzysłów, będzie podejmowała te decyzje sama.
0: Więc już
1: będzie,
0: teraz te drony podejmują decyzje, widzą człowieka.
1: Nie i tylko drony. Różne modele czy rodzaje broni są wykorzystywane na całym świecie. Nie mówi się o tym głośno. Prawo międzynarodowe tego przecież zabrania w tej chwili. Ale będziemy musieli usiąść do tego stołu i niestety zastanowić się, jak to uregulować. Nawet jak będziemy takimi idealistami i powiemy, nie chcemy tego robić, koniec, kropka, to jest koniec człowieka i tak dalej, jeśli nie my, to niestety ci drudzy to zrobią.
0: Tylko wiesz, jakie są obawy? Obawy są takie, że z jednej strony mamy sztuczną inteligencję, która w sensie cywilnym też budzi pewne zastrzeżenie, mhm, obawy wielu ludzi, bo na przykład odbiera pracę. Mhm. I teraz, jeżeli połączymy to z autonomicznymi urządzeniami potrafiącymi znajdować człowieka i go zabijać, połączenie jest no, śmiertelne.
1: Ja sobie pozwoliłem, ostatnio popełniłem taki tekst, gdzie właśnie wskazywałem, że to zmienia pewną arenę. Ja już nie chcę mówić o samej arenie walki, o arenie bezpieczeństwa, ale w ogóle arenę naszego funkcjonowania jako człowieka. Ja nie twierdzę, że sztuczna inteligencja pozabiera pracę, ale przemodeluje na pewno bardzo wiele elementów naszego funkcjonowania. Pracę też, gospodarkę też, społeczne, polityczne, w ogóle państwowe i pewnych relacji tak naprawdę na arenie międzynarodowej, którą de facto trzeba będzie zdefiniować również na nowo.
0: No i przemodelowała już wojna.
1: Wiele tak naprawdę aspektów. Wojna, pamiętajmy, jest tylko tym jednym z ostatecznych elementów w relacjach pomiędzy różnymi podmiotami, w tym państwami, ale niestety bardzo, bardzo przykrym, bo tutaj prawo dżungli niestety rządzi, bo kto ma rację, kto zwycięża, silniejszy. Nie ten, kto faktycznie ma rację. Najczęściej też, ale Jarku, to myślę, że to jest temat pod kolejną rozmowę, bo jak się okazuje, to właśnie ten słabszy przy tych wszystkich zagrożeniach i wykorzystywaniu metod asymetrycznych można, jak się okazuje, silniejszego pokonać.
0: Asimow i inni byli trochę idealistami, bo oni przewidywali, że byli. Jeżeli w przyszłości w wojnie zostaną wykorzystane roboty, to te roboty będą się biły z innymi robotami. A my, ludzie, będziemy z założonymi rękami się przyglądać i czekać na rozstrzygnięcie tego konfliktu. Nie ma tak dobrze. No.
1: Te, nazwijmy to automaty, tak? Tylko to jest bardzo duży skrót myślowy, taki roboczy, na potrzeby, żeby szybko...
0: Nawet roboci.
1: Tak, tak. One między sobą, ale też z nami... I między sobą nie tylko w dwóch stronach. I nie tylko reprezentując dane państwo, bo tych flag tak naprawdę, moim zdaniem, trochę może wizjonerskim, ale jednak pojawi się więcej. I to nie będą flagi tylko i wyłącznie narodowe. I może się w ogóle okazać, że te nienarodowe będą miały większy potencjał i
0: może
1: możliwości.
0: W korporacjach.
1: Nie tylko. Nie tylko, bo to mogą być wszelkiego rodzaju branże, to mogą być osoby, które za przeproszeniem troszeczkę odjeżdżają. Mam na myśli oczywiście...
0: Ilona Maska.
1: Może się okazać... Może się okazać, że on tak naprawdę będzie, tak jak to był kiedyś pan Pikuś w pewnej reklamie, właśnie małym Pikusiem.
0: Technologia daje władzę. Jak wspomnieliśmy o Ilonie Masku i konfliktach, wyobraź sobie, co się dzieje w konflikcie w Ukrainie, w momencie, kiedy Elon Musk mówi, mam dzisiaj gorszy dzień, właściwie jestem bogaty, mogę wyłączyć cały Starlink.
1: Ale już tak robił. Ale tak. Już tak robił. I wcale nie twierdził, że miał gorszy dzień, nie? Po prostu twierdził, bo mogę. I na tym polega tak naprawdę pewnego rodzaju zagrożenie. Być może przyzwyczailiśmy się do tych paradygmatów de facto, a je trzeba dzisiaj trochę przewrócić i zastanowić się, czy właściwie do pewnego stolika powinniśmy siadać, czy de facto nie powinniśmy tego stolika wywrócić. Posprzątać podłogę i zacząć stawiać nowy stół.
0: Jesteś dużym idealistą.
1: Jestem.
0: Z drugiej strony nie powinniśmy się temu dziwić, bo jak patrzymy na historię konfliktów na świecie, to zawsze te konflikty powodowały lawinowy rozwój technologii, które przy normalnym finansowaniu badań naukowych i technologicznych nie miałyby miejsca. No i chyba jesteśmy w przedsionku właśnie takiej rewolucji.
1: Ja nie wiem, czy przedsionku, bo powiem szczerze, jak popatrzysz przecież, a bardzo mocno w tym przecież siedzisz, kosmos, sztuczna inteligencja i inne rozwiązania, ostatnie lata, nawet miesiące, to są przeogromne przeskoki. Dzisiaj ja bym powiedział, że jako my również, jako twórcy, inwestowanie w jakiś drogi sprzęt, powiem szczerze, ja zawsze się bardzo głęboko zastanawiam, bo może się okazać, że on za miesiąc właściwie nie będzie warty, bo można to za grosze już na przykład kupić albo rozwiązać w całkowicie inny sposób, a naszą pracę bardzo łatwo można właśnie zautomatyzować, tak? Znowu powiesz, ojej, znowu odbierasz komuś pracę, okej, tylko ten ktoś też może robić coś innego bądź w inny sposób. My musimy się nauczyć tego, że ten sposób naszego funkcjonowania, tak jak powiedziałem, i myślę, że to jeden z ważniejszych tych był elementów wymienianych przeze mnie, społecznie, że będziemy funkcjonować stety, niestety trochę inaczej.
0: Dziękuję bardzo. Artur Dubiel był gościem Rzeczy Technologicznej i rozmowa jak najbardziej technologiczna. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz nisko się kłaniam.

0: Lubisz swoją aplikację bankową?
1: A zdziwiłbyś się, lubię.
0: Ja też lubię. I w ogóle Polacy, jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie jednego z banków, ponad połowa Polaków, 57%, deklaruje, że zdarza im się wyjść z domu bez portfela, bo w praktyce zastępuje go smartfon. Zaś 81% badanych bardzo pozytywnie ocenia przy tym aplikacje mobilne banków, uważając, że ułatwiają one codzienne zarządzanie budżetem i oszczędzają czas.
1: Ja się zdziwiłem, bo ostatnio pomagałem bratu coś robić przy jego aplikacji bankowej, ma inny bank. Mhm. I byłem zdziwiony, jak bardzo do siebie są podobne te różne aplikacje.
0: Wszystkie już są zunifikowane, bo po prostu ludzie, którzy je projektują, no to nie
1: przechodzą
0: są
1: z jednej firmy do drugiej.
0: Nie, nie o to chodzi. To nie są pracownicy banków. No to są deweloperzy aplikacji mobilnych, prawda? I oni po prostu wiedzą już, co działa. No ta formuła została sprawdzona, przetestowana. Aplikacje bankowe mamy od lat w telefonach i po prostu doszliśmy do poziomu, gdzie wszystkie są podobne, bo te rozwiązania działają. Jest pewna zabawna korelacja, znaczy zabawna, interesująca korelacja w odpowiedziach na pytanie.
1: Boję się, że zaraz użyjesz słowa facecja.
0: Nie, nie, tu nie będzie facecji, bo 17% uczestników nie było zadowolonych z używania aplikacji. I jak myślisz, od czego poziom zadowolenia był zależny?
1: Od szybkości połączenia z bankiem? Nie. Od możliwości połączenia się...
0: Za daleko szukasz, przyjacielu. Od zasobności portfela.
1: Bogatsi lubią bardziej?
0: Tak.
1: Mhm. Bo kojarzy im się z czymś dobrym.
0: Nie, myślę, że po prostu mniej ich stresuje wchodzenie do aplikacji bankowej. Tak czysto po ludzku. No jeśli wiesz, jeśli wiesz, że masz problem, no to nie chcesz widzieć przypomnienia o tym i unaoczniać sobie tego, wchodząc do aplikacji
1: bankowej.
0: Rozmawialiśmy
1: przy okazji skrzynek pocztowych o tym, pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: Że z reguły się już tam znajduje rzeczy mało przyjemne.
0: Tak, no właściwie...
1: Polecone i wezwania.
0: I spam.
1: Wiesz co, coś w tym jest, masz dużo racji, ale z drugiej strony powiem ci, że my, wydaje mi się, bardzo gładko przeszliśmy jako użytkownicy w ciągu ostatnich 10 lat od, no, w dużej mierze płacenie jeszcze gotówką, albo przynajmniej plastikową kartą. Mhm. Kiedyś, jeżeli zapomniałeś plastikowej karty, to naprawdę miałeś problem.
0: Dzisiaj żaden.
1: Co więcej, wyobraź sobie, że wyjeżdżasz na urlop. Ja miałem, no, kilkanaście lat temu taki problem. Miałem już kartę walutową, wyjeżdżałem za granicę, ale skończyła się ważność. I okazało się, że wyrobienie przed wyjazdem takiej karty jest niemożliwe. W tej chwili to trwa, nie wiem, jeden dzień.
0: I od razu...
1: Masz ją w wersji wirtualnej.
0: A wirtualną kartę masz po kilku minutach w telefonie. To prawda, no to są niezwykle wygodne rozwiązania.
1: Zresztą to samo jest z prawem jazdy.
0: I tak, tak, prawo jazdy cyfrowo, to tymczasowe, mamy w kilka minut po zdaniu egzaminu. Co jest jeszcze fajnego w takich nowoczesnych rozwiązaniach bankowych, to bardzo rzadko dzisiaj już korzystamy z kantorów. Bo przecież można sobie otworzyć konto walutowe we własnym banku i po całkiem sensownym kursie przelać sobie pieniądze swoje własne w złotówkach na subkonto na przykład dolarowe, już w dolarach i jedziesz na wakacje.
1: Nawet więcej, robisz to przez tak zwany wirtualny kantor, czyli nie jest to takie zwykłe przeliczenie bankowe, tak, które tak, z reguły tak, jest niekorzystne.
0: No.
1: No dobrze, ja też w takim razie mam ciekawostkę, bo mówiliśmy o tym, jak bardzo fajnie się rozwinęły aplikacje bankowe. Tymczasem ja będę miał łezkę nostalgii.
0: A czy ja mogę się wtrącić przed tą łezkę nostalgii, bo zapomnieliśmy o ważnej
1: Robert,
0: rzeczy.
1: Ty się wtrącasz, no coś nowego.
0: rzecz.technologiczna@radio357.pl to jest nasz adres, na który możecie państwo do nas pisać, a my będziemy się starać do tych maili odnieść.
1: Płyty CD zyskują na popularności. Dane mogą zaskakiwać, jak pisze Komputer Świat. Jak wynika z najnowszych danych firmy Luminate, płyty CD powoli zaczynają się odradzać jako nośnik, ale zwłaszcza muzyki. Dane z amerykańskiego rynku pokazują wzrost sprzedaży popularnych kompaktów o kilkanaście procent. Tak, 16% więcej płyt kupiono niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. To się przekłada, uważaj, na 16,5 miliona płyt.
0: To ładnie.
1: To wynik zaskakujący. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Przynajmniej są dwa wytłumaczenia. Pierwszy
0: Proszę.
1: Jest taki, że skoro dziś właściwie każdy może mieć dostęp do nieograniczonej bazy muzyki za jakiś tam abonament, no to zaczyna zyskiwać możliwość posiadania muzyki na własność.
0: Tak.
1: Której nikt ci nie zabierze, odcinając abonament albo usługę.
0: Albo po prostu nie stracisz możliwości słuchania jej tylko i wyłącznie dlatego, że twój ISP, czyli Internet Service Provider, twój dostawca internetu, ma awarię.
1: Po drugie, z reguły teraz wydania CD są takimi wydaniami, przepraszam, bardziej wypasionymi. Mhm. To znaczy jest książeczka, jest coś dodatkowego, tak? Masz fizyczny przedmiot. No i trzecia rzecz, jest spore grono ludzi, którzy uważają, że jakość streamingu jest gorsza niż jakość CD.
0: Przy bezstratnym oglądałem ostatnio film, w którym było to porównywane. Dla przeciętnego śmiertelnika, nawet z dobrym sprzętem, niedostrzegalna, niezauważalna różnica.
1: Ale wiesz, co to oznacza? Że jeżeli dalej będą kompakty tak zyskiwały na popularności, to zyskają również urządzenia typu Discman. Kto dziś pamięta o Discmanach?
0: No, a wracają w wielkim stylu.
1: Tak?
0: Tak, i wracają teraz również mikroodtwarzacze CD, to znaczy takie stacjonarne, podłączane do prądu i do twojego zestawu do wieży, ale właśnie malutkie.
1: Zatem, jeżeli państwo znajdziecie gdzieś na strychu albo gdzieś w szafie zakopany stary odtwarzacz CD, proszę go nie wyrzucać, bo może się okazać, że już za kilka lat będzie całkiem sporo wart. Podobnie jak komputery ZX Spectrum, C64, Amigi i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było poczekać, co prawda, zamiast 25 lat.
0: Ale tak, jednak. Tak. Mówiłem, że można do nas pisać maile na rzecz technologiczna i mamy takiego maila. Co prawda to jest mail, który przyszedł do nas z opóźnieniem po poprzedniej audycji, ale pan Leopold napisał, mówiliśmy wtedy o dronach w zeszłym tygodniu, które no, mogą zmienić nasze życie jako przyszłość transportu i dowozu rzeczy. Okazuje się, jak pisze pan Leopold, że, który mieszka w Dublinie, że tam firma Manna od kilku lat dostarcza towary z pobliskiego centrum handlowego. Najpierw zaczęło się od jedzenia, potem rozwinęło się na książki, mięso, leki bez recepty, a nawet jedzenie dla zwierząt.
1: Panie Leopoldzie, my tylko poprosimy o doprecyzowanie, co się dzieje, kiedy pada deszcz. Co w Irlandii jest właściwie stanem.
0: No co, pożywienie spada jak manna z nieba.
1: Nie, no wtedy dron nie może latać.
0: Zależy od deszczu. Jak jest drobny deszcz, to te śmigła drona rozwiewają krople. To wtedy nawet go nie dotyka ten deszcz.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Każdy operator drona ci to powie, że jak
1: prosimy o wyjaśnienie mimo wszystko, czy kolega tutaj nie konfabuluje.
0: Ostatnio są protesty mieszkańców związane z ochroną prywatności i hałasem i ograniczono działalność tej firmy, ale faktycznie działało. Natomiast kilka lat temu, to jest drugi przykład takiego zastosowania dronów, podczas suszy przyczyniły się do odkrycia mających kilka tysięcy lat fortów lub kręgów kamiennych i te kręgi zostały nazwane Dronehenge.
1: Bardzo mi się podoba. Ty, a gdyby połączyć drona z wykrywaczem metalu?
0: Tylko wykrywacz metalu chyba działa zbliżeniowo.
1: Wiem.
0: Ale w sensie taki, który hoverowałby, leciałby po prostu nisko nad plażą.
1: Hoverował Zembrzycki.
0: No hover, no poduszkowiec. Mhm. No.
1: Poduszkowcowałby.
0: Tak. lewitowałby.
1: I by odkrywał od razu, wiesz, całość. No, ciekawe,
0: i rozwiewał ten piach.
1: Ostatnio jestem fanem kanału Odyna, który zajmuje się znajdywaniem różnych rzeczy w ziemi. Polecam zresztą, bo synek jest od nas.
0: A ja polecam tę oto piosenkę.

0: Overtone. AI wybierze, z kim pójdziesz na randkę. Ale wybierze to za ciebie, nie patrząc na zdjęcia. Tak, Justin McLeod.
1: Randka w ciemno.
0: Twórca między innymi aplikacji Hinge. Pracuje nad nową usługą randkową i chce w niej odejść od modelu opartego na tak zwanym swajpowaniu, czyli sytuacji, gdzie przeglądamy po prostu zdjęcia osób, które są również na tej aplikacji i spełniają nasze wymagania. I albo przesuwamy w prawo, albo w lewo, w zależności od tego, czy taka osoba nam się podoba, czy nie.
1: Nigdy tego nie robiłem.
0: Jak informuje Dexerto, projekt Overtone zebrał 18 milionów dolarów na rozwój aplikacji. I tam nie będziemy sami przeglądać, bo ten schemat nie przynosi oczekiwanych efektów. Z opisu na stronie aplikacji wynika, że ma być to oparte na głosie i dźwięku, wspierane oczywiście jak wszystko dzisiaj przez sztuczną inteligencję i rozwiązania czerpiące z nauki o relacjach. To jest ciekawe akurat. Aplikacja ma dostarczać użytkownikom starannie dobierane dopasowania, zamiast zmuszać do samodzielnego przesiewania kolejnych propozycji. No i wszystko to brzmi...
1: Wiesz co, możemy się wyśmiewać, ale to jest niegłupie.
0: To jest niegłupie, tylko wiesz co? Celem istnienia aplikacji randkowych nie jest znalezienie ci najlepszego dopasowania i pary.
1: Znam parę, która jest ze sobą od wiele lat, a poznała się na takiej aplikacji.
0: Oczywiście, ale to nie o to chodzi twórcom tych aplikacji. Aplikacje są po to, żebyś spędził w nich jak najwięcej czasu i wydał w nich jak najwięcej pieniędzy lub zobaczył przy okazji korzystania z nich najwięcej reklam. Mhm. W związku z tym nie mają żadnego interesu w tym, żeby znaleźć ci idealnego partnera do życia.
1: A gdyby taka aplikacja na przykład znalazła ci takiego idealnego partnera, ale kontakt z nim byłby możliwy dopiero, no właśnie, po zapłaceniu. No, czemu się ze mnie śmiejesz? No, wiesz co, przy sprzedaży mieszkań ten model się sprawdza. Nie dostajesz konkretnego
0: widzę adresu. Widzę pewne różnice. Drobne. No w każdym razie ciekaw jestem, jak to się rozwinie. Ja sam nie jestem fanem aplikacji randkowych, więc no zobaczymy. Wiem, czas pokaże.
1: Wiedziałem, że to powiesz. Chińczycy.
0: Tak, są tacy.
1: No, nawet jest ich sporo.
0: Całkiem sporo.
1: Planują kosmiczny eksperyment. Chińska Narodowa Administracja Kosmiczna, CNSA, przygotowuje ambitny eksperyment, który, jak pisze Geekweek, może stać się jednym z najważniejszych testów obrony planetarnej w historii. Naukowcy chcą nie tylko zbadać możliwość zmiany trajektorii asteroidy, ale także sprawdzić, czy w razie zagrożenia możliwe byłoby bezpośrednie odchylenie obiektu zmierzającego w kierunku Ziemi. Od razu powiedzmy, taki eksperyment już został przeprowadzony. Misja DART kilka lat temu dokonała zmiany trajektorii księżyca, właściwie mikroksiężyca pewnej asteroidy. No i rzeczywiście okazało się, że uderzając w ten księżyc, udało się zmienić jego parametry orbity. Tym razem nie będzie mikroksiężyca, tylko prawdziwa asteroida. 2015 XF-261, odkryta w 2015 roku.
0: To moja ulubiona.
1: Obiekt ma około 30 metrów średnicy, chociaż dokładne rozmiary pozostają niepewne. Sonda uderzeniowa, a mają być dwie. Jedna ma uderzyć, druga ma to oglądać i przesłać obraz na Ziemię. Ta sonda uderzeniowa ma osiągnąć prędkość, która by przekraczała 9 km na sekundę.
0: Czyli to już jest chyba szybciej niż dźwięk, prawda?
1: No tak. Tak, to jest prawie pierwsza prędkość kosmiczna. Mm-hmm. Do spotkania z asteroidą ma dojść podczas jej bliskiego przelotu w pobliżu naszej planety w 2029 albo 2030 roku. I obiekt ma się znajdować w odległości około 7 milionów kilometrów od Ziemi.
0: Ja jestem tylko ciekaw, jaką masę będzie miała ta sonda, żeby faktycznie zmienić trajektorię lotu. No bo prędkość prędkością, no ale myślę, że większe znaczenie przy tym uderzeniu będzie miała jednak masa, prawda, tej sondy.
1: Ja myślę, że jest jeden większy problem. Wyobraź sobie, że ta planetoida zapewne od miliardów lat sobie krąży i mija Ziemię. Dokładnie. I z wyliczeń astronomów pewnie wychodzi, że jeszcze przez parę tysięcy albo kilka milionów lat będzie sobie tak krążyła. A teraz Chińczycy zmieniają jej trajektorię. I oczywiście ona nie uderzy od razu w Ziemię, ale mogą na tyle zmienić jej trajektorię, że za kilkadziesiąt lat albo za kilkaset stanie się realnym problemem. A 30 metrów to już nie jest mało.
0: No, to prawda. Ciekawe.
1: No.
0: Ciekawe i niepokojące.
1: Ale jak będzie czas, pokażę.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Lubimy czasem opowiadać o absurdach rowerowych.
1: To prawda.
0: Pamiętasz wentylę za...
1: Pamiętam.
0: Jakąś absurdalną cenę, które były odrobinę, no nie odrobinę, sporo były lżejsze od normalnych.
1: Ale wentyle generalnie stanowią niewielki ułamek masy roweru.
0: Koła więcej, prawda?
1: Troszeczkę.
0: Okej. Okay. Koło rowerowe, które... Czekaj. Firma Light Bicycle pokazała pełne koło z włókna węglowego do jazdy na czas i triatlonu, które ma ważyć 779 gramów.
1: No to leciutkie.
0: Ostatnio wydawało się, że zejście poniżej kilograma nawet nie jest możliwe.
1: Wydaje mi się, że do takiego koła to już nie wypada innych wentyli.
0: Słuchaj, chyba takie koło nie ma wentyli, Robert.
1: No jak nie?
0: No, a nie.
1: Jest tak lekkie, że na samym powietrzu jedzie bez gumy.
0: No nie, musi mieć oczywiście oponę. No masz rację. Troszkę się wygłupiłem.
1: Opony bezwentylowe. Nowoczesna technologia teleportacji powietrza bezpośrednio do opony pozwala napompować do odpowiedniego ciśnienia.
0: Wnętrze koła pozostaje puste, ale producent dodał do niego 6 częściowych żeber, łączących poboczne czy boczne powierzchnie. Przejmują one część obciążeń i pozwalają ograniczyć ilość węgla potrzebnego do utrzymania odpowiedniej sztywności.
1: Ja wiem, że ono będzie na pewno cudowne i wspaniałe. Interesuje mnie tylko jedno. Ile?
0: Około 6 tysięcy złotych.
1: Za jedno oczywiście.
0: Za jedno, no, za jedno. Producent też robi opony do tych kół. Będą miały szerokość od 25 do 30 mm.
1: Też pewnie nie będą tanie.
0: No zakładam, że nie będziesz mógł kupić sobie pakietu od razu z kołem. No i teraz pytanie, czy jest sens? Jeden z naszych słuchaczy kilka tygodni temu, nie zdążyłem tego listu zacytować na antenie, napisał mi, że pełne koła, owszem, ale rzeczywiście w wyścigach halowych, no i specjalistycznym wykorzystaniu, bo jednak opory, jeżeli wieje wiatr z boku, są duże.
1: Tak, i przesuwacie.
0: Zdarzyło ci się kiedyś jechać z takim kołem?
1: Nie.
0: Ciekawy jestem, jak to jest. Czy w ogóle czujesz różnicę?
1: Wiesz co, myślę, że poczułbyś różnicę dopiero, gdybyś taki sam rower porównał z pełnym kołem i takim klasycznym. Mhm. Wtedy mogłoby to faktycznie być zauważalne. Ale to właśnie w takich warunkach halowych, bez wiatru bocznego. Wiatr boczny, wszyscy wiemy, nawet normalnie na rowerze potrafi być bardzo odczuwalny, a co dopiero z takim pełnym kołem, które działa jak żagiel. Czy ja też mogę jeszcze przed młodym technikiem ciekawosteczkę?
0: Mamy czas, tak.
1: Doszliśmy wreszcie do tego, że firmy, które tworzą dużo rzeczy związanych ze sztuczną inteligencją, mówię
0: firmy,
1: tu konkretnie...
0: Firmy, które bardzo dużo tworzą różnych rzeczy.
1: Związanych ze sztuczną inteligencją. Mm-hmm. Zaczynają tworzyć rzeczy do narzędzia do rozpoznawania, czy dany twór jest tworem sztucznej inteligencji, czy nie.
0: Wiedzieliśmy, że tak będzie.
1: Tak, wiedzieliśmy, że to się wreszcie wydarzy, no bo jeśli można skasować za stworzenie czegoś w AI, to można też skasować za rozpoznanie, czy jest to stworzone w AI, prawda? No i w ten właśnie piękny sposób zielony gigant, czyli Nvidia, pokazuje Synthetic Video Detector, który ma rozpoznawać deepfake'i i według informacji z prezentacji potrafi przeanalizować wideo w rozdzielczości HD, czyli 1920x1080 pikseli, w 22 milisekundy.
0: Okej.
1: Okay. Dosyć szybko. Ma pomagać redakcjom, nadawcom i firmom oraz pewnie też służbom, takim jak policja, ocenić, czy nagranie zostało wygenerowane lub przerobione przez sztuczną inteligencję. Czyli teraz wydajemy kolosalne ilości pieniędzy i również energii, z wpływem negatywnym bardzo na środowisko, do tworzenia treści,
0: które będziemy kontrolować przy pomocy równie energożernych systemów.
1: Widzę, że widzisz ten sam paradoks, co ja.
0: Tak, widzę. Ale przypomnę ci, pamiętam dokładnie audycję, w której po raz pierwszy powiedzieliśmy o czacie GPT i to była audycja, którą nadawaliśmy jeszcze z twojego mieszkania i rozmawialiśmy o tym i to były pierwsze pytania od nauczycieli. W jaki sposób można rozpoznać, czy ktoś napisał tekst przy pomocy sztucznej inteligencji, czy nie. Dziś nauczyciele są mądrzejsi o kilka lat doświadczeń i wiedzą już, w jaki sposób można rozpoznać taki tekst. Ponieważ czat, GPT i podobne systemy mają taki swój charakterystyczny sznycik,
1: tak,
0: po którym można rozpoznać.
1: I oksfordzkie przecinki, myślniki, inne tego typu nietypowe znaki interpunkcyjne. To po pierwsze, a po drugie, no wszystkie te teksty są bardzo generyczne. Po prostu czuć, że jest to napisane przez ChatGPT. Ja myślę, że zamiast z tym walczyć, to raczej wypadałoby uczyć ludzi, jak mądrze z tego narzędzia korzystać, bo obydwaj nadal korzystamy przecież ze sztucznej inteligencji.
0: Oczywiście.
1: I posiłkujemy
0: się na co
1: dzień.
0: Tak naprawdę ona prowadzi tę audycję, my sobie siedzimy teraz w domach.
1: Ty już jesteś w tych Włoszech.
0: No tak, tak, tak.
1: Nie, no, ale tak zupełnie poważnie. Tworząc przeróżne rzeczy, wspieramy się sztuczną inteligencją, no ale to wspieramy się tak samo, jak wspieraliśmy się wcześniej Googlem czy innymi narzędziami, ale to nie znaczy, że one tworzą za nas. Nie idziemy na łatwiznę i wszystkim, którzy nas słuchają, też polecamy nie iść na łatwiznę.
0: Ale coś ci powiem. Ostatnio skontaktowała się ze mną w sprawie nagrania lektorskiego pewna agencja reklamowa i poprosiła mnie o nagranie pewnego tekstu, co uczyniłem. Po nagraniu tego tekstu, po kilku tygodniach pracowniczka tej agencji powiedziała, że zmieniła się nazwa firmy nieco i firma prosi o zmianę i my już pana nie będziemy kłopotać, panie Jarku, to zrobimy to przez AI.
1: Powiem tak, no jest to prośba, no nie da się inaczej powiedzieć, bezczelna. Natomiast myślę, że...
0: I tak odpowiedziałem też pani.
1: Nie dziwię się. Myślę, że ta pani nie miała złych intencji. Ona po prostu zrobiła to bezrefleksyjnie.
0: O to mi chodzi.
1: Ale to jest straszne.
0: O to mi chodzi. To, że coś jest możliwe technologicznie, nie oznacza, że to jest możliwe moralnie.
1: Zgadzam się. Zauważyłeś, że bardzo często jest tak, że największymi entuzjastami takich rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją są ludzie, którzy nie posiedli jakiejś umiejętności, którą sztuczna inteligencja jest w stanie w łatwy, choć niedoskonały sposób zastąpić.
0: Tak, tak, tak. Bez dwóch zdań.
1: Znamienne. Dobrze, młody technik.
0: Szybciutko, bo czas jednak zaczął nas gonić. Wrzesień roku 1960. Czy Ziemia będzie miała pierścienie na wzór Saturna? Pyta młody technik.
1: Moglibyśmy je zrobić sobie ze śmieci, zresztą bardzo nad tym pracujemy.
0: Olbrzymi ląd Antarktydy całkowicie pokryty lodem. 47% terytorium Związku Radzieckiego, 60% terytorium Kanady, 70% powierzchni laski nigdy nie odmarza. Jakież korzyści odniosłaby ludzkość, gdyby te obszary można było włączyć w obręb gospodarki człowieka?
1: No, to już teraz możemy spokojnie włączyć, już odmarzły.
0: Czy taka zmiana klimatu jest możliwa? Czy można ją sztucznie spowodować? Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udzielili ostatnio dwaj inżynierowie radzieccy, ogłaszając w radzieckiej prasie dwa podobne projekty otoczenia Ziemi sztucznym pierścieniem materii, przypominającym pierścień Saturna. Zadaniem tego pierścienia byłoby kierowanie na powierzchnię Ziemi dodatkowej porcji energii słonecznej, która obecnie tylko w jednej dwumiliardowej swojej części dociera do Ziemi, rozpraszając się poza tym w przestrzeni kosmicznej. Pierścień miałby więc spełniać funkcję gigantycznego zwierciadła. Pierścień nie tylko wpłynąłby na ocieplenie klimatu, lecz równocześnie rozjaśniałby powierzchnię Ziemi w takim stopniu, że praktycznie nie byłoby nocy. Dwie rzeczy, z którymi walczymy, masz w pakiecie od razu w roku 1960, czyli po pierwsze astronomowie walczący o ciemne niebo, które generalnie jest potrzebne nie tylko astronomom, ale ludziom, żeby spali zdrowo i zwierzętom,
1: dobrze,
0: żeby spały i rozmnażały się w miarę spokojnie i bezstresowo. No i ocieplenie klimatu.
1: No radziecka myśl, wod technika. Cudowne.
0: Jedna z tych rzeczy, które dobrze, że się nie sprawdziły. Do usłyszenia za tydzień już z Włoch.
1: Tak jest. To była Rzecz Technologiczna. Jarosław Juszkiewicz.
0: I Robert Zembrzycki.

Trochę baśniowo nam się zrobiło na dzień dobry, prawda? A to wszystko za sprawą duetu iMonster. Duetu trochę niepozornego z jednej strony, a z drugiej bardzo wszechstronnego, no bo panowie potrafili nagrywać takie popowo-psychodeliczne brzmienia, a z drugiej strony produkowali płyty artystów z zupełnie innych muzycznych bajek, no bo między innymi The Human League. Czyli sami państwo przyznają, że to dosyć odległe brzmieniowo światy. Daydream in Blue rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia 357. Anna Nowaczyk, zapraszam bardzo serdecznie na wolną niedzielę. No już niektórzy z państwa, jak widzę, zdążyli mi się pochwalić, że podwójnie wolną, bo pozdrawiają państwo z wakacyjnych wojaży. Mam nadzieję, że to będzie fantastyczny wypoczynek, a o ścieżkę dźwiękową proszę się absolutnie nie martwić. O to już my z przyjemnością zadbamy.

nie zawsze kawery się udają i nie jest to chyba dla nikogo wielką tajemnicą. Sądzę, że państwo i ja moglibyśmy bardzo szybko stworzyć długą listę wersji, które lepiej, żeby nigdy nie powstały. Ale akurat ten kawer należy na szczęście do zupełnie innej kategorii. Zresztą z tego co pamiętam, to nawet sam Seal był zachwycony wersją Alanis Morissette. Jak powiedział, zrobiło mu się bardzo miło, że w ogóle ktoś sięgnął po jego utwór. Zrobił to odważnie, no i do tego z takimi efektami. Życzmy sobie chyba jako słuchacze tego, żeby zawsze powstawały tylko wersje, które budzą właśnie takie reakcje. Tymczasem spoglądam do muzycznego kalendarium i okazuje się, że dokładnie 20 lat temu nagrano i chwilę później wyemitowano ostatni odcinek programu Top of the Pops. Przez ponad 40 lat nadawania program ukształtował gusta no już kilku pokoleń, a najwięksi nawet muzycy marzyli o tym, żeby tylko się tam pojawić. Nie wspominam już o debiutantach. No i tak się składa, że pierwszym zespołem, który miał szczęście zagrać na scenie tego kultowego już programu, była grupa The Rolling Stones. No i oczywiście, że sięgniemy w wolnej niedzieli jeszcze po najnowszy album Stonesów. Proszę się nie obawiać, ale dzisiaj pozwolą państwo, że wyjątkowo solo pojawi się Mick Jagger. Ten sam Mick Jagger, który właśnie dzisiaj obchodzi swoje urodziny. 83 lata, a forma, no przynajmniej na pierwszy rzut oka, najwyżej 60-latka. I jak tu nie wierzyć w to, że rock and roll konserwuje, prawda?

Beth Ditto, która przed momentem pojawiła się na naszej antenie, razem z resztą ekipy z grupy Gossip oczywiście, pewnie wiele mogłaby się nauczyć od Micka Jaggera w kwestii rock'n'rollowego życia, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że ma spore predyspozycje, bo być może ktoś z Państwa był nawet świadkiem tego zdarzenia, a może wręcz uczestnikiem, ponieważ do historii przeszedł taki spacer wokalistki z fanami ulicami Warszawy i to było w zimną, jesienno-zimową noc po koncercie. Absolutnie nie była to pogoda na krótki rękaw, ale okazało się, że Beth wcale to nie przeszkadzało, tak samo zresztą jak śpiewanie na całe gardło. Co prawda sama przyznała potem, że no, trochę to odchorowała, ale czy żałowała? Absolutnie nie. Zespołowi, który za moment zagości w wolnej niedzieli, czyli Kaleo, chłody też są niestraszne, bo to w końcu grupa prosto z Islandii. Chociaż wiele osób, zupełnie nie interesując się biografią ekipy, na początku faktycznie dało się nabrać i myślało, że to zespół z USA, bo no nie ukrywajmy, panowie właśnie tak często brzmią, jakby takie amerykańskie, trochę bluesowe brzmienie dostali wręcz w genach. W marcu przyszłego roku artyści zagrają w Polsce, konkretnie w Warszawie, więc pewnie niektórzy z Państwa przekonają się o tym również na żywo.

Rob i Nick, czyli twórcy grupy Stereo MCs, dorastali w Nottingham, tak, tym słynnym Nottingham. Co więcej, mieszkali tuż obok siebie, więc to trochę ułatwiło im najpierw dzielenie się muzycznymi fascynacjami, no a potem oczywiście założenie zespołu, kiedy już stwierdzili, że tak, to jest ta droga, którą chcą w życiu podążać. Ale panowie szybko się zorientowali, że jeżeli chcą zaistnieć w tym muzycznym biznesie, no to raczej nie zostaną w rodzinnej miejscowości, w rodzinnym mieście, tylko trzeba będzie się spakować i ruszyć do Londynu. Udało się, a tę piosenkę, jeden ze swoich największych przebojów, napisali akurat rzutem na taśmę, kiedy już praktycznie zamykali drugą płytę, i nie sądzili, że uda im się stworzyć jeszcze cokolwiek ciekawego. A tu proszę, powstało Connected i dosłownie rok po premierze tego utworu zadebiutowała inna brytyjska grupa, która do dzisiaj trzyma formę, no i udowodniła to dodatkowo w tym tygodniu w Warszawie. Mowa oczywiście o legendzie, nie powiem Britpopu, bo oni nie czuli się nigdy częścią Britpopu, ale zespole Suede, który miał w swojej karierze genialne momenty. Miał też takie, powiedzmy sobie otwarcie, mniej chlubne, ale w sumie fani powinni się i z nich cieszyć, no bo przecież grupa przed laty wróciła z niebytu specjalnie po to, żeby zatrzeć złe wrażenie po albumie, który nawet po jakimś czasie muzykom średnio się podobał. I jak wracać, a potem dalej grać i nagrywać, to tylko w takim stylu, w jakim robi to dzisiaj grupa Suede.

Goodbye Kiss to Kasabian. Jeszcze w tym starym składzie, czyli zanim reszta zespołu podziękowała wokaliście za współpracę i powiedziała, że nie chce go więcej widzieć na scenie razem z resztą ekipy. Nie bez powodu, powiedzmy sobie szczerze, bo Tom Mayen miał swego czasu sporo za uszami. Nie było wielką tajemnicą na przykład to, że nie stronił od używek. Miał też problem z przemocą, no aż pewnego dnia miarka się przebrała i panowie powiedzieli dość. Potem wyszło też na jaw, że powodów tego rozstania mogło być więcej, bo na przykład drugi wokalista zapragnął być tym pierwszym głosem i nadarzyła się okazja, którą w końcu wykorzystał. Jak było naprawdę? Tego pewnie do końca nigdy się nie dowiemy, ale wiadomo, że każdy poszedł w swoją stronę, a Tomowi, o dziwo, bo przecież taka sytuacja mogła go załamać i mógł się stoczyć, a okazuje się, że to wszystko wyszło mu na dobre, ponieważ po pierwsze, nareszcie zrobił porządek ze swoim życiem, a po drugie, cały czas występuje, nagrywa, tworzy, tyle tylko, że pod własnym imieniem i nazwiskiem. No właśnie, takich problemów z dogadywaniem się z kolegami solowi artyści nie mają. Co prawda cała odpowiedzialność spoczywa wtedy na jednej osobie. No i jeżeli coś pójdzie nie tak, to jest jeden główny winny. Ale jakieś plusy tego wszystkiego też są, jak się okazuje. Takim solowym artystą jest na przykład Somber. Naprawdę nazywa się Shane Michael Booth i od niedawna robi ogromną karierę na świecie, a ma zaledwie 21 lat. Jeżeli państwo myślą, że to jest liczba, która robi wrażenie i że to jest młody człowiek, to proszę sobie pomyśleć, że ten sam artysta debiutował w wieku zaledwie 16 lat. Spory talent, do tego duża pomoc mediów społecznościowych, no i mamy, jak się okazuje, mieszankę wybuchową.

0: Prosto z Nowego Orleanu to The Revivalists w wolnej niedzieli. No i chyba się Państwo zgodzą, że trochę tych nowoorleańskich wpływów tutaj słychać, prawda? Zespół ma przy okazji niesamowitą, jedną chyba z najbardziej oryginalnych historii powstania, bo okazało się, że jeden z muzyków w młodości jechał sobie po prostu rowerem przez miasto. Postanowił wyjątkowo wracać inną trasą niż zwykle. No i nieświadomie na tej innej trasie spotkał swojego przyszłego kolegę ze sceny, który był akurat nowy w mieście, nie wiedział dokąd jechać i zapytał o drogę. I tak ta historia toczy się, nomen omen, toczy się do dzisiaj. Na chwilę zmienimy muzyczny klimat tymczasem i lokalizację przy okazji, bo przeniesiemy się do Francji. To stąd pochodzi kiedyś zespół, a dzisiaj już duet Blow. Muzycy działają od kilku ładnych lat, ale ostatnio zrobili sobie dłuższe wakacje od grania. Na tyle długie, że fani zaczęli się martwić, że może to już koniec. Na szczęście nie. Panowie wrócili z nowymi pomysłami na siebie i na muzykę, a na 2027 rok zapowiadają do tego swoją trzecią płytę. Na razie raczą nas po kolei singlami, a to jest ten najnowszy na antenie Radia 357, czyli utwór Full of Myself.
1: We guys just slow it down and make it funky like we always wanted it to be.

Wolna niedziela przy takich dźwiękach, mam nadzieję, stała się jeszcze lepsza. Anna Nowaczyk, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście już teraz zapraszam na kolejne, czyli w następną niedzielę o godzinie 14. Tymczasem za chwilę w Radiu 357 tradycyjnie, jak to w niedzielne popołudnia bywa, La Pausa Italiana. Ale jeszcze zanim antenę opanują włoskie brzmienia, to zostawiam Państwa z Norwegami, z Kings of Convenience.

Są takie filmy i takie utwory, które przenoszą nas na Sycylię już od pierwszych dźwięków. To był oczywiście jeden z nich, utwór z Ojca Chrzestnego, Nino Roty. Są również takie książki, które potrafią zrobić dokładnie to samo i o jednej z nich porozmawiamy dzisiaj w audycji La Pausa Italiana. Za sterami dzisiaj Milena Krupińska, przed mikrofonem Justyna Goc. I pretekstem do rozmowy będzie książka, tak jak powiedziałam, ale też tak naprawdę wszystko to, co wokół niej. Sycyliada, bo o tej powieści mowa, to historia Polako, głównego bohatera, który mieszka w domu nad urwiskiem i codziennie rozkoszuje się widokiem na morze. Od dawna nie szuka już szczęścia, wystarczą mu przyjemności, do momentu, kiedy odwiedza go długo niewidziana przyjaciółka. I z jednej strony to historia spotkania dwojga ludzi, którzy próbują zmierzyć się z własną przeszłością i tymi niewypowiedzianymi uczuciami, ale to też, a może przede wszystkim, opowieść o wyspie. O Sycylii. I właśnie o nią będziemy dziś pytać autora książki Sycyliada, dobrze Państwu znanego Daniela Wyszogrodzkiego, który dołączy do nas za chwilę. Ale zanim on, to oddajmy głos Luciemu Dalli, miłośnikowi Sycylii, o czym nie każdy z nas pamięta.

0: Lucio Dalla i La Casa in Riva al Mare to przed chwilą, a z nami w studiu już Daniel Wyszogrodzki. Zapowiadany, cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię, Justyno, witam państwa.
0: My chyba w tym składzie po raz pierwszy, mam wrażenie.
1: Razem tak. Raz miałem zaszczyt i przyjemność się zastąpić w La Pauzie.
0: A, to prawda, do tego jeszcze sobie wrócimy, bo ten bohater, któremu poświęciłeś tę audycję, będzie miał, drodzy państwo, znaczenie i w książce, i w dzisiejszej naszej rozmowie. Jeszcze słowo o Dalli, jeżeli pozwolisz, bo nie wszyscy wiedzą, że on był głęboko zakochany w Sycylii i od lat 90. miał w ogóle swoją posiadłość na zboczach Etny w miejscowości Milo, czyli niedaleko Katanii. I w tej willi artysta oczywiście wypoczywał, tworzył, ale też produkował wino, które, uwaga, nazwał Stroncetto dell'Etna. I chociaż ta nazwa brzmi bardzo żartobliwie, to słuchaj, otrzymywał za to wino nagrody takie prestiżowe.
1: No bo to jest świetne miejsce na wino, zbocza Etny. No, to jest w ogóle fantastyczne wino.
0: Poza tym wino...
1: Etna Bianca Superiore to jest moje ulubione stamtąd.
0: Co można zresztą też... No dobra, to do tego wrócimy właśnie, bo od razu chciałabym pytać o to, ile... Poczekajcie, ja to sobie wytnę. Dobra. Do tego wrócimy, ale pozostańmy na Sycylii, bo myślę sobie tak. Mamy morze, mamy wolność, mamy to wino, o którym zresztą piszesz. I myślę sobie, że no tak, idealna przestrzeń dla powieści, ale z drugiej strony znalazłabym jeszcze kilka innych miejsc na świecie, gdzie mielibyśmy to samo. Więc zastanawiam się, dlaczego akurat na Sycylii? Co cię tam porwało?
1: Trochę tak jak mojego bohatera, porwało mnie na początku położenie Sycylii. Jestem zafascynowany Sycylią, kulturą, historią. Uważam, że to jest najbardziej skomplikowana historia w ogóle na świecie. Nam się wydaje, że my Polacy mamy historię skomplikowaną i prawda, ale no, wiele krajów może to o sobie powiedzieć. Ale to, co się ogarnąć Sycylię od samych początków, od tych wszystkich najazdów, od tego, jak tam się władze zmieniały, potem te rody europejskie, które walczyły o Sycylię, do właściwie XIX-wiecznego pochodu Garibaldiego, i tego, co tam się ta wyspa zmieniła, o ich tendencjach do separatyzmu, które zostały jakoś tam ukręcone, zgaszone. No ale to jest w ogóle fantastyczny temat. Natomiast moja książka jest generalnie nie o historii Sycylii, tylko o jej takiej teraźniejszości i to jeszcze oczami obcokrajowca na dobrą sprawę, który się poczuł autochtonem, który poczuł się tam jednak jednym z nich, bo już mieszka tam długo i został zaakceptowany, co, jak sam mówi, jest dla niego ważne.
0: Bo mówisz o Polaku, o bohaterze, o którym wspomniałam przed piosenką. Polaka oczywiście, Polak, tak nazywany przez swoich miejscowych już tak naprawdę przyjaciół, mieszkańców małego miasteczka. No powiedziałeś o tym właśnie, że wyspa, nie, czy ty tego nie powiedziałeś, ale Sycylia uchodzi za wyspę trudną. Będziemy na pewno wspominać o Sardynii, bo ona też się pojawi, ale Sycylia uchodzi raz, że o tej przeszłości, o której powiedziałeś, ale też dzisiaj ekonomicznie, gospodarczo. Kwestia mafii to też jest temat, który pozostaje i pomimo tego, że oczywiście bez porównania do przeszłości, to śladów jest mnóstwo, powstają muzea, oczywiście edukacja i tak dalej, i tak dalej. Ale też chociażby, nie wiem, obszary aktywne sejsmicznie, prawda? Wulkan z jednej strony, ukochana góra, jak na nią mówią Włosi, Katańczycy, a z drugiej no też jakiegoś rodzaju napięcie, które w tej wyspie jest. I od razu przychodzi mi takie na myśl, co twoim zdaniem ta wyspa człowiekowi tam miejscowemu daje, a co odbiera?
1: Miejscowemu człowiekowi, Sycylijczykowi, daje mu nadzieję na emigrację do Ameryki. Tak przynajmniej było. I to gdzieś tam jeszcze w świadomości Sycylijczyków pokutuje. Jest ten kontekst poruszony w książce. Natomiast mojemu bohaterowi, który przyjechał tam z Polski, daje słońce, daje wino, daje wolność i daje to, co jest dla niego bardzo ważne, mianowicie widok na południe. Widok na morze, bo to, że on patrzy na morze, na niebo, na tą ulotną linię, gdzie to się styka, bo to jest taka linia, którą czasami w odpowiednim świetle, odpowiedniej porze dnia i pogodzie, ona się zaciera i takie daje wrażenie nieskończoności z takiego stania na krawędzi świata. Ale jednak świadomość tego, że po drugiej stronie jest Afryka, jest bardzo ważna dla mojego bohatera i on ma różne z tym związane fantazje. No i generalnie jest to taka wyspa, którą sobie wybrał, na którą sobie pojechał, którą sobie okrążył i znalazł miejsce, które było tak osobne, tak puste, tak nieatrakcyjne na dobrą sprawę pod względem turystycznym. To jest też taki paradoks, bo moja książka się rozgrywa na południowym zachodzie wyspy i to jest taki najmniej atrakcyjna część tej wspaniałej Sycylii. I on tam się poczuł dobrze sam ze sobą, no i do czasu, jak się okazuje.
0: Też jest taki moment, gdzie jeden z bohaterów, to już nie Polako, ale Polako jest przy tej rozmowie, kiedy Umberto tłumaczy Gai trochę o Sycylii, mówiąc takie słowa: Włochy zbyt nieśmiało odrywają się od Europy, a za to Sycylia definitywnie oderwała się od Włoch. Jest wyspą i leży pośrodku świata. Ideał.
1: Tak, i to mówi taki patriota sycylijski, człowiek wykształcony, erudyta, starszy notariusz, przyjaciel głównego bohatera. Mój bohater się bardzo identyfikuje z Sycylią, ponieważ się bardzo radykalnie odciął od kraju, czy od Polski, odciął się od kraju, od swojej ojczyzny. Z różnych powodów, ale powodzi mu się nie najgorzej. Jest wydawany i grany w świecie, zresztą ja to staram się uzasadnić, bo właściwie miał taki jeden sukces teatralny, który pomaga mu się tam utrzymać. Co prawda mieszka mieszka w okolicznościach, które wskazywałyby na znaczną zamożność i to Gaja ma z tym problem, jak to pogodzić, bo jednak jego losy, nawet jakiegoś takiego cieszącego się pewnym sukcesem pisarza, nie wskazywałyby na to, że może żyć tak, jak żyje, na wysokiej skarpie, w domu, w oddaleniu od miasteczka, jak po prostu na jakimś filmie hollywoodzkim, ale to znajduje również uzasadnienie tragiczne i smutne. Natomiast no nie chcę za dużo zdradzać co do samej
0: i formuły. Będziemy starali się dzisiaj tego nie robić, także porozmawiamy wokół, tak jak zapowiadałam.
1: No ale też, no nie bójmy się pewnych rzeczy. Tam jest kilka, moim zdaniem, takich plot twistów, do których bym nie zdradził, zanim może państwo sięgną po powieść Sycyliada. Ale wiemy, że jest to Polak, wiemy, że tam mieszka od lat, no i wiemy, że będą odwiedziny nieoczekiwane.
0: A skąd w ogóle pomysł na tę książkę? Ja wiem, że to takie pytanie dość banalne, ale po pierwsze powieść w twoim wykonaniu, Sycylia. Zastanawiam się w ogóle, skąd ta historia w tobie, czy to, jak to się w ogóle wydarzyło?
1: Ja szukałem, myślałem o miejscu na kameralną opowieść, bo to jest kameralna opowieść, tam jest przecież niewielu bohaterów tak naprawdę. No, są oczywiście wspomnienia, reminiscencje z Polski i tak dalej, ale bohaterów jest tylko kilku. Sycylia była dla mnie idealna, to była taka dla mnie trochę ucieczka pandemiczna, bo ja zacząłem tę książkę pisać właśnie wtedy, kiedy nas wyłączono, czyli tam w roku 2020, 2021 jakoś tak. Wtedy też z kilku rzeczy sobie zdałem sprawę. Jedna z nich to była taka, że ja właściwie żyję w stanie permanentnej kwarantanny, bo mieszkam w tym swoim lesie i mam mało kontaktów. Bardzo trudno było mi prowadzić zajęcia na uczelni przez online. Nie lubiłem tego bardzo. Po roku jacyś mili młodzi ludzie mówili mi: dzień dobry panie profesorze, na uczelni. A ja sobie myślałem: aha, pewnie miałem z nimi zajęcia. No ale to były, to były zdjęcia wielkości znaczka pocztowego, więc ja ich po prostu nie rozpoznawałem. Taki był to rok. Ja sobie odpływałem na tą Sycylię. Słuchałem muzyki, robiłem sobie kawkę i sobie odpływałem. I tak się, nie powiem, się utożsamiałem, ale widziałem takiego mężczyznę, który stoi właśnie na skarpie wysokiej, patrzy na morze i jakoś mi to dobrze robiło. Do czasu.
0: To a propos muzyki, jeden z utworów, właściwie może nie utworów, ale no, Nino Rota jest wspomniany tutaj w powieści, ale jest też pewien artysta, już dobrze państwu znany, zresztą też znany dzięki tobie, ponieważ no, ja niejednokrotnie mówiłam w audycji La Pausa Italiana o Fabrizio De André, ale ty poświęciłeś jemu audycję całą, w całości, kiedy właśnie zastępstwo w La Pausie miałeś. Posłuchajmy jednego utworu, który również się, no, nie pojawia się w książce, ale pojawia się wspomnienie o nim, nawet nie tytułu, a bardziej znaków fonetycznych, które za chwilę usłyszymy.
2: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò, perdut

0: Ballata dell'amore cieco o della vanità Fabrizio De André, czyli balada o ślepej miłości lub o próżności.
1: O próżności kobiety.
0: No, oczywiście.
1: I miłości mężczyzny.
0: Musiałeś.
1: To jest takie motto mojej książki, chociaż być może są inne interpretacje, bo spotkałem się z innymi.
0: Mm-hmm. A z jakimi?
1: Na przykład z takimi, że to wcale nie jest zła kobieta, tylko że on jakby tutaj był. No to są takie dwie postaci, proszę państwa, w tej książce, których motywacje moim zdaniem są pewną zagadką. Były zagadką też dla mnie. I pada tam kilka pytań o to, dlaczego Polak wyjechał, dlaczego Gaja do niego przyjechała po latach. I my się do końca nie wiemy. Te pytania i w głowie bohatera, i nawet w rozmowach ich już wprost zaczynają padać. I ja myślę, że jedną z rzeczy, które udało mi się zrobić w tej książce, to jest udzielić kilku odpowiedzi na nie, na te ważne pytania, w taki sposób, że właściwie każda z nich jest prawdziwa, ale też żadna nie jest wyczerpująca. Więc kiedy sobie myślimy o sumie tego co tam się, czego się dowiadujemy, to czytelnik ma szansę wyrobić sobie własną opinię. I to fajnie, bo ja też nie mam sprecyzowanych opinii na temat tych ludzi. To nie jestem ja, to są obcy ludzie, to jest fikcja.
0: Ale najlepsze jest to, bardzo mnie tym zdziwiłeś, że przed audycją powiedziałeś o tym, że właściwie to pisałeś, ale ty nie miałeś na tę powieść pomysłu, że ona się pisała razem na bieżąco. Jak to jest w ogóle możliwe?
1: Znaczy ja tak mam. Są różne szkoły pisania, jak się dowiaduję, bo się interesowałem tym trochę. Też nie jest tajemnicą, że ja się przyjaźnię i czasami współpracuję ze znaną powieściopisarką Obeną Grabowską, która jest autorką bestsellerów. I my na ten temat rozmawialiśmy wiele razy. My współpracujemy jak raz przy Teatrze Muzycznym, ale jeżeli chodzi o jej powieści, to ona tak ma, że ona ma całą powieść wymyśloną. Ona sobie wymyśla powieść w głowie, ma całą powieść w głowie. Po czym siada, pisze 5 stron dziennie i po 3 miesiącach ma książkę. Co sprawia bardzo, bardzo mylące wrażenie, że tyle trwa praca nad książką. A wcześniej jest ta praca. Ja mam zupełnie inaczej. Mnie prowadzi pusta kartka. U mnie książka zaczęła się od tego, że mężczyzna stoi na skarpie i patrzy na morze.
0: Ale wiedziałeś od razu, że to Sycylia?
1: Tak, to już wtedy tak. Już wtedy tak i nawet znalazłem to miejsce. Ja też myślę, że przy tej książce bardzo, bardzo mi pomagał mój warsztat dziennikarski, bo ja wszystko sprawdzam. Ja nawet do tego stopnia, że ja sprawdzam, czy cień w tym miejscu o tej porze roku padał tak, jak ja myślę, że pada, żeby tam nie było żadnego fałszu. Więc pod tym względem to staram się, żeby to było wiarygodne. A reszta oczywiście jest fikcją. No, przyjeżdża do niego kobieta. Ja sobie pomyślałem, jak on tam jest od paru lat, właśnie to, co on tam robi, tak? No i jak ta kobieta do niego przyjeżdża, to właściwie dlaczego? Co ich łączyło? I w takim razie, skoro dawno się nie widzieli, to w jakim celu ona przyjeżdża? Ja właściwie zacząłem pisać tę książkę, żeby znaleźć odpowiedź na te pytania. Naprawdę tego nie wiedziałem. Ja pisałem kompletnie bez planu. Mam też taki irytujący sposób pisania, że przeskakuję taką trochę metodą konika szachowego. Nie piszę chronologicznie, więc później bardzo mi to dużo czasu zajmuje układanie tego.
0: O matko. Składanie to tego. Ile trwało pisanie tej powieści?
1: No wiesz, no, u mnie to jest zawsze kilka lat, ale to też trzeba wziąć poprawkę na to, że ja cały czas jestem zajęty innymi rzeczami. Mhm. Ja tłumaczę dla teatru, ja mam inne rzeczy.
0: No tak, to właściwie ciężko stwierdzić.
1: Mam akademię, no tutaj radio oczywiście, co traktuję bardzo poważnie i z wielką przyjemnością. Tak, no więc ja tak trochę do skoku pisałem.
0: To a propos tych konkretów i faktów, które rzeczywiście sprawdzasz, podobnie było z Fabrizio De André, bo umieściłeś kawałek jego historii, ale w bardzo prawdziwy sposób. Nie było tam nadużycia. Ale zacznijmy w ogóle od tego, dlaczego postanowiłeś wprowadzić Fabrizio De André? Jak wiemy, on był Genueńczykiem. W ogóle dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, bo wiem, że wciąż są osoby, które pomimo słuchania audycji La Pausa Italiana spotykają się z Fabrizio De André po raz pierwszy i nas to bardzo cieszy. To jest dla Włochów postać kultowa. Postać, która kojarzy się z pewnego rodzaju wolnością, ale też z taką... On starał się oddawać i dawać głos przede wszystkim osób z takiego marginesu społecznego. Kiedy przejdziemy się ulicą Via del Campo w Genui, to mam wrażenie, że do dzisiaj czuć tego ducha i rzeczywiście można spotkać te wszystkie osoby, o których on pisał. O osobach takich właśnie z marginesu społecznego, jak powiedziałam. Skąd pomysł na to, żeby wprowadzić go do twojej książki?
1: On ma trochę taki status świętego. Tak powiedziałem, Vivanders, reżyser, tak. Ale wprowadziłem go do książki dlatego, że muzyka jest mi zawsze bliska. Muzyka włoska nie jest mi bliska. Nie jestem ekspertem o muzyki włoskiej. Włoska popkultura to dla mnie zawsze były filmy i przede wszystkim Nino Rota, którego uwielbiam. No, dlatego pies bohatera ma na imię Nino. To możemy zdradzić, ale...
0: I rozczulająca pierwsza scena, którą rozpoczynasz książkę.
1: No tak, no książka zaczyna się tak, od sceny rozczulającej, tak, którą wymyśliłem już też jakiś czas temu. Ale Fabrizio się pojawia, bo jest ciekawą postacią, bo jest wspaniałym artystą, bo też trochę chciałem go oswoić, polskiego czytelnika, z tą postacią, że może się ktoś zainteresuje. Aż miałem takie głosy od kilku osób, które czytając książkę sięgnęło, zaczęło słuchać.
0: Bo... Udało się.
1: Tak,
0: cudownie.
1: Tak. I to się udało. Ja też mam takie plany swoje związane z Fabrizio. Chętnie bym zrobił jakiś spektakl z jego piosenkami. Cały czas gdzieś to z tyłu głowy mam. I może kiedyś się uda. Natomiast też jest tam ta kwestia jego porwania, tego jego pobytu w grocie. Tego, jak on właściwie już w procesie sądowym bronił tych swoich oprawców, starał się stać po ich stronie. Jest pytanie, czy był to syndrom sztokholmski, czy raczej taki właśnie coś innego, głębszego, rodzaj empatii dla tych właśnie ludzi
0: empatia,
1: wykluczonych.
0: Słowo klucz na tej książce.
1: Tak. Empatia jest bardzo ważna. I ten Fabrizio tam się przewija. Myślę, że w fajny sposób się pojawia, bo jest rekomendowany przez Umberto, właśnie przez tego erudytę. I jest to coś, co też powoduje, że mój bohater nie jest zupełnie odcięty od teraźniejszości, że jednak ma jakieś swoje nowe włoskie fascynacje, co byłoby dziwne w przypadku kulturalnego człowieka żyjącego tam przez kilka lat, żeby się zupełnie od tego odcinał. I ten Fabrizio mi się pojawia. Ja też w tej książce nie chcę może jakoś tego nadawać jakiejś przesadnej rangi, ale zawsze mówimy u Czechowa mówimy o tej strzelbie, która tam wisi na ścianie i czekamy, aż wystrzeli. Ja takie ślady zostawiałem od początku i ta płyta, którą bierze Gaja do ręki, gdzie jest Indianin na okładce, to jakoś tak wszystko później wraca i grota, w której się dzieje jedna z takich ważniejszych scen w książce i ta grota Fabrizia. Wszystko to jakoś się później układa. Ta książka jest taką układanką, takim puctem, który próbuje doprowadzić do końca, żeby wszystkie te wątki znalazły swoją jakąś kulminację, zakończenie i jakieś, żeby były wiarygodne. I ten Fabrizio tutaj jest takim fajnym, kulturalnym tłem. Nie ma go tam zbyt wiele.
0: To prawda. Tyle sporo, żeby się nim zainteresować. A Fabrizio De André dla ciebie, kim jest? Bo ty też właściwie wpadłeś na niego przez przypadek, ale został z tobą.
1: Został ze mną na zawsze, na pewno. Natomiast to przypadek, tak, przypadkowo, ale to też byłaby konsekwencją moich innych zainteresowań, bo ja jako zawsze się fascynuje się, i to też wiedzą słuchacze moich audycji z kolei, że ci amerykańscy poeci piosenki są mi bardzo bliscy. Singer-songwriters, Leonard Cohen, Bob Dylan. Jakoś się przypadkiem dowiedziałem, rzeczywiście przypadkiem, kiedyś już przed laty, że ktoś tłumaczył Cohena i Dylana na włoski. I potem sobie zobaczyłem, że nazywa się Fabrizio De André, nic mi to nie mówiło, i że jest taka płyta, na której jest kilka piosenek. Cohena, Dylana i jeszcze tam są Brassensa tłumaczenia. I miałem wtedy znajomego Włocha, poprosiłem, żeby mi to kupił, i on mi notabene przywiózł mi tą płytę do jastarni, do której ja się już niedługo wybieram też, do Juraty i do jastarni, jak co roku. I tam dostałem tę płytę, teraz mi się przypomniało. I zacząłem słuchać Fabrizio i zakochałem się w jego głosie, w jego muzyce, w tym, jaka jest eklektyczna. Potem się okazało, że jeszcze bardziej mi się wydawało. Bo tam są i nagrania z zespołem rockowym, i są nagrania sięgające po muzykę świata, po muzykę Magrebu, przecież tam się arabskie jakieś elementy odzywają. No i te jego korzenie genueńskie. Właśnie genueńskie. Mm-hmm. I takie te związania trochę i z teatrem muzycznym. I tam jest i ballada, i rock, i bardzo różne rzeczy. Trochę mi to przypomina pod względem muzycznym innego mojego ulubionego barda francuskiego, Georges Moustaki, który też miał taką bardzo, bardzo eklektyczną muzykę. Od samby, przez jakąś starofrancuską balladę, po różne etniczne właśnie rzeczy, greckie, arabskie. I to jest bardzo fajne. Ja bardzo lubię muzykę świata w ogóle. Uważam, że muzyka świata to jest przyszłość muzyki, i moją ostatnią audycję niedzielną, którą dzielnie realizowałem na żywo podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
0: Podziwiamy.
1: Rozpocząłem od piosenki Umba Ramba Umba, czyli George Ben zaśpiewał najpiękniejszy moim zdaniem hymn piłkarski napisany o afrykańskich napastnikach kiedyś przez Brazylijczyka. Więc takie rzeczy bardzo, bardzo lubię. Staram się czasami przebijać trochę tej muzyki. Chętnie pograłbym w audycjach 357 trochę Brazylii, trochę Afryki właśnie. No może.
0: Może przy okazji jakiegoś zastępstwa? Znajdziemy ci takie miejsce w takim razie, skoro potrzeba jest, zanotowane.
1: Fajnie, dziękuję.
0: Zrobimy coś z tym. A teraz co? Wróćmy jeszcze w takim razie do Fabrizio De André i idziemy na Via del Campo.

0: To bardzo dziwne, ale kiedy ten mężczyzna zaczął śpiewać, pomyślałam, że może być dobrym człowiekiem. Zaczęła od razu, wzbudzając zachwyt Umberta. To było moje pierwsze wrażenie. Dopiero w drugiej kolejności uznałam, że ma miły, niski głos, zmysłowy baryton, ale nie w stylu Amoroso, bo to był głos barda, a nie bawidamka. Wreszcie urzekły mnie melodie, nie słyszałam wcześniej podobnej muzyki, to na pewno nie brzmiało jak Sanremo, choć instrumentarium stopniowo się rozszerzało. W refrenie pojawiły się trąbki, które od razu przywiodły mi na myśl muzykę z filmów Felliniego La Strada. To są oczywiście słowa Gai,
1: która słucha po raz pierwszy w życiu Fabrycji.
0: Po raz pierwszy i na bieżąco tak mówi swoim towarzyszom o swoich pierwszych odczuciach, ale czytając ten fragment zastanawiałam się, na ile to są słowa Gai, a na ile to są twoje uczucia po prostu a propos Fabrycji.
1: No były takie moje pierwsze uczucia właśnie związane ze słuchaniem płyty Cancioni, tej pierwszej, która wpadła mi w ręce. Potem byłem jeszcze kilka razy we Włoszech i kupowałem jego płyty, gdzie tylko mogłem, jakąś antologię trzypłytową kupiłem. Cały czas nie mam jego pełnej dyskografii. Te płyty są rzadkie, czasami są bardzo drogie, czasami nie można ich znaleźć, ale sobie stopniowo poskładam. Obiecałem sobie, że pojadę do Genui, do jego muzeum, gdzie też jeszcze nie byłem, i tam dopiero kupię sobie Indianina, tą płytę L'Indiano w winylowej wersji, no bo znam ją z kompaktu.
0: Ja ostatnio to uczyniłam, byłam po raz pierwszy na Via del Campo, tam właśnie jest ten sklepik. Zresztą nie tylko Fabrizio De André, ale również całej szkoły genueńskiej. Tak, tak. Zatem tak, to jest taki moment, że sobie myślisz, dobrze, raz na jakiś czas kupuję wszystko, co jest, też są książki, różne pamiątki, oczywiście koszulki i tak dalej, także polecamy to miejsce, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany. No właśnie, powiedziałam, że słowa Gai są, znaczy zapytałam o to, na ile to są twoje słowa. Ja wiem, że to jest pytanie, które bardzo często wraca w wywiadach z tobą, na ile w ogóle w Polako sporo jest Daniela, Daniela jest w Polako, na ile to jest... Z jednej strony boję się tego pytania, bo znam...
1: Nie, nie bój się.
0: Bo widzę twoją minę i pewnie myślisz, o Jezu, kolejna. Ale naprawdę to jest frapujące, bo wiesz, ja nawet... My nie znamy się za dobrze, ale ja już widziałam kilka takich elementów, na przykład no, pierwszą... Nino, pies. Kojarzę właśnie, że pies twój towarzysz... Znaczy nawet, masz jednego psa, czy...
1: Mój kochany pies odszedł, no. Ale on nie był pierwowzorem Nino, bo ja wymyśliłem sobie to, co się stało, odejście Nino, to wymyśliłem sobie, jak mój pies jeszcze był... szczytu formy. Było parę lat temu dobrych.
0: To widzisz, to moja nadinterpretacja, ale element
1: ale
0: psa.
1: Jest, oczywiście,
0: i w ogóle relacji,
1: bardzo bliski,
0: prawda?
1: I ważny, bardzo bliski i ważny, tak. Ja trafiłem na Fabrizio De André właśnie, tak jak ci powiedziałem, trochę przypadkiem. Natomiast no, do samej Sycylii to przywiodły mnie i wspomnienia, bo przecież tam bywałem. I też takie poczucie, że to jest trochę środek świata, ale taki paradoksalnie można tam się schować przed światem, bo to obie te funkcje znakomicie Sycylia spełnia. No i oczywiście nie byłoby książki, gdyby nie było kobiety, więc jest Gaja, która była studentką głównego bohatera. I my mamy... Ja też trochę jestem wychowany na Coenie, na tej takiej bardzo, bardzo ostro zawsze rysowanej relacji starszy mężczyzna, młoda kobieta. Tutaj ten mężczyzna jest powiedzmy po 50, Gaja jest taka, no powiedzmy przed 40, no ona była jakiejś jego studentką. Relacja była specyficzna, taka nie do końca określona. I tego to może państwu nie będziemy zdradzać, chociaż już na samym początku pada, kiedy on sobie przypomina Gaję, zdradza, że Gaja była kobietą, której nie dotknął. I to mnie trochę rozbawiło, bo redaktorka, która czytała książkę, zwróciła mi tam uwagę, nie zdradzajmy tego od razu, niech czytelnicy będą, a ja powiedziałem nie, to jest właśnie klucz do tej relacji. To właśnie od razu pokazujemy,
0: prawda,
1: że ta relacja ustawia jest inna.
0: Myślenie, tak.
1: No więc tutaj mamy też to, co ja wziąłem od Coena w pewnym sensie, może tak mentalnie, bo tego Coena to właśnie od dziecka prawie, ale że jest taki nauczyciel, mistrz i uczeń, czy uczennica. I ta relacja się w ten sposób zaczyna, bo oni się pożegnali. Oni się rozstali, kiedy taka była ich relacja, kiedy ona była jego studentką na uczelni w Warszawie. I pierwszego dnia oni dokładnie do tego momentu wracają. Znaczy oni kłają do momentu, w którym to się przerwało i znowu wspominają sobie studia i ona go słucha i go pyta i tak dalej. Ale potem widzimy z dnia na dzień, jak ta relacja się odwraca. Jak ona go odziera z tej skorupy, w której on tam się jakoś zabunkrował, też przed sobą samym. Jak zaczyna z nim rozmawiać o jego najnowszej książce, która zdradza taką bardzo mroczną stronę Polakko. Jak w końcu zadaje mu pytanie, jak to się dzieje, że ty tu tutaj taki skąpany w słońcu, tutaj jakieś wino, jakieś turystki, jakieś w ogóle te dolce farniente, tak? Natomiast tutaj jakiś mrok, skąd się bierze w tobie tyle mroku? I tutaj moim zdaniem ta postać Gali bardzo ewoluuje. Jak on, jakby troszeczkę on idzie, przychodzi do defensywy, trochę ona budzi w nim takie emocje, których on bardzo w sobie nie lubi, że zaczyna być trochę nieśmiały przy niej, jakby, że ona go troszeczkę gasi. On był tak zapatrzony w nią, jakby tak chyba, no nie wiem, czy można powiedzieć, że zakochany, bo to chyba nie pada nigdy do końca, czy oni byli zakochani.
0: Jeżeli ktoś ma to wiedzieć, to tylko ty.
1: No nie, no ja nie mogę tego wiedzieć, bo ja nie mogę tego wiedzieć. No, musiałbym z nim porozmawiać. A jakoś nie miałem okazji. Ale to się właśnie zmienia. I myślę, że dowiadujemy się o tych bohaterach i trochę i o Gai coraz więcej, i o nim coraz więcej. A dokąd to prowadzi? No,
0: ale ładnie uciekasz od mojego pytania. Na ile?
1: Przypomnij pytanie. A na ile to ze mnie? Nie, to nie była świadoma ucieczka, rozgadałem się po prostu. Tak, on ma trochę moich cech. Oczywiście.
0: Nawet pomyślałam o... To też jest... Znaczy, to jest pewnie książka o wielu zjawiskach, ale też na przykład pomyślałam sobie o tej samotności, którą na początku tak czujemy od bohatera, który właśnie tak z jednej strony ucieka, z drugiej strony no jest we wspólnocie. Zresztą to jest wspaniałe we włoskich, szczególnie małych miasteczkach i wsiach, czy też borgi, że jesteśmy częścią wspólnoty, jeżeli tylko oczywiście chcemy. I pomyślałam sobie nawet tutaj, kiedy powiedziałeś, że ta powieść zaczyna się w twoim życiu właśnie w momencie lockdownu, kiedy jesteś sam w swoim domu. No jest to jakiś rodzaj osamotnienia, nawet jeżeli masz zajęcia, nawet jeżeli słyszysz się ze znajomymi. Więc pomyślałam też na przykład o tej samotności, na ile ona jest właśnie taka ci znajoma.
1: Ja się dobrze czuję sam ze sobą. To chyba mogę to powiedzieć. Nie nudzę się sam ze sobą. I nigdy się nie nudziłem, więc to jest fajne, ale też ten bohater zależało mi na tym, żeby nie był mną, bo jakby pierwszy raz na dobrą sprawę zmierzyłem się z taką czystą fikcją. Moja poprzednia książka Plazyńskiego jest moim wspomnieniem z dzieciństwa, jest powieścią autobiograficzną. No, więc tam się mogłem schować za parawanem faktów po prostu, które mnie osłaniały. Ja dopiero teraz, kiedy ta książka się już miała ukazać, czyli dokładnie tydzień, dwa tygodnie temu, bo miała przedpremierę w Kazimierzu na festiwalu, a premiera już dopiero w lipcu oficjalna. I poczułem coś w rodzaju tremy. Bo zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że właściwie tutaj się nie mogę schować za faktami. Że pisząc fikcję mamy nieograniczoną liczbę wyborów. A ja dokonałem właśnie takich. Mm-hmm. I się zastanawiałem, czy one może czasami nie mówią, czy one mnie nie bardziej obnażają niż takie
0: ciekawa perspektywa.
1: Wprost pisanie mm-hmm. o sobie. Bo prawda, bo ja mogłem z tymi bohaterami zrobić wszystko, a zrobiłem z nimi to, co jest w tej książce. To jest zamknięta całość, zamknięta forma. No oczywiście nie starałem się, żeby bohater był moim negatywem, bo to by było sztuczne. Nie chciałem, żeby to było nic sztucznego. Powiem to po raz drugi, bo za pierwszym razem padło to pytanie na pierwszym spotkaniu w Kazimierzu nad Wisłą na festiwalu Dwa Księżyce. Co ten bohater ma ze mnie? I tam rzeczywiście przyznałem, że no niestety musiał po prostu być łysy, bo nie byłbym w stanie napisać książki o mężczyźnie, który ma plerezę, czuprynę, czy nie daj Boże włosy do ramion. No ale generalnie starałem się, żeby to nie była opowieść o mnie.
0: I musiał być pisarzem.
1: Pisarzem, tak, ale takim pisarzem, tak. No ja siebie za pisarza nie uważam raczej. No ja jestem człowiekiem piszącym, jestem autorem różnych rzeczy, no. Nie, ja pisarz. Tak. Pisarzem jest ktoś, kto pisze. W tej chwili, żeby być pisarzem, trzeba pisać jedną książkę rocznie.
0: To ta część skromna Daniela Wyszogrodzkiego, który jest naszym gościem. Jak państwo poznają po głosie, jeżeli ktoś włącza się właśnie w tym momencie. Mam teraz dylemat, czy jeszcze jeden utwór Fabrizio De André? Może
1: jaki?
0: Tak. To jest ten o porwaniu, Hotel Supramonte.
1: O, to koniecznie.
0: No to zagrajmy.
2: E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse

0: No bardzo spokojny ten Fabrizio dzisiaj, przecież tam są utwory dramatyczne wręcz w to porywach.
1: To jeszcze nadrobimy. To był utwór Hotel Supramonte Fabrizio De André i fragment tej historii o uczucia, wspomnienia dotyczące właśnie porwania, o którym też piszesz, o którym zresztą powiedziałeś kilka chwil wcześniej, gdzie Fabrizio De André wraz z żoną był przetrzymywany na Sardynii.
0: W grocie, to ważne.
1: W grocie, to ważne, ale też, wiesz, miałam taki, przez chwilę taką myśl, a gdybyś to wszystko umiejscowił właśnie na Sardynii, nie na Sycylii? Czy Sardynia jest zbyt gładka w porównaniu do Sycylii, że tak to fakturowo nazwy, bo Sycylia jest taka bardzo szorstka, brudna momentami, dzika.
0: Ale Sardynia to jest po prostu wyspa, jest znacznie mniejsza. Jest Sardynia, jest Korsyka, są Minorki, ale
1: Sardynia też jest, wiesz...
0: Jest bardzo ciekawa. Pyszne jedzenie, wspaniałe. Tam wszędzie jest pyszne jedzenie. ale tak, sardynki uciekają na Sardynię. Ale Sycylia to jest takie... To jest państwo, to jest kontynent, to jest historia, to jest w ogóle osobna jakby część taka bazowa naszej cywilizacji. Bo jak się przyjrzymy temu, co tam się stykało i splatało i walczyło ze sobą, a na dobrą sprawę teraz po wiekach, a nawet po tysiącleciach, jak się spojrzy na Sycylię, to jakby tam wszystko odnajdywało swoje miejsce. I Normanowie, których katedry do dzisiaj można podziwiać, są to ta w Cefalus. Wróciłem ostatnio, to się mogę przyznać, ale teraz niedawno dopiero, już po napisaniu Sycyliady, wróciłem do książki o Sycylii Waszkiewicza. Jestem po tak niesamowitym wrażeniem tego erudycji, pamięci. Przecież tam oni nie mieli, na Boga, no nie mieli tego telefonu w dłoni, a on porównuje mozaiki, które widział w tym mieście, w tamtym mieście, no wszystko to pamięta.
1: Widziałam recenzję, że ktoś cię porównywał do niego.
0: O tak, to bardzo miłe, to bardzo miłe, ale ja nie w tym kierunku sięgały moje ambicje, absolutnie nie. Moje ambicje sięgały w kierunku napisania interesującej historii, która by była wiarygodna, prawdziwa, mam nadzieję, że nie pretensjonalna, bo to jest coś, czego się zawsze strasznie boję. Nie lubię pretensjonalności.
1: To absolutnie, nawet na milimetr to w ogóle, nie zbliżyłeś się do
0: I
1: niej.
0: Też chciałem, żeby była taka trochę inna, taka moja, no jak się pisze w moim wieku pierwszą powieść, to też zależało mi bardzo na tym, żeby to było bardzo moje i nawet się nie zgadzałem z pewnymi uwagami redaktorskimi, kiedy dyskutowaliśmy o tym.
1: I wytrwałeś przy swoim?
0: Wytrwałem. Ale jestem otwarty, bo ja krytyczne uwagi bardzo sobie cenię i nad każdą się pochylam. To nie jest tak, że ja ignoruję, bo ja tak napisałem i tak ma być. Absolutnie nie. Ja cały jeden wątek przebudowałem, bo uznałem, że redaktorka ma rację.
1: Który?
0: Kosma, Grek.
1: Okej. Okay.
0: W pewnym stopniu, że to wymagało sporo pracy, że bardzo trudno jest poprawiać rzeczy gotowe i niechętnie się to robi, ale w momencie, kiedy przyznałem rację, to przerobiłem to jeszcze w książce przed oddaniem do druku.
1: To jeszcze a propos tych elementów ciebie w książce, to ja myśląc, być może na pewno tak jest, że osoba czytająca również patrzy przez swój filtr. Mnie niezwykle zawsze ciekawią tematy migracyjne, okołomigracyjne i też ten moment w ogóle, jak opisujesz Polakko, samo to, że on w ogóle jest nazywany Polakko, czyli tak naprawdę już jest swój, ale ciągle jest tym obcym, ciągle jest innym.
0: Był Écrivain Polakko, a potem już zaczęli, tylko skrócili to do Polakko, bo wiedzieli, że przyjechał pisarz z Polski, co mu budowało jakiś tam status. A to, co mówiłaś o tej wspólnotowości życia tam, to tutaj on zwracał uwagę na to, że właściwie oni go przyjęli jak swego, z jednej strony, ale z drugiej strony zachowali dystans. Że nie narzucali mu się, że on się... I on, ta pozycja była dla niego bardzo komfortowa, bo go lubili, szanowali, a nie wchodzili mu w życie.
1: Ty masz... Wiem, że we Włoszech nie mieszkałeś dłużej nigdy, nie. Ale masz doświadczenia takie życia na emigracji.
0: No mam, ale to amerykański, ale też... I to też są tutaj reminiscencje w tej książce, bo ja dosyć dobrze znam środowisko włoskie, na przykład w Nowym Jorku. Bo to się zaczyna od jakiegoś tam chodzenia na pizzę, a potem się z tymi chłopakami rozmawia i potem się poznaje ich, czy bierze udział w jakichś wspólnych imprezach. Ja mieszkałem jako młody człowiek w Nowym Jorku, bardzo młody, 80 lata i to było dla mnie niesłychanie budujące takie doświadczenie, bo to po prostu nie mogłem wrócić do kraju, bo to był wtedy stan wojenny. I ja tam zamiast tutaj tracić czas i jakieś te straszne historie, które się działy, to ja tam po prostu koncerty, wyjazdy, parki narodowe, wszystkie zespoły świata, wszystkie najsłynniejsze sale koncertowe i tak dalej. Więc to było bardzo budujące dla mnie. Płytu zbierałem tyle, że musiałem statkiem wracać. No, tak. A potem jeszcze bywałem wielokrotnie w Stanach. Ja bywam w Stanach, ale nigdy już tam nie mieszkam dłużej. Już jeżdżę w konkretnym celu. I nawet zdarzało mi się jechać na weekend, na jakiś koncert po prostu. Już nie zwiedzać Nowego Jorku, który znam tylko, ale on się bardzo zmienia. Ostatnio byłem 2 lata temu. Mm. Chciałem zobaczyć musical Łępiska, bo się dowiedziałem, że schodzi z Officia. Bardzo chciałem go zobaczyć. Przy okazji zobaczyłem 5 innych musicali i koncert Rolling Stonesów, więc jak na tydzień nie było najgorzej.
1: Wracamy na Sycylię. Bardzo zależało mi, żeby wybrzmiała również ona dzisiaj, pomimo tego, że nie pojawia się w twojej powieści, ale to jest taki głos, myślę, że w Europie w ogóle nieznany. Nawet wśród Włochów nie do końca, ale dla Sycylijczyków jest to pewien symbol.

0: Rosa Balistrieri, nazywana głosem Sycylii, pieśniarka ludowa o niezwykle surowym głosie, jak państwo usłyszeli, która całe swoje życie opowiadała właśnie historię wyspy, śpiewała o biedzie, niesprawiedliwości społecznej, ciężkiej pracy, losie też kobiet. Sama doświadczyła ubóstwa, przemocy, dlatego też myślę, że jej pieśni uchodzą za nie tylko właśnie muzykę, ale świadectwo wszystkich zwykłych, jak to ona mawiała, Sycylijczyków i Sycylijek. Mógłbyś mieszkać na Sycylii?
1: Mógłbym. Gdybym miał stałe źródło dochodu, to jak mój bohater, to mógłbym na pewno, bo to jest takie miejsce, w którym się natychmiast odnalazł. Zresztą mam jeszcze nadzieję odnajdywać się tam co najmniej kilka razy.
0: A w której części? Jak już miałbyś wybierać?
1: No właśnie, korcą mnie teraz te rejony, bo zaliczyłem te główne atrakcje turystyczne. Byłem w Taorminie, byłem na Etnie. Notabene nawet kiedyś we wrześniu chodziłem po samym wierzchołku Etny w śniegu, więc to było fajne. Ale Etna jest taka nieprzewidywalna. Czasami można wyjść bardzo wysoko, czasami w ogóle nie można wchodzić. I bardzo mi się spodobało, że ostatnio się ożywiła i wystrzeliła dokładnie w przededniu mojej premiery Sycyliady.
0: Bo to prawda, rzeczywiście. Bo teraz jeszcze to niedawno był... Chyba jeszcze ten pył.
1: Tak, i nawet znalazłem zdjęcia tego wybuchu, bo to było dzień przed.
0: Nie ma przypadku. Nie ma przypadków. A zastanawiam się tak, myśląc o twojej powieści Sycyliada, na przykład w księgarni, gdzie ją umieszczają? Jaki to jest gatunek?
1: A to jest bardzo zabawna historia, bo zapytała mnie szefowa wydawnictwa jakiś czas temu, jak ja właściwie to właśnie tak gatunkowo bym określił, ponieważ poprzednia moja książka była jednak autobiografią, to jak ta, nie widziała jeszcze Sycyliady, nie widziała, nie czytała. Ja mu powiedziałem, to właściwie to jest antyromans. Na co ona wybuchła i powiedziała: Daniel, mnie pytają, gdzie to mają w księgarni postawić na półce. Nie ma takich półek. No i w końcu wylądowała jako literatura piękna polska, co cieszy.
0: Poza tym ma bardzo dobre wyniki, bo jest bardzo wysoko w rankingach poszczególnych. W pierwszej dziesiątce.
1: Niedaleko wczoraj. Znalazłem się w pierwszej dziesiątce. Bardzo mnie to cieszy.
0: Bardzo gratulujemy, a państwa bardzo zachęcamy do tego, aby czytać Sycyliady Daniela Wyszogródzkiego. Ja jeszcze, to jest taka audycja w ogóle, Daniel, gdzie często z różnymi gośćmi, z różnych z takich właśnie obszarów włoskości, zastanawiamy się, czym jest taka nieuchwytna włoskość, italianita. A tutaj pomyślałam, że chętnie zapytam cię, czym jest sycylijskość, bo to, że ona jest odrębna od włoskości, to już wiemy. To, że Sycylijczyk zawsze powie, najpierw jestem Sycylijczykiem, a potem jestem Włochem, to też wiemy. I tak zastanawiam się dla ciebie, czym jest sycylijskość?
1: Mi się bardzo podoba w ogóle nawet u tych moich bohaterów, u Umberto i Polako z czasem też taki patriotyzm lokalny, że oni postrzegają już nie tylko sycylijskość jako sycylijskość, ale w ogóle regiony. To, że on na przykład uważa wino ze stoków Etny jako prawie, że importowane, bo jego okolicy są inne wina, tam każda okolica ma swoją specyfikę. A dla mnie sycylijskość to jest jakby takie... Ja nie wyobrażam sobie sycylijskości w oderwaniu od tej historii. Oni mają w sobie, czy chcą, czy nie chcą. To może być niewyedukowany Sycylijczyk. To jest wyspa ogromnych kontrastów nadal, jeżeli chodzi o zamożność, o poziom życia i tak dalej. Ale oni to wszystko mają w sobie, bo to wszystko jest tam wszędzie, w powietrzu. O czym piszę? W zapachach, w odgłosach, w widokach, w smakach. To jest coś tak integralnego, że po prostu na Sycylii człowiek staje się częścią tego wszystkiego. Nie potrafimy tam z niczego zrezygnować i nic wyodrębnić. To jest po prostu dla mnie Sycylia.
0: Piękna. Tutaj postawimy kropeczkę. Daniel Wyszogrodzki był gościem dzisiejszej audycji La Pauza Italiana. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: I mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia w tej audycji, bo to, że do usłyszenia w niedzielę o 20:00, to oczywiście wiemy. Zapraszamy wszystkich. Jeszcze dzisiaj będzie można posłuchać Daniela i jego wyborów muzycznych, a my tymczasem bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Milenii Krupińskiej za zrealizowanie audycji. Ja nazywam się Justyna Goc i również bardzo, bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Tak, pozwólcie państwo, że zaczniemy od liczebników. To jest Radio 357, a minęła godzina 16.
2: Okej, okay, boomer.
1: Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Maciej Sztur i mam zaszczyt usiąść dziś po tej stronie mikrofonu, po której zwykle siadają prowadzący audycję. Dzień dobry. Jest ze mną w studiu osoba o bardzo podobnie brzmiącym nazwisku. Mianowicie to nazwisko brzmi Matylda Sztur.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Audycja, dzięki której się słyszymy, nazywa się OK Boomer, gdzie spotykają się różni ludzie ze swoimi pociechami, żeby skonfrontować różnice czasów, w których żyjemy, poprzez muzyczne doświadczenia. Ale zanim zaczniemy, bardzo Matyśkę, moją córkę, chciałem powitać i ośmielić, gdyż podejrzewam, że pojawiły się nerwy, gdyż niewiele sytuacji mikrofonowych do tej pory za tobą.
2: No, troszeczkę nerwów jest, ale no, bardzo pomogło mi to, że kiedyś z tobą chodziłam do radia, czy właśnie na jakieś audiobooki, więc to...
1: Opatrzyłaś się.
2: Opatrzyłam się, tak.
1: Wspaniale, trzymam

0: a być może również dla naszych słuchaczy tajemnicą, że postać Gordona Sumnersa, czyli Stinga, jest bardzo bliska mojemu życiu. Wiesz o tym, prawda?
1: Tak, no zgadując jeszcze, jakie utwory mógłbyś wybrać, miałam pewnik, że wybierzesz Stinga. Jeszcze obstawiałam parę innych utworów, ale Stinga byłam na 100% pewna, że wybierzesz.
0: Pierwsza kaseta, którą od mojego taty dostałem z tak zwanego Zachodu, pierwsza moja osobista, pierwszy album, który miałem w rękach, to Nothing Like the Sun. To był rok 87. Tato z jakiegoś wyjazdu przywiózł mi tę kasetę i kiedy moja koleżanka, w której się zresztą kochałem w podstawówce, przechodziła koło mojej ławki, gdzie leżała ta kaseta, popatrzyła na pana Stinga, który tam się trzymał za włosy i powiedziała: o, podobny do ciebie. Jest to komplement, który kilkadziesiąt razy w życiu słyszałem przez kilkadziesiąt lat i bardzo ten komplement lubię. Przypomnę takie jedno z największych wydarzeń mojego życia, kiedy to na Stadionie Narodowym z moim ukochanym Stingiem znalazłem się na jednej scenie. Było to jedno z największych wydarzeń mojego życia i zaśpiewaliśmy wspólnie tę piosenkę, która pochodzi właśnie z tego albumu Nothing Like the Sun, a nazywa się Fragile i opowiada o tym, jak krusi jesteśmy.

0: bardzo, bardzo jesteśmy kruchuccy i choć wydaje nam się często, że jesteśmy silni, to mamy najświętsze prawo przyznać samym sobie, że czasami jesteśmy bardzo delikatni, zwłaszcza my mężczyźni możemy takie lekcje odrobić, mi się wydaje. I zwłaszcza właśnie w takich relacjach rodzinnych dbać o to i pamiętać o tym, że musimy być dla siebie po prostu najlepszymi swoimi wersjami. No dobrze, pewne rzeczy się nie zmieniają i widzę już tutaj na podglądzie, że wybrałaś utwór, a przede wszystkim wykonawcę, któremu też jesteś wierna od ho, ho, ho, ho, ho, ho. Umiesz to policzyć w ogóle?
1: Szybka matma u mnie nigdy nie była silną stroną, ale od 14 roku, odkąd miałam 14 lat, słucham Dawida Kwiatkowskiego. Odkryłam go w gimnazjum. I fajne jest to, uważam, w tej relacji idol-fan akurat w tym przypadku, że jak Dawid zaczynał, też był bardzo młody. I fani się szczycą tym, że możemy dorastać razem z nim i ta muzyka odpowiada, którą tworzy, akurat trafia do tej, jak to powiedzieć?
0: Grupy.
1: Do tej grupy wiekowej, że tak powiem.
0: Ja nie zapomnę nigdy, jak bardzo chciałem ci kiedyś zrobić prezent i zdobyć podpis Dawida na jego chyba płycie. I wiedziałem, że jest w jakimś centrum handlowym warszawskim i poszedłem tam i ustawiłem się w kolejce kilkuset dziewczynek kilkunastoletnich, które czekają w tym samym celu, a wśród nich Maciej Sztur czekający na autograf Dawida Kwiatkowskiego. To pewnych rzeczy się nie zapomina. Zapowiedz Matysiu utwór.
1: No to jest utwór z jego poprzedniej płyty i jest to bardzo sentymentalne. Ja ostatnio się bardzo sentymentalna zrobiłam i bardzo to do mnie trafia.
0: Tytuł nosi nazwę?
1: Pobite gary.
0: Pobite gary. Tytuł nosi nazwę. Co ja powiedziałem? Muszę to przeanalizować podczas tego, jak będziemy słuchać Pobitych garów.

0: być tam. Dzisiaj bym został, ale nie ma was.
1: Jak brzmi ulubiona fraza wszystkich radiowców, szkoda, że państwo tego nie widzą, bo tutaj w studiu właśnie mamy namacalny dowód na to, jak ważne są utwory, które dla was przygotowaliśmy. Moja przedmówczyni, która wybrała piosenkę, którą przed chwilą państwo słyszeli, uroniła łzę, gdyż takie emocje budzi ta muzyka. I nawet pojawiły się gluty, o których nie będę państwu opowiadał, gdyż nie przystoi, ale posłuchajmy tego siorbnięcia nosem. O, tak, to jest dowód, że te piosenki na nas bardzo po prostu działają. Trzymamy się tego, co nie mija i co jest ważne dla nas muzycznie, jak te uczucia w dźwiękach się przejawiają i z którymi to dźwiękami i emocjami, które za nimi idą, chcemy się z państwem podzielić. Więc taka nieprzemijająca moja miłość rockowa, bo jestem słuchaczem, który z rockiem, z różnymi gatunkami jest mocno związana, ale z rockiem chyba najbardziej, może jeszcze z jazzem. I taką płytą, którą bym na pewno na podium postawił, a być może na pierwszym miejscu rockowych płyt mojego życia, to jest płyta The Joshua Tree zespołu U2. Zawsze jak jadę samochodem i włączam tę muzykę, przypominam sobie mojego amerykańskiego wujka, który, gdy ona szła, mówił: "This music has to be played loud." Więc jak państwo teraz jadą samochodem, to proszę przygłośnić. Matysia, wiesz już, o jakiej płycie mówię i o jakiej piosence?
2: Tak, domyślam się.
1: Właściwie trudny wybór, bo tam wszystkie piosenki są po prostu doskonałe, o tej przepięknej podróży po zachodnim wybrzeżu USA, którą ci Irlandczycy cudowni kiedyś odbyli. A tytuł jest cudowny. I still haven't found what I'm looking for. Ciągle nie znalazłem tego, czego szukam. To jest może trochę smutny tytuł, ale ja na niego patrzę dzisiaj przez pryzmat moich ostatnich doświadczeń, też piękny, że poszukiwanie tego, co jest dla nas ważne, też jest piękne. I nie zawsze musimy osiągnąć szczyt, bo droga do niego jest cudowna. U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: To jest audycja OK Boomer w Radiu 357. Zbliża się 16:20, a w studiu Maciej Sztur mówiący te słowa oraz ona, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Tak, proszę państwa, wnuczka Jerzego Sztura i Barbary Sztur. Wnuczka również Barbary Janas i Marka Janasa, co może państwa troszkę wyprowadzić w pole, ale jest z nami ona, Matylda.
1: Tak.
0: W klimatach rockowych byliśmy, zostajemy czy zmieniamy?
1: Zostajemy. Ja miałam bardzo duży problem, tak między nami mówiąc, z wyborem piosenek, bo ja też bardzo dużo rocka słucham, ale tak jak doceniam bardzo tą muzykę, tak jakichś anegdotek bym nie mogła mówić. Natomiast wyjątkiem jest następna piosenka Nosowskiej, już mogę zdradzić, bo to jest taka wokalistka, która po prostu non-stop u nas w aucie leciała, jak byłam dzieciakiem i po prostu wchłonęłam tą muzykę i zostałam przy Nosowskiej bardzo, bardzo do tej pory. No, nawet, no, tak.
0: Ja też, Kaś, to raz bardzo łączy. Rzeczywiście muzyka w ogóle łączy ludzi często. Nawet jak ktoś jest boomerem, to może mieć te same zainteresowania. I rzeczywiście Katarzyna Soska i w ogóle zespół Hej, cała przeszłość, a też teraźniejszość, to moja wielka miłość i wielka wierność tej wokalistce.
1: Tak, nawet miałam ostatnio taką sytuację, byłam a propos właśnie muzyki rockowej, byłam ostatnio na koncercie a propos Dawida Kwiatkowskiego z moją przyjaciółką, rok starszą, i zobaczyłyśmy, wracając już do domu, plakat jakiegoś festiwalu, który się nazywał Kazimiernication. I miałam takie, powiedziałam do tej przyjaciółki, o, fajne nawiązanie do Californication Red Hotów. A ona mi odpowiedziała, a co to jest Californication Red Hotów? Muszę przyznać, że miałam pewną załamkę w tamtym momencie.
0: Ale pozostałaś przytomna, podobnie jak Kasia Nosowska.

0: Zastanawiam się nad tymi różnicami pokoleniowymi i mam do ciebie pytanie, proszę o szybką odpowiedź. Przy słuchaniu muzyki, piosenka czy album?
1: Zależy. Mam takich kilka piosenkarzy, których przesłuchuję albumy od A do Z, natomiast mam bardzo dużo takich piosenek na mojej playliście, gdzie po prostu najbardziej mi się podobają.
0: A czy masz tak, jak kończy się płyta bądź piosenka, której słuchasz poprzez jakiś serwis internetowy, jakąś apkę i po zakończeniu on ci proponuje nowe utwory i często w ten sposób poznajesz nowe piosenki, nowych wykonawców?
1: Nie, ja mam tak, że ja słucham, nie wiem, na przykład radia, jak jestem, nie wiem, gdzieś w trasie, gdzieś jadę czy coś i po prostu słyszę jakąś piosenkę i mówię, o, to mi się podoba, to sobie dodam do playlisty, natomiast playlistę mam stałą.
0: Rozumiem.
1: I żongluję między swoimi ulubionymi piosenkami po prostu. I
0: dżinglujesz.
1: Dżingluję, tak.
0: Dobrze, a ja właśnie często mi algorytmy podsuwają jakiś nowych wykonawców. Czasami to jest kulą w płot, ale czasami trafia prosto w serce i chcę teraz powiedzieć w odróżnieniu od początku audycji o moich odkryciach tegorocznych. I tu na pierwszym miejscu jest pewna Daria ze Śląska, która skradła moje serce i jej album, bo ja jestem bardzo przywiązany do tych wypowiedzi albumowych i lubię przede wszystkim słuchać muzyki w całości tych kilkunastu utworów, które artysta zaprojektował na jedną płytę. Płyta ostatnia, najnowsza Darii nazywa się Halo, co jest grane, a ja was wszystkich zapraszam na utwór pod tytułem ABS.

0: To jest Radio 357, jest 16:30, a więc pół audycji już za nami, dopiero co zaczęliśmy, a już jesteśmy w połowie. Matylda przyniosła kolejny utwór i teraz go zapowie.
1: Tak, to następnym utworem będzie piosenka Taco Hemingwaya pod tytułem Świat jest WF-em. Taka poznałam jego muzę w liceum i się zakochałam w jego tekstach, głównie w tekstach, bardzo do mnie trafiają. Na przykład lubię jeździć i ma taką piosenkę o metrze z każdą stacją, to jak sobie jeżdżę metrem, to lubię sobie ją słuchać. A nawet kiedyś spotkałam Taco Hemingwaya, jak wychodziłam z rehabilitacji, to akurat wchodził do tego szpitala, więc mam na koncie zdjęcie z nim w kompletnie randomowej sytuacji. I tak, no, zapraszam do posłuchania tej piosenki, z którą się bardzo utożsamiam.
0: A ja państwa zapraszam do tego, żeby teraz wstać, zrobić sobie przysiad, przebiec się gdzieś, może podnieść jakiś ciężar, bo świat jest WF-em.

0: Tak, o Hemingway, a my troszeczkę przyspieszamy, żeby jak najwięcej utworów Państwu zdążyć zaprezentować. Teraz kolejne moje odkrycie tegoroczne. Dziewczyna, o której nie słyszałem nic do tej pory, nazywa się Noga. Łatwo zapamiętać. Noga RS, której każdy album jest zupełnie inny, która zaskakuje niesamowicie, jest no, niezwykle wesołą dziewczyną. Teraz Matylda, moja córka, która jest z nami w studiu i współprowadzi ze mną tę audycję. Poproszę cię, powiedz takie coś. Hej! You're dumb, I'm smart.
1: Hey, you're dumb, I'm smart.
0: Noga RS, dumb.
2: Hey, I'm smart, you dumb. Dumb, dumb, dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Noga, noga, noga, noga, noga, noga, noga.
2: I like it. I like it too. Dobrze, chciałem teraz nawiązać do tytułu naszej audycji, OK Boomer, i no, po prostu wyłożyć karty na wierzch. Jestem czasami boomerem, bo po prostu świata jest za dużo. To zdanie będzie, podejrzewam, głośne w tym roku, jedno ze zdań tego roku, za sprawą pewnej książki, ale to nie o tym dzisiaj. Świata jest za dużo i po prostu jak się starzejesz, a ja się starzeję, ty jeszcze się nie starzejesz, ale ja już nie mam 50 lat, bo mam 51, więc czasami człowiek już nie nadąża za tym wszystkim i nie wie, wie, że ktoś jest bardzo znany, ale nie wie skąd, nie wie o co chodzi, może słyszał jakąś piosenkę, ale nie łączy tytułu z piosenką, z nazwiskiem, imienia z nazwiskiem. Podobnie jest właśnie z wykonawcą, którego zaraz przedstawisz, który zna cały świat, jest jednym z najpopularniejszych ludzi na świecie, ale ja nie mam pojęcia, kto to jest. Powiedz mi za to.
3: Tak, Następną piosenką będzie utwór Harry'ego Stylesa. Ja poznałam Harry'ego Stylesa jeszcze jak był w zespole One Direction. Był to zespół, na który był boom, jak byłam w gimnazjum. I przyznam szczerze, że ja byłam zawsze taka, że jak była na coś moda, to ja zawsze od tego stroniłam. Ja mówiłam, nie, ja słucham lepszej muzy, a wszyscy jacyś złej muzy słuchają. No ale zawsze mnie ta ciekawość jakoś tak
2: podkręcała
3: i mówię, jak już zeszło z tego boom, to mówię, a zobaczę. I prawie zawsze przepadałam po prostu z tymi wokalistami i tak było z Dawidem i tak teraz będzie i było z Harrym Stylesem.
2: Czyli to nie jest to samo co Harry Potter, to jakiegoś innego pana chodzi, tak?
3: Tak.
2: A dziękuję ci bardzo.

0: Matylda właśnie zauważyła, że nasze wybrane piosenki nie są jakoś bardzo odległe od siebie. I stylistycznie dziury pokoleniowej nie widzę.
1: Tak, to prawda. Jak, tak teraz mnie naszła właśnie ta myśl, że takie, kurde, te piosenki, które tata wybrał, to albo mi się podobają, albo ich sama słucham.
0: Jest to dla mnie jako boomera bardzo pocieszające i bardzo ci dziękuję. I teraz właśnie chciałem nawiązać do niemego patrona w tej audycji. Człowieka, który tworzy fantastyczną muzykę, wspaniałe teksty. Całe życie słuchałem i słuchaliśmy razem w twoim głębokim dzieciństwie jego taty i zespołu WW. I do dzisiaj uwielbiam Waglewskiego i wszystkich Waglewskich świata, gdyż są to po prostu fantastyczni kolesie. A dla mnie w tej chwili, po latach, chyba numerem jeden, gdybym miał powiedzieć, kto jest w Polsce dla mnie numerem jeden, najbliższy mojemu sercu i wyraża to, co ja chciałbym wyrazić, byłby to pan Fisz. Chyba bez wątpienia. A utwór, który dziś przyniosłem do studia, nazywa się, nosi tytuł Ślady.

0: tutaj jeszcze pan Fisz i pan Emadę i państwo tworzywo nam grają, a Matylda już się zbliża do kolejnej piosenki i historia jakaś z tym się wiąże.
1: Tak, następna piosenka to mam śmieszną historyjkę z nią związaną, bo ja hobbystycznie śpiewam i chodzę na lekcje śpiewu i mam strasznie słabą pamięć. Był taki okres, gdzie przechodziłam właśnie z tą piosenką do mojej pani od śpiewu i praktycznie co tydzień była ten sam schemat, że mówię, nie wiem, czy śpiewałam tą piosenkę, więc ale wybrałam właśnie Rolling in the Deep Adele i to już się stało naszym takim wewnętrznym memem.
0: Więc posłuchamy Adele. Na chwilę tu mikrofon wyłączymy, bo Matylda też będzie śpiewać, a jak się trafi w dźwięki, to wtedy szybko się włączymy. Adele.

0: za 6 minut. Minie godzina 17, a to oznacza, że audycja OK Boomer dobiega. Niestety dla nas do końca audycję poprowadził tym razem Maciej Sztur, czyli ja.
1: I Matylda Sztur, czyli ja.
0: Czyli dwa jaje dla państwa to prowadzili. Jak samopoczucie, jak praca w radiu, podoba się?
1: Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Ja chciałam jeszcze skorzystać z okazji, bo ta audycja ziściła się z datą imienin mojej siostry Hani, więc chciałabym przede wszystkim jej, ale i wszystkim Haniom życzyć wszystkiego dobrego w ich dniu.
0: Pozdrawiamy wszystkie Haneczki. Na zakończenie piosenka, która jest tak piękna i tak ważna, że musiałem się z państwem nią i z tobą nią podzielić. Zawiera niewiarygodnie mądry, piękny i wzruszający przekaz. Piosenka nosi tytuł Chciałbym umrzeć z miłości i to są najmądrzejsze, najważniejsze słowa, jakie jedne z najważniejszych, jakie słyszałem w piosenkach. Także proszę państwa i ciebie, Matysiu, żeby pamiętać o tym, że nie każdy chce umrzeć w pracy, czyli na scenie, nie każdy aktor. Niektórzy woleliby życie przeżyć z bliskimi, kochanymi osobami, przyjaciółmi, małżonkami, synami i córkami. Dziękuję bardzo ci, Matysiu, za to spotkanie, a państwu za uwagę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zostawiamy was z Arturem Rojkiem. Do usłyszenia. Świat.

0: pięknie wycelował w punkt 17.
1: Dzika bonanza.
0: A w dzikiej bonanzie dzisiaj w zastępstwie Magdy Gacyk, której życzymy dużo, bardzo dużo zdrowia, o amerykańskich parkach narodowych. No i mają rozmach, prawda, jeżeli o parki chodzi w Stanach. A zatem porozmawiam z organizatorem wyjazdów do Stanów Zjednoczonych, do parków narodowych, z amerykańskim przewodnikiem po parkach. No i liczę dziś na Państwa wspomnienia z tych mniej i tych bardziej znanych miejsc w Stanach. A na dodatek muzyka związana z amerykańskimi parkami narodowymi. Można do mnie pisać bezpośrednio w aplikacji, maile gotowe. Można też dzwonić 510-357-357, 510-357-357. Zosia przy telefonie, Maciej przy konsolecie z mikrofonem w dłoni, Tomek Gorazdowski. Zostaniemy wspólnie do 20, no bo po bonanzie, potem przecież 2 godziny najlepszego sportu. No i założę się, że w ciągu tej najbliższej godziny ktoś zostanie zainspirowany. Wyjazdowo zostanie zainspirowany. Tomasz Gorazdowski, zapraszam.
2: Welcome to the Ponderosa, my friends, for an evening of songs and stories about the American West. A land of legend, of romance, of friendship and loyalty and courage. A motherlode of remembrance. A true bonanza. Bonanza! We chased Lady Luck till we finally struck bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me.
0: Kto jeszcze z Państwa wie, gdzie była Ponderosa i co działo się w bonanzie? Muzycznie też dzisiaj będziemy w klimacie parków narodowych. Na początku New River.

0: I tak pięknie wpisaliśmy się w atmosferę amerykańskich parków narodowych, których jest cała masa. Ci, którzy byli, wiedzą, ci, którzy jeszcze nie byli, niech się dowiedzą, bo to jest cel, to jest powód, dla którego można jechać do Stanów Zjednoczonych. Łukasz Pawelczak organizuje wyjazdy w różne dziwne miejsca na świecie, z upodobaniem zaś do Stanów Zjednoczonych i właśnie po amerykańskich parkach narodowych. No bo te w Stanach Zjednoczonych są absolutnie wyjątkowe w skali świata. O żadnych innych, a czasami w ogóle o innych parkach nie mówi się tak wiele, jak właśnie o amerykańskich parkach narodowych. Dlaczego tak jest? Zapytałem Łukasza. Dlaczego tak myślisz?
1: Ja myślę, że podstawą tego, że parki narodowe amerykańskie są, tak jak powiedziałeś, takie legendarne, to jest przede wszystkim to, że one są potwornie różnorodne. I to jest jedna cecha. Druga, że one są rozsiane na takim obszarze, że właściwie no, nie da się tego zrobić w ramach jednego wyjazdu do Stanów, żeby obskoczyć nawet połowę. A jeden wyjazd, taki powiedzmy 2-3 tygodniowy, to jest maksymalnie 4-5, góra 6 parków, chyba że chcemy do niej przez nie przejechać i to też jest jakaś tam opcja. Natomiast to, że jest ich tyle, że są tak rozległe, że są tak zróżnicowane, no to wszystkie, każdy jak gdyby niesie ze sobą jakąś opowieść, to wszystko sprawia, że, no, że rzeczywiście, że ktoś, kto trafi do jednego parku, drugiego, trzeciego, ten zaczyna po prostu patrzeć na to jako coś niesamowitego, no bo tak rzeczywiście jest.
0: Jeździsz po tych parkach narodowych, organizując różnego rodzaju wyjazdy od dłuższego czasu. Zacznijmy od tego. Amerykanie od dość dawna zabrali się za tworzenie parków narodowych, bo jak wiemy, Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym na świecie. Czy coś zmieniło się w ostatnich, no można powiedzieć, dziesięcioleciach, bo jeździsz tam długo? Czy kiedy byłeś w parkach narodowych, nie wiem, 20 lat temu, było inaczej niż jest teraz? No bo Stany się zmieniają, niekoniecznie na lepsze. Czy zmieniają się parki narodowe Ameryki?
1: Te zmiany nastąpiły kilka lat temu i powodem było to, że zmiana przede wszystkim polegała na ograniczeniu dostępu, bo to, co się wydarzyło, to to, że Amerykanie, szczególnie podczas COVID-u, zaczęli dużo mocniej podróżować po własnym kraju. I jak gdyby ta masa turystów, która wjeżdżała tam do parków narodowych, no spowodowała, że po prostu parki, ich pojemność

0: była ograniczona, parki zrobiły się zbyt zatłoczone, no i wtedy bardzo mądry ruch, tak zwany timed entry, czyli po pierwsze trzeba było wylosować sobie, wykupić i wylosować wjazd na określony dzień, na określoną godzinę. No i jednocześnie automatycznie tych miejsc było mniej. Największe atrakcje, na przykład Angel's Landing w Parku Narodowym Zion, no tam już po prostu trzeba było mieć dużo szczęścia w losowaniu, czy taka sama sytuacja w Yosemite. Więc te ograniczenia to jest coś, co jest relatywnie nowe i coś, czego tych kilkanaście czy więcej lat temu nie było. W tej chwili trochę chyba sytuacja zaczyna się zmieniać, bo w tym roku Yosemite zrezygnowało z tych ograniczeń.
1: Ale powiem ci, przepraszam, że przerwę, że w zeszłym roku, będąc w Zion, próbowałem się dostać na Angel's Landing i niestety nie wylosowałem swojej kolejki.
0: No, nie wiem, czy to wynika z tego, że nie masz szczęścia w życiu, czy z czegoś innego. Tak, tam jest rzeczywiście bardzo ciężko. To jest też tak zorganizowane, że połowa wejściówek jest losowana z wyprzedzeniem, a połowa jest losowana dzień wcześniej. W związku z tym istnieje nawet taka szansa dla ludzi, którzy akurat są w Zion i akurat próbują szczęścia, że dostaną się na Angel's Landing i będą mogli tam wejść. Ale rzeczywiście no, są takie miejsca, które są objęte ograniczeniami. Także myślę, że to jest taka podstawowa zmiana. Natomiast reszta, czy to jeżeli chodzi o infrastrukturę, czy o to, w jaki sposób rangerzy tymi parkami zarządzają, to jest mniej więcej na bardzo podobnym poziomie i na tych samych zasadach, na których odbywa się od lat. W międzyczasie było jeszcze parę sytuacji takich, których prezydent nie mógł się dogadać z kongresem a propos budżetu, w związku z tym były zamrożone pieniądze tak zwane federalne, czyli te, z których utrzymywane są parki. No i to skutkowało tym, że częściowo, że część parków, czy nawet większość, część funkcji była po prostu niedostępna, czy parki w ogóle były niedostępne. No ale to były sytuacje bardzo sporadyczne, i takie bardzo krótkotrwałe, więc to akurat nie miało większego znaczenia.
1: Do pieniędzy zaraz wrócimy, bo wspomniałeś o nich, ale chciałem cię jeszcze zapytać o te regulacje. Czy jest jakiś sposób na to, żeby w miejscach bardzo popularnych zwiększyć swoje szanse na dostanie się? Bo o ile Park Narodowy Zion, myślę, że nie jest takim ekstremalnym przykładem, jak trudno dostać się na Angel's Landing. Dodajmy, że to jest taki dość wymagający szlak pieszy.
0: Amerykańska Orla Perch, myślę, że to jest dobre.
1: Amerykańska Orla Perch, tak. I trzeba mieć szczęście, żeby tam się dostać i mieć szansę kupić taką wejściówkę, czy też ją sobie zarezerwować. Ale znamy takie miejsca na przykład jak The Wave, taka formacja skalna, bardzo popularna, gdzie bilety wylosować to już jest naprawdę sztuka, a żeby utrudnić jeszcze życie, to trzeba te losowanie najczęściej odbywać będąc już tam i czekając. Znam takich, a w zasadzie czytałem o takich, którzy tygodniami koczują pod The Waves, zapisując się na kolejne losowania, licząc, że kiedyś się uda. Gdzie jest jakaś bariera? Gdzie kończy się logika?
0: To jest rzeczywiście ekstremalny przypadek. Myślę, że te trzy takie najbardziej ekstremalne to jest The Wave, to jest Half Dome w Yosemite i to jest właśnie Angel's Landing. I to są chyba te trzy, może jeszcze zejście i nocowanie na dnie Grand Canyonu, to jako czwarta pozycja. To są takie te najbardziej trudne do złapania, tak? Natomiast no, myślę, że to jest logika jednak, nie? Taka ograniczająca tłumy, które no, jakby nie patrzeć, finalnie dewastują trochę te miejsca, więc ograniczenie wpływu ludzi no, jednak ma tutaj swój sens. I chyba jednak zgadzam się z tymi, którzy te regulacje ustalają, że, no, że to nie chodzi o to, żeby dowolna liczba ludzi została wpuszczona, tylko chodzi o to, żeby ta przyroda jak gdyby przetrwała w stopniu jak najmniej naruszonym.
1: Wspomniałeś przed chwilą o opłatach. One też się zmieniają, chociaż na szczęście niedużo. Co możemy powiedzieć o opłatach? Jak, nie mówię uniknąć ich, ale jak je zoptymalizować? Bo są na to metody, no i całe szczęście nie są to kwoty takie. Powiem ci, bo może nie byłeś, będąc częściej w Yosemite niż na Helu, że stateczek pomiędzy Gdynią czy Gdańskiem a Helem i z powrotem dla czterech osób, nie zgadniesz ile tydzień temu kosztował?
0: No strzelam, nie wiem, 500 zł.
1: Nie, 1400. Można się śmiać i domyślać się można, że za wejście do Wielkiego Kanionu Colorado, czy do Zion, czy do Bryce, organizatorzy, a w zasadzie ci, którzy się tym zajmują, mogą żądać kosmicznych pieniędzy. No nie jest tak.
0: Te ceny rzeczywiście poszły w górę, bo do bodajże roku wstecz, do 2025, tak mi się wydaje, takim najbardziej rozsądnym wejściem, rozwiązaniem było zakupienie czegoś, co nazywało się Ameripass, czyli taki rodzaj przepustki dla, tak naprawdę dla samochodu, no bo tam tak inaczej nie da się podróżować, mówiąc wprost. W związku z tym przepustka dla jednego samochodu i dowolnej liczby pasażerów, którzy są w środku, ona była imienna. Do pewnego momentu mogły być wpisane dwie osoby, od pewnego momentu już tylko jedna. W związku z tym jedna osoba plus pasażerowie, jeden samochód, to był koszt $80 za rok. No i to było bardzo przyzwoite pieniądze. W tej chwili poszło to w górę, około $250. To są tego rzędu pieniądze. No i to nie jest mało z jednej strony, z drugiej strony, nawet nie porównując tego do stateczku pomiędzy Helem a Sopotem, ale zakładając, że obejrzymy w ciągu jednego wyjazdu, czy tam w ciągu roku, przyjmijmy, że mamy jeden wyjazd w roku do tych Stanów, obejrzymy tych parków 5 czy 6, a w samochodzie jedzie nas dwójkę przynajmniej, no to te pieniądze robią się absolutnie sensowne i nie są problemem. Nie? Więc jeżeli chodzi o koszty wjazdów do parków, to one nie są wysokie. Droższe jest z kolei zakwaterowanie. Jeżeli przyjdzie nam do głowy nocować na przykład w Yellowstone, no to te noclegi po pierwsze są bardzo trudno dostępne i wyprzedają się błyskawicznie, a po drugie, no one rzeczywiście są dość kosztowne. Nie? I to jest coś takiego, co robi różnicę. No ale też są inne możliwości, można mieszkać poza parkiem, można to oczywiście zależy wszystko od tego, o jakim parku mówimy, ale możliwości noclegowe są spore, więc to nie jest problem.
1: Tylko jeżeli mieszkamy poza parkiem, szczególnie poza takimi jak na przykład Yosemite, trzeba liczyć się z tym, że rano będzie trzeba w samochodzie odstać w kolejce większej bądź mniejszej, no bo wszyscy będą tam jeździć, a jeżeli, i to jest taka rada na przyszłość, żeby wybierać w miarę możliwości, niekoniecznie daty weekendów albo świąt narodowych, bo wtedy liczba osób w parkach wzrasta kilkukrotnie zapewne.
0: No wtedy są tam wszyscy, mówiąc wprost. więc tak, jak najbardziej. Znaczy, jeżeli chodzi o Yosemite, to zdecydowanie jest tak, jak mówisz, kolejki od godziny 8 w górę na wjazd do parku to są, sięgają tam 2-3 godzin, więc najlepszym rozwiązaniem jest zwyczajnie wstać wcześniej i to, co jest nagrodą za to wczesne wstawanie, to jest wschód słońca w Yosemite, który jest absolutnie kosmiczny i warty tego, żeby podnieść się z łóżka o 4 rano, bo tak to wygląda w praktyce.
1: No to ja znowu teraz łamię chronologię tego, o co cię chciałem zapytać, bo powiedziałeś o widokach, które zapamiętuje się na całe życie. Ja rozumiem, że każdy wywiezie swoje wspomnienia z parków narodowych Stanów Zjednoczonych, ale rozmawiam z tobą i ciebie pytam. Powiedz mi, które parki narodowe, które widoki, które momenty w tych parkach narodowych na tobie zrobiły największe wrażenie?
0: No myślę, że takim największym przeżyciem dla mnie było to, kiedy po raz pierwszy dostałem się nad krawędź Grand Canyonu. Bo żadne zdjęcia, żadne filmy nie oddają tego, co nagle rozpościera się przed człowiekiem. Ogrom i skala tego jest absolutnie porażająca i to jest chyba coś takiego, co zostało mi w głowie najbardziej. To był w ogóle pierwszy park narodowy, który miałem okazję zobaczyć, więc tutaj dodatkowe przeżycie. Było to dość dawno temu, wtedy jeszcze była taka możliwość dzikich kempingów nad zboczem Grand Canyonu, czego właśnie też miałem okazję doświadczyć, więc dodatkowe przeżycie, bo to było zupełnie poza szlakiem. Rangerzy na takie rozwiązania się wtedy zgadzali, teraz już nie ma niestety o tym mowy. No, ale to jest takie rozwiązanie, które znaczy takie przeżycie i taki obraz, który został w mojej głowie no, na zawsze. Tu przy okazji też parokrotnie miałem do czynienia z pytaniem, czy lepiej jest nad Grand Canyon polecieć helikopterem, czy lepiej jest pojechać samochodem.
1: I czy oglądać go z północnego, czy z południowego brzegu.
0: Tak, dokładnie. Moja odpowiedź dla większości tych ludzi była zaskakująca, że zdecydowanie lepiej jest podjechać samochodem. No to dlatego, że jedziemy po w miarę płaskiej powierzchni i docieramy nad krawędź i w tym momencie jest ten moment, w którym nas to poraża, ten ogrom i ta głębia. Helikopter nie ma tego, bo lecimy już na wysokości tam powiedzmy kilometra czy półtora kilometra, w związku z tym ta przestrzeń już jest olbrzymia i nie odbieramy tej głębokości Grand Canyonu w taki sam sposób. Dodatkowo helikoptery lądują i latają tylko nad zachodnią częścią Grand Canyonu, a ta najbardziej spektakularna, czyli środkowa, którą możemy podziwiać albo z północy, albo z południa, no ona nie jest dostępna. To są względy, powiedziałbym, religijne. To jest teren Indian Navajo i Indianie bardzo pilnują tego, żeby były te zasady przestrzegane. W związku z tym firmy, które operują tam helikopterami czy samolotami, no nie mają prawa wlatywać w środek kanionu.
1: Plus chyba jeszcze od siebie dodam, że zaskakujące w Wielkim Kanionie jest po pierwsze to, że nieważne, czy byłeś tam raz, dwa czy pięć, za każdym razem szczęka opada i po prostu za każdym razem coś na człowieka spływa, jakie to jest wow. A druga sprawa, że ciekawe jest to, że kiedy staniesz nad krawędzią kanionu i widzisz to, co widzisz, to wystarczy się przenieść, nie wiem, 500 metrów, kilometr w prawo czy w lewo i niby ten sam fragment kanionu, niby ten sam kanion, a widoki zupełnie inne.
0: No tak, zupełna zgoda. No, kanion jest niesamowity. Tutaj też dodatkowo należy pamiętać o świetle, że inaczej on wygląda o wschodzie słońca, inaczej o zachodzie, inaczej jeżeli przyjedziemy w ciągu dnia. I tutaj też od razu szybki ruch na mapie w prawo, bo to wprawdzie nie jest park narodowy, to jest tak zwany Antelope Canyon, czyli też rodzaj formacji skalnej, wypłukanej przez wodę i tam absolutnie zgranie tego, co woda wypłukała w ziemi ze światłem, daje absolutnie niesamowity efekt. To jest coś takiego, co często możemy oglądać na zdjęciach czy na tapetach Microsoftu, a coś, co w rzeczywistości na żywo, no po prostu też kładzie na kolana, bo jest niewiarygodne.
1: A ponieważ kosztuje grube pieniądze i zarządzają tam Indianie, w związku z tym tam limitów nie ma, przyjeżdżasz, płacisz, no dużo jest chętnych, ale można to ogarnąć. No właśnie, ogarnąć można i teraz zwracam się z pytaniem do Państwa, co Państwu w głowie zostało po zapewne wizytach w amerykańskich parkach narodowych. Czy takie rzeczy oczywiste jak Grand Canyon, jak Zion, czy, no nie wiem, Sequoia, czy może jakieś parki mniej oczywiste, które nie są w tym złotym trójkącie Utah, Arizona, Nevada, może zupełnie po drugiej stronie, może gdzieś w Maine, malutkie parki narodowe, które mają swoje, no, jakieś swoje DNA. 510-357-357, 510-357-357. Zosia czeka na telefony od Państwa. Bardzo jestem ciekaw, co Państwu w głowie zostało a propos amerykańskich parków narodowych. Na przykład może ktoś był w Great Smoky Mountain. W latach 80. XIX wieku pojawiły się pierwsze sugestie objęcia tych gór ochroną i wpisania ich do rejestru jako park narodowy. W 1899 roku park został kupiony, a powstał ostatecznie w 1934 roku. I teraz wyobraźmy sobie ławeczkę przed domem, na której przysiadła Dolly Parton, mieszkająca w Tennessee, gdzie te góry właśnie są.

0: because you can.
1: 17:24. Dzika bonanza. 510-357-357, 510-357-357. Dziś o amerykańskich parkach narodowych dodzwonił się do nas pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry. Byłem w Stanach wielokrotnie. Parków mam zjeżdżonych ponad 40.
1: Pięknie.
2: Niektóre całkiem małe, ale spektakularne. No oczywiście poza klasykami typu Grand Canyon z południa, z północy, Utah, Arches, no wycieczka pod Delicate Arch, no ale na przykład taki park w Oregonie, Crater Lake, to jest szczyt wulkanu ścięty, w którym jest ogromne jezioro, a z środka tego jeziora wyrasta czubek nowego wulkanu, czyli to dalej rośnie. Tam po prostu w ogóle nie ma żadnego dopływu wody, cała woda jest ze śniegu. Śniegu jest tam około 3 metrów każdej zimy i to się potem topi i wpływa do tego. Idealnie przejrzysta woda, no spektakularny widok.
1: Panie Krzysztofie,
2: jeżeli jakby państwo mogą zobaczyć na zdjęciach, jak wygląda Crater Lake, to jest po prostu bomba.
1: A panie Krzysztofie, jakby pan w tej chwili mógł się przenieść za dotknięciem czarodziejskiej różdżki do jednego z nich, powiedzmy na kilka godzin, to który to by był?
2: Ja myślę, że no, nie wiem, jest
1: trudno,
2: dużo tego,
1: trudno,
2: na kilka.
1: Tak.
2: No, Arches,
1: okay,
2: Yellowstone,
1: i zostań,
2: no,
1: tak,
2: nie
1: Arches,
2: za dużo.
1: Zostańmy przy Arches,
2: też
1: bo
2: byłem kilka razy.
1: Zostań.
2: No, Arches też jest fajny.
1: Tak, jest fajny.
2: Zion oczywiście też, chociaż na Angel's Landing nie udało mi się.
1: A to tak
2: wejść,
1: jak,
2: no,
1: tak jak mnie. Także panie Krzysztofie, witam w drużynie. No i zobaczymy, co wydarzy się później, bo na Angel's Landing można jeszcze się przymierzyć przecież kiedyś. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. I jest z nami pani Marta. Dzień dobry, pani Marto.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam panią. I który z tych parków narodowych, o których mówiliśmy albo o których jeszcze nie mówiliśmy, przyciąga pani uwagę?
3: W tym roku byliśmy na wyjeździe w Stanach, byliśmy w 6 parkach narodowych, ale trzy, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to był Hawaje, Park Wulkanów, to były Hawaje, Halekala National Park i ostatni, który najbardziej wbił mi się w pamięć, to był Kanion Antylopy, czyli ten obszar właśnie tam. I gdybym mogła, już tutaj uprzedzam pytanie,
1: tak,
3: zadał pan poprzedniemu słuchaczowi, wrócić, to właśnie tam do Kanionu Antylopy.
1: A to był górny czy dolny?
3: To był górny.
1: No to teraz należy szybciutko wracać do dolnego, bo one są niby podobne, ale jednak trochę różne.
3: Są trochę różne. No, trudniej było dostać się do tego górnego, więc musieliśmy troszeczkę poćwiczyć z przepisami i z wejściówkami. Nie było to tanie. Na szczęście udało nam się wejść. No i na szczęście udało nam się zdążyć na czas, bo tam jest taki paradoks, że po jednej stronie ulicy jest jedna godzina, a po drugiej stronie ulicy jest inna godzina.
1: Tak, tak, rzeczywiście tak się dzieje, ale antylopy zostają w głowie na długo. To fakt. Pani Marto, dziękuję bardzo i do zobaczenia w antylopie górnej, czy też dolnej.
3: Do zobaczenia się w antylopie. Dziękuję.
1: Dziękuję. Pani Marta była z nami. 17:28, dzika bonanza. 510-357-357. Wracamy do rozmowy z organizatorem wyjazdów, z Łukaszem Pawełczakiem. Który z parków narodowych, które widziałeś, okazał się dla ciebie największą rewelacją? Może nie jest sam w sobie najpiękniejszy, nie robi największego wrażenia, ale przekroczył twoje oczekiwania, że nie był tak popularny, nie był tak głośny, a okazał się czymś wyjątkowym. Czyli który cię najbardziej pozytywnie zaskoczył?
4: To jest ciekawe pytanie. Myślę, że wszystkie parki, we wszystkich przypadkach czegoś się spodziewałem i te parki, mówiąc kolokwialnie, dowoziły. Natomiast myślę, że takim parkiem, nad którym warto się na chwilę pochylić, jest sąsiad słynnego Yellowstone, czyli Park Narodowy Grand Teton. Bo wszyscy, którzy jadą w tamte rejony, no, mają na radarze właśnie wspomniany Yellowstone. Najstarszy, największy, bardzo spektakularny. Natomiast gros tych ludzi, którzy jedzie ten park odwiedzić, nocuje w miejscowości Jackson. No i teraz, przyjeżdżając z Jackson do Yellowstone, mijamy po lewej stronie absolutnie niesamowity widok właśnie gór Parku Narodowego Teton. No i tam należy po prostu skręcić w lewo i poświęcić, no to przynajmniej 1 czy 2 dni. Fantastyczne hajki, fantastyczne widoki. Tak, no myślę, że to jest ten taki park, którego może najmniej się spodziewałem, a jednocześnie okazał się być fantastyczny.
1: Zaskakujące w amerykańskich realiach, w amerykańskich parkach jest to, jak bardzo, a w zasadzie jak minimalnie organizatorzy, rangerzy, ci, którzy dbają o te parki, ingerują w przyrodę. W kraju, w którym na kubku gorącej herbaty masz napisane uważaj gorące i możesz się oparzyć, w amerykańskich parkach, nawet przy największych przepaściach, nie ma barierek. Pytałem się rangerów, skąd się to bierze, skoro oni właśnie tak, przepisy są w Ameryce po to, żeby były i żeby ich przestrzegać. Oni powiedzieli, że no to jest wejście, trochę liczymy na to, że odwiedzający będą mieli otwartą głowę i będą po prostu myśleli, ale my w te parki chcemy ingerować jak najmniej i wydaje mi się, że począwszy od, nie wiem, parków w Maine po Kalifornię, tak rzeczywiście w Stanach jest.
4: Tak jest, z jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem są ostrzeżenia przed dzikimi zwierzętami, w pierwszej kolejności przed niedźwiedziami grizzly. Tutaj takim absolutnie najlepszym przykładem tego jest Park Narodowy Glacier, czyli północne Stany, zaraz przy granicy z Kanadą. Tam właściwie na każdym kroku są tabliczki z ostrzeżeniami This is Grizzly Country i to rzeczywiście tak jest. To nie jest takie czcze ostrzeganie na wszelki wypadek, tylko rzeczywiście szanse na spotkanie grizzly są tam bardzo duże. Ja sam miałem okazję, więc rzeczywiście trzeba się wystrzegać. Całkiem niedawno, jakiś miesiąc temu, znaleziono zmasakrowane ciało turysty z Anglii, który wybrał się na szlak bez prawdopodobnie dzwoneczków, które mają odstraszać te grizzly, bez sprayu na niedźwiedzie, który w sytuacji, jeżeli już się spotkamy, jest absolutnie niezbędny. No i skończyło się tragicznie, nie? Więc rzeczywiście tabliczek uwaga stromo czy uwaga spad nie ma, ale ostrzeżenia przed niedźwiedziami są. Szczególnie też na kempingach, bo to jest takie miejsce, gdzie te niedźwiedzie się spotyka. One czując jedzenie, no po prostu wiedzą, że kolacja blisko i w tym momencie, jeżeli nie mamy schowanego jedzenia w specjalnych pojemnikach, jeżeli śmieci nie są wyrzucone do specjalnych znowu pojemników na odpady, których niedźwiedź nie jest w stanie otworzyć, tylko mamy je gdzieś w namiocie, no to wtedy rzeczywiście mamy szansę na problem, wręcz się po prostu o ten problem prosimy.
1: Ameryki notabene nie odkryjemy, chociaż bardzo byśmy chcieli, że chyba takim, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, może masz inne zdanie na ten temat, ale dla kogoś, kto chciałby w najkrótszym czasie albo w czasie odpowiednim, w czasie urlopowym zobaczyć i poczuć ten magię amerykańskich parków narodowych, no a czas siłą rzeczy jest ograniczony, to chyba Arizona, Utah i te rejony, gdzie nagromadzenie tych parków narodowych jest największe. Z drugiej strony tam głównie będą zadowoleni ci, którym formacje skalne są bliskie, a z kolei jeżeli chodzi o lasy, to pewnie co innego, ale chyba tam, prawda?
4: No to jest taka najbardziej oczywista opcja, czyli lecimy do Las Vegas i z Las Vegas zrobimy pętlę, podczas której jesteśmy w stanie, jeżeli mamy więcej czasu, to jesteśmy w stanie obejrzeć około 8-9 parków, jeżeli mniej, no to 4-5. I to jest rzeczywiście opcja, którą ja polecam wszystkim, którzy jadą pierwszy raz, bo zaczynają z wysokiego C, ale potem nie będzie gorzej. Ale to jest taka opcja najłatwiej dostępna. Drugą alternatywną jest trasa z Los Angeles do San Francisco, ale nie trasa nad oceanem, tylko trasa poprzez Park Narodowy Sekwoi, a potem na północ od Sekwoi mamy Kings Canyon i z Kings Canyon mamy jakieś 3-4 godziny jazdy do Yosemite. To są też takie trzy parki, które rzeczywiście no, widzimy za jednym zamachem. To dla tych, którzy lubią też doświadczyć przy okazji dużych miast, no bo i Los Angeles i San Francisco. Yellowstone czy inne parki, które leżą na północ w Oregonie, w Waszyngtonie, mówię o stanie, nie o mieście, w Oregon, Waszyngton czy Montana, czy Wyoming, no to już jest dłuższa wyprawa i tam rzeczywiście ciężej jest się dostać. Musimy mieć więcej czasu i przede wszystkim no, musimy być przygotowani na to, że przed nami długa droga, bo w Stanach wszystko jest od siebie dość poważnie oddalone. Ja miałem taką przygodę właśnie z tym długością tras, kiedy podczas kempingu, o którym wspominałem, nad brzegiem Grand Canyonu, siedząc wieczorem przy ognisku, zapytałem mojego amerykańskiego przyjaciela, jak daleko jest stąd do Yellowstone. Usłyszałem, że niedaleko, no więc jak niedaleko, no to mówię, to jedźmy. Wyruszyliśmy o godzinie 22, jechaliśmy całą noc, cały dzień i kolejnej nocy o 3 dotarliśmy do Yellowstone, także amerykańskie niedaleko znaczy trochę coś innego niż u nas.
1: No musimy coś przyjąć. Zakładamy, że jednak to są te Stany Zachodnie, czyli od środkowej linii Stanów Zjednoczonych na mapie w lewo.
4: Tak, no to tutaj zdecydowanie zacząłbym, zresztą to jest chyba teraz jeden z najpopularniejszych. Park Narodowy Sequoia. Dlaczego warto tam jechać? No nigdzie indziej na świecie nie zobaczycie drzew, które mają po 30 metrów wysokości. Najsłynniejszy General Sherman to jest jeden z kilku największych organizmów żyjących na świecie, jeżeli chodzi o jego pojemność, objętość bardziej. Park Narodowy Yellowstone. Yellowstone jako nazwa teraz rozsławiona poprzez serial, natomiast tam należy pamiętać o tym, że Yellowstone mieści się na największej na świecie kalderze wulkanicznej, w związku z tym mamy tam ponad 50% wszystkich aktywnych gejzerów z całego świata, w tym jednym miejscu. Zresztą sam Yellowstone to jest park, który jest porównywalny wielkością do, no powiedziałbym, wyspy typu Cypr, czyli jest to olbrzymi teren, olbrzymia powierzchnia i tu też należy pamiętać, też myśląc o planowaniu wyjazdu, należy pamiętać o tym, że to nie jest coś, co jesteśmy w stanie zobaczyć przez jeden dzień, więc ten timing jest tutaj bardzo istotny. Bryce Canyon to jest taki park narodowy, który jest może mniej znany, ale też w tej pętli, którą zaczynamy w Las Vegas, jako jeden z dwóch, trzech takich must, no to jest też miejsce, które jest niesamowite, jeżeli chodzi o wszystkie formacje skalne, które jesteśmy w stanie tam zobaczyć. To, co ciekawe, możemy je zobaczyć z góry, bo są specjalne podesty widokowe, ale tam jest możliwość zejścia też na dół i zobaczenia tych wszystkich skał, że tak powiem, z perspektywy Ziemi.
1: I akurat ten park narodowy jest na tyle kompaktowy, w przeciwieństwie do Yellowstone, że jesteśmy w stanie w ciągu dnia nasycić się wystarczająco tym, co tam jest.
4: Tak, tutaj padło też z twojej strony hasło o tym, że Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym. Nie wszyscy wiedzą, że pierwsza grupa turystów została po prostu przez Indian tam zdziesiątkowana, bo wtedy jeszcze Indianie tam rządzili, więc to. A to chciałem nawiązać przez to do tego właśnie parku narodowego Bryce, człowiek, od którego imienia park został nazwany. Stwierdził, że to miejsce to jest jakieś przekleństwo, że można tam jedynie zgubić krowę, no bo rzeczywiście jest to taki rodzaj labiryntu skalnego, niesamowicie efektownego, ale też dla tych pierwszych osadników, którzy poruszali się ze wschodu na zachód i docierali tam i mieli się przez to przedrzeć, no to na pewno nie było nic fajnego.
1: No, zatem wszystko do zobaczenia w Stanach, wszystko co sobie wymyślimy i wymarzymy jest, myślę, do znalezienia, trzeba tylko udać się w odpowiedni zakątek niemałych, jak wiemy, Stanów Zjednoczonych. Łukasz, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia gdzieś w którymś z amerykańskich parków narodowych.
4: Do zobaczenia. Dziękuję.
1: To dzika bonanza. Za 22 minuty, godzina 18, dodzwonił się do nas pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle. Przepraszam, że pan tak długo czekał. No, tak wyszło.
5: Nie szkodzi takie czekanie do przyjemności, słuchanie tych opowieści i odświeżanie wspomnień.
1: No właśnie.
5: Ja byłem w Stanach Zjednoczonych 2 lata temu. Wymyśliliśmy sobie z kumplem tę wyprawę. Pierwszy raz do Stanów i ja mówię obowiązkowo parki narodowe. On chciał odwiedzić kilka miast na zachodnim wybrzeżu, takżeśmy jakoś dozbierali 5 parków narodowych. Sequoia, Yosemite, Yellowstone, Grand Canyon. To, co mnie urzekło, najpierw może w Stanach Zjednoczonych, to ta wolność poruszania się i przemieszczania. Dolecieliśmy późno wieczorem na lotnisko, samochód zarezerwowany, wypożyczalni, jedziemy na pierwszy nocleg, a potem tam, gdzie oczy poniosą, po drodze szukanie przez internet jakichś miejsc na nocleg, naprawdę nie było z tym żadnego problemu.
1: To jest pięknie. Panie Pawle, zazdroszczę. Sam rok temu byłem. Cieszę się, że pan się cieszy, a jeżeli ceni pan sobie taką swobodę podróżowania, to następną wyprawę proszę rezerwować w kierunku Australii. Tam też się bardzo fantastycznie jeździ i wolność jest jeszcze większa niż w Stanach Zjednoczonych. Panie Pawle, dziękuję i do zobaczenia na trasie.

0: Za 20 minut 18, a przy telefonie teraz pan Marcin melduje się w dzikiej bonanzie z Parku Narodowego, tak można powiedzieć, którego?
1: Mam pewien lifehack. Jeśli, tak jak ja i pan, nie wylosujecie wejścia na Angel's Landing, trzeba podejść, można podejść do biura Parku Narodowego i tam podpytaliśmy na recepcji, tam obsługi rangerów i okazało się, że ktoś zadzwonił i zrezygnował z wejścia do tak zwanego Subwaya. Subway jest takim, no właśnie, metro, to jest taki w skalę woda zrobiła po prostu bardzo długi korytarz, bardzo ładny. Jest on troszeczkę wypełniony wodą, bo tam ciągle płynie taka płytka rzeka, więc...
0: Do kolan, tak mniej więcej.
1: Tak jest, więc po prostu urok tam wynagrodził niewylosowanie Angel's Landing, to po pierwsze. Po drugie, parki narodowe to nie wszystko, ponieważ można tam jeszcze trafić tak zwane Restoration Area, i w Nevadzie my byliśmy w Red Rock, ponieważ jesteśmy wspinaczami, więc wspinanie w Red Rock. I jeszcze, gdyby ktoś mało było wspinania w Red Rock, niedaleko jest jeszcze Joshua Tree National Park. Mm-hmm. I tam też jest wspinanie i też są drzewa jodłego.
0: O, oczywiście, ale generalnie przyroda i National Parks, National Monuments, Recreation Area, no to trochę już inny temat. Nie będę wchodził Magdzie tutaj w paradę, bo ona jest specjalistką od tych amerykańskich hajków. W związku z tym mam nadzieję, że i o nich będzie mówiła. Jest z nami jeszcze pani Agnieszka. Dzień dobry, pani Agnieszko.
2: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało mi się do państwa dodzwonić.
0: Tak, my jak też się cieszymy.
2: Mój przedmówca wcześniejszy powiedział, że podróżowanie po Stanach i oglądanie wszystkich parków to wolność. I tą wolność się czuje. Mi udało się Angel Landing zaliczyć, jak jeszcze nie było permitów. Natomiast nie mówiliśmy jeszcze o jednym parku, The Waves, pomiędzy Utah and Arizona. Ten park wymaga zgody na wejście tam, który urzeka wszystkim. To jest tak, jakby człowiek był w ogóle poza ziemią. Ameryka ma wiele do zaoferowania i faktycznie tą wolność się czuje w momencie, kiedy weźmie się samochód i pędzi się drogą.
0: Czyli rozumiem, że pani miała te przyjemności i szczęście. Mówiła pani, że zanim jeszcze były permity na The Wave, to pani się tam dostała, tak?
2: Nie, na The Wave musiałam wylosować, także wylosowaliśmy. Udało
0: no to
2: nam
0: brawo.
2: Się wylosować na The Wave. A Angel Landing byliśmy chyba 7 lat temu, więc wtedy jeszcze nie było wymaganych zezwoleń wejściówek. Powiem szczerze, było trochę niebezpiecznie, bo nie każdy respektuje zasady bezpieczeństwa, a ta ostatnia końcówka pół mili, którą trzeba pokonać na Angel Landing, do najłatwiejszych nie należy, więc myślę, że wprowadzenie takiego permitu troszeczkę pomoże, bo ludzie w klapkach próbowali wejść, także...
0: Skąd my to znamy, można
2: także,
0: powiedzieć.
2: Także no, tak było.
0: Pani Agnieszko, bardzo
2: no
0: dziękuję.
2: Prawda, ale Angel Landing jest fantastyczny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam i do zobaczenia gdzieś, być może w kolejnym amerykańskim parku narodowym. Być może na przykład w Wielkim Kanionie, Colorado, jak sama nazwa wskazuje, leży w Arizonie. No i teraz tak, według oficjalnych statystyk w kanionie można obserwować do 25 tysięcy wyładowań atmosferycznych każdego roku. No więc jeżeli tak, to jaka piosenka kojarzyć może się z wyładowaniami elektrycznymi? Tyle, że tak jak wspomniałem, dzisiaj w innych wykonaniach.

0: To dzika bonanza dzisiaj w zastępstwie Magdy Gacyk. Magda, życzymy dużo zdrowia, szybko do nas wracaj. Skoro o parkach narodowych amerykańskich mówimy, to postanowiłem zadzwonić do swojego znajomego, który był przewodnikiem, rangerem w Yosemite National Park, a teraz pracuje w Colorado. Dodzwoniłem się do niego godzinę temu. Czy był trochę zaspany, czy nie? No, okaże się. W Denver była godzina 8:00. Przy telefonie Ray Ugarte będę się starał od czasu do czasu coś przetłumaczyć. No właśnie, Ray Ugarte.
1: Hi Ray, how are you? Where are you? It's early Sunday morning in the West USA, right?
2: Yes, right now we have 8 a.m. I'm in Colorado, Denver. It's very sunny, it's very hot.
0: 8 rano w Denver, w Colorado. Jest cholernie gorąco. Zapytałem Raya, czy Amerykanie doceniają ten skarb, jaki mają w postaci parków narodowych.
2: Depends on the state, you know. On the
0: zależy od stanów, mówi Ray.
2: Of United States, there's less of kind of outdoorsy people.
0: Na wschodzie na przykład jest mniej takich ludzi, którzy lubią życie zewnętrzne, takie wśród naturze. Słabo też jest na przykład w Georgii, nie najlepiej w Illinois, ale jak się minie już Illinois i jedzie się na zachód, to zaczyna się to wszystko zmieniać. Ludzie uwielbiają być w terenie.
2: People are really involved with the outdoorsy stuff, especially here in Colorado. It's they value parks more than in.
0: No i w Colorado, tu gdzie teraz pracuje, ludzie bardzo doceniają przyrodę.
2: A lot of green areas. I would say like depends on where you are in the country.
1: The problem,
0: a zatem właśnie zależy od tego, gdzie jesteś. Problemem tych parków narodowych jest przeludnienie, prawda? Co możecie zrobić? Co można zrobić z tym przeludnieniem w parkach narodowych? No właśnie. Czasami wymagane są permity, to ma wpływ na dziką zwierzynę, to ma wpływ tak na dobrą sprawę na wszystko.
2: Havasu Falls
0: jest takie miejsce, na przykład, podaję je przykładowo, do którego praktycznie nie dostaniesz się, nie wylosowując swojej kolejki. W Yosemite na przykład ostatnio zrezygnowano z tych permitów, co spowodowało, że ludzi jest jeszcze więcej niż było podczas wtedy, kiedy te permity obowiązywały. Kiedy już się dostaniesz do Yosemite, trudno na przykład znaleźć miejsce parkingowe, a musisz praktycznie zawsze przyjechać samochodem. Kiedy przyjedziesz pod Half Dome, z reguły nie masz gdzie zaparkować. Jeszcze niektóre instytucje, niektóre firmy wykupują masowo większość miejsc, co no, oczywiście potrzebne jest do ich działalności, natomiast zwykły pojedynczy człowiek przyjeżdża i nie ma gdzie stanąć. To są minusy overcrowding, jak mówi Ray, w parkach narodowych. Co można zrobić z tym? Czy loteria to jest jedyne rozwiązanie? Nie, to nie jest jedyne rozwiązanie. Na przykład jadąc do Yosemite, musisz planować naprawdę daleko w przyszłość. Jeżeli musisz w jakimś miejscu mieć permit, no to trzeba o tym pomyśleć, oczywiście.
2: Depends on what you want to do. You can definitely just take your stuff.
0: Like if you na szczęście w Yosemite, jeżeli wiesz, co zrobić, jeżeli wiesz, jak się dostać, gdzie jechać, to sprawa jest dosyć prosta, bo możesz ruszyć po prostu przed siebie i te tłumy w końcu znikną, ale trzeba być do tego przygotowany.
1: So the preparation is essential. You are the guide, you know about.
0: Jesteś przewodnikiem, więc wiesz o tym wszystkim, o czym nie wiedzą zwykli turyści.
1: There is still a chance to be connected with the nature.
0: A więc ciągle jednak jest szansa bycia połączonym z tą naturą, mimo tego, że generalnie jesteśmy otoczeni milionami innych.
2: Something that I've seen from like different cultures, like something that I see from people in the United States, is that in general.
0: w Stanach. Generalnie Amerykanie są bardziej tacy lubiący życie na zewnątrz, obcowanie z naturą. Porównując to na przykład do Wenezueli, z której ja pochodzę, to zdecydowanie więcej ludzi lubi życie wśród natury. Jest wiele długich szlaków, tak jak PCT, czyli szlak prowadzący przez całe Stany Zjednoczone. Są one świetnie utrzymane i naprawdę można spędzać w naturze piękne chwile, nie tylko w parkach narodowych.
2: There's a lot of national parks like Yosemite. When you go there, the accessibility to get into the natural world is very, very, very high. Especially because they take care of
0: no właśnie, Ray tutaj mówi o tym, że wspaniale są utrzymane szlaki i te trudniejsze, i te łatwiejsze, ale z tym związane są pewnego rodzaju problemy.
2: And have a good cleanup of the trail. So you get to get a good experience of it, and you get to know a lot of people that are very outdoorsy, very, very outdoorsy.
1: Is there anything we can be?
0: Czy możemy się w związku z tym czegoś obawiać w związku z amerykańskimi parkami? No tak, choćby ten kryzys, który ciągle jest. Administracja prezydenta Trumpa systematycznie zabiera fundusze na parki narodowe i to widać.
2: The people that can work on it, firefighters,
0: strażacy, którzy muszą pilnować parków, ludzie, którzy pracują, rangerzy. Tych ludzi jest coraz mniej, bo po prostu nie ma pieniędzy. Nawet tam, gdzie potrzebujesz permity, to możesz na łatwo wejść, bo po prostu nikt tego nie sprawdza, bo nie ma personelu.
2: They're stealing stuff, so you have to always make sure you work around that.
0: Zdarzają się kradzieże, no oko gospodarza zawsze jest potrzebne i ręka gospodarza, tyle że nie ma na to pieniędzy. Od lat to jest problem, natomiast teraz te fundusze są zabierane absolutnie w sposób złodziejski i to się może źle skończyć. No właśnie. Mówił Ray Ugarte, przewodnik w Yosemite, pracujący teraz w Colorado. Piękne terytoria, piękne miejsce, piękne wspomnienia. Państwo piszą, państwo dzwonią ze swoimi wspomnieniami, bo Ameryka, jak żaden inny kraj, jest krajem, do którego najczęściej jeździ się nie tylko po to, żeby zobaczyć wielkie miasta, które są fascynujące, rzecz jasna, począwszy od wschodu, Boston, Miami czy Nowy Jork, po zachód, San Francisco, Seattle czy Los Angeles, ale jednak wszystko to, co jest pomiędzy nimi, a także na wybrzeżach, te parki narodowe, począwszy od maleńkich, o których mało kto słyszał, tak jak mówił nasz słuchacz, choćby o Crater Lake, po te ogromne i największe, jak parki narodowe na Alasce, na Hawajach, czy największy, najbardziej znany Yellowstone Park. Także parki narodowe Stanów Zjednoczonych, myślę, że Magda w swoich audycjach będzie jeszcze na pewno w sposób szczegółowy do nich wracać, bo sporo o nich wie, mieszkając tam i lubiąc przebywanie wśród natury. Parki narodowe Stanów Zjednoczonych dzisiaj były motywem przewodnim dzikiej bonanzy. Mam nadzieję, że za tydzień Magda już będzie razem z nami. A teraz na koniec przenieśmy się znowu i poczujmy atmosferę małych południowych miasteczek. Gdzieś może w okolicach Georgii, czy może innych stanów położonych gdzieś nad brzegiem Zatoki Meksykańskiej. Za 5 minut godzina 18. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Dziękuję za dzisiaj. Proszę zostać z nami z 357, bo za 4 minuty zaczynamy najlepszy sport, a dzisiaj tutaj na tym miejscu zasiądzie Mateusz Fusiarz.

0: Ale, drodzy Państwo, ja to tak Tomka łatwo nie wypuszczę. Sportowcy w 357 w niedzielę to do 20 pracują.
1: 357. Start do 20. Zaczynamy.
0: Tak jest. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Maciej Karolak. Ja nazywam się Mateusz Fusiarz, a przed nami nasze sportowe dwie godziny ze sportem w 357. I będzie ta audycja, w której trochę sobie podsumowywać będziemy. Właśnie teraz nad Sekwaną trwa ostatni etap 113 odsłony kolarskiego Tour de France. Co najbardziej zapamiętamy z tegorocznej odsłony właśnie Wielkiej Pętli?
2: Big crash.
3: Jonas Vingegaard is down.
2: And this is not good news because Vingegaard's hit the curb.
3: He seems to be in pain.
2: Oh, no,
3: he's shaking the
2: head. No. This is not good news for the Tour de France and the dreams of Jonas Vingegaard.
0: Czy ten wypadek, tamta feralna niedziela sprzed tygodnia była najważniejszym momentem Tour de France 2026? Zapytam o to naszego gościa, Adama Probosza z Eurosportu. A kto jeszcze wpadnie do 357 Start? Połączymy się z Piotrem Wesołowiczem, który omówi razem z nami najważniejsze koszykarskie wydarzenia mijającego tygodnia, a najważniejszym z ważnych było chyba to ogłoszenie.
4: Shocked.
0: To szok. Bardzo chciałem, żeby wrócił do Cleveland. On nie ma żadnego związku z Sixers, nie miał też z Warriors. Jeszcze przeżyłbym jego powrót do Miami, ale naprawdę miałem nadzieję, że znów zagra w Cavaliers. To reakcja Charlesa Barkleya, legendy NBA, na transfer LeBrona Jamesa do ekipy Philadelphia 76ers. Jaka będzie reakcja naszego Piotrka? Przekonamy się, a teraz proszę się czegoś złapać, bo Polki mistrzyniami Europy.
5: Poland celebrate. Once more, it'll be another final for them. They do it time and time again. They're always in there or round about. And Poland with a really dominant display, Andy.
0: Andy, drodzy Państwo, tak się wyrażał komentator do swojego współkomentatora. To chodziło oczywiście o rugby. My jednak Andy'ego nie będziemy słuchać i nie usłyszymy, co miał do powiedzenia. Nam o wielkim sukcesie reprezentacji rugbystek opowie były rugbysta Paweł Lipkowski. Były młociarz zaś, to jest Szymon Ziółkowski, opowie nam o wciąż startujących zawodnikach na czele z Pawłem Fajtkiem.
6: Pawła nie można mierzyć normalną miarą. Zgodnie z założeniami pana doktora, który operował Pawła, w okolicach Mistrzostw Europy powinniśmy rozpoczynać trening po zakończeniu rehabilitacji. Paweł jest fenomenem nie tylko sportowym, ale i zdrowotnym. No Hulk taki trochę nie do końca pomalowany na zielono.
0: Czyli Hulk w sporcie i Hulk w kinie, bo drodzy Państwo, zaraz Spider-Man i tam będzie Bruce Banner. Ale trzymajmy się jednak sportu. W audycji wrócimy też do głośnej afery o zbyt głośnym torze Poznań. Tam na miejscu robią co mogą, żeby hałas zmniejszyć, no ale cudów nie ma.
7: Będziemy pracować nad nowymi i tłumikami, i nowymi rozwiązaniami, żeby było jak najspokojniej, ale też trzeba zważyć na to, że te 50 decybeli, które jest na ulicach przeźmierowe, jest dla nas bardzo krzywdzące. No nie jesteśmy w stanie 50 decybeli przytrzymać, nawet jak puścimy samochody

0: ogóle jaki piękny jest ten etap przyjaźni na Tour de France. Przed chwilą sobie panowie tak po dramie wszyscy jechali z drużyny Tadeja Pogaczara. No świetna historia.
1: 3, 5, 7 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
0: No to jest w ogóle świetny kolarz. Za chwilę jeszcze do kolarstwa przejdziemy. Jeśli chodzi o sportowy weekend, to myślę nade wszystko właśnie zajmowały nas decydujące etapy Tour de France. Jeszcze wczoraj 20 etap wygrał ekwadorczyk Richard Carapaz, który sobie tak pięknie wjechał na finiszu do narciarskiego tego ośrodka Alpe d'Huez. W klasyfikacji generalnej pewnie prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar, no i za chwilę wygra po raz kolejny. W końcówce na czele długo jechał Amerykanin Sepp Kuss, ale 6,7 km przed metą zawodnik zespołu Visma Lise Bike miał dwa niegroźne upadki. Skorzystał na tym wspomniany wcześniej Carapaz, który finiszował samotnie. No a dziś, tak jak wspomniałem, odbywa się tak zwany etap przyjaźni. Akurat tak się złożyło, że z Paryża do Paryża, bo został skrócony, no i śmigają sobie kolarze, żegnają się w tym roku z Francją. A kolarki z Polską. Holenderka Lorena Wiebes pewnie zwyciężyła w czwartej edycji wyścigu Tour de Pologne. Zawodniczka drużyny SD Works Pro Time wygrała wszystkie trzy etapy w Zamościu, Lubartowie i jeszcze dzisiaj w Lublinie.
2: Na pewno jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ zgłosiło się 8 drużyn World Touru same, nawet nikogo nie musieliśmy namawiać, czyli znaczy to, że to, co robiliśmy w poprzednich latach, okazało się na tyle dobre, na tyle dobrze przygotowane i tyle zachęcające te kluby, żeby przyjechały i przyjechały w najlepszych składach, bo widzieliśmy drużyna, która zdobyła pierwsze miejsce drużynowo, to jest numer jeden na świecie. Zwyciężczyni też już wygrała chyba w tym roku w ogóle w swojej karierze 130 wyścigów, to był chyba dzisiaj 130, także naprawdę fantastyczna obsada, fantastyczna rywalizacja. No i też to, co mnie bardzo cieszy, tłumy ludzi już na ulicach.
0: Tłumy ludzi, których pewnie będzie jeszcze więcej podczas męskiego Tour de Pologne, to mówił jego dyrektor Czesław Lang. Tyle o kolarstwie, a teraz kilka informacji związanych z piłką nożną, a jakże wróciła piłkarska ekstraklasa. Meczów już w sumie za nami

0: 6. Jeszcze w piątek Pogoń 0-1 przegrała z Legią i to dosłownie w ostatniej akcji meczu, a Radomiak 2-1 pokonał Wieczystą. Wczoraj punkty stracił u siebie mistrz Lech 0, Krakowia 0, a poza tym Jagiellonia 1-0 pokonała Koronę, a Górnik 2-1 Śląsk Wrocław.
1: Wszyscy wiedzieli, że przespaliśmy pierwszą połowę, że potrzebowaliśmy na siebie krzyczeć w przerwie i obudziliśmy się dopiero w przerwie, ale w tej drugiej połowie już chłopacy walczyli, dali tam emocje. To, co nas dobilo wcześniej, a nemusí zawsze byť najvádnejšia tá pilka, ale musí tam byť to, co pokazali chlopáci v tej druhej polovi. Válčili, biegali, navet dužo systémových blendov tam bylo, ale potom pokazali sme, že máme v sobě tou moc, tou energie a ideme válčiť ďalej. V šrode máme następný meč a potom si gotujeme ďalej.
0: A to mówił trener Górnika Michal Gasparik. Górnika, którego czeka w środę rewanż z Fenerbahce. W Stambule było 1-0 dla Turków. Ale zanim środa, to jeszcze niedziela i poniedziałek z polską piłką. W jedynym rozegranym dziś meczu Raków 1-2 przegrał z Wisłą Płock. Trwa starcie Widzewa z Motorem. Jest w tym momencie 2-1 dla gospodarzy. A o 20:15 wracająca do Ekstraklasy Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice. Jutro zaś się Zagłębie Lubin grać będzie z Piastem. Tyle o tym, co w Polsce, a za oceanem kolejny mecz Roberta Lewandowskiego w MLS. I co ciekawe, media najwięcej piszą o tym, że Lewy to w swojej karierze jeszcze nigdy nie grał w tak słabym zespole. Chicago Fire przegrało na wyjeździe z New York FC 1-3, a Lewy na boisku był od początku drugiej połowy i do siatki trafić nie zdołał. Znacznie lepiej radzi sobie inny reprezentant Polski tam za oceanem. Mateusz Bogusz zdobył 2 bramki, a jego zespół Houston Dynamo pokonał Austin FC 3-0. To 3. i 4. trafienie naszego pomocnika w tym sezonie. Skaczemy sobie trochę po świecie, teraz ze Stanów do Chin pędzimy, bo siatkarki Turcji po raz drugi zwyciężyły w Lidze Narodów. W finale rozegranym w Makao pokonały Brazylię 3-1, a brązowy medal wywalczyły Włoszki po zwycięstwie nad Chinkami 3-1. Co ciekawe, spotkanie o brąz symbolicznie rozpoczynał nasz siatkarz były Michał Kubiak, także bardzo ładny gest ze strony organizatorów. Przejdźmy do Formuły 1 i można by powiedzieć w końcu. Mistrz świata Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Węgier, 11. rundę Mistrzostw Świata. To jego pierwszy triumf w tegorocznym sezonie, no właśnie, dlatego w końcu, a 12. w karierze. Drugie miejsce zajął 4-krotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla, a 3. był lider cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. Jeśli chodzi o motosport, to dobiega końca 82. rajd Polski, o którym powinniśmy powiedzieć kilka słów więcej w dzisiejszej naszej audycji, ale teraz śpieszę donieść, że na trasie dziś doszło do wypadku. Cieszyńscy strażacy poinformowali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się, a obaj zawodnicy trafili do szpitala. Wczoraj też doszło do 2 wypadków. Członkowie załóg również trafili do szpitala, ale ich życiu na szczęście nic nie zagraża. A co w boksie? No, potężne grzmoty. Brytyjski pięściarz Anthony Joshua, były mistrz świata wagi ciężkiej, znokautował Albańczyka Christiana Pręgę na gali w judzie. AJ, czyli Anthony Joshua, ma później w tym roku stoczyć długo wyczekiwany pojedynek ze swoim rodakiem Tysonem Fury i myślę, że te grzmoty będą jeszcze potężniejsze. Teraz jeszcze w segmencie kajakarstwo już było. Z 2 medalami, srebrnym Michała Pasiuta w K1 i brązowym Klaudii Zwolińskiej w C1 kończą reprezentanci Polski udział w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym w Oklahoma City. Ostatniego dnia zawodów 4 biało-czerwonych rywalizowało w kajakowym krosie, do ćwierćfinału dotarła w nim Zwolińska, no i na tym ćwierćfinale się skończyło, a tak podsumowała całe zawody.
2: Spoko, fajne Mistrzostwa Świata, brązowy medal, pięknie, podtrzymana pasa medalowa na mistrzowskich imprezach, jeszcze mam Mistrzostwa Europy. Jeden z najlepszych sezonów w moim życiu tak naprawdę, bo dziś widziałam taki nagłówek, że słabszy sezon z Wolińskiej, ale ma brązowy medal z Mistrzostw Świata, chociaż coś takiego. A uważam za jeden z najlepszych sezonów, bo jest połowa Pucharu Świata, już mam 3 medale z Pucharu Świata, medal Mistrzostw Świata, a tu dopiero połowa sezonu, więc jeden z najlepszych sezonów zdecydowanie. Tak to podsumuję. Dużo gadam, ale mi się słowotok włącza jak po prostu po startach przy emocjach.
0: Ale my bardzo lubimy tego słowotoku słuchać. Na koniec lekka atletyka. Paweł Fajdek po raz 9 został mistrzem Polski w rzucie młotem i zdobył 18. medal w zawodach tej rangi. W Białymstoku zwyciężył wynikiem 79-03, pokonując Marcina Wrotyńskiego i Wojciecha Nowickiego. Fajdek goni swojego trenera Szymona Ziółkowskiego, który ma w swoim dorobku 20 medali, w tym 14 złotych, a z którym, czyli panem Szymonem, dzisiaj w naszej audycji porozmawia Sebastian Kierzek. Kulomiot Konrad Bukowiecki po raz czwarty został mistrzem Polski na stadionie. W najlepszej próbie uzyskał 20:68. Jakub Szymański drugi raz w karierze wygrał bieg na 110 metrów przez Płotki, bieg na 1500 metrów panów wygrał Filip Ostrowski, a u pań Klaudia Kazimierska, która w sobotę triumfowała także na 800 metrów. A poza tym w sobotę najlepsze okazywały się m.in. biegaczki Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska oraz Anita Włodarczyk, która w rzucie młotem zdobyła 13 złoty medal w zawodach tej rangi. Polacy w formie, a Mistrzostwa Europy tuż. Gospodarzem imprezy jest w tym roku Birmingham. Rywalizacja potrwa od 10 do 16 sierpnia.

0: No takie Genesis Państwu zaproponowałem. 17, prawie 18 minut po godzinie 18. W studiu jest już Adam Probosz z Eurosportu. Dzień dobry.
1: Jestem i dziękuję za Genesis, bardzo lubię.
0: No to słuchaj, zanim my przejdziemy do rozmowy, to jeszcze zaproponuję Ci takie 3,5 minutki w towarzystwie naszego człowieka od Tour de France, dobra?
1: Tak, jest, z przyjemnością posłucham.
0: Zapraszamy.
2: Przedostatni, ale najtrudniejszy i najbardziej wymagający etap tegorocznej Wielkiej Pętli. 171 km Starg w Bourg de Soin, meta w Alpe d'Huez. Cztery górskie premie, ale aż trzy hors kategorii, czyli poza kategoriami. Gigant Alp, kamienny kolos. Tam zaglądają tylko kozice, bo nawet świstaki z rzadka się tak wysoko zapuszczają. Galibier, zjazd na łeb na szyję, w dół, jak pośpieszną windą i znów w górę, znów pod chmury. 13 km podjazdu. Droga, że ślimak by się zawstydził i żmija też. Żadny nie potrafi się tak zwijać i wić jak ta asfaltowa ścieżka. Wstążka, którą upiększyły swoje zielone grzywki i skaliste czoła Alpy. 15 kolarzy na czele. Mają ponad 3 minuty przewagi nad peletonem, no i nad żółtą koszulką lidera. Mocno pracują kolana, fruwają w powietrzu jak skrzydła wiatraków, a nad nimi pochylają się surowe ściany, rzeźbione w granicie, dłutem czasu, deszczu i smagane wiatrem. Strome, groźne. Uciekinierów już jest mniej, odpadło kilku. Podjazd na pierwszą z legend, na Telegraf. Morderczy kolejny podjazd, 18 km. To jest ten kolos, to jest ten ogrom, Galibier. No cóż, najwyższy szczyt tegorocznej Wielkiej Pętli. Rośnie przewaga uciekinierów nad pozostałymi grupami. Na drodze Las Sosen i kibiców. Jeden trzyma tablicę z napisem: to mój 50. Tour de France. Wielkie święto, kolarstwa, radość. Na poboczu przebierańcy, jak z planu filmów Asterixa, a oni jak gigantyczne chrząszcze tańczą na pedałach, na krzesełkach, porozpinane do brzucha koszulki, oblewają się wodą. Peleton ma już ponad 4,5 minuty straty. Jeszcze 3 km do szczytu. Różowa koszulka. Mknie różowa strzała. To Ekwadorczyk, Carapaz. Pogacar go goni, ale on pędzi potem żółtą. W niej teraz jedzie i nie zdejmie jej też na podium. Na mecie 103. Tour de France. Dołączy do tych muszkieterów, którzy tak jak i on wygrywali po 5 razy Tour de France. Anquetil i Inno, Merckx i Indurain. Tamtych u Dumas było 4. Tych w historii Tour de France jest 5. A dzisiaj to już bajka. Etap przyjaźni, karty rozdane. Start miał być w Thoiry, rzut kamieniem od Paryża. No, trzeba być dyskobolem, by tym kamieniem dorzucić. Dookoła lasy, tutaj polowali królowie Francji, ale to są właśnie lasy i o to chodzi. A te płoną w Żyrondzie, w Alpach, koło Marsylii, nad Loarą, w kilkunastu miejscach we Francji. Tysiące strażaków policji i obrony cywilnej zmobilizowano i start przeniesiono, żeby ich nie angażować w ochronę tego wyścigu. Z przedmieść do Paryża, na pola elizejskie, przeniesiono start. Meta też na polach elizejskich. Tu, gdzie się zacznie, tam się skończy. Dopiero tam się będą ścigać o zwycięstwo na najpiękniejszej alei świata. Przemknęli pod szczytem Montmartre, kocie łby, wąsko, nierówno, ale ile tu uroku, ile historii. Miasteczko impresjonistów, co dom, to kolejne wielkie nazwisko ze sztabu. I dojechali. A teraz cisza. Skończyła się symfonia tej wielkiej orkiestry peletonu. Ta symfonia wygrywana na smyczkach szprych przez wirtuozów kolarstwa. Ponad 3300 km emocji, szybszego bicia serca, widoków zapierających dech w piersiach. Zamki znów zasną we śnie wieków. Zastygną w romańskich szatach kościoły i katedry. W swoje majestatyczne dostojeństwo osuną się barokowe pałace. Opustoszają pola elizejskie. Ta cisza boli w uszach, wierza się w duszę. Smutek spełnionych baśni. Nie deszcz, ale łzy lśnią w oczach. Do zobaczenia, do przyszłego roku. Dla Radia 357 Marek Brzeziński. To był mój 30. Tour de France.
0: 30. Tour de France pana Marka, który tak już trochę proroczo nam zakończył to wszystko. Oni jeszcze jadą, tak, ale tak malować słowem.
1: Piękna poezja. Uwielbiam te wypowiedzi pana Marka, bo tego się słucha naprawdę z dużą przyjemnością. No tak, kończy nam się Tour de France. Rzeczywiście pozostanie cisza, pozostanie pustka. Dziś jeszcze teraz szaleństwo na polach elizejskich, na Montmartre. Byłem tam w zeszłym roku tuż przed Tour de France. Widziałem, co tam się dzieje już przed wyścigiem. Tam znowu dzisiaj będą tłumy, tam znowu dzisiaj będzie piękna walka. I to był piękny Tour de France. Może on był zdominowany przez Tadeja Pogaczara, to wiedzieliśmy od początku. Ale to, co się działo jakby za jego plecami, to co on robił. Bo to, co powiedział Marek Brzeziński, muszkieterów było 4, Pogaczar dołącza. Bo to jest facet, który pisze nową historię. Po prostu.
0: Czyli jakby Dima mógł, to jeszcze by go tam gdzieś
1: myślę, że tak.
0: dokoptował. Zanim zaczęliśmy naszą rozmowę, to we wstępie pozwoliłem sobie na taką trochę mini tezę, że tak naprawdę najważniejszym momentem tego Tour de France była zeszła niedziela i ten upadek Jonasa Winigo. Czy zgodzisz się, czy to już i tak karty były rozdane i Pogacar jechał po zwycięstwo i Winigo by mu nie zagroził?
1: Pogacar jechał po zwycięstwo. Znaczy, co do tego nie mam wątpliwości i to on od początku pokazywał, że nie ma tutaj drugiego kolarza. To jest jednak tak, że jest Pogacar, dosyć długo nic, potem jest Winigo, później troszkę jest różnicy i jest cała reszta. Ja myślę, że Winigo jechał po drugie miejsce. Niektórzy się teraz zastanawiają, czy walczyłby z nim Evenepoel o to drugie miejsce. Wydaje mi się, że nie, chociaż wielkie wrażenie zrobił na mnie Belg w tym wyścigu, bo zaczęło się tradycyjnie, czyli od tam jakichś jego gestów, wypowiedzi, tam pretensji do Lipowica i tak dalej. Ale później pojechał bardzo dojrzale, pojechał bardzo mocno. Zadziwił mnie to, jak wytrzymał te długie, najtrudniejsze podjazdy. Jeszcze atakował na przedostatnim etapie. Naprawdę czapki z głów. Remco Evenepoel pojechał też świetny wyścig. Także myślę, że Jonas jechał po drugie miejsce, ale oczywiście to zmieniło dynamikę tego wyścigu, bo jeżeli nie ma tego drugiego kolarza, jeżeli z nim nie walczą właśnie Evenepoel i inni, no to troszkę nam to zmienia dynamikę. Brakowało tego Winigo w trzecim tygodniu, to na pewno.
0: No to powiedz mi teraz, bo trochę poczytałem a propos tego, co wydarzyło się przed niedzielą, czyli tych nocnych testów antydopingowych i no, byli tacy eksperci, którzy wskazywali, że to, że Duńczyk upadł, ostatecznie może być związane z tym, że po prostu został zerwany w nocy na te testy, że nie miał pełnej przespanej nocy. Chyba właśnie Remco Evenepoel powiedział, że to jest nieludzkie, żeby w takich momentach robić te testy, bo potem chyba i tak wszystkim robili. Więc dlaczego akurat tamta dwójka wtedy? To było trochę dziwne. Ja przyznam, byłem w szoku, bo kiedy słyszysz o teście antydopingowym, jest w to gdzieś zamieszany Pogacar i taki kolarz jak Winigo, no to znaczy, że może coś było.
1: Wiesz co, oni są testowani non-stop, bo każdy zwycięzca etapowy jest testowany, lider jest testowany, oni są testowani w zasadzie codziennie. Natomiast ta kontrola, to była pierwsza od bardzo dawna taka nocna kontrola, bo tego się nie robiło. Właściwie zasada była taka, że do 22.
0: To się tylko wtedy, kiedy są jakieś przesłanki.
1: Więc właśnie, podobno francuska prokuratura miała jakieś tam przesłanki, jakieś podejrzenia, tu chodziło o to o mikrodozowanie różnych substancji, co się podobno wymywa z organizmu, że tam znika 4 godzinach i tak dalej. Natomiast to na pewno może mieć wpływ, bo wiesz, to była noc pomiędzy dwoma trudnymi górskimi etapami. Oni przyjechali naprawdę zmęczeni, a wiemy dobrze, że regeneracja jest no, czasami nawet ważniejsza od treningu. I jeżeli ich ktoś budzi, tak jak Pogacar powiedział, no mnie obudzili o 5, ja już nie byłem w stanie zasnąć. Bo siedziałem, słuchałem sobie Eminema, piłem kawę, po prostu, bo już nie byłem w stanie spać. No to na pewno ma jakiś wpływ na to, jak kolarz następnego dnia będzie jechał. Natomiast czy to można wiązać z upadkiem Winigo? No chyba to jest troszeczkę naciągane jednak.
0: Troszkę na wyrost, tak?
1: Myślę, że tak.
0: No
1: myślę,
0: dobrze.
1: Że tak.
0: Czyli
1: no i z drugiej strony, wiesz co, żeby nie było. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby czasem takie testy robić, bo ja uważam, że gdzieś ta historia sportu, historia kolarstwa, że no, pokazała nam, że czasem trzeba. Mhm. Czasem trzeba to bardziej dokładnie, są te paszporty biologiczne i tak dalej, ale być może czasem trzeba zrobić i taką kontrolę, chociażby po to, żeby uspokoić właśnie tych wszystkich, którzy twierdzą, że a no może oni te mikrodozy czy mikroco, pokazać, że proszę, no mamy wyniki, a jednak nie.
0: Właśnie, bo ja za każdym razem przez to, co się wydarzyło już jak do tej pory w kolarstwie, kiedy widzę te wielkie sukcesy Tadeja Pogaczara, który tak naprawdę przekracza granice w sporcie, bo chyba tak trzeba to nazwać, no to takie rzeczy mnie uspokajają, że okej, czyli to jest faktycznie człowiek, który przekracza te granice, a nie coś, co mu potencjalnie może pomagać.
1: Tak, i to jest człowiek, który zdecydowanie przekracza granice, ale też to jest człowiek, który, że gdzieś takie ładne zdanie przeczytałem, że głównym zadaniem ekipy UAE Team Emirates jest teraz utrzymać motywację Pogaczara do tego, żeby dalej wygrywać. Mhm. Bo sam Pogaczar kiedyś powiedział, że on Tour de France właściwie już ma dosyć. Jakby mógł, to by jeździł inne wyścigi, bo tu jest taka presja, że po prostu jego to już męczy. On już to wygrał 4 razy,
0: to
1: on mówi,
0: nieźle radzi sobie
1: nie gonię za rekordami, co widać chociażby po tych etapach, które oddał na tym wyścigu. Wiesz, i to, jak on pojechał dla Isaaca del Toro, to, że on się jeden dzień zabawił w pomocnika, bo on był wczoraj gregario na przedostatnim etapie Meksykanina. I to, że on powiedział w pewnym momencie po tym etapie wygranym przez Del Toro, gdzie on mu jakby podarował to zwycięstwo, bo dojechali
0: on
1: razem.
0: Tak puścił, prawda?
1: Tak. I on powiedział, to był jeden z najpiękniejszych dni w mojej karierze. No zobacz, jaki to jest człowiek, zobacz, jaki to jest sportowiec, który, mówiąc o swojej karierze, mówi, że jeden z najpiękniejszych dni to było zwycięstwo, które mógł
0: sportowiec
1: koledze
0: nasycony,
1: podarować.
0: Więc potrzebuje pewnie jakichś innych bodźców.
1: Tak, naprawdę. Ale też fantastyczny człowiek. Naprawdę człowiek przełamujący pewne granice, nie tylko tego wysiłku sportowego, ale też inne, pokazujący, że można inny. To nie jest kanibal. Kanibal Merckx był inny. A Tadej Pogacar to jest Tadej Pogacar.
0: No faktycznie, nawet jak się słucha jego wywiadów, to tam właściwie za każdym razem jest podkreślone, jak wspaniałe jest to, jaki on ma zespół, tak? Że bez zespołu nie byłoby niczego. Myślę, że to też mówi o sportowcu.
1: Tak, no wiesz, jak on świętował z tymi meksykańskimi kibicami to zwycięstwo Del Toro, to było rzeczywiście coś niesamowitego. I to, jak oni na tym przedostatnim etapie wjeżdżali razem na metę, pokazywali te różki, takie wiesz, dwa byczki, to było piękne. To pokazywało właśnie piękno tego sportu. Parę mieliśmy takich akcentów podczas tego wyścigu. Był ten moment, kiedy Adam Yates na przykład był chory, kiedy ledwo jechał, został za peletonem. Nie wiadomo było, czy w ogóle ukończy etap, no bo on był odwodniony, on był, wiesz, po zatruciu żołądkowym, co jest straszne podczas takiego wyścigu. I ten podjeżdżający do niego Anders Johansen, który mówiący, chodź, siadaj na koło, ja ci trochę pomogę, wiesz. To są takie piękne rzeczy, które tworzą, które malują nam ten obrazek, bo to nie jest tylko kwestia czystej rywalizacji. I to Pogaczar też wie. On wie, że on jest lepszy od nich. Zresztą ma tego pełną świadomość. I on tego nie musi codziennie udowadniać, skoro może się jeszcze pobawić, może pomóc koledze, może zrobić coś innego. Jego to bardziej bawi.
0: No to w takim razie teraz będziemy sobie trochę odpoczywać od męskiego Tour de France, bo jednak trochę się wydarzyło. Ale na co czekamy, jeśli chodzi o męskie kolarstwo, bo jeszcze chciałbym cię zapytać o kobiece.
1: Jeśli chodzi o męskie kolarstwo, no to teraz mamy taką chwilkę spokoju, bo teraz panowie się troszkę rozjadą, troszkę odpoczną po Tour de France. Za chwilę mamy Tour de Pologne, więc część nawet tych kolarzy, którzy jechali Tour de France, przyjedzie do Polski. I myślę, że no, zapowiada nam się całkiem fajna obsada tegorocznego wyścigu i bardzo ciekawa trasa. Natomiast teraz rzeczywiście panie, które skończyły Tour de Pologne, słyszałem, że o tym już mówiłeś, natomiast ja jeszcze dorzucę tylko, że Maria Okrucińska, nasza juniorka, no, jedna z najlepszych absolutnie na świecie w tej chwili, wygrała właśnie trzyetapowy wyścig Watersley Ladies Classic. Także to też ważna informacja. Myślę, że trzeba o tych młodych mówić, żebyśmy też mieli nadzieję, że coś za chwilę będzie.
0: Żebyśmy już byli przyzwyczajeni do nazwiska na karierę seniorską.
1: Dokładnie tak, także to warto zauważyć. No i panie oczywiście za chwilę jadą Tour de France. Ja mam tę przyjemność, że jadę w tym roku na ten wyścig i no, spodziewam się fantastycznej rywalizacji. Piękna trasa z Lozanny do Nicei i będzie Mont Ventoux. Był kiedyś taki, pamiętam, że no taki filmik tam, short taki chodził gdzieś w internecie, gdzie zapytano najlepsze kolarki, jaką górę chciałby przejechać na Tour de France. No w zasadzie 90% odpowiedzi to było Mont Ventoux. No i mają panie to Mont Ventoux na tegorocznym wyścigu.
0: No dobrze, a Adam Probosz, na jakie miejsce podczas tegorocznej trasy Tour de France kobiet czeka najbardziej?
1: Wiesz co, bardzo czekam na to, co pokaże Dominika Włodarczyk, która w zeszłym roku była czwarta i która jest w gazie. W tym roku też ma świetną naprawdę formę. To jest bardzo ładnie rozwijająca się. To jest to, co też czasem warto podkreślić w przypadku Pogaczara, że jak spojrzymy na jego karierę, nie tylko na dzisiejszy moment, to zobaczymy, że ten chłopak cały czas się rozwijał. Że to nie jest tak, że wyskoczył nagle jak diabeł z pudełka i wygrał Tour de France. Nie. To jest wszystko konsekwencja bardzo takiego fajnego i dobrze prowadzonego rozwoju. Podobnie jest w przypadku Dominiki Włodarczyk, więc ja bardzo liczę na jej dobrą jazdę. No i oczywiście liczymy na Kasię Niewiadomą. No Kasia Niewiadoma w tej nowożytnej jakby edycji tego Tour de France kobiet, no za każdym razem stawała na podium, więc ja liczę, że z tego podium nie zamierza schodzić.
0: O Tour de France mówił i podsumowywał Adam Probosz z Eurosportu, zapowiadał Tour de France kobiece. Adam, bardzo ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: I miałem zupełnie inną piosenkę, powiem ci, przygotowaną teraz, ale jak zobaczyłem twoją koszulkę, to musiałem zmienić zdanie.
1: Opry. O, brawo.

Oczywiście zachęcamy do tego, żeby kontaktować się z audycją. Tekstówki także są dostępne. I pan Leszek napisał: Milan Pawelec wygrał 2 wyścigi Mistrzostw Europy w Moto2, umacniając się na prowadzeniu w ogólnej klasyfikacji, broniąc tytułu Mistrza Europy z 2025 roku. Jedyny Polak tak wysoko w elicie motocyklowej. No to jak Motorhead, to trzeba było taką wiadomość przeczytać, prawda?

0: O tak, Motorhead, Ace of Spades. A my, drodzy Państwo, patrzymy na to, co dzieje się teraz w sporcie. Mamy 67 km do zakończenia ostatniego, tego 21 etapu Tour de France. No i wtedy będziemy czekali też na te najpiękniejsze, jeśli chodzi o ten wyścig obrazki, czyli no, wręczenie nagród. Tadej Pogaczar w żółtej koszulce na podium. No to będzie coś absolutnie pięknego. Jeśli chodzi o mecz Widzewa z Motorem, to cały czas ekipa z Łodzi prowadzi 2-1. A patrząc na to, co teraz w audycji, no to spotkanie z Sebastianem Kieszkiem. I uwaga, lekarze mówili, że przerwa po kontuzji potrwa dłużej, a on wrócił i to w najlepszej formie od kilku lat. Paweł Fajdek w czerwcu świętował 37 urodziny i znów rzuca ponad 80 metrów. A najważniejszy start w tym roku tuż, tuż o dyspozycji naszych młodziarzy Sebastian Kieszek i jego gość.
1: Proszę Państwa, do docelowej imprezy tego sezonu w lekkiej atletyce, czyli Mistrzostw Europy w Birmingham, coraz mniej czasu. Mistrzostwa ruszą już 10 sierpnia. Tak to już jest, tak było w ostatnich latach, że medalowych szans, czy to na Igrzyskach, czy na Mistrzostwach Świata, Europy, upatrywaliśmy w rywalizacji młodzieży. Po trudnym poprzednim roku, być może tak będzie ponownie. Gościem audycji 357 Start jest mistrz olimpijski w rzucie młotem sprzed... tuż 26 lat minęło. Szymon Ziółkowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście trochę wody już upłynęło.
1: Trochę wody upłynęło w warcie, pewnie najbardziej bliskiej pana sercu.
2: No zdecydowanie tak, jeszcze warunkowo w Cybinie może być, tak biorąc pod uwagę zaraz obok siebie.
1: Mistrz olimpijski z Sydney, Szymon Ziółkowski, ale dziś przede wszystkim trener Pawła Fajtka. Który to już wasz wspólny sezon? W 21 roku, tak? Rozpoczęła się wasza wspólna droga?
2: No w 20 można powiedzieć, bo był to koniec roku, ale rzeczywiście sezon roku 21 to był nasz pierwszy sezon przygotowania do mistrzostw, do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, bo one ze względu na COVID trochę inną datą.
1: Był medal olimpijski w Tokio, od tego się zaczęło, czyli zaczęliście z takiego wysokiego C. Paweł zdobył upragniony medal olimpijski. Było kolejne w jego przypadku, w jego historii, Mistrzostwo Świata w kolejnym roku w Eugene, ale ostatni czas był czasem trudnym, wyboistym. Po tych doświadczeniach wracacie silniejsi?
2: Pewnie tak, chociaż Paweł jest silniejszy samą swoją karierą sportową, jednak doświadczeniem. Jest to zawodnik już, no nie ma co ukrywać, leciwy. No ale te doświadczenia akurat, jeżeli chodzi szczególnie o imprezy mistrzowskie, zazwyczaj procentują.
1: Mhm. Proszę powiedzieć więcej o tych przejściach, bo Paweł spotykał się z trudnymi przeprawami przez te ostatnie lata. Kontuzja, mieliśmy kontuzję stawu skokowego, tak, w zeszłym sezonie, w tym roku, w zasadzie na początku tego roku, operacja stawu barkowego.
2: No tak, no niestety takie rzeczy nam się zdarzyły. W zeszłym roku kontuzja stawu skokowego na zawodach, w tym roku staw barkowy na treningu. No niestety ta konkurencja ma to do siebie, że różne rzeczy się mogą zdarzyć. Niestety te wszystkie jego perturbacje zdrowotne przypadły również na, no można powiedzieć, kulminację poziomu rzutu młotem na świecie na przestrzeni ostatnich lat. No i zbiegło się to trochę niefortunnie, bo jak popatrzymy na wyniki Pawła, które osiągał nawet z tymi perturbacjami w latach poprzednich i porównując to do tego, jakie wyniki były potrzebne do stawania na podium podczas imprez, na których Pawłowi się to udawało, to okazywałoby się, że wtedy z tymi wynikami również mogłoby być bardzo wesoło, a wtedy Paweł był przygotowany na dużo dalsze rzucanie. No ale niestety sport jest loteryjny i akurat tak wyszło, że ta sinusoida wyników w rzucie młotem aktualnie jest w piku. No walczymy, staramy się trzymać poziom podobny do zawodników na całym świecie.
1: Ile dziś trzeba rzucać, żeby liczyć się w walce o medale Mistrzostw Świata na światowym poziomie?
2: Wszystko pokazuje na to, że to są wyniki 81+. Ale ja sam z własnego doświadczenia wiem, że każda impreza mistrzowska ma swoje prawa i bardzo różnie to wygląda. I niejednokrotnie te wyniki, które były osiągane wcześniej czy później po imprezie, na tej imprezie samej niespecjalnie mają jakieś odzwierciedlenie w tym, co się dzieje. No ja sam jestem tego najlepszym przykładem. No mój wynik, którym wygrałem Igrzyska Olimpijskie w Sydney, fakt, że już ustaliliśmy na samym początku, że była to zamierzchła przeszłość, ale wynik 80 metrów i 2 centymetry to byłby dopiero 21 wynik na świecie w sezonie 2000. Więc to też pokazuje, że specyfika samych zawodów jest tutaj bardzo istotna i bardzo ciężko jest teraz przewidywać, jakimi wynikami zakończą się rywalizacje i na Mistrzostwach Europy, i na rozgrywanych pierwszy raz w tym roku World Athletics Ultimate w połowie września w Budapeszcie.
1: Choć pan rzucał także ponad 83 metry w swojej karierze. Mówi pan, że rzut młotem jest w takim piku teraz wynikowym. Jako obserwator rzutu młotem, nie tylko jako trener, chociaż też jako trener. Z czym by pan to wiązał? Jaka jest przyczyna? Czy to jest kwestia pokolenia lepszych młociarzy, czy mówimy też o jakimś wyścigu technologicznym w rzucie młotem?
2: No tutaj u nas wyścigu technologicznego nie ma. Tutaj nie mamy karbonu, tutaj nie mamy lepszej nawierzchni, nabieżni, którą moglibyśmy w jakikolwiek sposób wykorzystywać do tego, żeby te wyniki były lepsze. To jest po prostu akurat no, taki trochę przypadek, czy genetyczny, czy społeczny, że nagle znalazło się kilka osób, które na tym świecie rzucają trochę dalej. No akurat mamy tych zawodników teraz bodajże 6-7, którzy liczą się w walce o medale i rzeczywiście tutaj możemy z dużą dozą pewności próbować wyciągać kulę z kapelusza i tutaj naprawdę żadne ustawienie na podium na imprezie mistrzowskiej nie będzie zdziwienie.
1: Wracając do tej kontuzji, o której mówiliśmy na początku, Paweł w lutym na swoim Instagramie napisał: uwielbiam hardkorowe sytuacje, a ta właśnie taka jest. Wierzył pan, że Paweł w tym sezonie wróci do rywalizacji na najwyższym poziomie? Wtedy?
2: Znam Pawła nie od dzisiaj, ale szczerze powiedziawszy po konsultacjach z lekarzem i po tym, jak no dość czarną wizję nam przedstawiał, jak ma wyglądać rehabilitacja po tym zabiegu, ciężko było mi sobie wyobrazić, że za kilka tygodni czy miesięcy będziemy wracać do rywalizacji. Okazało się po raz kolejny, że Pawła nie można mierzyć normalną miarą. My zasadniczo, zgodnie z założeniami pana doktora, który operował Pawła, w okolicach Mistrzostw Europy powinniśmy rozpoczynać trening po zakończeniu rehabilitacji. No więc jak widać, stało się trochę inaczej. Rzeczywiście Paweł jest fenomenem nie tylko sportowym, ale i zdrowotnym. No Hulk taki trochę nie do końca pomalowany na zielono.
1: Ten sezon pokazuje, że Paweł rzuca najdalej od 4 lat, a nawet od 5, bo w 2022 roku nie miał przecież rzutu powyżej 82 metrów, a teraz tak było. Co jest waszym celem? Do jakiego punktu zmierzacie? Pytam i w kontekście Birmingham, ale także wybiegając dalej. Mówi pan, że Paweł jest leciwym zawodnikiem.
2: Tak, jest leciwym zawodnikiem, ale nie jest też najstarszym, który rzucał daleko. Byli zawodnicy w jego wieku i starsi, którym zdarzało się rzucać ponad 80 metrów, więc nie jest to nic nieprawdopodobnego. Ze względu na te kontuzje też Paweł paradoksalnie miał trochę więcej luzu przez ostatnie lata, więc może to też wpływa na tą jego długowieczność. Naszym celem głównie jest teraz start w Birmingham i powrót Pawła na, nazwijmy to, piedestał europejskiego rzutu młotem. Paweł trochę nie ze swojej winy z niego kilka lat temu spadł i my chcemy do tych dobrych chwil wrócić. I dla nas ten start w Birmingham jest startem najważniejszym, a druga impreza jeszcze w tym roku, tak jak wspomniałem, World Athletics Ultimate, trochę nie do końca wiemy, z czym będą się wiązały te zawody, jak one będą wyglądać, chyba nikt nie wie, no bo to jest nowa impreza w kalendarzu World Athletics, a patrząc jeszcze dalej w przyszłość, no to w przyszłym roku Mistrzostwa Świata i za 2 lata no patrzymy już z wielkimi oczekiwaniami na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, no i też nie możemy zapominać o Mistrzostwach Europy, które za 2 lata będą odbywały się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, więc też dla nas wyjątkowo prestiżowa impreza. Dodatkowo jeszcze w przyszłym roku kolejna edycja Europejskich Igrzysk w lekkiej atletyce, będzie to znowu rozgrywane pod egidą drużynowych mistrzostw Europy, więc no mamy jeszcze kilka tych imprez, na których warto by było pokazać się z jak najlepszej strony.
1: Rozmawiamy oczywiście o Pawle Fajtku, to oczywiste, jako z trenerem Pawła Fajtka, natomiast chcę też pana zapytać o Anitę Włodarczyk. Ponad 40 lat. Pan zdaje się, że kończył karierę dokładnie w wieku 40 lat, chyba nawet w dniu ukończenia 40 urodzin. Anita już ma ponad 40 i pokazuje wciąż dobrą dyspozycję. Rekord świata Masters ostatnio padł. Z pana wiedzy, z pana kontaktów też z Anitą Włodarczyk, w jakiej ona jest dyspozycji i w co mierzy, w co celuje?
2: Nie mam zielonego pojęcia, w co ona celuje, ale rzeczywiście w tym roku pokazała się z bardzo dobrej strony. Wynik ponad 75 metrów może nie straszy aż tak bardzo rywalek na świecie, bo dziewczyny rzucały w tym roku dużo dalej, ale ta sprawczość Anity na imprezach mistrzowskich pokazuje, że jeżeli była w stanie w tym okresie przygotowawczym pokusić się o taki wynik, to rzeczywiście w Birmingham może być bardzo dobrze. No, Anita jest zawodniczką bardzo skuteczną, jeżeli chodzi o starty na najważniejszych imprezach. Niewiele zabrakło jej do medalu, kolejnego, już 4. medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu tym razem, więc sądzę, że na pewno rywalki dużo młodsze od niej cały czas z tyłu głowy mają to, że jak to mówi o niej jej trener babcia, jeszcze butów na kołku nie zawiesiła.
1: To jeszcze a propos tych młodych właśnie, no bo pojawiają się nazwiska: Paweł Fajdek, Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki też gdzieś przecież wciąż, nasz mistrz olimpijski. A czy polski młot ma następców?
2: Prawdopodobnie wyślemy 4-osobową ekipę w rzucie młotem męskim na Mistrzostwa Europy. To będzie najliczniejsza nasza reprezentacja kiedykolwiek wzięła udział w Mistrzostwach Europy, bo oprócz Wojtka Nowickiego, który jako obrońca tytułu ma dziką kartę, więc nawet bez kwalifikującego go wyniku jest w stanie na te Mistrzostwa Europy jechać. Mamy Pawła, który w tych tabelach europejskich plasuje się bardzo wysoko. No i dwóch aspirujących zawodników, Marcin Wroteński, też ode mnie z klubu. No i Dawid Piłat, do niedawna jeszcze młody, perspektywiczny, teraz jeszcze perspektywiczny, ale już nie do końca młody. No i mam nadzieję, że chłopacy będą w stanie się po tej drabinie wdrapywać. No im na pewno też nie pomaga to, że ten poziom rzutu młotem poszedł do góry. No bo wiadomo, żeby móc zaistnieć w tej światowej konkurencji, no trzeba było zacząć łapać finały tych imprez międzynarodowych po to chociażby, żeby w tej naszej nomenklaturze sportowej mieć możliwość zakwalifikowania się do szkolenia, etc., etc. i dzięki temu móc piąć się w górę. Nie będzie im łatwo, ale sądzę, że tak łatwo tego nie odpuszczą i będą walczyć.

0: 12 minut pozostało do godziny 19. No dzieje się w Łodzi, drodzy... Co ja w ogóle dzisiaj? Dzieje się w Łodzi, drodzy państwo. Zrobiłem w Łodzi, drodzy... No nieważne. W każdym razie Widzew 2-2 remisuje sobie z Motorem. Mamy 53 minutę. 4 gole. O, i proszę bardzo. Sebastian Świdelski rozgrzewa się przy linii, także będzie zdecydowanie wzmocnienie, jeśli ten snajper, ten napastnik pojawi się na boisku. A napisał do nas pan Patryk. Od wczoraj inaczej mi się żyje, bo Łukasz Fabiański kończy karierę, to jest absolutna legenda. Ja bym się zgodził, jeśli chodzi o piłkę reprezentacyjną i w ogóle to jedna z naszych najlepszych piłkarzy i tak sobie myślę, że jedyna rzecz, która mogłaby się wydarzyć inaczej w życiu pana Łukasza, to te karne z Portugalią. Żeby chociaż tam jeden był obroniony, to wtedy byłoby lepiej. Ale żeby było jasne, żadnych tutaj pretensji nie mam. Myślę, że takie karne broni się trochę trudno przy takiej presji. A my teraz, drodzy państwo, będziemy rozmawiali o rugby. Bo, jak to napisał mój kolega zajmujący się rugby, jest gruba sprawa do zaakcentowania. A mianowicie Polki zostały mistrzyniami Europy dzisiaj w rugby siódemkach. I z tej okazji łączymy się z Pawłem Lipkowskim, byłym rugbystą, byłym reprezentantem Polski także, trenerem i zawodnikiem też byłym Lechii Gdańsk. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i proszę opowiadać, co tam się wydarzyło na tym turnieju. Jeśli dobrze się zorientowałem, w Chorwacji, no bo mamy to Mistrzostwo Europy, jeszcze jeden mecz przed Polkami, no ale mamy chyba do czynienia ze sporym sukcesem reprezentacyjnym, zresztą już nie pierwszym takim.
1: Tak, jest to ogromny sukces, ponieważ polska kobieca reprezentacja zdobyła tytuł mistrzyni Europy, mimo że finał odbędzie się za jakieś 10 minut, natomiast w tym systemie dwuturniejowym, w którym Polki już w pierwszym turnieju uzyskały drugą lokatę, przegrywając nieznacznie z Francją. To był tam wynik bodaj 17-14, więc to jest niewielki wynik, można powiedzieć, o włos. Natomiast Francja w tym turnieju obecnym, który toczy się w Splicie, odpadła już na etapie ćwierćfinału, więc nie jest w stanie przeskoczyć Polski w tej ogólnej punktacji. Więc Polska, dostając się do finału, za chwilę ten finał będzie rozgrywała z reprezentacją Irlandii, już sobie zapewniła tytuł mistrzyń Europy. Jest to ogromny sukces, ponieważ no, nie jesteśmy tak oczywistą nacją, jeżeli chodzi o rugby na świecie uznawaną, ale polska reprezentacja rugby 7, ta kobieca, to naprawdę w tej chwili elita i firmowa reprezentacja reklamująca rugby w Polsce i w Europie.
0: No wiemy, że rugby, jeśli chodzi o sporty w Polsce, cały czas przebija się gdzieś do świadomości i oczywiście takie sukcesy trochę, a może nawet bardzo, to proszę mnie tutaj poprawić, pomagają w tej rozpoznawalności, ale no też trzeba chyba zaznaczyć, że to nie są jeszcze te rozgrywki najważniejsze, tak? I wiem, że niektóre reprezentacje nie zawsze wystawiają te najmocniejsze reprezentacje, oczywiście nie deprecjonując sukcesu Polek.
1: Uczciwie muszę też to samo powiedzieć, że to nie jest tak, że to Mistrzostwo Europy to jest najważniejsza impreza, jaką tutaj udaje się wygrać, ponieważ są jeszcze bardziej prestiżowe rozgrywki, chociażby kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, czy też najlepsze 12 drużyn, które grają w takim World Series. Do tego jeszcze Polkom trochę brakuje, ale mam wrażenie, że coraz mniej i to byłby jeszcze większy sukces, gdyby udało nam się tam dostać. Natomiast no, mistrzynia Europy to też jest ważny sukces, zwłaszcza dla kraju, w którym rugby uprawia, tak jak powiedział pan, nie aż tak dużo osób jak inne gry zespołowe, więc myślę, że dziewczyny zasługują na wielki, wielki tutaj szacunek za swoją pracę. Część z nich zaczęła grać w rugby dosyć późno, wcale nie uprawiały tego sportu od dziecka. Niektóre zaczęły dopiero grać na studiach, a mimo ich determinacji, dzięki ich determinacji zaszły tak daleko. Także ogromne brawa.
0: Teraz, panie Pawle, ja włączam tryb bardzo dociekliwego i zainteresowanego kibica. To jest sukces, jeśli chodzi o rugby siódemki. A jak w takim razie wygląda sytuacja w rugby piętnastkach kobiet?
1: Rugby, to jest troszeczkę... W Polsce mężczyźni grają w rugby piętnastoosobowe, a okazjonalnie w rugby siedmioosobowe. Więc dlatego nasza reprezentacja w rugby siedmioosobowym właśnie spada z najwyższej dywizji. Natomiast jeżeli chodzi o panie, jest dokładnie odwrotnie. W rugby gra się tylko i wyłącznie w to siedmioosobowe, jeżeli chodzi o kobiety w Polsce. Natomiast rugby 15-osobowe w tej chwili jeszcze spróbuje stworzyć reprezentację z tych dziewczyn, które grają w rugby siedmioosobowe. Są to trochę inne... Odmiany różnią się przede wszystkim motoryką, zdolnościami motorycznymi zawodników, ponieważ no, grać, proszę sobie wyobrazić, że jest 15 zawodników, 15 zawodniczek na boisku czy 7. No to od razu determinuje zupełnie inne cechy motoryczne, zupełnie inne możliwości, więc ta rugby 15-osobowe, jeżeli chodzi o kobiety, dopiero raczkuje, a to rugby 7-osobowe jest na bardzo, bardzo dobrym poziomie, no najlepszym w Europie.
0: Tak jest i raz jeszcze podkreślamy nasze wielkie gratulacje dla naszych reprezentantek. A proszę powiedzieć teraz, no już trzymając się wątku sportu kobiet i właśnie rugby kobiet, jak pan myśli, jak taki sukces kolejny już może przełożyć się na to, żeby to zainteresowanie właśnie rugby, na przykład małych dziewczynek, tak, które chciałyby się zająć jakimś sportem, wzrośnie?
1: Widzę to na co dzień, ponieważ jak obserwuję treningi młodzieży, którzy zaczynają swoją przygodę z rugby, to widzę coraz więcej dziewczynek, które chcą trenować ten sport. Na początku oczywiście w tych najmniejszych kategoriach robią to koedukacyjnie razem z chłopcami, natomiast później już oczywiście z przyczyn naturalnych jest to rozdzielenie na rywalizację dziewczynek i chłopców i widzę coraz więcej, jeżeli chodzi o proporcje, z których stworzone są drużyny rugby tych najmniejszych adeptów, no to coraz więcej mają tam do powiedzenia dziewczynki. Jest to drugie mistrzostwo Europy, które zdobywają nasze panie i widzę ten właśnie wzrost ilości drużyn, które powstają w Polsce, ale też wzrost jakby właśnie ilości dzieci, płci żeńskiej, które chcą uprawiać ten trudny sport.
0: Oj, trudny sport, zdecydowanie, panie Pawle. A proszę powiedzieć, bo jest pan człowiekiem utytułowanym, bo Mistrzostwo Polski było zdobywane z Lechią Gdańsk zarówno jako zawodnik, jako trener, były reprezentant Polski w piętnastkach, siódemkach, także ma pan potężne pojęcie o rugby, my może tutaj troszkę mniej. Natomiast proszę powiedzieć właśnie, jak na przestrzeni lat też zauważył pan, jak rugby wzrasta. Czy teraz no, chłopcy na przykład, już zbaczając trochę z tematu, ale chłopcy, dziewczynki bardziej garną się do tego sportu tak po prostu?
1: To znaczy, ja myślę, że to jest problemy dotyczące garnięcia się dzieci do sportu dotyczą wszystkich dyscyplin.
0: Dobra.
1: A jeżeli chodzi o rugby, które jest jednak troszkę na dalszej pozycji, myślę, że dotyczy jeszcze bardziej. Więc zachęcanie młodzieży do sportu, no to jest bardzo ważna rzecz, która dotyczy wszystkich dyscyplin, nie omija rugby. Rugby też ma swoje problemy. Mamy duże ośrodki w dużych miastach, gdzie uprawia tą dyscyplinę naprawdę wiele dzieci, ale myślę, że ta mapa mogłaby się po prostu zapełniać coraz bardziej o kolejne miejsca, w których dzieci mogłyby spróbować i zacząć swoją przygodę z rugby. Tego mi trochę brakuje, tego upowszechnienia. Jest nas jeszcze mało trenerów, pasjonatów, ludzi, którzy by chcieli w trochę innych, mniejszych ośrodkach niż te główne duże miasta zachęcać dzieci do uprawiania tego sportu i tutaj myślę, że to są nasze główne zadania jako środowiska rugby. A taki sukces na pewno nam w tym pomoże.
0: Bardzo dobrze. Czekamy w takim razie na finał tych Mistrzostw Europy. A naszym gościem był Paweł Lipkowski, były reprezentant Polski, komentator, ekspert rugby. Bardzo panie Pawle dziękuję za tę rozmowę. No i trzymam kciuki za wspaniały rozwój rugby w Polsce.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miłego wieczoru życzę.
0: Miłego wieczoru. A teraz będzie, drodzy państwo, utwór Mountain Song grupy Jane's Addiction, a te góry to nie bez powodu.

0: Nie ma to jak Perry Farrell punktualnie o 19.
1: Tu 357 start.
0: Tak jest. I tak jak anonsowałem, drodzy Państwo, na początku naszej audycji, Tomek Gorazdowski powrócił właśnie teraz do studia i będzie to temat bardzo bliski jego sercu.
2: Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
3: I o festiwalu rozmawiać będziemy. Rzecz jasna, razem z nami jest Renata Wcisło, dyrektor programowa Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. Dzień dobry, Renato.
4: Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu.
3: Słyszymy się dobrze, więc i rozmowa przebiegnie fantastycznie, bo i temat mamy fantastyczny. Festiwal Górski w Lądku Zdroju to święto dla wszystkich tych, którzy interesują się górami, zarówno aktywnie, jak i bardziej w teorii. Tam jest miejsce dla wszystkich. Jako osobę zajmującą się doborem merytorycznym tego, co będzie się działo na festiwalu, w pierwszej kolejności muszę zapytać, jak się udało zrealizować pomysły, bo no, życie te pomysły weryfikuje. Niektórzy są na wyprawach, niektórzy nie mogą przyjechać i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym na ten miesiąc z okładem przed festiwalem, co już o festiwalu wiemy?
4: Tak, masz rację. Można sobie planować w styczniu, w lutym, a nawet kilka miesięcy wcześniej, kogo byś chciał zaprosić, jakie wydarzenia chcielibyśmy zrealizować, ale faktycznie życie weryfikuje pewne sprawy. Nie wszyscy są dostępni, nie wszyscy mogą, ale jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo szczęśliwi, że już odpowiedziało nam ponad 200 gości i ten festiwal jest od kilku lat naprawdę ogromnym przedsięwzięciem programowym, merytorycznym i w ogóle wydarzeniem wielkim. W tamtym roku tylko 366 wydarzeń się odbyło, w tym coraz więcej przybywa tych wydarzeń, więc zapraszam Państwa na stronę www.festiwalgorski.pl, ponieważ tam dowiecie się o gościach, tam dowiecie się o programie, tam dowiecie się o strefie Expo, o wszystkich szczegółach dotyczących, o naszych konkursach filmowym i literackim, o wszystkich szczegółach naszego festiwalu, ale przede wszystkim festiwal składa się, tak można powiedzieć, z kilku festiwali, bo jest i Festiwal Literatury Górskiej, jest festiwal filmowy. Oba festiwale mają w sobie również konkursy literatury górskiej i konkurs filmowy międzynarodowy. Jest Festiwal Młode Góry dla dzieci i młodzieży, jest Bike Festiwal, jest festiwal fotograficzny, jest cała strefa outdoorowa, ogromne expo outdoorowe, w którym dzieją się też przeróżne warsztaty, spotkania. Mamy księgarnię literacką, mnóstwo spotkań literackich. Mamy wycieczki górskie, szkolenia wspinaczkowe, fotograficzne, górskie, wszelakie, naprawdę, od psychologicznych po takie bardzo, bardzo

0: które nazwałem gwiazdami, czy też o tych wydarzeniach, zwracamy uwagę, że to jest nazwa umowna, bo czasami wydarzenia zupełnie inne mogą okazać się przełomowe, czy też przyciągające najwięcej uwagi. Ale jeżeli takie są, to powiedz o nich teraz.
1: Tak, masz rację. Właśnie nie lubię używać tego słowa gwiazdy, dlatego że każdy gość jest dla mnie ważny i każdy wnosi pewną wartość do festiwalu.
0: Dlatego tak też zaznaczyłem, zaznaczyłem, bo nie przyszło mi do głowy nic mądrzejszego.
1: Natomiast to, co jest takim wydarzeniem wyjątkowym podczas festiwalu, to między innymi sobota wieczór i uroczyste zakończenie kariery sportowej Aleksandry Mirosław, naszej olimpijki. I do tego się przygotowujemy bardzo mocno razem z Polskim Związkiem Alpinizmu. No, będzie też dzień wcześniej, w piątek, duży jubileusz wejścia na Everest Martyny Wojciechowskiej. Tu też zaproszeni goście. I między innymi jednym z prowadzących będzie, uwaga, Sławek Gortych, który również znany pisarz kryminałów górskich, ale również stały bywalec festiwalu, który bardzo lubi festiwal. Oczywiście nie zabraknie naszych himalaistów: Krzysztof Bielicki, Ryszard Pawłowski, Leszek Cichy. Oni zawsze są z nami. Monika Witkowska, Adam Bielecki, mnóstwo świetnych wspinaczy. Będzie Ines Papert, również mistrzyni świata, świetna wspinaczka. Będzie Liv Sansos, również świetna francuska wspinaczka. Ale też ciekawostka, proszę Państwa, weszła jako 10. kobieta na K2 i uwaga, razem z kolegą zleciała na paralotni z tego K2. A propos paralotni, będą też warsztaty paralotniowe prowadzone przez Jacka Mastuszka, który jest świetnym wspinaczem, paralotniarzem, instruktorem. Chciałam też powiedzieć, i słuchajcie, to jest zupełny przypadek, nie planowaliśmy tego, a tak się pięknie ułożyło, że na tym festiwalu będzie 6 mistrzyń świata. Muszę podkreślić, że czasami ktoś w poprzednich edycjach wspomniał, mało kobiet, a dlaczego mogłoby być więcej? Słuchajcie, to nie jest tak, że my wybieramy więcej kobiet, więcej mężczyzn. Czasami, tak jak wspomnieliśmy na początku, zależy to od dostępności, od tego, co się wydarzyło w bieżącym roku i w poprzednim. I w tym roku to jest absolutnie w większości festiwal kobiecy. I to naprawdę mocne nazwiska kobiece, choćby wspomniałam Olę Mirosław, Liv Sansos, Ines Papert, ale proszę Państwa, 6 mistrzyń świata. Między innymi rozmowę z Olą Mirosław poprowadzi Justyna Kowalczyk-Tekieli. Będzie Maja Włoszczowska, kolejna nasza mistrzyni świata. Ines Papert też jest mistrzynią świata i Liv Sansos też jest mistrzynią świata. I jeszcze do tego wszystkiego będzie Zuza Witych, czyli nasza świetna narciarka.
0: Kolejna mistrzyni świata.
1: Również mistrzyni świata, no więc to się ułożyło, proszę Państwa, przypadkiem, ale no wspaniale i jestem z tego bardzo dumna i serdecznie zapraszam.
0: No i do tego, tylko z tego, co mówiłaś, można wysnuć wniosek graniczący z pewnością, że na scenach zobaczymy przynajmniej 2 mistrzynie olimpijskie, oprócz 6 mistrzyń świata. Zatem towarzystwo sportowe wybitne. Swoją drogą to będzie ciekawe, mam na myśli teraz ten piątkowy wieczór, gdzie będzie jubileusz 20-lecia wejścia na Everest przez Martynę Wojciechowską, bo z reguły na spotkaniach z kimś, kto zdobył szczyt, no to jest ten zdobywca i ktoś, kto przepytuje. Natomiast tutaj, no wyjątkowe chyba jak na skalę światową, nagromadzenie zdobywców Mount Everestu, bo tam będzie ich, choćby z tego, co mówiłaś, przynajmniej kilku, jak nie kilkunastu.
1: O, tak. I teraz sobie przypomniałam, że koniecznie chciałam Was zaprosić również w czwartek już, bo festiwal trwa 4, a można powiedzieć 5 dni, bo tak dużo było programu, że właściwie zaczniemy w środę wyjątkowo. Proszę Państwa, w czwartek wieczorem po gali otwarcia i ogłoszeniu wyników konkursu filmowego i literackiego, zresztą na których zagra, zaśpiewa Artur Andrus, mamy spotkanie z Bartkiem.

0: Wszystkim ziemskim. No, proszę Państwa, nasz narciarz himalaista z ogromnymi sukcesami. I nawet ostatnio rozmawiałam z Martyną Wojciechowską, że i ona przyjedzie dzień wcześniej, bo bardzo chciałaby być na tej prelekcji Bartka Ziemskiego. Więc mamy świetnych również narciarzy, himalaistów, a rozpoczniemy, Tomku, w środę już rano również wycieczką autorską z siostrą Adama Bieleckiego, z himalaistką, podróżniczką i przewodniczką sudecką, która poprowadzi chętnych przez Sudety. To jest absolutnie autorska wycieczka. Również Karol Nienartowicz będzie miał w terenie warsztaty fotograficzne, świetny fotograf górski, a wieczorem kolejny prolog, bo to mówimy o środzie, czyli rozmowa z Piotrkiem Pustelnikiem, kiedyś prezesem, dziś wiceprezesem Polskiego Związku Alpinizmu, no i oczywiście znakomitym himalaistą i rozmówcą. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam na te liczne spotkania literackie, ale też chciałam podkreślić, bo my mówimy tutaj o ogromnych osiągnięciach, ale to też jest festiwal dla każdego, kto kocha góry, bo bardzo dużo będzie takich praktycznych, turystycznych i spotkań, i wydarzeń, i szkoleń, i przede wszystkim rodzinnych. My nawet w programie zaznaczamy, co jest dla rodziny, bo jeśli na przykład dzieci nie chcą uczestniczyć, albo już nie będzie miejsc, bo to też te bilety szybko się rozchodzą na festiwal Młode Góry, na Młodych Górach, to też wiele dzieci i starszych i młodszych uczestniczy w festiwalu, tym takim głównym programie, razem z rodzicami, bo wiele z tych prelekcji, wiele z tych wydarzeń to są naprawdę wciągające spotkania dla całej rodziny.
1: Tak, to prawda.
0: A poza tym ta atmosfera, której się zakochałam kilkanaście lat temu i jestem do dziś. Zapraszam serdecznie.
1: Tak, to prawda. Wymieniłaś Piotra Pustelnika, notabene kolejnego zdobywcę Mont Everestu. Do tego wszystkiego, o czym Renata mówiłaś, no nieskromnie dodamy, że na scenie Radia 357 też się będzie sporo działo, choćby w związku z osobami, o których też mówiłaś. Maja Włoszczowska będzie na naszej scenie, a z Mają będzie rozmawiał Mateusz Fusiarz, jeżeli czegoś nie pomyliłem. Nie pomyliłem?
2: Z największą przyjemnością nie pomyliłeś.
1: Nie pomyliłem. Będzie live guru na żywo, prosto z lądka z Adamem Bieleckim. Będzie, no mnóstwo się tam będzie działo. Będzie choćby licytacja pamiątek górskich by Kuba Strzyczkowski.
2: Będzie lista piosenek.
1: Będzie lista piosenek. No będzie się naprawdę sporo działo. W związku z tym, w połączeniu z tym, o czym...
0: Będą wieczorne wydarzenia muzyczne.
1: Będą wieczorne wydarzenia muzyczne, o których mówiliśmy już na antenie i mówić będziemy, bo lądek w ciągu dnia to są góry i wszystko, co gór dotyczy, a wieczorami puszczamy wodze fantazji i...
2: Impreza.
1: I dzieje się sporo. Także, Renata, wspólnie zapraszamy do lądka, tym razem na festiwal wspólny. Festiwal górski w Lądku Zdroju.
0: Tak, to prawda. Ja już nie mogę się doczekać. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo i spotykamy się w lądku. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zapraszamy na stronę festiwalu. Tam można kupować bilety. Im szybciej, tym lepiej, bo wiadomo, ostatnich gryzą psy.
3: Partnerem audycji był Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
2: A rozmawiał Tomasz Gorazdowski. Tomku, uśmiejesz się ze mnie.
1: Na pewno.
2: No, wiesz
1: jestem
2: dlaczego?
1: Pewien.
2: Bo powiedziałem, że właśnie teraz na boisko w Łodzi wchodzi Sebastian Świderski.
1: A co, już wszedł?
2: A to był jednak Karol.
1: Karol Świderski. Aha, Sebastian Świderski. No tak. No, Sebastian Świderski myślę, że mógłby sobie nie dać rady, bo...
2: Ale może w polu karnym główka wysokie jest.
1: Jest skoczny.
2: Skoczny.
1: Tak, to prawda. A jak panu Karolowi idzie?
2: No jeszcze nic nie strzelił, więc chyba średnio.
1: 2-2. Pierwsze spotkanie Widzewa w nowym sezonie z motorem. To nie jest wynik, który kibiców w Łodzi, którzy jak zwykle wypełnili stadion do ostatniego miejsca. Przed chwilą motor jeszcze trafił.
2: Mm-hmm. I to ładny strzał był.
1: No tak, więc na razie powodów do euforii w Łodzi chyba nie ma.
2: Tak, a w piątek Legia 1-0 z Pogonią. I co?

0: Dobrze, to o jakich sportach już dzisiaj było? Było o kolarstwie, drodzy Państwo, było o lekkoatletyce, o rugby. Nawet zdarzyło nam się o festiwalu górskim rozmawiać, ale tak sobie pomyślałem, nie było golfa. A kto może opowiedzieć o golfie lepiej niż senator Andrzej Person? Ale będzie to opowieść o golfie z takim delikatnym politycznym twistem.
1: Mądrym okiem. O sporcie trochę inaczej.
2: Wiele lat temu powiedziałem, że sport rządzi światem i oczywiście wielu ludzi mądrych, światłych, intelektualistów miało o to pretensje, co pan opowiada, tam sport rządzi światem. Żadnym światem nie rządzi sport, tylko pieniądze, mówili ci bardziej zagłębieni w biznes, inni o innych wartościach mówili. No, ja pozostałem przy swoich, że sport jest tu najważniejszy. I te ostatnie tygodnie no najlepiej to potwierdzają. Pojawił się człowiek, który o sporcie wie wszystko i potrafi podjąć jeszcze w dodatku każdą decyzję, nie tylko sportową. Od dłuższego czasu o tym wiemy, ale na mundialu się przekonaliśmy, że całym tym sportem rządzi mundial, a mundialem Donald Trump. Donald Trump, oprócz tego, że zna na piłce wybornie, bo potrafi skasować, jak pamiętamy, czerwoną kartkę amerykańskiemu piłkarzowi, no to na co dzień gra w golfa. Golf jest generalnie sportem narodowym, choć mało kto się z tym zgadza. 16 752 pola golfowe są na terenie Stanów Zjednoczonych. No nie mamy nawet 1/4 orlików, tyle. Amerykanie mają pól golfowych i na tych polach gra Trump. Na wszystkich nie, ale na niektórych tak. I wielkim wyróżnieniem dla golfistów. Jedni się wstydzą tego, inni dumni są, że zaprasza Donald Trump na Florydę, Mar-a-Lago i tam gra w golfa. I jednym z tych zawodników, których wyjątkowo wyróżnia, jest jeden z czołowych amerykańskich, a ich światowych przede wszystkim, specjalistów tej mojej ulubionej gry, czyli Amerykanin Bryson DeChambeau. Zeszłą niedzielę zakończy się British Open, najważniejsza impreza golfowa na świecie, rozgrywana zawsze w trzeci weekend lipca. Bryson DeChambeau grał świetnie, no bo był jednym z faworytów, ale świetnie grał do momentu, w którym oszukał. Oszukał tak brutalnie. Golf jest sportem, którym nie wypada oszukać, choć pokusa oszustwa jest dosyć spora, zwłaszcza jak gramy towarzysko. Czubkiem buta lekko popchniemy za drzewem piłki, już nie za drzewem, tylko otwartym terenie do greenu. Ale tak robić nie tylko nie wypada, a nawet wywołuje to, generalnie mówiąc, niesmak u wszystkich amatorów, u zawodowców. To w ogóle dyskusja się kończy w tym momencie, jak ktoś ewidentnie, tak jak Bryson, przydepnął wokół piłki, ta piłka poleciała daleko w taką głęboką trawę i krzaki i było to i wszystko co najgorsze. Cudem udało się ją znaleźć, no i ewidentnie na zwolnionym, nie tylko zwolnionym tempie widać było, jak Bryson nadepnął tuż za piłką tą wysoką trawę, żeby ułatwić sobie następne zagranie. I zaczęło się, no bo wszyscy to widzieli, na polu jest kilkadziesiąt kamer. W ogóle zachowywanie się tego rodzaju świadczy trochę o braku jakichś takich wartości intelektualnych, że tak się nieelegancko wyrażę. I zaczęła się awantura. Sędziowie, którzy są no, wyjątkowi, wybitni i ludzie szlachetni, to mało powiedziane, spokojnie powiedzieli, są dwa uderzenia kary za to, że ułatwił sobie sytuację. Awantura była pod sufit, że on schodzi z pola w takim razie, niech schodzi. Nikomu specjalnie na nim przesadzam, bo też jest jakaś część kibiców, która go lubi. Ale nie, to nie, to nie będzie grał. I w końcu złapał się ostatniej deski ratunku. Ja zaraz zadzwonię do prezydenta Trump. Powiedział na tym polu niedaleko Southport, niedaleko Liverpoolu, na oczach dziesiątków tysięcy, w sumie 150 tysięcy widzów na turnieju. I ten DeChambeau powiedział to całkiem poważnie. Państwo tam po drugiej stronie wspaniałego radia 357 pewnie myślą, zażartował. Nie, on wcale nie żartował. On wie, że Trump wszystko może No i nie wiem, czy do tego Trumpa zadzwonił, czy nie, ale sędziowie specjalnie się tym nie przejęli. Ukarali, grał dalej, grał nawet jako tako, nieźle, był chyba 10 na koniec, choć miał dużą szansę pewnie na zwycięstwo, bo nigdy jeszcze na British Open nie wygrał, wygrał w Ameryce. Ale do czego zmierzam, że ta wartość pod tytułem Donald Trump, człowiek, który wszystko może w sporcie, się rozszerza, no bo wszyscy ci, którzy mnie pytają, dlaczego dopuszcza się Rosjan do zawodów sportowych w tej chwili, kiedy codziennie ginie tyle Ukraińców i ta wojna nie tylko się nie kończy, ale trwa niestety coraz rozszerzona i mocniejsza. Odpowiedź jest krótka, bo Trump powiedział, że albo Rosjanie przyjadą na igrzyska do Los Angeles za 2 lata, albo igrzysk nie będzie. I ktoś, kto się teraz śmieje z tego, no niestety po prostu nie zdaje sobie sprawy z tej sytuacji, jaka dzisiaj jest na świecie. Jak słyszę wytłumaczenia różnych członków MKOL-u, że trzeba wszystkim dać szansę, to mi się słabo robi. Po prostu numer telefonu do Trumpa o wszystkim decyduje. Ja niestety nie mam. Jeżeli państwo mają, to zazdroszczę.

0: Dwie minuty pozostały do zakończenia siódmego spotkania pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy. No i tak się składa, że cały czas mamy remis 2-2, Widzew 2, Motor 2 i no sporo wskazuje na to, że takim wynikiem to spotkanie się zakończy, bo przed chwilą był rzut rożny dla Motoru, ale niczego konkretnego z niego nie było. Po konkrety zapraszam Państwa teraz.
1: Koszykówka. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
0: Czyli już wiemy, kto jest z nami po drugiej stronie. Dzień dobry, Piotr.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to co tam się wydarzyło w NBA? NBA nie gra, a sensacje, wielkie sensacje na rynku transferowym.
2: No w końcu doczekaliśmy się decyzji. Wiemy, że pamiętamy tę The Decision LeBrona Jamesa sprzed 12 bodaj lat, kiedy zrobił wielkie show wokół swojego przejścia do Miami Heat. 12 lat później już nie robił z tego teleturnieju, nie robił z tego reality show, ale też na ten transfer oczekiwaliśmy. W końcu się wydarzył. W końcu LeBron James podjął tę decyzję. No i słuchaj, dużo, Mateusz, rozmawialiśmy o tym, że może Miami Heat, może Cleveland Cavaliers, a może Golden State Warriors. No i LeBron James postawił na... No i pudło. Postawił na klub, na który chyba się nikt nie spodziewał, prawda? Czyli Philadelphia 76ers.
0: Wiesz co, ja sporo sobie poczytałem na ten temat przed naszą rozmową i jest taki słynny dziennikarz amerykański, on chyba się nazywa Steve A, jakoś tak? Kojarzysz?
2: Tak, Stephen A. Smith. Tak.
0: No i on powiedział, że no, oczywiście jeszcze dzisiaj podawaliśmy tutaj w audycji wypowiedź Charlesa Barkleya, który powiedział, że absolutnie się tego nie spodziewał, bo nic nie łączy LeBrona z Sixers. Mówił, że spodziewał się, że wróci do Cavaliers i że to według niego byłaby najpiękniejsza historia. Natomiast dziennikarz, o którym wspomniałem, powiedział, że to, co robi teraz LeBron, dołączając do Sixers, to jest absolutne z jego strony samego LeBrona, no pokazanie, że jednak gołtem nie jestem i się wycofuję, bo znowu idę na łatwiznę.
2: O, bardzo ciekawe, bo mnie się wydaje, że to jest właśnie pójście pod prąd. Z tego, co czytamy w amerykańskich mediach, to LeBron James utrzymywał nawet przed swoim Chrisem Paulem, że dołączy do Miami Heat i wtedy stworzyłby takie wielkie trio z Bamem Adebayo i Janisem Antetokounmpo i tam miałby szansę na kolejny mistrzowski pierścień. Podobnie byłoby, gdyby dołączył do Cleveland Cavaliers, klubu, w którym się wychował. To był jego pierwszy zespół w NBA. Zespół, który doprowadził do jedynego w historii mistrzowskiego trofeum. Teraz jest tam świetny z Donovanem Mitchellem, między innymi. No i gdyby połączył się właśnie z Cavaliersami, to sień kolejny byłaby spora szansa. 76ers to jest niespodzianka, chociaż jak przyjrzymy się bliżej, no to tutaj naprawdę są wielkie mistrzowskie aspiracje. Ponoć LeBron nie traktował tej oferty poważnie, aż do momentu, kiedy nie dołączył do tej ekipy sensacyjnie. Jaylen Brown to jest koszykarz, który zdobył mistrzowski pierścień w barwach Boston Celtics przed 3 laty, ale nie do końca był w Massachusetts traktowany poważnie. Ponoć wkurzył się bardzo mocno, kiedy klub po cichu próbował go wymienić za Janisa Antetokounmpo. Wtedy uznał, że no, ta zniewaga wymaga wymiany, zmusił klub do transferu. No i właśnie Celtics wymienili go do 76ers. I wówczas te puzelki LeBronowi się ułożyły. Mamy Jaylena Browna, czyli gracza z mistrzowskim doświadczeniem, Joela Embida, gracza, który zdobył złoto olimpijskie w 24 właśnie w ekipie LeBrona Jamesa w USA Team. Są młodzi talentowani, VJ Ekkomp czy Tyrese Maxey. No i tutaj mieszanka wybuchowa może sprawić, że rzeczywiście o to trofeum będzie najbliżej. A to, że nie idzie na skróty, to powiedział on sam.
0: Wydaje mi się, drodzy Państwo, że straciliśmy na chwilę Piotra. Nie wiem, czy Piotrek, jesteś w stanie powtórzyć swoje ostatnie zdanie, bo dosłownie nie było słychać niczego. Jeszcze raz, jakbyś mógł.
2: Jasne, to akurat zacząłem mówić o pieniądzach. To przypadek, że akurat zgubiliśmy zasięg w tym momencie. Natomiast LeBron James, mówiłem o tym, że LeBron James zrezygnował z potężnej garzy $50 milionów
0: no właśnie,
2: na rzecz marnych, w cudzysłowie, 8 milionów za 2 lata gry. No bo właśnie, on powiedział, że nie gra teraz dla rodziny, nie gra dla kibiców, nie gra dla kolegów, gra dla siebie. Chce jeszcze raz poczuć ten zew, no to takie poczucie misji, bycia na misji. Ma 42 lata na karku, długo tego grania już mu nie przybędzie, więc te dwa ostatnie sezony chcę potraktować jako taki czas dla siebie, me time, tak to nazwijmy.
0: Mm-hmm. No fajnie, że ma takie możliwości LeBron, ale z drugiej strony, no, czy tego me time nie zaznałby w miejscu, gdzie zapłaciliby mu 50 milionów? To nie jest tak, że ja teraz jestem przejęty tym, że LeBron sobie nie zarobi pieniędzy, ale tak się głośno zastanawiam.
2: No to prawda, na pewno mógłby liczyć na wielkie pieniądze na rynku, ale wiemy, że już swoje w karierze zarobił i teraz naprawdę podjął taką decyzję, żeby jeszcze skupić się chwilę na sporcie. To będzie 24 i 25 sezon jego karierze. W ogóle zobacz, jak jest no, długowieczny, można powiedzieć, ponad 40 lat. No tego się nie spotykało, to jest naprawdę człowiek z żelaza, więc ja mu tak po cichu życzę. Myślę, że gdyby zdobył ten tytuł, to zamknąłby dyskusję o tym, kto jest największym graczem w historii. On czy Michael Jordan.
0: Naprawdę myślisz, żeby ją wtedy zamknął?
2: No, myślę, że byłby pierwszym graczem w ogóle, który zdobył trofeum z czterema różnymi drużynami. To byłoby jego piąte trofeum. Michael ma na koncie ich 6, ale z jedną ekipą. No, ta dyskusja na pewno by jeszcze była rozgrzana do czerwoności. Moim zdaniem LeBron byłby wówczas tak zwanym GOATem, czyli greatest of all time.
0: No to Piotrek, jeszcze nawiązując już no, nie do GOATów, chociaż bardzo byśmy sobie tego życzyli, ale to już chyba nie ten czas i nie ten moment. O dwóch reprezentantów Polski chciałem cię zapytać. Pierwszy to ten, który gra w NBA, tylko nie wiadomo, co się będzie z nim dalej działo, czyli Jeremy Sochan, a drugi to gość, który trochę się otarł o NBA, ostatecznie do niej nie trafił, ale trafił teraz do mocnej ekipy w Hiszpanii, czyli Oleg Balcerowski. Zacznijmy może od Jeremiego.
2: Zacznijmy od Jeremiego, bo tutaj no, na razie konkretów jest niewiele. On trenuje ciężko, ominął wszystkie ligi letnie, czyli takie, no, można powiedzieć, ryf kontraktów, którzy próbują znaleźć dla siebie umowę. Jego sztab zna, że lepiej, aby skupił się na treningu indywidualnym, że nie psuł sobie statystyk, nie złapał jakiejś kontuzji, po której po prostu ten kontrakt byłby wykluczony, bo któż by zatrudniał gracza z urazem. Więc Jeremy Sochan trenuje po cichu. Liczę na to, że gdzieś tam w tle się jakieś rozmowy. No, przepraszam, przed kontraktem z New York Knicks miał ponoć 5 ofert, a dzisiaj po tych kilku miesiącach w barwach Nowojorczyków jest graczem z mistrzowskim pierścieniem na palcu, pierwszym Polakiem z tym trofeum, więc no, mam nadzieję, że ta karta przetargowa gdzieś tam w tych negocjacjach jest, ale na pewno więcej możemy powiedzieć o Olku Balcerowskim. Te nagłówki robią wrażenie. Polak w barwach Barcelony. To już jest fantastyczna informacja. Dołącza do drużyny wicemistrza Hiszpanii, do wielkiej marki. To jest wielki sukces. 800 tysięcy euro Duma Katalonii zapłaciła za Polaka, za wykupienie jego ostatniego roku kontraktu w barwach Unicaja Malaga. To też pokazuje, że ekipa z Barcelony będzie i chce na niego stawiać. Natomiast tutaj taki malutka gwiazdeczka przy tym transferze. Tak to bym powiedział jako człowiek, który komentuje tę ligę od kilku sezonów. Po tych rozgrywkach Barcelona jest przemodelowana, jest zupełnie innym klubem. Dopiero co zatrudniła nowego trenera, Słowenii. Buduje skład od nowa. To nie będzie potęga. To nie jest tak jak w piłce nożnej, gdzie po roku nowego.
0: Zakładam, że Piotr, powiedział, że Barcelona nie jest tak mocnym zespołem w koszykówce, jak w piłce nożnej. Czy dobrze trafiam?
2: Idealnie. Samą dziesiątkę, jak zawsze, Mateusz.
0: No, dziękuję tutaj bardzo. Dziękuję bardzo. Troszkę mamy problemy z połączeniem, więc będziemy już kończyć, Piotrek, ale bardzo ci dziękuję za te podsumowania. Tak sobie pomyślałem jeszcze na koniec, że jakby Oleg Balcerowski szukał mieszkania czy domu, to Robert Lewandowski się akurat wyprowadził, więc mogliby się panowie dogadać.
2: Zdecydowanie, jak najbardziej.
0: Dobrze. O koszykówce, jak zwykle pasjonująco, z werwą opowiadał Piotr Wesołowicz ze sport.pl. Do usłyszenia za tydzień, Piotrek.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: A my teraz zagramy dla Państwa Mroza, bo możemy.

0: No to tak, wynikiem 2-2 zakończyło się spotkanie Widzewa z Motorem, więc to pierwsza sprawa, którą chciałem Państwu zakomunikować. To kolejny remis w tej kolejce, bo też zdarzyło się Lechowi Poznań zremisować 0-0 z Krakowią i właśnie teraz do Poznania w audycji 357 Start będziemy zaglądać. Tą sprawą kilka miesięcy temu żyła cała Polska, naprawdę tak było, pamiętam, że tutaj sporo mówiliśmy na ten temat w 357 Start. Tor Poznań, jedyny taki obiekt w Polsce posiadający homologację Światowej Federacji, został zamknięty przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ze względu na przekroczenie norm hałasu. Na tor regularnie skarżyli się mieszkańcy okolicznych miejscowości, mimo że wprowadzali się do nich, mając świadomość hałaśliwego sąsiedztwa, bo tak właśnie było. Wiedzieli, a jednak zamieszkali. Po ogromnym sprzeciwie środowiska sportów motorowych decyzja szybko została zawieszona i tor normalnie funkcjonuje. Pytanie jednak, jak długo to potrwa? O codzienności na torze Poznań z prezesem Automobil Klubu Wielkopolski Bartoszem Bielińskim rozmawiał Mateusz Kuźniewski.
1: Jaka jest w tej chwili sytuacja prawna toru Poznań? Powiedzmy trochę więcej, no bo wiemy, że decyzja została zawieszona, wy normalnie funkcjonujecie, tor normalnie działa, odbywają się tam przeróżne zawody i innego typu wydarzenia, no ale to cały czas taki znak zapytania widnieje nad torem w Poznaniu.
2: Tak, cały czas jesteśmy w zawieszeniu, bo ta decyzja, która była wprowadzona, która zakazywała nam działalności, ona na nasz wniosek została wstrzymana. Myśmy od tej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i czekamy na rozprawę, dlatego no, tak jesteśmy, tak jak pan redaktor powiedział, w zawieszeniu, więc nie wiem, co sąd dalej. Nadal działamy, nadal organizujemy imprezy, nadal organizujemy zawody sportowe, no ale gdzieś z tyłu głowy zawsze jest, że może przyjść taki dzień, że rzeczywiście ten tor zostanie zamknięty.
1: Wiemy też, że być może kluczowa decyzja zostanie wkrótce podjęta w Sejmie. Będziemy w przyszłym tygodniu spoglądać, albo wy będziecie w przyszłym tygodniu spoglądać z nadzieją w stronę ulicy Wiejskiej w Warszawie.
2: Tak, zgadza się. Jest sejmowy projekt zmiany ustawy o sporcie, gdzie tory sportów motorowych mają zostać wpisane do ustawy o sporcie jako powszechne korzystanie ze środowiska. I to nam trochę ułatwi sprawę i ułatwi życie i trochę nas uspokoi. Ale nadal będziemy pracować nad tym, żeby nie być takim uciążliwym dla sąsiadów, bo to nie oznacza to, że jeżeli będzie wprowadzona ta ustawa, zostanie ona podpisana i ona wejdzie w życie, to my od razu, nie wiem, będziemy hałasować, puścimy samochody bez tłumików, motocykle bez tłumików i będziemy całą noc hałasować. Nie. To uspokajam mieszkańców, żeby się nie obawiali, bo my cały czas będziemy pracować nad tym, żeby nie być tym uciążliwym sąsiadem dla mieszkańców. Będziemy pracować nad nowymi i tłumikami, i nowymi rozwiązaniami, żeby było jak najspokojniej, ale też trzeba zważyć na to, że te 50 decybeli, które jest na ulicach przeźmierowe, jest dla nas bardzo krzywdzące. No nie jesteśmy w stanie 50 decybeli przytrzymać, nawet jak puścimy samochody, te najcichsze, czyli te niesportowe.
1: Dlaczego tak się stało, że na dwóch ulicach wspomnianego przez pana Przeźmierowa, które graniczy z torem Poznań, została ustanowiona ta wyższa norma hałasu 50 decybeli? No tam rzeczywiście ją przekraczacie i to też stało się podstawą do tego postępowania, które prowadził Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i które ostatecznie doprowadziło do tego, że tor został co prawda na chwilę, ale zamknięty.
2: Tak, to była decyzja z 2009 roku ówczesnych władz i to wójta gminy Tarnowo-Podgórne wspólnie z prezydentem miasta Poznania, gdzie opierali się na tym, że tam są tereny tylko i wyłącznie mieszkaniowe. Czas się zmienił, sytuacja na tych dwóch ulicach w Przeźmierowie również się zmieniła według nas, naszej opinii, zresztą nie tylko naszej, ale też biegłego, który powołaliśmy, który stwierdził, że tam są obiekty, że to jest teren mieszany, czyli tam są obiekty mieszkaniowo-usługowe i ta norma powinna być 55 decybeli i tutaj też wiem, że miasto Poznań prowadzi postępowanie, aby tą decyzję zmienić z uwagi na to, że zmienił się stan faktyczny.
1: Mam wrażenie, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że mieszkańcy protestują, przynajmniej część mieszkańców protestuje, no i walczy z torem Poznań, tak to wygląda, ale z drugiej strony opinia publiczna jakby była za wami, opinia publiczna tak szerzej patrząc wspiera tor Poznań, no bo zdaje sobie sprawę, że takich obiektów w Polsce wielu nie ma. Opowiedzmy o tym, co dzieje się na co dzień na torze Poznań, bo zdaje się, że dzieje się dużo i właściwie każdy weekend jest zajęty przez przeróżne imprezy sportowe i nie tylko.
2: Wpierw wrócimy do tej opinii publicznej, do tej szerokiej, odbijającej się rzeczy, która wydarzyła się w tamtym czasie, jak tor został zamknięty. Ja naprawdę byłem mega zdziwiony i mega szczęśliwy, że tych fanów motosportu jest naprawdę bardzo dużo i tutaj serdecznie chciałem podziękować wszystkim sympatykom motosportu, nie tylko, ale wszystkim też kibicom, mechanikom, którzy ujęli się, którzy wyrazili swoje zdanie na temat tego, że ten obieg nie powinien być zamknięty, bo przez pierwszą dobę hashtag Ratujmy Tor Poznań kliknęło 27 milionów ludzi. Nie tysięcy, milionów. Więc naprawdę nas jest bardzo dużo i tutaj chylę czoła i bardzo dziękuję wszystkim, którzy kliknęli ten hashtag, którzy wypowiedzieli się, bo rzeczywiście widać, że te obiekty sportów motorowych są potrzebne, bo to nie tylko sporty, ale to też edukacja, szkolenie służb mundurowych i szkolenie dzieciaków i to też kolarze, wrotkarze, rolkarze. To naprawdę to jest obiekt, służy wielu, wielu dyscyplinom. I zamknąć taki obiekt, to w tym momencie sport motorowy umiera, szczególnie ten torowy. Bo gdzie ci ludzie mają ćwiczyć, gdzie mają ludzie się szkolić? Na ulicach. Kiedyś był taki fajny slogan z ulicy na tor, a teraz chce się powiedzieć, co z toru na ulicę? No myślę, że w obecnej sytuacji, gdzie ta liczba wypadków śmiertelnych niestety jest wysoka i wzrasta w tym roku, to zapraszamy na tor. I uwierzcie mi Państwo, że ludzie, którzy są na torze, którzy dadzą upust swoim emocjom, którzy wyszaleją się na tym torze, nie głupkują na ulicach. Są bardziej świadomi tych zagrożeń, bardziej świadomi tego, że co trzeba zrobić, potrafią jeździć. A co do tego pytania, panie redaktorze, co się dzieje na torze? Tak, ten tor cały czas tętni życiem, ten tor cały czas przyjmuje sportowców. No teraz w ten weekend mamy Japfest, czyli zlot miłośników samochodów japońskich. Bardzo duża impreza, gdzie mogą sobie w zamkniętym terenie porozmawiać, popatrzeć, wymienić się doświadczeniami, ale też pamiętajmy o tym sporcie, gdzie codziennie czy to motocykliści trenują swoje umiejętności, czy to kierowcy samochodów, ale też pamiętajmy o tych kolarzach, tak jak wcześniej powiedziałem, we wtorki, czwartki mają swoje spotkania, gdzie mogą w bezpiecznych warunkach sobie uprawiać swoją dyscyplinę sportu, więc ten obiekt cały czas żyje.
1: Jaka jest taka najważniejsza impreza, która w tym roku odbywa się na torze Poznań, a która jeszcze jest przed nami?
2: We wrześniu będzie taki finał wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski połączony z Pucharem Baltic Cupu, czyli zaprosimy gości z Litwy, Łotwy i Estonii. Myślę, że to będzie taka bardzo duża impreza. Myślę, że około 200 zawodników, 200 samochodów pojawi się na torze Poznań, czyli to będzie taki clue, ale też jeszcze przed nami są wyścigi kartingowe Rotaxa, które będziemy gościć w sierpniu. Mamy też wyścigowe motocyklowe Mistrzostwa Polski, które też swoją rundę będą miały w Poznaniu, więc tytuły Mistrzów Polski będą rozstrzygać się na pewno na tym obiekcie tutaj w Poznaniu.
1: A jaka jest szansa, żeby w Poznaniu pojawiały się jeszcze takie większe imprezy o międzynarodowym zasięgu? No ja oczywiście nie mówię o Formule 1, no bo to jest w tym momencie science fiction, choć jak wiemy, kiedyś nie było i kiedyś Tor Poznań był rozważany jako miejsce, gdzie Formuła 1 mogłaby się ścigać, ale to były lata 70. Dzisiaj żyjemy już w trochę innej rzeczywistości.
2: Tak, w latach 70. był rozważana Polska i Węgry, jeżeli chodzi o Formułę 1. Niestety ówczesne władze powiedziały, że nie. Węgry nam sprzątnęły formułę, dlatego na Hungaroringu jest formuła, u nas nie. Ale to, co byśmy chcieli, to na pewno te imprezy międzynarodowe, które na przykład w 2023 mieliśmy Mistrzostwo Europy Samochodów Ciężarowych. Chciałem to kontynuować, ale z uwagi właśnie na tą sytuację niepewną toru Poznań zrezygnowaliśmy na dalszą współpracę. Ale jeżeli sytuacja toru Poznań zostanie unormowana prawnie, gdzie będziemy mogli spać spokojnie, nie będziemy się musieli obawiać takimi właśnie rzeczami jak zamknięcie obiektu, myślę, że jesteśmy w stanie takie Mistrzostwa Europy Samochodów Ciężarowych, może samochodów GT, może też Formuły 3 ściągnąć tutaj do Polski.

0: Takie nam się muzyczne połączenie trafiło. Mam nadzieję, że Państwo zgadli, kogo połączenie. A tymczasem 8 minut pozostało do godziny 20 i gramy sobie tak.
1: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: Dwóch dzisiaj, dwóch, ale jakich? La, la, la.
2: ¡Qué golazo, señores!
3: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
4: Kurz po mundialowym triumfie Hiszpanii jeszcze nie opadł. Kibice wciąż żyją finałem z Argentyną, a Ferran Torres, autor zwycięskiego gola, z dnia na dzień stał się jednym z bohaterów całego kraju. Ale hiszpański futbol nie ma zwyczaju długo oglądać się za siebie. Wystarczyło zaledwie kilka dni, by złote medale ustąpiły miejsca transferom, negocjacjom i pytaniu, kto okaże się największym wygranym letniego okna. Jednym z jego głównych bohaterów pozostaje Barcelona. Hansi Flick oficjalnie dostał nowe wzmocnienie. Karim Adeyemi podpisał kontrakt do 2031 roku i już rozpoczął treningi z nowym zespołem. W Katalonii nikt nie ukrywa, że Niemiec ma wnieść do ofensywy szybkość i dynamikę, której momentami brakowało w poprzednim sezonie. To transfer przygotowywany od wielu miesięcy, mający stać się jednym z fundamentów projektu Flicka. Paradoks polega jednak na tym, że niemal w tym samym czasie pojawiły się pytania o przyszłość bohatera mundialowego finału. Ferran Torres znalazł się na celowniku Paris Saint-Germain. Hiszpańskie media zgodnie podkreślają, że Blaugrana nie zamierza wypychać go z klubu, ale oczekuje od zawodnika jasnej deklaracji. Jeżeli Ferran chce zostać, Flick widzi go jako ważny element swojego projektu. Jeśli jednak uzna, że to odpowiedni moment na zmianę otoczenia, Barcelona usiądzie do rozmów. To bez wątpienia jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni. A nad tym wszystkim wciąż unosi się nazwisko Juliana Alvareza. Duma Katalonii nie porzuciła marzeń o sprowadzeniu Argentyńczyka, ale w Atletico Madryt stanowisko pozostaje niezmienne. Klub nie chce sprzedawać swojej gwiazdy, a już na pewno nie bezpośredniemu rywalowi w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Każdy kolejny dzień sprawia więc, że ta historia przypomina bardziej szachowy pojedynek niż klasyczne negocjacje transferowe. Jest jeszcze jedna zła wiadomość dla Barcelony. Frenkie de Jong doznał urazu więzadła pobocznego jeszcze podczas mundialu, a badania po powrocie do klubu wykazały poważniejszą kontuzję niż początkowo sądzono. Na Camp Nou liczą, że uda się uniknąć operacji. Nie tylko Barcelona buduje jednak nową drużynę. Real Madryt ma za sobą już 4 głośne transfery tego lata. Marka Cucurei, Ibrahima Konate, Bernardo Silva i Denzela Dumfriesa. Na tym jednak może się nie skończyć. W hiszpańskich mediach regularnie wraca temat Rodriego, a coraz częściej pojawia się również nazwisko Diomande. Wygląda więc na to, że Florentino Perez wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Jedno jest pewne. Mundial się skończył, ale hiszpańska piłka nawet nie zwolniła tempa. Dopiero co cała Hiszpania świętowała zdobycie złota, a dziś Barcelona i Real rozpoczęły nowy wyścig. Już nie o Puchar Świata, lecz o to, kto jesienią będzie rozdawał karty w Hiszpanii i Europie. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
0: No tak, teraz piłka tylko w Polsce tak naprawdę, na poważnie, a tutaj się zbroimy, zbroimy. W Anglii też się zbroją.
5: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
6: Ledwo co skończył się mundial, a przedsezonowe sparingi trwają w najlepsze. Kluby Premier League przygotowują się do nowego sezonu, choć w wielu z nich brakuje jeszcze największych gwiazd, które grały na Mistrzostwach Świata. W przypadku zawodników, którzy zaszli do najdalszych faz turnieju, mowa o naprawdę późnym powrocie, krzyżującym potencjalnie plany trenerom. Zgodnie z zasadami FIFA, piłkarze muszą dostać co najmniej pełne 3 tygodnie wolnego w okresie między sezonami. W tym wypadku mowa więc o 3 tygodniach po turnieju międzynarodowym. W związku z tym reprezentanci Anglii, Francji, Argentyny oraz Hiszpanii będą mogli wrócić do regularnych treningów najwcześniej na niespełna 2 tygodnie przed startem ligi. Szczególną uwagą może zostać otoczony gwiazdor Arsenalu Declan Rice, któremu nawet na mundialu doskwierały bóle mięśniowe oraz w plecach. Również jego klubowy kolega Bukayo Saka zmagał się z problemami zdrowotnymi, choć na samym finiszu turnieju był już w pełni gotowy. Niemniej wielu piłkarzy The Gunners zaliczyło szalenie intensywny sezon, bo ekipa Mikela Artety zaszła daleko na wszystkich frontach, a w Premier League walczyła o tytuł do samego końca. Aż 15 ich zawodników dodatkowo pojechało jeszcze na Mistrzostwa Świata do Ameryki Północnej. Pojawiają się więc spekulacje, że urlop części piłkarzy Mistrzów Anglii zostanie przedłużony, aby mogli odetchnąć przed kolejnymi wymagającymi rozgrywkami. Podczas gdy zawodnicy dochodzą do siebie, w klubach odpoczynku nie ma. Otwarte okienko transferowe oznacza bowiem, że w gabinetach dzieje się sporo. Przykładowo Arsenal w ramach przygotowań do obrony tytułu pozyskał z klubu Bridge Christosa Tsolisa. Grek co prawda kiedyś odbił się od Anglii w barwach Norwich, ale ostatnie sezony w Belgii miał wręcz fenomenalne. Skrzydłowy ma zastąpić Leandro Trossarda, który odszedł do Besiktaszu i najpewniej nie będzie jedynym poważnym wzmocnieniem. Kanonierzy są bowiem mocno zainteresowani pomocnikiem Newcastle Bruno Guimaraeszem, ale rozmowy na jego temat są na razie bardzo trudne. A jeszcze ciekawiej może być, jeśli zmaterializują się plotki o chęci ściągnięcia jego rodaka, Viniciusa, bo podobno Arsenal bardzo chciałby wyciągnąć go z Realu Madryt. Na razie najbardziej rozrzutne w Anglii są jednak dwa inne londyńskie kluby, Chelsea i Tottenham. The Blues zapłacili niedawno rekordową kwotę za angielskiego piłkarza, pozyskując Morgana Rogersa z Aston Villa za 117 milionów funtów. Ich nowy menedżer, Xabi Alonso, dostał jednak więcej nowych nazwisk. Z Atalanty przyszedł Marco Palestra. W klubie zameldował się też kupiony już jakiś czas temu ze Sportingu Giovanni Quenda, a już lada moment ma do nich dołączyć stoper Crystal Palace, Maxon Lacroix. Spurs z kolei przeznaczyli przeszło 200 milionów funtów na przebudowę środka pola i defensywy. Sandro Tonali i Mateusz Fernandes wzmocnili pomoc. Grubą kasę zapłacono też za obrońcę Brighton, Jana Paula Van Hecke, a do tego doszli również zakontraktowani za darmo Marcos Senesi i Andy Robertson. W Manchesterze City jest za to spokojniej, bo poza transferami młodych, zdolnych kupiono jedynie Eliota Andersona, choć za niebagatelne 116 milionów funtów. Sytuację może zmienić jednak ewentualne odejście Rodriego, który romansuje podobno z Realem Madryt. Środek pomocy wzmocnił też Manchester United, który zakupił Juriego Tillemonsa z Aston Villa i Andreja Santosza z Chelsea. Łącznie za ten duet zapłacili tyle, ile musieli wyłożyć za Tonaliego lub Fernandesza, o których przegrali rywalizację z Tottenhamem. Pod tym względem wygląda to na nawet niezły biznes. W Liverpoolu z kolei mieli już przyklepanego zdolnego stopera, Jeremiego Jaqueta, a pierwszym zakupem dopiętym za kadencji Antoniego Iraoli został skrzydłowy Osasuny, Victor Munoz. To jednak na razie tylko początek transferowego szaleństwa w Anglii, a przecież dobrze wiemy, że Premier League rządzi na rynku, więc będzie działo się sporo. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, Angielskie Espresso.
0: I to już wszystko w audycji 357 Start. Bardzo Państwu dziękujemy. Maciej Karolak, Tomasz Gorazdowski był z nami przez krótką chwilę, Mateusz Fusiarz. My słyszymy się jutro z samego rana w serwisach u Marcela i jeszcze będzie parę rzeczy do podsumowania, między innymi ostatni niedzielny mecz Ekstraklasy. Proszę uważać, Wisła Kraków wraca do najlepszej Ligi Świata po długiej przerwie. A za chwilę już pan Daniel.

0: Klucz do autostrady.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Wyszogrodzki. Myślę, że już wszyscy słuchacze i słuchaczki Radia 357 dobrze wiedzą, czyje to dzisiaj urodziny. No kto by się spodziewał? A właściwie kto by się spodziewał, to powiemy sobie dopiero w grudniu, kiedy wiek wyrówna wiadomy kolega. Bo dzisiaj to nasz lider, nasz umiłowany przywódca. Sir Mick kończy 83 lata. No właśnie, kto by się spodziewał? Taki czarujący, starszy pan, prawda? Happy 100 lat, Mick.

Boom. Call me Mr. Charm, Mr. Charm, Mr. Charm. Zaczynamy od The Rolling Stones, bo płyta Foreign Tongues jest jeszcze gorąca. Co więcej, mam dla nas dzisiaj ciekawostkę. Otóż do 14 nowych nagrań, które się na niej znalazły, doszło 15. Taki bonus o rodowodzie na literę I, I jak I, czyli iTunes. No nie znam się na tym, ale Radio 357 zdobyło piosenkę dodatkową i teraz jej posłuchamy. Co więcej, jest to nasza radiowa w tej chwili premiera. Posłuchajmy razem utworu, którego do tej pory nie słyszeliśmy na płycie. Bad Luck Hideaway, czyli schronienie przed pechem.

Bad Luck Hideaway, 15. piosenka z albumu Foreign Tongues. Do tej pory znamy i wysłuchaliśmy już razem 14. No mnie się bardzo podoba, muszę przyznać, co więcej, jest to duet Mika i Keitha.

Rzadka sprawa. Melody, to było chyba Melody. Tak, że kiedy były takie piosenki, kiedy śpiewali trochę więcej tekstu razem. Nie, to nie było Melody. To było Memory Motel. O, w Memory Motel śpiewali. Ale takie krótsze duety, tutaj Keitha słychać. Zresztą on ostatnio w ogóle jest w lepszej formie niż, no, w najlepszej od dawna. Bardzo przyjemny numer. Bad Luck Hideaway. Zacząłem się zastanawiać, czy nie powinien być na płycie, na przykład zastąpić jakąś piosenkę, ale nie umiem nic wybrać takiego, z czego bym był skłonny zrezygnować. No nie wiem, no Side Effects, nie wiem, Never Wanna Lose You, no nie, o, po prostu płyta powinna mieć 15 utworów, o, i wtedy byłoby pięknie. Bardzo ładna piosenka, będziemy do niej wracać, bo moim zdaniem warto. Bad Luck Hideaway, premiera na antenie Radia 357 za nami. Drugi powód, dla którego wracamy dzisiaj do The Rolling Stones, no to oczywiście urodziny Micka Jaggera. Z jednej strony wieku nie ma co wypominać, z drugiej strony chyba warto, bo powiedziałem to przy premierze Hackney Diamonds i mogę teraz powtórzyć. Oni nie tylko dają radę. Rolling Stonesi nadal nagrywają świetną muzykę. I to nadal nie wszystko, bo to niezależnie od muzyki, fantastyczny przykład dla wszystkich ludzi. Takie podnoszenie poprzeczki. Pokazanie, że to jest możliwe, że można grać na gitarze, można chodzić na ryby, cokolwiek. Po 80 nadal można robić to, co się kocha i co się robiło. No z pewnymi wyjątkami oczywiście, takimi jak, nie wiem, alpinizm, powiedzmy. Ale to już są wyjątki. No ja czuję wdzięczność, że oni tak pięknie pokazują, że można. Przypomnę teraz pierwszy singiel, oba te nagrania, które zapowiadały album Foreign Tongues. Przypomnę także państwu, że sprawa satysfakcji tej mojej ruszyła z miejsca. Podpisałem umowę wydawniczą. Szykuję pełne, aktualizowane wydanie obejmujące okres do dzisiaj, może nawet do jutra. Odpowiadając na państwa pytanie, tak, będzie nowa satysfakcja, pięknie wydana w moim nowym wydawnictwie, w tym samym, które teraz tak ładnie promuje moją Sycyliadę. Nie mam jeszcze daty, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy. To są jeszcze sprawy niedogadane, ale o wszystkim będę oczywiście informować. A przed nami singiel In the Stars.

Single In The Stars. Moim zdaniem to bardzo ładna, nowocześnie brzmiąca piosenka. Taka chyba świadomie nie wpisuje się w cykl tych słynnych openerów, typu jak wcześniej to było Angry. Zresztą nie ona otwiera płytę na dobrą sprawę, ale to pierwszy singiel. Angry nawiązywało w pewnym sensie do takich tradycyjnych pierwszych utworów z dawnych płyt, typu Start Me Up czy Brown Sugar. A teraz jest inaczej, zaraz do tego wrócimy, bo może teraz od razu drugi single, bo to również takie pop-rockowe oblicze The Rolling Stones. Piosenka Jealous Lover.

No, rozmawiałem właśnie z Julią Nowaczyńską, która realizuje audycję, że obie te piosenki, In the Stars i Jealous Lover, nie mogą narzekać na brak czasu antenowego w Radio 357, no ale jednak nasza audycja rządzi się własnymi prawami i na naszej autostradzie musiały się te single pojawić. Ukazują takie rzeczywiście bardzo atrakcyjne oblicze The Rolling Stones, a jednak na otwarcie nowego albumu muzycy mieli odważniejszy pomysł, bo uważam, że wybór, notabene dokonany przez Keitha Richardsa, wybór utworu Rough and Twisted na pierwszy numer na nowym albumie, no w pewnym sensie jest aktem odwagi. No i uważam też, że Rolling Stonesi nie brzmieli tak Rolling Stonesko od dawna. Okej, to jest Chicago, blues, tak, sam Mick to przyznał, ale nawet w najlepszych latach bluesa nikt nie grał w Chicago tak ostro. To nagranie mogłoby się znaleźć i na Sticky Fingers, i na Exile on Main Street, w mojej opinii, Rough and Twisted.

Proszę Państwa, Rough and Twisted. Posłuchaliśmy kilku nowych nagrań Wielkiej Trójki. Mamy tego więcej oczywiście i gwarantuję, że to będzie wracało, ten materiał. Ale teraz, żeby było sprawiedliwie, Wielka Czwórka.

No tych piosenek nie trzeba rekomendować, nie trzeba ich nawet zapowiadać chyba. Przełomowy album The Beatles, Revolver, ukazał się 5 sierpnia 1966 roku, no i niedługo będzie obchodzić 60-lecie. Ja pożegnam się dzisiaj z Państwem przed wyjazdem nad Polskie Morze, bo to jest mi to bardzo potrzebne do dalszego funkcjonowania zawodowego. Jak co roku od urodzenia w zasadzie muszę spędzić trochę czasu na Mierze Jeichalskiej. Usłyszymy się ponownie w połowie sierpnia. No miałem w lipcu dwa poważne deadline, właściwie jeden jeszcze mam, ale to już ostatnia prosta i my sobie wtedy jeszcze do tej płyty Revolver wrócimy, no bo teraz to już tak czuję się trochę jak John Lennon.

No, Revolver, Revolver to taki naprawdę fantastyczny album. No powiedziałem, że przełomowy i naszła mi taka refleksja, że można tak powiedzieć o co najmniej kilku płytach The Beatles. Przed Revolverem była, no już też przynajmniej na pół przełomowe Rubber Soul. No tam między innymi Nowhere Man in My Life, no to ważne piosenki bardzo. Girl, Michelle, Norwegian Wood, no tak. To były utwory pod wieloma względami nowatorskie, zmieniające wcześniej znane oblicze The Beatles. Natomiast na płycie Revolver jest takich utworów 14. Tam jest 14 piosenek i właściwie same nowatorskie. Posłuchajmy George'a Harrisona.

George Harrison i muzycy indyjscy, Love You Too, oczywiście nowatorska sprawa. Wcześniej już eksperymentował George z sitarem właśnie na płycie Rubber Soul, ale to rozpoczęło tylko ten pojedynek sitarowy pomiędzy Harrisonem, Brianem Jonesem, Rolling Stonesi, Painted Black, oczywiście, no ale dosłownie każda piosenka na Revolver ukazywała nowe oblicze któregoś z Beatlesów. Na przykład Paul skomponował dwie ze swoich najpiękniejszych ballad, już po Yesterday oczywiście. Oto jedna z nich. Zwracam uwagę, że słuchamy nowego miksu Jill Sammartina z 22 roku. Here, There and Everywhere.

0: Here, There and Everywhere. Jedna z najpiękniejszych piosenek Paula Beatlesów lat 60. Jedna z najpiękniejszych piosenek w ogóle. Ta druga cudowna ballada McCartneya z Revolver to oczywiście For No One. Wrócimy do tych nagrań w drugiej połowie sierpnia. No, ten album to śmiały początek eksperymentów z muzyką, ze studiem nagraniowym, stworzonym materiałem, no tak od psychodelii do indyjskiej ragi, od rocka do Motown. Wrócimy do tego. Proszę Państwa, no, słuchamy, już powiedziałem, odświeżonej wersji płyty Revolver, tego nowego miksu, genialnego miksu Jamesa Martina z 2022 roku, przeprowadzonego na podstawie czterośladowego nagrania przecież, pierwszy raz w historii. Ale jako kompulsywny nabywca wszystkich box setów The Beatles musiałem sięgnąć po ciekawostkę. No, Deluxe Edition, pięciopłytowa w końcu, to nie tylko nowy mix czy oryginalna wersja mono, ale także fragmenty z prób czy odseparowane ścieżki, jak na przykład ta instrumentalna z orkiestrą, piękna sama w sobie.
1: Tak czy?
2: Stop me if the tempo is not fast enough. One, two, three, four.

No to chyba wszyscy rozpoznaliśmy ten instrumentalny podkład do Lena Rigby. Właśnie pochodził z wydania Deluxe Edition, tam jest więcej takich ciekawostek. Obiecuję powrócić i do ciekawostek, i do nagrań związanych z albumem Revolver, który, przypominam, ukazał się 60 lat temu, a zatem jest znacznie młodszy od Micka Jaggera jednak. Przed nami kolejne urodziny płyty. W lipcu, 35 lat temu, ukazał się album, którego autora, wykonawcę, a także tytuł zdradzi od razu ta oto piosenka.

Into the Great Wide Open. Taka piosenka i taki album, Tom Petty and the Heartbreakers. I jedna z ich najlepszych płyt. Kiedy się ukazała, uznano ją za powrót do poziomu sprzed lat tegoż zespołu, ale złożyło się na to kilka rzeczy. Tom Petty był na absolutnym amerykańskim topie po solowej płycie Full Moon Fever sprzed 2 lat wtedy. Proszę Państwa, ja wtedy pomieszkiwałem w Stanach i daję słowo, Tom Petty był wszędzie. Radio grało go na okrągło. I słusznie. No i druga rzecz. Współproducentem obu tych płyt, tej solowej i tej zespołowej, był Jeff Lynne. Był on także współautorem 2 najbardziej znanych piosenek z tego albumu. Tytułowej, oczywiście, pamiętamy Teledysk, w którym zagrał Johnny Depp, tak? Into the Great Wide Open. Och, tam było kilku znanych aktorów, kilkoro. Oraz Faye Dunaway, pamiętam. Oraz także wielkiego przeboju Learning to Fly. I teraz ten singiel.

Learning to Fly, wcześniej tytułowa, to były dwie najbardziej znane piosenki z albumu Into the Great Wide Open, który się ukazał latem 91 roku, ale w tym wspomnieniu nie chcę ograniczać się do samych hitów i dlatego przypomnę teraz dwie inne ciekawe piosenki pochodzące z tego albumu, You and I Will Meet Again oraz Two Gunslingers. Ta druga zabrzmi w wykonaniu koncertowym z Beacon Theater w roku 2013. Przed nami dwa razy Tom Petty and the Heartbreakers.

Two Gunslingers, a wcześniej You and I Will Meet Again. Proszę Państwa, mamy dzisiaj okazję, żeby pomówić trochę o wieku muzyków. Okazja uroczysta, no, urodziny Micka Jaggera, ale przecież nie tylko. Bluesman Buddy Guy, którego słuchaliśmy już razem przed tygodniem, ukończy za kilka dni 90 lat i celebruje ten fakt trasą koncertową po Stanach. I to po całym, ja sprawdziłem cały jego harmonogram. Od północy do południa, od wschodu do zachodu, Hollywood Bowl we wrześniu w Kalifornii, Radio City Music Hall w Nowym Jorku w październiku. Przed tygodniem słuchaliśmy nagrań Buddy'ego Guy'a w duetach z wokalistkami. Dzisiaj kilka mniej typowych może duetów męsko-męskich, mniej lub bardziej. Na początek nietypowy, bo partnerem starego bluesmana będzie Elvis Costello. Symptoms of Love.

Po dokładnym badaniu lekarz stwierdził symptomy miłości. Buddy Guy i Elvis Costello, Symptoms of Love. A teraz przed nami spotkanie dwóch sobie równych, prawie, Matuzalemów, bluesa, Buddy Guy i Bobby Rush. Bobby Rush jest 2 lata starszy od Buddy'ego Guy'a. Urodził się w Luizjanie w 1933 roku. Ale what's wrong with that?

Wow, chciałoby się powiedzieć, to byli starsi panowie dwaj, What's Wrong With That? No oczywiście nie brzmiało to jak kabaret, Buddy Guy i Bobby Rush z albumu The Blues Don't Lie. Słuchamy sobie dzisiaj tych połączeń bluesowych, Buddy Guy'a i gości. Przed tygodniem były to kobiety, dzisiaj są to artyści blues, nie tylko bluesmeni, jak zaraz się państwo przekonają, to Elvis Costello przed chwilą. Przed nami nagranie z gościem pochodzącym z Irlandii, bo dla uczczenia pamięci B.B. Kinga powstała piosenka Flesh and Bone, czyli ciało i kość. Ciało i kość bluesa B.B. King. On teraz, Buddy Guy, koncertuje po całej Ameryce z okazji tych zbliżających się 90. urodzin, ale dla uczczenia pamięci swojego mistrza B.B. Kinga zaprosił przyjaciela z Irlandii i przed nami teraz Buddy Guy i Van The Man.

To był Buddy Guy Van Morrison w utworze Flesh and Bone. Ja sobie zdałem sprawę z tego, że chyba dzisiaj nie podałem jeszcze Państwu swojego adresu mailowego, ale jak sądzę, jest już chyba Państwu znany. daniel.wyszogrodzki@radio357.pl, bo widzę, że dostałem sporo korespondencji. Zaraz ją przejrzę i odczytam jakieś maile na antenie na pewno. Ale chciałem powiedzieć, że zostaniemy przy Irlandczyku, który tutaj wielkiej roli w tym utworze nie odegrał, tylko właściwie na początku było go słychać. A tak się złożyło, że w moim nieustającym poszukiwaniu muzycznych rocznic, zwłaszcza tych równych i równiejszych, jak Państwo pewnie zauważyli, natrafiłem na płytę, którą kocham miłością wielką. Nosi intrygujący tytuł No Guru, No Method, No Teacher. I ukazała się w lipcu 1986 roku. I jest to bardzo ciekawe 40-lecie, ponieważ Van Morrison jest jednym z nielicznych artystów z tego pierwszego pokolenia, tych filarów rocka, którzy przeszli starczą przez całe lata 80. Co więcej, on wydał wtedy całą serię znakomitych płyt, które ja po prostu naprawdę, naprawdę, naprawdę uwielbiam. Więc posłuchajmy muzyki. Na początek będzie to utwór Wieża z Kości Słoniowej. Ivory Tower.

Ivory Tower, Van Morrison z albumu No Guru, No Method, No Teacher. Ten tytuł jeszcze wyjaśnię Państwu, ale na początek pan Adam. Pamiętam, jak pracowałem kiedyś w Radio Klang Chorzowskiego Centrum Kultury. Z wielką żarliwością prezentowałem utwory z jednej z najnowszych płyt Buddy'ego Guya, jak również starsze jego nagrania. Ta muzyka jest iście korzenna i piękna sama w sobie. Ja wybieram fragmenty tego długiego maila. To coś, czego dzisiejszym młodsi wiekiem artyści, nie umniejszając w nim, ani sama sztuczna inteligencja nie są w stanie stworzyć. Tych akordów, solidnego brzmienia i samej stylistyki rodem z południowych regionów USA. Samym jubilatom kłaniam się w pas. Nowych Stonesów po wielokroć też przesłuchałem. Oni są lepsi niż na diamentach, ale nie mają aż takiego polotu jak na pierwszych akustycznych płytach. A może jestem za młody na znajomość takowej muzyki? Jestem z rocznika 97. Proszę Państwa, i dopiero zacząłem od niecałych 10 lat słuchać na nowo Stonesów. Dziś wiele rzeczy potrafi mnie zaskoczyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy pana Adama. Rzeczywiście podziwiam młodych ludzi, którzy słuchają tej muzyki. Czy więcej było polotu, więcej było energii, drapieżności, odwagi niewiadomej na tych pierwszych płytach na pewno. Ale tutaj się z panem Adamem zgodzę, bo ja też chyba wolę ten bardzo lubię Hackney Diamonds. Słuchaliśmy tej płyty razem, opowiadałem o tej płycie i wiele razy mówiłem, jak mi się bardzo podoba, ale Foreign Tongues chyba lubię jeszcze bardziej. Byłby świetny album dwupłytowy, ale fajnie, że to rozdzielili. A jak państwo myślą, będzie trzecia płyta? Stonesów? Po 80? Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. Van Morrison miał fantastyczną passę od połowy lat 80. W głąb kolejnej dekady i to właśnie tym albumem ją rozpoczął. No Guru, No Method, No Teacher. Kiedy jego koledzy, rówieśnicy, jak Bob Dylan, czy nawet Rolling Stonesi nagrywali najgorsze płyty w karierze, albo nie nagrywali wcale, Van the Man złapał wiatr w żagle i zaczął tworzyć muzykę natchnioną. Nie po raz pierwszy, ale tym razem inaczej. No bo z jednej strony medytacja transcendentna, z drugiej najbardziej rozszerzony skład instrumentalny w dotychczasowej dyskografii, ale bardzo subtelnie wykorzystany. Z jednej strony mitologia celtycka, z drugiej ruchy religijne dawnej Europy. Miesza się to wszystko w piosence Okno na obcy świat, Foreign Window.

Pan Maciek z Rudy Śląskiej. Dobry wieczór, panie redaktorze. A propos rocznic Van Morrisona. Parę dni temu minęło 36 lat, no to właśnie jest taka moja nierówna rocznica, od muru berlińskiego Watersa, gdzie wyżej wymieniony artysta, jak dla mnie, pięknie wykonał Comfortably Numb. Niektórzy krytykowali, ale cóż, kto krytykował? Kto się ośmielił? Panie Maćku, poproszę nazwiska. To niedopuszczalne. Uważam, to jest fenomenalna wersja. I jeszcze Chórek robi dwóch moich przyjaciół z The Band, Rick Denko i Levon Helm. Nie, to fantastyczna wersja jest Comfortably Numb z Berlina. I graliśmy ją. Graliśmy ją w poniedziałki. Na pewno chyba w Kluczu jeszcze tego nie było, ale oczywiście, ponieważ rok temu było 35 lat. Tak, graliśmy to. Bardzo lubię tę wersję. Moje ulubione nagranie z tego koncertu. To pan Maciek z Rudy Śląskiej. A co przed nami? To był Foreign Window, a teraz piękne nagranie, w którym i rytm, i chóry, ale solista ten jeden, jedyny, bo nikt na świecie nie śpiewa tak jak Van Morrison, opowiada cuda głosem nieujarzmionym. To piosenka teraz rozbudowana, piosenka z przesłaniem. Thanks for the information.

Thanks for the information. Przypominam, że słuchamy Vana Morrisona z albumu No Guru, No Method, No Teacher. Zaraz wyjaśnię te słowa, ale spojrzałem na dyskografię artysty, bo wspomniałem, że to był jego świetny okres. No i tak, No Guru 86. 87 Poetic Champions Composed, cudowna płyta. Potem skok w bok, Irish Heartbeat z zespołem The Chieftains, piękna irlandzka muzyka. I dwie kolejne znakomite płyty, Avalon Sunset i Enlightenment, 89-90. 91 Hymns to the Silence, dwupłytowy album. Too Long in Exile, 93. Wielki koncert w San Francisco, 94. Fantastyczna passa. Proszę Państwa, na zakończenie tego krótkiego przeglądu utworów z tego albumu, utwór no, prawie tytułowy, prawie, bo chociaż nosi tytuł In the Garden, to właśnie w nim padają te kluczowe słowa. No guru, no method, no teacher. Just you and I and nature. And the Father, and the Son, and the Holy Ghost in the garden, wet with rain. Czyli żadnych guru, żadnej metody, żadnych nauczycieli, tylko ty i ja i przyroda. I Ojciec, i Syn, i Duch Święty w ogrodzie, mokrym od deszczu.

No Girl, No Method, No Teacher, Van Morrison z albumu pod takim właśnie tytułem, rok 86. No nie wiem, co państwo na to, ale dla mnie ta właśnie faza twórczości Vana Morrisona, którą otworzył, jest jednym z najpiękniejszych cykli płytowych, jakie znam. Na zakończenie dzisiejszego spotkania i na pożegnanie przed tą naszą niedługą rozłąką, a już za tydzień będzie na moim miejscu Tomek Hatylak, którego wiem, że państwo przywitają radośnie i z wzajemnością. Proszę mi wybaczyć, bardzo potrzebuję tego wypoczynku. Na zakończenie próba przekonania słuchacza Radia 357 do muzyki wielkiego mistrza gitary, który jest u nas niezbyt znany. To oczywiście lider kultowego w Stanach zespołu The Grateful Dead, ale jako gitarzysta w subtelności tonu w tych swoich otwartych, długich improwizacjach naprawdę nie ma równych. No i także poza ramy bluesa daleko potrafi się wyimprowizować. Chętnie opowiem więcej o jego muzyce, koncertach, które miałem szczęście widzieć, bo chodziłem i na Jerry Garcia Band i na Grateful Dead, jak była okazja. Przed nami zatem Jerry Garcia Band, właśnie kameralny skład, organy, bas, perkusja i wokalistki. I dwie doskonale państwu znane piosenki Boba Dylana, bo uznałem, że to będzie dobra zachęta. Wybrałem je właśnie dla zachęty, ale także ze względu na ramy czasowe, bo kłopot z Jerrym Garcią polega na tym, że nawet grając Dylana nie zawsze zamyka się poniżej 15 minut. No jak ktoś to lubi, to cudownie. Ale myślę, że się państwo mogą do niego przekonać. Mamy teraz dwie piosenki, bardzo znane, bardzo lubiane. Senior, Tales of Yankee Power oraz I Shall Be Released. Obie poniżej 10 minut, uspokajam. No i to właściwie przed nami te dwa utwory. Proszę się wsłuchać w tę anielską gitarę, muzyka z diabelskiego zespołu. Żartuję oczywiście, Grateful Dead to także grupa Made in Heaven. No i do usłyszenia w połowie sierpnia. Przyjmijcie państwo gorąco Tomka. Sięgnijcie po moją Sycyliadę, zachęcam. Podobno jest to książka na wakacje, a satysfakcja już niedługo. Daniel Wyszogrodzki, dziękuję.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Dobry wieczór. To ja tylko przypomnę, że jest niedziela, 26 lipca, 22 na zegarze. No i co? Kojarzą Państwo ten stan po urlopie? Taka czysta głowa, głowa pełna energii. Taką głowę ma człowiek czystą często po urlopie, no właśnie, ale obawiam się, że ten stan może nie potrwać zbyt długo, byle się w tych dniach wolnych za bardzo nie zakochać.

Ależ się dzieje w tych głosach środkowych, no bo nie tylko w melodii, zespół Cantus. No i ktoś powie, że to przecież nie jest muzyka klasyczna, a rozpoczynamy audycję dawniej niż wczoraj tym utworem. To prawda, ale w wykonaniu tego zespołu Cantus, niemal renesansowy charakter ten utwór osiągnął, mam wrażenie. A nie wiem, czy państwo wiedzą, że autorka, meksykańska pianistka Consuelito Velázquez miała zaledwie 24 lata, pisząc ten utwór, i w wywiadach później mówiła, że napisała tę piosenkę jeszcze zanim się pierwszy raz pocałowała. Julia Nowaczyńska, Agnieszka Szwajgier, to audycja dawniej niż wczoraj, 5 minut po 22, a dziś wybierzemy się na tułaczkę. Wybierzemy się na tułaczkę śladami Odysa, no bo do tego

i tylko ci z Państwa, którzy wsłuchali się w ten tekst, domyślili się pewnie, że ten fragment Pasji według świętego Marka jest o Judaszu, no bo nastrój muzyczny wcale by na to nie wskazywał, a to jest właśnie część zatytułowana Judasz i baranek paschalny. Oswaldo Golichow napisał tę pasję, pasję według świętego Marka w roku 2000 i było to z okazji rocznicy

tajemnicy śmierci Johanna Sebastiana Bacha. Także zamiast naśladować ten barok, sięgnął po rytmy Ameryki Łacińskiej i muzykę afrokubańską, no i oczywiście sambę. Mogła Państwa zdziwić ta pasja i te rytmy, bo to rzeczywiście mało pasyjne, a teraz pewnie również się Państwo zdziwią, choć o tym kompozytorze, o tym utworze już sporo było w sieci. Mam wrażenie, że chyba nie dało się nie natrafić na te informacje, że ten kompozytor, że ten aktor od kilkudziesięciu lat komponuje i ta suita, która przed nami jest bardzo osobista. Rok 1947 to rok jego urodzenia, Anthony Hopkins.

No tak nostalgicznie, prawda? Jak na kogoś, kto wcielał się w postać Hannibala Lectera. Ale państwo pewnie pamiętają, że w Milczeniu owiec brzmi aria Johanna Sebastiana Bacha w wykonaniu Glenna Goulda i to na takiej scenie zabójstwa w klatce, więc kto nie pamięta, to polecam. Tej arii wielokrotnie słuchaliśmy. No i często muzyka klasyczna wpisywała się w te sceny zbrodni. Za często. Cały album Antoniego Hopkinsa, zatytułowany Life is a Dream, ukaże się 21 sierpnia tego roku, także już niebawem. Na pewno będziemy jeszcze tej muzyki słuchać. A tymczasem Radio 357 słychać w Nowym Jorku, u pana Grzegorza w Gdańsku, w pociągu z Warszawy do Łodzi i w Otwocku u pani Beaty. To już mamy 4 lokalizacje, to już nie jest źle. 17 minut po 22. Ja już zapowiedziałam i jeszcze powtórzę, że już za chwilę posłuchamy Odyseusza, muzyki związanej z Odyseuszem, z jego wyprawami. Jestem ciekawa, już pytałam o to, część z państwa napisała o swoich wrażeniach. Wiem, że różne kontrowersje wokół tego filmu są i różne opinie. Tym bardziej jestem ciekawa państwa zdania. Kto był w kinie, proszę dawać znać, a za chwilę Odyseusz.

Ależ wysoko, niemal na granicy tego instrumentu gra Jess Gillam, Shine You No More. A teraz zgodnie z obietnicą docieramy do samego serca naszej dzisiejszej opowieści, naszej audycji, Claudio Monteverdi. Państwo na pewno kojarzą, był jednym z ojców opery, a powrót Ulyssesa, powrót Odysa do ojczyzny napisał około 1640 roku. Dawno, dawno temu. To jest jedno z pierwszych wielkich arcydzieł tego gatunku opery. I nie ma tam fragmentów, co prawda, o wojnie trojańskiej, bo Monteverdiego interesuje ten moment, w którym Odyseusz już po latach tułaczki wraca do Itaki, zmęczony, sprawdzający, czy ten dom wciąż na niego czeka. I usłyszą państwo teraz 8, prawie 9 pięknych minut tekstu, który no pewnie ciężko będzie zrozumieć, ale streszczę go dla państwa. Mianowicie Monteverdi skupia się na tym, że człowiek jest istotą śmiertelną i kruchą, także tutaj nic nowego. No a życie nasze podlega oczywiście nieustannym zmianom. I ta fortuna raz sprzyja, raz odwraca się od Odyseusza, ale mimo wszystko on nie przestaje kochać, nie przestaje mieć nadziei i walczyć.

Claudio Monteverdi i powrót Ulyssesa do ojczyzny. Tak jak Państwu powiedziałam, jedna z pierwszych oper w historii muzyki, a to był zaledwie prolog do tej opery. 28 minut 23, bo można też w tę stronę. Pan Wojtek podzielił się refleksją. Trwają spory o ekranizację Odysei, a założę się, że na 10 osób 11 w życiu nie przeczytało Odysei. Coś w tym jest. Ja też się zastanawiałam, bo wiem, że były zastrzeżenia odnośnie, zdaje się, koloru broni żołnierzy Odyseusza i też różne takie historyczne zagwostki. Ludzie się spierają na forach. I tak sobie, proszę Państwa, myślałam, czy to, że na przykład w filmie brzmią instrumenty i muzyka, instrumenty, których w tamtych czasach nie było, to czy to też jest powód do znaków zapytania wobec filmu, czy już muzycznie niekoniecznie? No jestem ciekawa Państwa opinii, kto jeszcze był, kto ma na ten temat jakieś zdanie, to można się nim podzielić, na przykład pod postem na Facebooku albo na adres mailowy agnieszka.szwajgier@radio357.pl. A w filmie jest również taka historia, historia syren, które Odys spotyka, Odys i cała jego załoga. I cieszę się, proszę Państwa, że w filmie te syreny, właściwie ich śpiew nie brzmiał, one zostały symbolicznie potraktowane i to dobrze, bo gdyby zabrzmiały, to może jakoś tak byłoby nieco sztucznie. No i jak Państwo pamiętają, Odys, on u nas już brzmiał, za chwilę o nich powiem. Odys prosi, aby przywiązać go do masztu i w ten sposób chce się ocalić przed tym zwodniczym śpiewem, a zdaje się, że za pomocą wosku swoim towarzyszom zakleja uszy, aby ten syreni śpiew ich nie porwał. A tutaj już porywa nas śpiew Claude Debussy. W nokturnach pojawia się część Syreny. Posłuchamy fragmentu.

No i tak jak Państwo słyszą, tutaj już syreny brzmią, chociaż niezwykły obraz morza w tym śpiewie się wynurza i ten chór, kobiecy chór, piękny, odległy i nieuchwytny. No tak jak właśnie to powinno być w przypadku syren, zdaje się. Pan Jerzy słucha nas w Londynie i właśnie wrócił z kina. Z córką jest fanem Nolana. Natomiast mówi, że jeśli chodzi o końcowe opinie, będzie trzeba poczekać do jutra. Czyli państwo się chcą namyślić, krótko mówiąc, dobrze. To będzie taka refleksyjna opinia. A kolejnym przystankiem na drodze Odyseusza jest wyspa czarodziejki Kirke. To pewnie państwo kojarzą z tej sceny, kiedy Kirke zamienia towarzyszy Odyseusza w świnie. I w operze, której fragmentów teraz posłuchamy, w operze Marka Antoine'a Charpentiera, Kirke nie tylko jest potężną czarodziejką, ale również kobietą zakochaną. Zakochaną w Odysie oczywiście. Zakochaną i zazdrosną i gotową użyć nawet magii, by zatrzymać swojego ukochanego.

London Baroque Orchestra i Marc-Antoine Charpentier, fragment dzieła Kirke. Całości nie posłuchamy, bo nie zdążymy, ale dziś w audycji Dawniej niż wczoraj sporo baroku i miałam jeszcze dla Państwa propozycję arię Olbrzyma Polifema, który również pojawia się w filmie. No co do opinii, jeśli chodzi o jego wygląd, to wiem, że są kontrowersyjne. Niektórych przeraził, tak jak naszych słuchaczy, którzy dziś do mnie piszą, ale innych przeraziła pewna nieudolność w stworzeniu tego obrazu. Ja się nie wypowiadam. Ja tak oglądałam z lekko zasłoniętymi oczami. Wiedzą Państwo, jak są te sceny takie horrorowe w filmie, to jak się zasłoni oczy i taką szczelinkę się zrobi, to wtedy jakoś tak lepiej się ogląda, mam wrażenie. Dziś arii Polifema nie usłyszymy, ale na pewno będzie jeszcze okazja. A teraz zanurzymy się w morzu, bo morze w Odysei nie jest tłem zaledwie wydarzeń, tylko to jest żywioł, który raz pomaga, a raz wystawia Odyseusza na kolejne próby. Antonio Vivaldi był takim kompozytorem, znów barok, kompozytorem, który potrafił ten żywioł morski zamienić w muzykę. Jest taki koncert na flet La Tempesta di Mare. Jeden chyba z najbardziej obrazowych koncertów w baroku. Być może ktoś z Państwa wsłucha się w tę muzykę i usłyszy tutaj wiatr i wysokie fale.

No i skakały te fale w wykonaniu fletu, a na flecie François Lazarewicz, La Tempesta di Mare, czyli koncert F-dur Antonio Vivaldiego. Podczas swojej wyprawy wokół Włoch przepływałam, proszę Państwa, obok Wysp Eolskich. No i ubolewam, że ta scena, chyba moja ulubiona scena z Odysei, nie znalazła się w filmie. Proszę sobie wyobrazić, że już po zakończeniu wojny trojańskiej Odyseusz trafił na wyspy Eola. Eola, czyli władcy wiatrów. Bóg przyjął go bardzo gościnnie. Przez miesiąc słuchał opowieści o wojnie, o przygodach bohatera. No i gdy Odyseusz zdecydował się ruszyć w dalszą drogę, Eol postanowił mu pomóc. Jak może pomóc Bóg wiatru? No może i to bardzo, bo może zamknąć wszystkie niebezpieczne wiatry w jednym skórzanym worku. I pozostawił Eol jedynie łagodny zachodni wiatr, który miał Odyseusza bezpiecznie doprowadzić do Itaki. No ale niestety stało się tak, no bo zbyt łatwo być nie może, że Odyseusz wyczerpany zasnął i wówczas jego towarzysze stwierdzili, że być może w worku znajduje się złoto, kosztowności, które Odys chce zatrzymać tylko dla siebie, i załoga rozwiązała ten worek, a wiatry uwolnione natychmiast wywołały potężny sztorm. No i jak się Państwo domyślają, okręty zostały porwane z powrotem na pełne morze. Ta scena niestety się nie pojawia w filmie, ale kiedy słyszę ten flet w wykonaniu Lazarewicza, to słyszę również te eolskie wiatry. Za 10 minut 23, no to jeszcze jedna premiera przed nami.

Sonata fortepianowa E-dur, opus 109. Ludwig van Beethoven to jedna z trzech jego ostatnich sonat fortepianowych. Napisany utwór w 1820 roku, kiedy kompozytor był już niemal całkowicie głuchy. A dziś słuchamy tej sonaty w zupełnie nowym, w premierowym nagraniu Mitsuko Uchidy, oczywiście japońskiej pianistki. Polecam Państwu całą płytę, ale patrzę na zegarek i chyba już powoli zbliżamy się do końca. No i po tylu burzach i przygodach Odyseusza mam wrażenie, że przydałaby się chwila uśmiechu. Tak jest, dlatego na koniec będzie zespół The Beatles w niezwykłym, w opracowaniu a cappella zespołu Voices 8, The Fool on the Hill. Proszę pamiętać, że czasem właśnie to ten, którego inni biorą za dziwaka, widzi najtrafniej. Julia Nowaczyńska, Agnieszka Szwajgier, to była audycja Dawniej niż wczoraj. Życzymy Państwu dobrej nocy, no i oczywiście proszę pozostać przy radiu, bo już za chwilę Krzysztof Zimoch.

chwili, gdy zbliżał się do kontenera, dopadło do niego kilku rosłych mężczyzn i powaliło na ziemię. Krzyczeli. Jesteś zatrzymany w związku z zabójstwem Izabeli Strzałkowskiej. Mężczyzna nie protestował. Wiedział, że ten dzień kiedyś nadejdzie, że policja do niego dotrze. Ale czy wiedział, że tego dnia zawaliło się życie jego najbliższych, którzy o zbrodni sprzed lat zapewne nic nie wiedzieli? Z pewnością pamiętał, co stało się przed 15 laty.

0: Był sierpień 2011 roku. Ciepły wieczór na gdyńskiej Dąbrowie. 13-letnia Izabela Strzałkowska wychodzi z domu, by odprowadzić koleżankę na przystanek. Do domu już jednak nie wróci. A jej ciało zostanie znalezione 300 metrów od rodzinnego domu. Córkę znajdzie matka. Dziewczynka leżała w pobliskim lasku, około 300 metrów od bloku, w którym mieszkała. Jak ustalili śledczy, została wykorzystana seksualnie, a bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Na miejscu zbrodni zabezpieczono materiał biologiczny, z którego wyizolowano profil DNA potencjalnego sprawcy. Przez lata nie udało się ustalić jego tożsamości. Nie było też bezpośrednich świadków ataku, a profil nie pojawiał się w policyjnych bazach. Michał S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Według prokuratury po zatrzymaniu od razu zorientował się, jakiej sprawy dotyczy interwencja. W jednej z pierwszych rozmów z policjantami miał powiedzieć: tak, to ja jestem osobą, która to zrobiła, przekazał mediom prokurator Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
1: Szukaliśmy po całej Europie, po całym świecie, a tymczasem podejrzany był naprawdę blisko.
0: W chwili śmierci Izy Michał S. miał 22 lata i mieszkał niedaleko dziewczynki. Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że nigdy wcześniej nie był notowany przez policję. Obecnie ma żonę i dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Był nieuchwytny, a mieszkał tak blisko. Był nieuchwytny, mimo że śledztwo w poszukiwaniu zabójcy Izy było szerokie i żmudne, mówi podkomisarz Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
2: Kilkaset stron materiału procesowego, przesłuchanych zostało ponad 950 świadków, zabezpieczonych zostało ponad 900...

0: Nad sprawą pracowali także funkcjonariusze zespołu do spraw przestępstw niewykrytych, który nazywamy oczywiście potocznie Archiwum X. Przełom przyniosło wykorzystanie genealogii genetycznej. Metoda polegająca na poszukiwaniu osób spokrewnionych z właścicielem nieznanego profilu DNA. W tym przypadku śledczy natrafili na ślad krewnego podejrzanego, który wcześniej dobrowolnie umieścił swoje dane genetyczne w ogólnodostępnej bazie. Prokuratura podkreśla, że ekspertyza pomogła wytypować osobę, którą następnie można było zweryfikować tradycyjnymi metodami. Po zatrzymaniu Michała S. porównanie jego DNA z materiałem zabezpieczonym w 2011 roku miało wykazać pełną zgodność.
1: Dwie niezależne ekspertyzy wykonane w dniu zatrzymania potwierdziły zgodność profilu DNA podejrzanego MS z materiałem biologicznym zabezpieczonym na ciele Izy Strzałkowskiej w 2011 roku.
2: Po raz pierwszy ta metoda pozwoliła wytypowanie mężczyzny, zatrzymanie sprawcy, pobranie od niego próbki i potwierdzenie, że to on bezsprzecznie.
0: Czy przestępcy mogą obawiać się tego postępu technologicznego również w dziedzinie kryminalistycznej?
1: Z całą świadomością i mocą przesyłam jasny i czytelny sygnał do wszystkich sprawców niewykrytych zabójstw. Idziemy po was.
0: Tematem dzisiejszej audycji będzie pytanie, czym jest genealogia genetyczna? Jak doprowadziła do Michała S.? O tym porozmawiam z Martą Sobotą, genealogiem genetycznym biegłym ad hoc, która wraz z zespołem do spraw genealogii genetycznej pracowała przy sprawie Izy Strzałkowskiej. krzysztof.zimoch@radio357.pl. Zapraszam do północy, bo będziemy rozmawiać nie tylko o tej sprawie, ale również omówimy, na czym polegają badania porównawcze DNA. Powiemy, dlaczego genealogia genetyczna ma charakter jedynie i aż wykrywczy, a nie dowodowy. Co jeśli nie znamy tożsamości sprawcy i nie mamy podejrzanego, czy ślady DNA nam w czymś pomogą? Jak wygląda polska baza danych DNA, kto ma do niej dostęp i jak wygląda kwestia prywatności w przypadku badań DNA? O tym wszystkim dziś w Kryminalnym Lecie.

0: Zgodnie z zapowiedzią, gościem audycji Kryminalne Lato jest dzisiaj pani Marta Sobota, genealog genetyczny, prezes Fundacji Dziedzictwo Genetyczne, również biegły sądowy. Dobry wieczór, pani Marto.
1: Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja tylko powiem, że jestem biegłą ad hoc.
0: Biegłą ad hoc.
1: Powołaną do konkretnych spraw, a nie na liście biegłych sądowych.
0: Okej, dobrze, to tak przedstawię. Myślę, pani Marto, że każdy, kto przegląda media, kto słyszał o sprawie zabójstwa Izy, chociażby na kanwie ostatnich wydarzeń, nie potrafi obok tej sprawy przejść obojętnie, bo sprawa tego zabójstwa jest koszmarna na wielu różnych frontach. Choć tak sobie myślę, że wzbudza ona emocje również u specjalistów takich jak pani, bo pierwszy raz do zatrzymania potencjalnego sprawcy posłużyła dziedzina wiedzy, którą pani zajmuje się od dłuższego czasu. I choćby z tego powodu ta sprawa pewnie jest również na tapecie pani zainteresowań.
1: Tak, oczywiście. To jest pierwszy w Polsce przypadek. Najprawdopodobniej pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej. I z oficjalnych danych, które są dla Europy upublicznione, to jest to piąty lub szósty przypadek wykrycia sprawcy w Europie. Pierwszy to była sprawa ze Szwecji, potem jeszcze dwie w Norwegii, dwie we Francji, więc wychodzi nam, że to jest możliwe, że szósty przypadek w Europie, ale oczywiście to chodzi, mówimy tutaj tylko o publicznych sprawach. Być może były też takie, które nie wyszły do opinii publicznej. Tak, także jako pierwszy przypadek w Polsce, gdzie ta metoda została wykorzystana. Wcześniej tylko słyszeliśmy bardziej o sprawach w Stanach, które rozwiązane były dzięki genealogii genetycznej. Na obecną chwilę jest to już kilkaset spraw. I to jest sprawa, która przez 15 lat wydawała się być nie do rozwiązania.
0: No i myślę, że bardzo dużo czasu media poświęcą na to, żeby rozmawiać ze specjalistami, takimi jak pani, żeby opinii publicznej wytłumaczyć, czym jest w ogóle genealogia genetyczna, bo myślę, że łatwiej byłoby tak intuicyjnie osobno te pojęcia jakoś rozwinąć. Każdy mniej więcej wie, czym jest genealogia, każdy mniej więcej wie, czym jest genetyka. Ale w jaki sposób wytłumaczyć, czym jest genealogia genetyczna i jak ona może pomagać współczesnym śledczym rozwiązywać takie sprawy jak ta?
1: Tak, myślę, że tutaj trzeba powiedzieć o takich dwóch torach. U podstaw mamy genealogię genetyczną w kontekście osób, które wykonują komercyjne testy DNA po to, żeby rozwinąć swoją genealogię, dowiedzieć się więcej o swoich przodkach, znaleźć żyjących krewnych. I ja też, kiedy zaczynałam w tym, właśnie to była moja motywacja. Od kilkunastu lat zajmowałam się genealogią rodziny, miałam tam kilka tajemnic i testy DNA pozwoliły mi na odkrycie informacji w sprawach, których nie było w żadnych dokumentach. Więc to jest taki jeden tor.
0: Czyli wrzuciła pani swój materiał genetyczny do bazy i na tej podstawie szukała pani swoich przodków?
1: Dokładnie tak. Ja i moja rodzina kupiliśmy testy DNA, potem otrzymaliśmy wyniki. Dzięki temu udało się otrzymać na przykład więcej informacji o przodku, który zginął w ramach dekretu katyńskiego i nie było o nim żadnych wiadomości w dokumentach, ponieważ one zostały zniszczone.
0: Mhm. Z ciekawości, jeśli mogę jeszcze ten wątek pociągnąć, jak wielu przodków udało się pani znaleźć? To znaczy, do którego pokolenia, jak zakończyły się te poszukiwania?
1: Zależy, w której linii. Jeżeli chodzi o genealogię taką, w której szukam metryk dokumentów, to w niektórych liniach do XVII wieku.
0: Okej. Okay. I to jest istotne również z uwagi na tę sprawę, o czym jeszcze sobie powiemy, ale przerwałem pani wyjaśnienia, więc zamieniam się w słuch.
1: Tak, a taki druga część, powiedziałabym, ten drugi tor genealogii genetycznej, to są poszukiwania osób, które nie znają swoich przodków. I ta metodologia, która jest wykorzystywana w śledczej genealogii genetycznej, czyli właśnie w tym ujęciu kryminalistycznym, ta metodologia wywodzi się od osób, które nie znały swoich na przykład ojców albo obojga rodziców. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest tak, że osoby adoptowane, nawet kiedy osiągną pełnoletność, nie mają dostępu do informacji o swoich biologicznych rodzicach. W Polsce po ukończeniu 18 roku życia mogą ubiegać się o dokumenty sprzed adopcji i dowiedzieć się, kim byli biologiczni rodzice. Tam nie. I kiedy zorientowano się, że dzięki tym testom DNA mogą dowiedzieć się, z jakiej rodziny pochodzą, jaka jest ich tożsamość, to dokładnie ta sama metodologia jest stosowana do śledczej genealogii genetycznej. I w ten sposób właśnie na przełomie 2017-2018 roku organy ścigania w Stanach Zjednoczonych pomyślały, że skoro adoptowani szukają w ten sposób swojej rodziny, to może można by wykorzystać też DNA sprawców przestępstw, które nie zostały wykryte, i w ten sam sposób znaleźć informacje o ich rodzinie. Myślę, że tutaj wiele osób interesujących się tematem zna sprawę Golden State Killera, ponieważ ona była bardzo medialna. To jest mężczyzna, który dokonał zabójstw i przestępstw na tle seksualnym w przypadku dla kilkudziesięciu osób. I teraz przechodząc na nasz polski grunt. U nas jest tak, że tak jak wspomniałam, osoby adoptowane mogą biegać się o te informacje sprzed adopcji, natomiast nadal jest bardzo dużo osób, które po prostu nie znają swoich rodziców albo jednak w większości przypadków, z którymi ja się spotykam, nie znają swoich ojców. I my też szukamy na podstawie wyników testów DNA informacji o tym, skąd pochodzi dana osoba, kim jest jej ojciec, ponieważ wychodzimy z założenia, że każdy ma prawo do tego, żeby znać swoją tożsamość. I ta sama metodologia została zastosowana właśnie w sprawie wykrycia podejrzanego o przestępstwo w kontekście zabójstwa Izy Strzałkowskiej.
0: Bo tutaj wszystko rozbija się o bardzo dalekiego członka rodziny zatrzymanego Michała S., jednego z jego kuzynów, który taki materiał do bazy wrzucił właśnie z uwagi na poszukiwania swoich przodków. I pewnie dla laików wydaje się to nieprawdopodobne. Jaka droga u śledczych musiała zostać odbyta od odnalezienia tego sygnału od kuzyna do zatrzymania potencjalnego sprawcy, czyli Michała S.? Co tu się musiało wydarzyć, że śledczym z Archiwum X udało się to połączyć?
1: Tak, ja tutaj na razie sprostuję jedną informację, która jest bardzo teraz często powielana w mediach, ona gdzieś się pojawiła w którymś miejscu i potem wiele osób to kopiuje, czyli tutaj w ogóle nie chodziło o jednego krewnego i to wcale nie był bliski krewny. I teraz opowiem o tym, jaka to jest cała droga.
0: Okay.
1: Cała droga wygląda tak, że w pierwszej kolejności był już ten materiał dowodowy, ale nie było sposobu, w jaki go porównać, więc użyto tej nowej technologii w inny sposób niż wcześniej, wygenerowano profil DNA. Wcześniej ten profil DNA był oparty na tak zwanych markerach STR, na których opierają się też policyjne bazy danych na całym świecie. Natomiast, żeby skorzystać z genealogii genetycznej, wygenerowano profil na tak zwanych SNPach, czyli nie sprawdzano kilkudziesięciu miejsc w genomie, tylko sprawdzono kilkaset tysięcy miejsc w różnych miejscach genomu. Ten profil oparty na SNPach, odpowiednio przygotowany do wgrania do genealogicznych baz DNA, został wgrany i tutaj też sprostowanie w stosunku do tego, co jest w mediach, nie do wszystkich publicznych baz DNA, ani nie do wszystkich genealogicznych baz DNA, tylko do dwóch konkretnych baz, które w swoich regulaminach mają taką możliwość, żeby być wykorzystanym przez organy ścigania. To jest Family Tree DNA i GEDmatch w wersji swojej Pro.
0: To znaczy, osoby, że jeśli jakaś baza danych nie ma tego w regulaminie, to organy ścigania nie mogą korzystać z ich bazy danych?
1: Nie mają do niej dostępu.
0: Rozumiem.
1: I nawet firma Ancestry posunęła się kilka miesięcy temu do tego, że nie zgadza się na używanie publicznych drzew genealogicznych do spraw kryminalnych. Czyli tak naprawdę na informacje, które są publiczne, oni się nie zgadzają nawet na to, żeby organy ścigania korzystały z tych publicznych drzew.
0: No właśnie, także bo mówimy też tutaj jeszcze o kryterium prywatności, do którego później będę chciał wrócić, ale ono też miało tutaj też odegrało pewnego rodzaju rolę, no bo jednak śledczy skorzystali z tej informacji w tej konkretnej bazie danych, do której ten materiał trafił.
1: Tak, tych dwóch, bo zatrzymałam się przy tym, że wgrywamy materiał do dwóch baz DNA, w których jest możliwość porównywania, tylko musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. W tych bazach DNA użytkownicy, rejestrując się, wyrażają zgodę na bycie porównywanym w sprawach kryminalnych lub takiej zgody nie wyrażają. Jeżeli nie wyrażą zgody, to te osoby nie są widoczne. Czyli tutaj w kwestii prywatności to jest świadoma zgoda, gdzie te osoby wiedzą, jak działa ta metodologia i wyrażają zgodę na to, że okej, zgadzam się na to, żeby być porównywanym w sprawach kryminalnych. I to nie jest tak, że organy ścigania się odzywają do tych osób, pytają o coś. Nie. Po prostu widzą, że dane osoby mają jakieś wspólne segmenty DNA tutaj w tym przypadku z analizowaną próbką, czyli sprawcy morderstwa Izy Strzałkowskiej. I łącząc te wszystkie drzewa genealogiczne dochodzą do wniosków. I teraz podam kilka liczb. Jak odlegle to były spokrewnione osoby, bo to nie był jeden krewny, tak? Analizowanych było kilkudziesięciu krewnych, przy czym osoba, która była najbliżej spokrewniona, to jest wartość 60 centymorganów. Centymorgan to jest taka jednostka ilości wspólnego DNA. Ich mamy, im więcej ich mamy z kimś, tym jesteśmy bliżej spokrewnieni. Na przykład relacja rodzić dziecko to 3,5 tysiąca centymorganów. W tym przypadku te 63 centymorgany to było pokrewieństwo 5 pokoleń wstecz. Czy my znamy swoich kuzynów, z którymi jesteśmy spokrewnieni 5 pokoleń wstecz? Nie sądzę.
0: Przypuszczam, że wątpię, no właśnie.
1: Tak, więc w tym przypadku to byli przodkowie, którzy żyli na przełomie XVIII i XIX wieku.
0: Czyli uprościć, ktoś wrzucił do tej bazy danych DNA swój materiał i okazało się, że ta osoba, czy te osoby i zatrzymany Michał S. mają wspólnych przodków z XVII i XVIII wieku. Dobrze to rozumiem?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I to była ta osoba, która miała najwięcej wspólnego DNA, ale my musieliśmy analizować też osoby, które miały jeszcze mniej wspólnego DNA w taki sposób, żeby te drzewa połączyć, ponieważ ta metodologia polega na tym, że patrzymy właśnie na tę listę krewnych i ilości DNA. Rozwijamy ich genealogię w górę, patrzymy też, jak ci krewni są między sobą spokrewnieni i odnajdujemy ich wspólnych przodków. Jeżeli sprawca i jacyś, powiedzmy, w dużym uproszczeniu, dwaj inni krewni mają wspólne DNA, najlepiej na tym samym chromosomie i tym samym segmencie, i odnajdziemy ich wspólnych przodków, to są również przodkowie osoby, której DNA analizujemy. Kiedy znajdujemy tych wspólnych przodków dla bardzo wielu krewnych, my nie możemy na podstawie jednych przodków zrobić tej analizy, dlatego że jeżeli wyobrazimy sobie 5 pokoleń wstecz, naszych jakichś tam pra-pra-pra-pra-dziadków i oni mieli wtedy często 10, 15 dzieci. W kolejnym pokoleniu znowu była 10, 12 dzieci, kolejne pokolenie, powiedzmy już 8, potem nie wiem, tam znowu 5 dzieci, bo tutaj już w czasach współczesnych na przykład 2, to okazuje się, że od jednej takiej pary przodków współcześnie żyją setki, a nawet tysiące osób. Więc my potrzebujemy wielu takich przodków znaleźć, żeby schodzić w dół i w prawidłowy sposób połączyć drzewa genealogiczne, gdzie one się łączą, bliżej współczesności. I dokładnie na tej samej zasadzie to działało tutaj, czyli znajdowaliśmy tych przodków 4, 5, 6 pokoleń wstecz, schodziliśmy w dół i patrzyliśmy, gdzie te drzewa się łączą.
0: To jak długo trwał ten proces od zarejestrowania tej próbki do zatrzymania? To znaczy, ile czasu potrzeba, żeby wytypować kogoś, kto pasuje do jako potencjalny sprawca?
1: To wszystko zależy od dostępności dokumentów i tego, jakie są informacje w danych bazach. No tutaj ci krewni, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, oni nie byli blisko. Tak? To były osoby 5 pokoleń wstecz, to nie jest blisko. Więc musimy patrzeć raz na to, jakie jest to pokrewieństwo, a dwa, jaki jest dostęp do informacji, ile czasu zajmuje pozyskiwanie informacji metrykalnych w różnych regionach, w których prowadzi się badania. Więc tutaj to były prawie 2 lata i drzewo genealogiczne, które zostało zbudowane do tej analizy, miało prawie 10 tysięcy osób.
0: No to jest spory materiał do przeanalizowania i do przejrzenia. I chyba to, pani Marto, o czym musimy pamiętać i bardzo wyraźnie to powiedzieć, że genealogia genetyczna nie daje dowodów. To znaczy, to nie jest materiał dowodowy, to jest co najwyżej wskazówka, z której śledczy korzystają i która może posłużyć do tego, żeby śledztwo posunąć naprzód, bo pewnie takie uproszczenie jest, jest pokusa, żeby tak upraszczać te dziedziny nauki w kryminalistyce.
1: Dokładnie tak jest. Genealogia genetyczna daje wskazówkę, jest metodą wykrywczą, nie jest metodą dowodową. Dowodem jest to, są już działania podjęte przez funkcjonariuszy policji, przez organy ścigania, żeby sprawdzić DNA, które jest na markerach STR, które może być dowodem w sądzie i które rzeczywiście daje 100% gwarancji na to, że odnaleziono właściwą osobę.
0: I tak też się stało. Po zatrzymaniu pobrano materiał od Michała S. Z tego, co czytałem, dwa niezależne od siebie laboratoria w Gdańsku i w Krakowie potwierdziły zgodność tego materiału z tym, który został odnaleziony przy ofierze 15 lat temu.
1: Dokładnie tak było. Dokładnie tak. Od podejrzanego pobrano materiał genetyczny, który był zbadany, tak jak pan powiedział, w Gdańsku, w Krakowie. W ciągu 48 godzin były wyniki potwierdzające, że to jest osoba, której szukano.
0: Dlaczego dopiero teraz, w 2026 roku, udało się przy pomocy tej metody wykryć sprawcę? To znaczy, czy pani wie coś na temat śledztw toczących się, które korzystają z tej dziedziny, ale jeszcze nie doprowadziły do wykrycia. To znaczy, dlaczego dopiero teraz udało się z tego narzędzia skorzystać?
1: To jest bardzo nowa technologia. To jest jedna rzecz. Druga, nasze polskie warunki są dosyć trudne pod kątem tego, że po prostu nie mamy jeszcze tylu osób w bazach genealogicznych. W Stanach jest to bardzo, bardzo popularne i na przykład po wykryciu sprawy Golden State Killera, kiedy społeczeństwo dowiedziało się o tym, że ich DNA może się przysłużyć do tego, żeby łapać sprawców najcięższych przestępstw, bo tylko do takich spraw używa się śledczej genealogii genetycznej w przypadku zabójstw, gwałtów, porwań dzieci i do ustalania osób o niezidentyfikowanych szczątek. To był bardzo duży ruch, w którym ludzie po prostu zaczęli wygrywać swoje dane do Family 3DNA i do GEDmatcha, bo stwierdzili, że to jest metoda, którą oni chcą wspierać. I no plus to, że po prostu oni kupują i tak dużo tych testów. W Polsce jeszcze nie ma tak wielu osób. I ja czytając na temat różnych case'ów, spraw, które są rozwiązywane w Stanach. Wiem, że oni kiedy widzą, że mają do przeanalizowania DNA osoby, której widać po jej pochodzeniu biograficznym, że pochodzi tutaj z naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i te najwyższe dopasowania są bardzo niskie, na przykład na poziomie, no nie wiem, właśnie 40, 50 czy 60 centymorganów, oni tego nie podejmują się do tego, bo wiedzą, że to jest bardzo, to jest po prostu bardzo, bardzo czasochłonne.
0: Mhm. No właśnie, bo spotkałem się z taką wypowiedzią profesora Ryszarda Pawłowskiego z Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który powiedział, że w Polsce mamy też bardzo dużą pracę do wykonania, jeśli chodzi o przetrzymywanie materiału DNA, bo profesor Pawłowski mówi, że ogromna większość laboratoriów w Polsce niszczy DNA po badaniu i to jest generalnie problem z przechowywaniem, bo to też generuje dodatkowe koszty. Jak mówi profesor Pawłowski, oni w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku przechowują wszystkie izolaty DNA od 31 lat i pewnie to też wpłynęło na to, że ta sprawa potoczyła się tak, a nie inaczej.
1: Dokładnie tak. To jest ogromna zasługa profesora Pawłowskiego i jego zespołu, że w ten sposób podchodzą do sprawy, ponieważ 31 lat, spójrzmy jaki to jest długi okres czasu, to były lata 90. Wtedy w ogóle nie wiem, w którym roku pierwszy raz w Polsce zaczęto używać DNA, ale 30 lat temu na pewno nie spodziewano się, że za 30 lat na przykład genealogia genetyczna da taką możliwość, żeby nie szukać konkretnie, nie robić porównania jeden do jednego, czyli tak jak w sprawach sądowych, tak jak w policyjnej bazie danych, potrzebujemy DNA tej osoby, żeby, czy też bardzo bliskiego krewnego, rodzica albo rodzeństwa, żeby znaleźć tę osobę, tylko możemy zupełnie odwrócić to pytanie i bierzemy DNA osoby, której nie znamy i patrzymy na jego krewnych. Czyli mamy DNA, widzimy DNA krewnych, ale nie wiemy, od kogo ono pochodzi, więc tutaj no bardzo duża zasługa właśnie, że to DNA było przechowane w odpowiedni sposób i że może było być wykorzystane, ponieważ nie tylko dzięki temu można było skorzystać z metody genealogii genetycznej, ale też na podstawie metylacji określić wiek sprawcy.
0: Mhm. Czyli taki portret biologiczny stworzyć.
1: Tak. Były też cechy fenotypowe już były wcześniej określane, czyli właśnie kolor oczu można z DNA określić, kolor włosów, cechy do posiadania piegów na twarzy.
0: Pochodzenie etniczne?
1: Tak, tylko z tym tutaj musimy uważać. To pochodzenie etniczne nie jest jeszcze bardzo dokładne. Czyli jeżeli połączymy je z analizą genealogiczną, widząc skąd pochodzili przodkowie, z jakich regionów, no to z większą dokładnością możemy określić ten region, ale kiedy osoby, które sobie robią też te genealogiczne testy DNA, widzą w swoich wynikach, że no to do kontynentu i regionu to się zgadza, ale niekoniecznie co do państw. No musimy pamiętać też, jaka jest nasza historia. Nie ma czegoś takiego jak 100% Polak.
0: Chociaż niektórzy twierdzą, że owszem, ale to jest kontrowersyjny wątek.
1: Ja polecam tym osobom głębienie się w swoją genealogię, tak no, solidnie 5-6 pokoleń wstecz i zobaczenie, czy rzeczywiście wszyscy przodkowie byli głęboko osadzeni w Polsce.
0: Co zresztą pisze pani o tym na swojej stronie internetowej, zachęcam. Nie będę tutaj wchodził w te wątki, bo myślę, że to nie jest temat naszej rozmowy, ale bardzo polecam, żeby odwiedzić stronę pani Marty Soboty, bo tam też informacje o niektórych polskich politykach są. Ale pani Marto, wracając do tematu naszej rozmowy, to o czym pani mówi, wydaje się przełomowe w kryminalistyce, wydaje się, że to może pomóc rozwikłać wiele spraw, ale jednocześnie jest też tutaj duże pole no, pewnych kontrowersji, również tych etycznych, ale takich, które mogą doprowadzić do pomyłek, chociażby jeśli chodzi o to przechowywanie DNA. Rzuca mi się w oczy taka informacja o sprawie ze Stanów Zjednoczonych, w których omyłkowo zatrzymano w sprawie zabójstwa multimilionera, pewnego bezdomnego, i tam okazało się, że ten bezdomny, wobec niego została podjęta interwencja ratowników medycznych, jak się okazało, tych samych, którzy przyjechali do rannego multimilionera, i okazało się, że materiał DNA tego bezdomnego trafił na ciało ofiary, i wobec tego połączono, że domniemanym sprawcą zabójstwa tego multimilionera może być ten bezdomny, którego materiał DNA przenieśli ratownicy, więc tutaj też kwestia przechowywania, zabezpieczania materiału DNA, no ale jednocześnie sprawa tej prywatności w tych bazach danych. To znaczy, mamy tutaj do czynienia ze sprawcą, potencjalnym sprawcą zabójstwa. Ale myślę sobie, że jest masa takich spraw, w których ktoś może szukać kogoś, kto niekoniecznie chce być znaleziony. I tutaj już niekoniecznie chodzi o zabójstwo, ale o masę różnych przypadków, no, w których pojawia się to pytanie o to, jak takie bazy danych chronią prywatności osób, które się w nich pojawiają.
1: Ja jeszcze odwołam się do przykładu tego bezdomnego. Czytałam o tej sprawie. Tutaj musimy pamiętać, że w przypadku Izy Strzałkowskiej była analizowana DNA z nosienia. Mhm. Więc to już jest taki materiał, który
0: nie do pomylenia
1: jest
0: raczej.
1: Dowodem. Mhm. Tak. Tam to były problemy, no powiedziałabym, techniczne, tak? Które jednak też zostały, jakby ujrzały światło dzienne, jak to było, że problem był właśnie z tym, jakie DNA pobrano, skąd, jakiego rodzaju. A jeżeli chodzi jeszcze o prywatność, no to jest tak, że osoby, które są w tych bazach, wyrażają zgodę na bycie porównywane w sprawach kryminalnych lub nie.
0: Czyli jak ktoś nie wyrazi zgody, no to wtedy automatycznie znika z tej listy i z tego filtru.
1: Dokładnie tak jest. Jeżeli tutaj osoby, które na przykład wiedzą, jak działa baza GEDmatch, mają swoje DNA, wiedzą, że tam jest taki numer zestawu, który możemy porównywać. Więc nawet mając numer zestawu osoby, która nie wyraziła zgody, to my nie możemy porównać na przykład DNA sprawcy z taką osobą, bo ona po prostu się nie pokaże nawet w porównaniu jeden do jednego. No, to tak działa. Więc nie jest prawdą, nie jest prawdą powiedzenia o tym, że DNA we wszystkich bazach policja może sprawdzać. Gdyby tak było, to by było dużo, dużo więcej rozwiązanych tych spraw. Więc jeżeli ktoś ma test na przykład Ancestry w 23andMe w MyHeritage, to nie bierze udziału, jakby nie wspiera rozwoju tej śledczej genealogii genetycznej i odnajdywania sprawców najcięższych przestępstw. Tylko jeżeli jest Family Tree DNA i w GEDmatchu lub w GEDmatchu i wyrazi mu zgodę na bycie porównywanym w sprawach kryminalnych.
0: Nie wiem, czy trafiła pani na profil facebookowy zatrzymanego Michała S. To jest bardzo często w ostatnich dniach odwiedzany profil. I pewnie bym o tym nie wspominał, bo tam się w komentarzach dzieje bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo też hejtu również na rodzinę zatrzymanego Michała S., ale ja zupełnie nie o tym. Jeden z wpisów Michała S., w których krytykuje dostępność aplikacji TVP Sport, wrzucając screen swojej strony, jest bardzo ciekawy, bo widać, że w zakładkach, które odwiedzał Michał S., jest strona Gene Cards. Ten jego wpis pochodzi z 2024 roku, czyli z roku, w którym Archiwum X poinformowało o tym, że ta sprawa została wznowiona, że powołano zespół biegłych. I wiele osób łączy to, że on się spodziewał, że może nadejść taki dzień, kiedy ta technologia zostanie użyta przeciwko niemu.
1: Tak, czytałam te komentarze, ale to jest źle wysnuty wniosek. Aha. Strona Gene Cards jest jedną z wielu stron, która jest taka wyszukiwalna baza danych, żeby znaleźć informacje o konkretnych genach, o ich mutacjach, SNPach, żeby znaleźć informacje o publikacjach na temat konkretnych genów. Ta baza jest bardziej bazą medyczną, nie ma żadnego związku z genealogią genetyczną. To jest zupełny przypadek.
0: Zupełny przypadek. No, pewnie jednak na kanwie tego, że mówi się dużo o genealogii genetycznej, opinia publiczna jakoś to skojarzyła, ale to dobrze, że rozwiewa pani tutaj te wątpliwości. Raczej nie należy tego w takim razie łączyć. Jak pani podchodzi do słów prokuratora Mariusza Marciniaka, który na konferencji po zatrzymaniu Michała S. powiedział tak: mamy nowe technologie, mamy najwyższej klasy specjalistów, mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw niewykrytych zabójstw i tu z całą świadomością i mocą przesyłam jasny i czytelny sygnał do wszystkich sprawców niewykrytych zabójstw. Idziemy po was. Czy to jest taki moment, kiedy można z całą stanowczością powiedzieć, że ta technologia przyczyni się do wykrycia kolejnych spraw? Czy to jest jednak troszkę powiedziane na wyrost? Może to jeszcze nie jest ten moment, kiedy z tej technologii tak masowo będzie można korzystać i ułatwi ona rozwiązanie takich zabójstw?
1: Myślę, że to są bardzo mocne słowa, a to, że Archiwum X rozwiązało sprawę Inzy Strzałkowskiej, to potwierdza. To pokazuje profesjonalizm. Poczynając od zespołu profesora Pawłowskiego, który w profesjonalny sposób przechowywał to DNA, poprzez działania prokuratora, funkcjonariuszy policji, że oni działają bardzo skutecznie i nawet po 15 latach są w stanie rozwiązać taką sprawę. Powiedział pan masowo. Nie wiem, kiedy to mogłoby się wydarzyć masowo, dlatego że to są bardzo skomplikowane analizy i jak widać w naszych polskich warunkach jeszcze to nie jest takie proste po prostu ze względu na to, że tak mało Polaków jest w tych bazach, ale widać, że jest potencjał. Ta sprawa pokazuje, że jednak jest to możliwe.
0: Czy sugeruje pani, że im więcej osób na przykład zrobiłoby tak jak pani, to znaczy wrzuciłoby swój materiał, to łatwiej byłoby sprawców odnaleźć? To znaczy im więcej takiego materiału, tym praca śledczych stawałaby się no może nie łatwiejsza, ale bardziej możliwa do procedowania, do postępowania.
1: Tak, dokładnie tak jest, dlatego że kiedy analizujemy porównania, im bliższych krewnych mamy, tym krócej trwa ta analiza. Ona trwała prawie 2 lata, dlatego że była tak koronkową pracą. Myślę, że po prostu trudno jest sobie zdać sprawę z tego, jak no właśnie stworzenie drzewa na 10 tysięcy osób w taki sposób bardzo precyzyjny, czyli my tak naprawdę i tak rozwijamy konkretne linie, schodzimy w dół w konkretnych liniach, analizujemy konkretne segmenty DNA. To jest bardzo koronkowa praca. I mamy bliższych krewnych w bazach, tym łatwiejsza jest ta analiza do zrobienia, tym szybciej ona się kończy i może być wszystkie kropki można dobrze połączyć. Więc tak, jeżeli są osoby, które, ja nie zachęcam do wgrywania swojego DNA do tych baz, jeżeli są osoby, które mają zaufanie do tej technologii i chcą w ten sposób wesprzeć działania organów ścigania, to oczywiście można to zrobić. I owszem, ja i kilka osób z mojej rodziny również świadomie wyraziło zgodę na to, żeby wspierać śledztwa w przypadku właśnie tych najcięższych zbrodni, bo tak jak mówię, w przypadku, nie wiem, kradzieży cukierków to nie jest wykorzystywane, tak? Tutaj ta metoda jest wykorzystywana tylko w przypadku najcięższych przestępstw.
0: No bo domyślam się, że to nie są tanie rzeczy. Mówiąc bardzo kolokwialnie.
1: No tutaj w kwestie finansowe już nie będę wchodziła, ale kiedy czytamy takie podsumowania, na przykład ile kosztowało śledztwo tego najsłynniejszego właśnie Golden State Killera, czy inne śledztwa ze Stanów, ile kosztowało pieniędzy i czasu, i potem od momentu, kiedy pojawiła się w danej sprawie genealogia genetyczna, ile ona zajęła czasu i ile kosztowała pieniędzy, no to okazuje się, że często ona była dużo tańszym rozwiązaniem niż te działania, które podejmowane były wcześniej, ale oczywiście to są bardzo skomplikowane rzeczy, więc to, co należy zrobić w danej sprawie, zależy od sytuacji, tak? I to jest decyzja podejmowana przez organy ścigania. No tutaj widzimy, że ta metoda była wykorzystana w przypadku beznadziejnym, gdzie przez 15 lat wcześniej nie było żadnego punktu zahaczenia do tego sprawcy.
0: Domyślam się, że ta technika jest mocno wspierana przez sztuczną inteligencję, prawda?
1: Rzeczywiście tak. Sztuczna inteligencja coraz bardziej wchodzi do świata genealogii genetycznej. No, na przykład potrafi czytać dokumenty. My w Polsce musimy bardzo często czytać dokumenty, które są pisane cyrylicą albo no, szwabachą, tak, z terenu zaboru pruskiego. Ale pamiętajmy, że na końcu tego wszystkiego i tak jest człowiek. Człowiek musi to sprawdzić. Sztuczna inteligencja nie jest nieomylna, ale na pewno będzie miała coraz większe znaczenie w przyszłości.
0: Pani Marto, to na koniec kącik autopromocyjny, bo rozmawiamy o sprawie zabójstwa, o tym, że Archiwum X z wykorzystaniem tej metody zatrzymało potencjalnego sprawcę, ale przecież genealogia genetyczna to cała masa innych zagadnień, w których pani też pomaga. To znaczy, upraszczając, gdybym chciał znaleźć swojego przodka z XVII-XVIII wieku, to pani może mi w tym pomóc?
1: To wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jeżeli szuka pan jakiegoś przodka, nie wiem, dokumenta, no to klasyczna genealogia, tutaj będziemy szukać dokumentów, metryk i informacji o tym przodku. Genealogia genetyczna, to czym się zajmuję na co dzień, to jest analizowanie wyników właśnie genealogicznych testów DNA, czyli ktoś zwraca się do mnie i ma różne pytania, co oznacza, że ma tyle DNA z tym kuzynem, kto to może być, w jaki sposób interpretować wyniki, które mam. Albo bardzo często zgłaszają się osoby, które mówią, zrobiłem sobie test DNA i wyszło mi coś, czego się nie spodziewałem. Co to znaczy? No na przykład, co znaczy, że mojej mamie wyszło, że w 25 pochodzeniach ma pochodzenie aszkenazyjskie, czyli żydowskie, albo co znaczy, że ja w 50% mam pochodzenie z Półwyspu Arabskiego i czy w związku z tym te testy to jest jakaś ściema, czy to jest jakiś przypadek, o co tutaj chodzi. No i ja prowadzę też grupę tak zwanych Search Angels, to są osoby, które wolontaryjnie pomagają w odnajdywaniu właśnie nieznanych ojców i to jest też coś, co w Polsce się udaje już.
0: Domyślam się, że to jest masa takich historii, które są, mówiąc znów kolokwialnie, wyciskaczami łez.
1: To prawda, to prawda. Ja i z moim zespołem no nieraz byliśmy bardzo wzruszeni. Osoby, które dowiadują się o tym, kim był ich ojciec, to jest... Oni bardzo często przez wiele lat myśleli, że już się nigdy nie dowiedzą, bo jeżeli nie ma tego mężczyzny w dokumentach, matka zmarła, nikt nic nie wie, albo mama nie chce powiedzieć, albo sama nie wie, tak też się zdarza. Więc
0: ale
1: kiedy
0: to...
1: okazuje się, że...
0: To proszę dokończyć, tak, tak.
1: Kiedy okazuje się, że się dowiadują właśnie, jakie było ich, jakie jest rodowe nazwisko, czym ten ojciec się zajmował, albo odwiedzają te miejsca, w których on żył, gdzie się urodził, gdzie mieszkał, to są tak bardzo, bardzo wzruszające historie.
0: To ja już wiem, że zaproszę panią na dłuższą rozmowę na ten temat, chyba w bardziej sprzyjających okolicznościach, bo jednak ta sprawa, o której dzisiaj mówiliśmy... Wyciskaczem łez nie jest, a przynajmniej nie w takim znaczeniu, jak sprawy, o których teraz pani zaczęła mówić. Marta Sobota, genealog genetyczny, prezes Fundacji Dziedzictwo Genetyczne, biegła ad hoc w zakresie metodologii Investigative Genetic Genealogy. Jeśli dobrze powiedziałem, języka sobie nie złamałem, była gościem Kryminalnego Lata. Pani Marto, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.

A na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze odniosę się do społecznego wymiaru tej sprawy. Sprawa, jak już wspomniałem, jest szeroko komentowana, również w mediach społecznościowych, również pod zdjęciami Michała S. i jego żony. Ta okoliczność rodzi pytania dotyczące sytuacji najbliższej rodziny osoby podejrzanej o wyjątkowo brutalne przestępstwo. Oczywistym wydaje się, że dzieci i żona nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za czyny rodzica. To nie znaczy jednak, że nie mogą być narażone na trudne konsekwencje. Mogą się spotkać z ostracyzmem, wykluczeniem, hejtem i myślę, że przyłączę się do prośby wielu osób, które apelują, nie szukajmy profilu żony Michała S., nie komentujmy jej zdjęć, nie próbujmy dociekać, czy wiedziała o tym, co zrobił jej mąż. Prawdopodobnie w chwili zatrzymania mężczyzny zawaliło się również jej życie. To może skutkować długotrwałymi konsekwencjami psychicznymi, problemami w relacjach społecznych czy funkcjonowaniem dzieci. Apel więc do wszystkich, aby wokół tej sprawy zachować rozsądną dyskrecję. Czekamy na rozpoczęcie procesu Michała S., bo ta sprawa na pewno będzie bardzo szeroko komentowana również w mediach. Kryminalne lato dobiega końca. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Krzysztof Zimoch, kłaniam się i do usłyszenia jak zawsze w niedzielę o 23:00.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Radio 357.
2: Rzecz technologiczna.
3: I chyba burzowa, bo dostałem ci ostrzeżenie RCB. Dostałeś też, przynajmniej na Śląsku?
4: Dostałem alercik.
3: Burze się mają przetoczyć.
4: Mają się przetoczyć, ale pomimo tych burz i planowanych opadów, to podobnie jak poprzedzająca nas na antenie Ola Budka, też życzymy państwu pięknego dnia. Jarosław Juszkiewicz.
3: Tomek Maklinkiewicz, realizujący program w Warszawie.
4: I
3: pokazujesz na siebie, wiem. Robert Zembrzycki, jeszcze pamiętam.
4: Jeszcze, ale wolę ci przypomnieć.
3: Pozdrawiamy też grono naszych patronów, które z tego co wiem jest w studiu w Warszawie. Machamy do was. Dzięki nowoczesnej technologii można zobaczyć, co robimy w studiu w Katowicach.
4: A nowoczesne technologie to przecież właśnie my, bo to rzecz technologiczna.
3: Rzecz.technologiczna.
4: Małpa. Radio 357. Musimy się nauczyć mówić to chórem.
3: Proszę, 3-4. Rzecz.technologiczna. Małpa. Radio 357. 7.pl. Prawie idealnie.
4: Tak.
3: Czekam na maile od państwa. Można do nas wysyłać również tekstówki. I kolejne rzeczy technologiczne będą dość interesujące, dlatego że jeszcze za tydzień spotykamy się normalnie, a dwie kolejne
4: będą nagrywane zdalnie.
3: I w połowie będą włoskie.
4: Tak. Mhm. Musimy, za każdym razem zapominam, jak jest rzecz technologiczna po włosku, ale po prostu technologia.
3: To na pewno.
4: Masz tam jakieś ciekawe...
3: Co roku obiecuję sobie, że nauczę się włoskiego jadąc do Włoch, a zawsze jeżdżę tam na wakacje i nigdy tego nie robię. I...
4: Bambino, masz fratello mio, masz jakieś ciekawochy jeszcze polskie, czy nie?
3: Ale rzeczywiście świerszczyku mój.
4: Świerszczyk to mi się z czasopismem kojarzy.
3: A ja nawiązywałem do niewiarygodnych przygód Marka Piegusa. Spoglądam na temat, który myślę jest kosmiczny, ale także wiąże się z pieniędzmi.
4: Czekaj, to Chryzostom tak mówił, tak się nazywał ten, co mówił
3: świerszczyku. Chryzostom nieszczególny.
4: Tak.
3: Oczywiście. I detektyw Kwas.
4: Dobrze, masz coś?
3: Tak.
4: Długopis.
3: Długopis z plastiku został sprzedany na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku za $857,600. I powiem ci tak, gdybym miał na zbyciu $857,600, to również bym kupił ten plastikowy, chipny długopis.
4: Ja wiem, że ty masz chyzia na punkcie, powiedz, jak radiowo ładnie powiedziałem, na punkcie kosmosu. W normalnej rozmowie powiedziałbym zupełnie inne słowo.
3: Okay.
4: I jakby rozumiem, ale mimo wszystko $857,600 za plastikowy długopis, no
3: nie
4: stary.
3: Jest zwykły długopis, ponieważ to jest długopis, który uratował załogę Apollo 11 w 1969 roku. To jest epizod, w którym NASA się nieszczególnie, to patrz, znowu nieszczególny się pojawił, chwaliła się w czasie tej misji. Otóż, kiedy pierwsza załoga, która wylądowała na Księżycu i pierwsi ludzie, którzy wylądowali na Księżycu, sprawdzali, jakie są warunki na Księżycu i wrócili, okazało się, że na podłodze leży czarny przełączniczek. To nigdy nie jest dobrze, kiedy w kokpicie, w którym jest dużo czarnych przełączniczków, jeden leży złamany na podłodze.
4: No tak.
3: Okazało się, że jest to ułamany przełącznik odpowiedzialny za aktywację silnika wznoszącego modułu Eagle.
4: Czyli dość ważny, kluczowy.
3: Tak, to jest ta rzecz, której nie można zdublować, której nie można było zdublować w lądowniku.
4: Czyli właściwie gorzej byłoby tylko, gdyby złamał się kluczyk w stacyjce.
3: Tam nie było kluczyka.
4: No wiem.
3: I Houston dość długo zastanawiało się, jak obejść ten obwód i pewnie, gdyby jeszcze dostali parę godzin, to by znaleźli jakieś rozwiązanie, ale wtedy Buzz Aldrin wyciągnął długopis z kieszeni. Duro Rocket, tak nazywa się ten długopis. To był jego osobisty przedmiot, nie wyposażyła go agencja NASA. W niego po prostu wsunął końcówkę pisaka do tego ułamanego picka, docisnął przełącznik. No i udało się włączyć silnik, no i Apollo 11 wrócił. Uwaga, na aukcji sprzedano, i to jest ważne, nie tylko ten kawałek długopisu, czy ten długopis, ale również ułamany kawałek przełącznika.
4: No w dalszym ciągu więc... rozumiem kultowość, ale wydaje mi się, że to trochę przegięcie. Chociaż no, jakbym miał na zbyciu tyle i potem dalej zostałoby mi więcej jeszcze pieniędzy niż to, co wydałbym na długopis, no to może bym się zastanawiał.
3: Powiem ci, Robert, więcej. Jest chyba niewiele rzeczy na Ziemi, z tego lądownika. Bo przecież ten lądownik, po tym jak astronauci wrócili na orbitę, połączyli się ze statkiem macierzystym, który pilotował Michael Collins, no, lądownik został odłączony i roztrzaskał się o powierzchnię Księżyca.
4: No tak.
3: Więc tak naprawdę jest to niewiele. No, pewnie jeszcze trochę rzeczy przywieziono, ale nie sądzę, żeby zwykłemu zjadaczowi chleba taki przełącznik się... I teraz sobie wyobraź, że kupujesz taki przełącznik, zostawiasz go na biurku...
4: I ktoś sprząta i go wyrzuca.
3: Tak.
4: No myślę, że nie zostawiłbym go na biurku, tylko byłby w gablocie odpowiednio podświetlony i opisany. Ale wróćmy na chwilę na Ziemię do rzeczy znacznie ważniejszych, mój drogi, ponieważ jesteś w mylnym błędzie.
3: Jestem w mylnym błędzie.
4: Tak.
3: A propos Balczyk coś by ci powiedział.
4: Tak, a propos Chryzostoma. Bo Chryzostom, przyjacielu, był herlawy, a nie szczególny był Wieńczysław, pachnący walerianą zresztą.
3: Oczywiście.
4: Młodzi słuchacze rzeczy technologicznej na pewno nie wiedzą, o czym mówimy, ale ci wszyscy, którzy czytali Edmunda Niziurskiego, wiedzą, o kim mówimy bardzo dobrze.
3: Mimo wszystko polecamy tę książkę. Ona się zestarzała, ale w sposób...
4: Uroczy.
3: Uroczy, tak jak seriale...
4: Ona się zestarzała nie trącąc myszką.
3: Tak. Wiesz, że ostatnio oglądałem też na TVP VOD Stare Kobry.
4: Ale te ze Stallonem?
3: Nie. A, no tak, bo ty nie wiesz, co to jest kobra. Drodzy Państwo, starsi słuchacze Radia 357, będę edukował kolegę.
4: Proszę.
3: Czwartki, Telewizja Polska, kiedy jeszcze tylko jeden kanał istniał.
4: To ja nie pamiętam takich czasów.
3: Prezentowała historię z Dreszczykiem. Troszkę takie opowieści skrypty, tylko że raczej były to opowieści kryminalne. I to właśnie była kobra. Kilka tych teatrów, bo to był teatr telewizji, taki teatr sensacji, można jeszcze zobaczyć i polecam. Choć trzeba się uzbroić w pewną cierpliwość, bo nie zostały one, przynajmniej część nie została poddana obróbce cyfrowej i polepszeniu cyfrowemu. I no, wygląda to tak, jak wyglądało w latach 60.
4: No tak, to ja w takim razie a propos kryminalnych rzeczy...
3: Proszę bardzo.
4: Chciałbym powiedzieć o czymś, co prawda kryminałem się nie skończyło, ale mogło...

0: ten z nich, w sensie z użytkowników, miał stracić niemal wszystkie dane na swoim Macu. Mhm. Tak, podobny przypadek opisał też...
1: Brzmi to trochę dziwnie.
0: No słuchaj, mnie nie dziwi, jeśli dajesz dostęp do zasobów swojego komputera, sztucznej inteligencji i przywileje administrowania tymi plikami, no to może się zdarzyć tak, że coś ci usunie i tych doniesień jest bardzo dużo. GPT-5.6 Sol właśnie usunął moją całą produkcyjną bazę danych, napisał programista i kolejni użytkownicy zgłaszają takie problemy. No, powiem ci, że...
1: Ale nigdy bym nie dał takiego dostępu.
0: Ja też bym nie dał. Ja też bym nie dał. Właściwie to, co mnie najbardziej cieszy w korzystaniu z LLM-ów, to to, że są właśnie poza moim komputerem.
1: Pan Jerzy napisał, Wieńczysław nieszczególny, lubił specyficzny zapach, tylko zapomniałem jaki. O, mam. Walerianę.
0: Tak jest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Radomir Myśliwiec z firmy Flytronic. Dzień dobry.
1: Cześć Robercie, dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat dronów, a konkretnie na temat przyszłości dronów, bo to, że jakby drony dzisiaj nieodłącznie są związane z działaniami militarnymi, to jest oczywiste, ale ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Chciałem bardziej spojrzeć na tą jasną,

0: stronę użytkowania dronów, miejsca, gdzie na co dzień mogą nam być pomocne po prostu w życiu, bo wydaje mi się, że takich zastosowań jest coraz więcej, prawda?
1: Tak, to znaczy już od wielu lat drony, nawet te wojskowe, pomagają w codziennym życiu, w sprawach cywilnych. Tu na przykład wielokrotnie pomagały, kiedy mieliśmy jakieś katastrofy typu powodzie albo pożary w Biebrzy, gdzie po prostu samolot, który posiada kamerę termowizyjną i może latać 24 godziny na dobę i wskazywać jakieś ogniska pożaru, jest rzeczą niezwykle przydatną i też o wiele tańszą niż na przykład loty śmigłowcami, które są jedyną alternatywą na tę chwilę.
0: No tak, no i też w przypadku chyba latania nad pożarem nie ryzykujemy niczym oprócz utraty sprzętu, a jednak jeśli mamy śmigłowiec z załogą, no to tam w jakimś stopniu na szali jest jednak ludzkie życie.
1: Tak jest, tak. Więc tutaj wielką przewagą dronów jest to, że jednak możemy je wysłać bez obecności człowieka i tak jak mówisz, no jedyna strata to jest strata materialna.
0: A jakie jeszcze mogą być inne zastosowania dronów tego typu właśnie w sytuacjach, gdzie dla człowieka byłby to już problem, żeby się tam znaleźć nawet w śmigłowcu?
1: Ciekawym zastosowaniem drona, jak już mówisz o obecności człowieka, jest na przykład transport psów poszukiwawczych na tereny, gdzie jeszcze na przykład człowiek nie może dotrzeć, żeby już poszukać miejsc, w których można by było na przykład odkopać ludzi po zawaleniu budynków i tak dalej. Oczywiście wszędzie tam, gdzie jest niebezpiecznie ze względów na przykład chemicznych, temperaturowych, no tam wysłanie drona jest oczywiście najlepszą opcją.
0: Ale przecież drony to nie tylko ratownictwo.
1: No nie, oczywiście drony już w tej chwili mają mnóstwo zastosowań i tak naprawdę pytanie o przyszłość jest o tyle ciężkie, że no teoretycznie ogranicza nas tylko własna wyobraźnia, tak? Ponieważ no wyobraź sobie, co mógłbyś zrobić, gdybyś posiadał 1000 wyspecjalizowanych latających rąk.
0: No tak. Więc bardzo dużo.
1: Tak, bardzo dużo. No więc w tym momencie my jeszcze tak naprawdę nie do końca wymyśliliśmy wszystkie zastosowania. Są z drugiej strony już zastosowania, które zostały wymyślone, ale nie mogą być wprowadzone z różnych innych względów niż techniczne. I co obecnie nas ogranicza, to nie jest technologia.
0: Tylko prawo.
1: Prawo, rzeczy filozoficzno-moralne, na przykładzie samochodów autonomicznych mogę powiedzieć, ponieważ to jest już coś, co przeżyliśmy historycznie i łatwo się do tego odnieść. Samochody autonomiczne już na początku lat 2000 były w miarę dobre w poruszaniu się w przestrzeni miejskiej. W 2012 pierwszy samochód otrzymał prawo jazdy w stanie Nevada. I od tego czasu do wprowadzenia rzeczywiście do użytku pierwszych taksówek bez kierowcy musiało minąć 8 lat, a jak widzimy teraz minęło tych lat 14 i nadal są to rozwiązania, które nie są popularne.
0: No w Europie chyba nie ma takich taksówek.
1: Tak, prawo nam tego zabrania, żeby samochód poruszał się bez kierowcy. Mamy bardzo niewiele miast na świecie, które dopuszczają taki ruch. Problem jest na przykład taki, kogo oskarżyć, jeżeli samochód spowoduje wypadek. Nie mamy kierowcy, który by za to odpowiadał. Firmy nie do końca chcą też być odpowiedzialne za każdy wypadek, jaki nastąpi z udziałem samochodu, bo no, przyznajmy sobie szczerze, jest to rzecz absurdalna, że nie wprowadzamy samochodów, które już są może 10 razy, może 100 razy bezpieczniejsze niż przeciętny kierowca. Dlatego, że boimy się tej sytuacji, że jak jednak spowoduje ten wypadek, to nie wiemy, co z nim zrobić.
0: No to prawda. No, czyli musiałyby się też zmienić przepisy ubezpieczeniowe i w ogóle rozumienie prawa w tym momencie.
1: Tak, więc jest to może pytanie już dla właśnie filozofów, dla ludzi odpowiedzialnych za nie tylko tworzenie prawa, ale też takie pojęcie szersze, zmianę sposobu myślenia na temat tego właśnie, jak traktujemy w ogóle wypadki komunikacyjne i takie rzeczy.
0: Przenieśmy się z powrotem do tematu dronów, no bo rozumiem tę sytuację z samochodami. W związku z tym, jakie to ma odniesienie do świata dronów?
1: Drony w tej chwili mogą poruszać się już autonomicznie, raczej bez problemu. Mamy projekty i nawet istniejące firmy, gdzie platforma latająca dostarcza na zawołanie maszynę AED, czyli defibrylator. Mhm. Jest to według mnie genialne zastosowanie, ponieważ akurat czas, który jest wymagany do tego, żeby defibrylacja była skuteczna, jest bardzo krótki i tutaj często po prostu karetki przyjeżdżają zbyt późno.
0: Tak, a dron nie stanie w korku i nie spowolni swojego lotu na zakorkowanej ulicy, no bo nie dotyczy go ruch samochodowy.
1: Tak jest, więc to jest jedno z takich genialnych zastosowań, które już ktoś wymyślił, ale to jest projekt, który czeka na półce ze względu na to, że właśnie prawo nie nadążyło. I tutaj rozbijamy się o to, że prawo lotnicze jest jeszcze dużo bardziej restrykcyjne niż prawo drogowe.
0: To prawda. Każdy, kto lata dronem, nawet takim po prostu zwykłym konsumenckim dronem z kamerką, wie, jak skomplikowane są te procedury i ile rzeczy trzeba zrobić, zanim można po prostu wystartować dronem, żeby polatać i nakręcić kilka ujęć. Także tu się z tobą zgadzam, ale cały czas kręcimy się wokół rozwiązań na pograniczu sytuacji ekstremalnych, jakichś ratunkowych. Mówisz teraz o defibrylatorze, a przecież choćby rolnictwo też mogłoby skorzystać z zastosowania dronów, na przykład do oprysków.
1: Tak, to jest już nie przyszłość, tylko rzeczywistość nasza obecna i w sumie od wielu lat nawet najpopularniejsza firma dronowa produkuje platformy, które są w stanie unieść 100 kg ładunku. Przy takiej ładowności możemy sobie wymyślić mnóstwo rzeczy, które taka platforma może zrobić. Nie mamy co nawet mówić o przyszłości, jest to całkowicie realne i jest to obecne. Jeszcze większe platformy w tej chwili również istnieją i działają, zaczynają tworzyć transport właśnie lotniczy w obrębie miast, czyli popularne latające taksówki. Mm-hmm. No jest to kolejny element tutaj rozwoju, którego potencjał widzimy, no ale który ciężko jest przewidzieć, jak dobrze się przyjmie, właśnie ze względu na to, że no ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby teraz nagle w Katowicach każda taksówka stała się dronem i latała nam nad głowami. Podejrzewam, że Urząd Lotnictwa Cywilnego miałby też z tym problem.
0: Na pewno i myślę, że to jest faktycznie pieśń przyszłości, zresztą taka wizja wygląda trochę jak z filmu typu Piąty Element albo innego science fiction, ale już na przykład wizja, kiedy zamawiamy jedzenie z dowozem do domu albo zakupy z dowozem do domu, to, że przywozi nam je bezpośrednio na balkon albo do okna dron, to już jest coś, co jestem w stanie sobie wyobrazić.
1: Tak, to też mamy obecnie funkcjonujące chyba w kilku miastach w USA. Amazon już właśnie wspiera dostawy dronem. Na razie jest to trochę raczkująca technologia, ale istnieje, więc znowu zatrzymuje nas tu bardziej prawo i to, że ktoś musi się na to zgodzić, niż sama technologia. Jeżeli zaś pytasz o coś, co jest przyszłością, to moim zdaniem najgorzej w tej chwili mamy opanowany rozwój współpracy wielu dronów. Chodzi o to, że obecne platformy już są całkiem dobre, jeżeli chodzi o myślenie. Mają bardzo dużą moc obliczeniową, więc małe sieci neuronowe są w stanie już bardzo dobrze funkcjonować same z siebie, ale taki prawdziwy wspólny organizm mógłby zrobić o wiele więcej. No wyobrażam sobie, że na przykład 1000 wyspecjalizowanych dronów potrafiłoby zrobić, powiedzmy, tankowiec. Tak. Mhm. Jeden przynosiłby elementy, drugi by spawał, trzeci robiłby pomiary, czwarty by ciął.
0: Czyli brakuje po prostu takiego, posłużę się angielskim zwrotem, hive mindu, który by ten cały rój dronów po prostu kontrolował jako jeden organizm.
1: Tak jest.
0: Myślę, że taki system zarządzania właśnie ruchem powietrznym, na przykład w obrębie miasta, byłby czymś, co mogłoby rozwiązać problem zarówno latających taksówek, jak i właśnie latających dronów z przesyłkami różnego rodzaju.
1: Tak, ogólnie standard komunikacyjny pomiędzy różnymi dronami bardzo by ułatwił na pewno całość funkcjonowania i zmniejszył możliwość wypadków w powietrzu, które teraz oczywiście też opierają się na jakichś tam systemach, nawet duże lotnictwo ma systemy wykrywania przeszkód i działa to jakoś, ale jest to dalekie od takiej komunikacji pełnymi zdaniami, że tak powiem.
0: Ciekawy jestem, za ile lat, podnosząc wzrok w górę, będziemy widzieć całe korytarze powietrzne pełne poruszających się samodzielnie dronów. Myślę, że szybciej niż się spodziewamy. Bardzo ci dziękuję. Moim i państwa gościem był Rado Myśliwiec.
1: Dzięki. Dziękuję bardzo.

0: Drodzy Państwo, piękne w audycjach Radia 357 jest to, że czasem pojawia się pewien temat i to, co zaplanowaliśmy sobie wcześniej przed audycją, ma nieco mniejszą wagę.
1: Tak.
0: A mianowicie jakoś tak i Państwo, i my zaczęliśmy więcej mówić o książkach z dzieciństwa.
1: No i Edmund Niziurski 50 plus zdominował naszą audycję właśnie.
0: Piszą Państwo, pan Grzegorz napisał, był jeszcze taki fajny osobnik jak Innocent Ankochlik, to w siódmym wtajemniczeniu. I wyobraź sobie, że dziś ktoś pisze książkę dla dzieci i w tej książce, czy dla młodzieży, pojawia się postać degenerata, który łapie na hałdach niewinnych uczniów i upaja ich alkoholem.
1: No nie, to nie
0: tym
1: do
0: się
1: Innocent
0: zajmował. Ach, niesamowite.
1: Ależ wyobraź sobie dzisiaj książkę dla dzieci, w której występują takie imiona bohaterów, jak Chryzostom Herlawy, Wieńczysław Nieszczególny i Innocent wspomniany przez ciebie. No przecież petarda.
0: Ale ważna informacja, bo ja tego nie wiedziałem. Chociaż jestem 71. rocznik, Marek Piegus miał dalszy ciąg. Rozumiem.
1: Znaczy, to nie jest dalszy ciąg Marka Piegusa, ale to jest książka w tym samym uniwersum i występuje tam Bogumił Kadryl i właśnie Wieńczysław Nieszczególny i to jest Klub Włóczykijów.
0: Wracając do rozmowy o dronach sprzed kilku minut, pan Sebastian napisał, ostatnio czytałem na znanym profilu społecznościowym o sporym gospodarstwie rolnym, które wykorzystuje drony do sprawdzania termowizją zwierząt przed wykaszaniem łąk. Czy nie jest to fantastyczna wiadomość?
1: Jest to fantastyczna wiadomość. Polecam ostatni sezon Farmy Clarksona, gdzie w ten sposób Jeremy Clarkson za pomocą drona z termowizją próbował, to jest ważne słowo, sprawdzić na polu, gdzie są gniazda ptaszków, żeby po prostu ich nie zniszczyć w trakcie koszenia. No zaspoileruję.
0: Nie spoileruj.
1: Zaspoileruję, bo to jest tak piękne. Chcę to zaspoilerować z jednego powodu. Z tego, że to pokazuje, że ta technologia nie jest doskonała i o tym warto mówić.
0: Spoilery będą, uwaga.
1: Rano okazało się, że to były po prostu kupy owiec.
0: A. Ale swoją drogą odwiedza Jeremy taką farmę w Holandii.
1: Tak, która jest bardzo nowoczesna.
0: Gdzie właśnie drony wykorzystuje się do oprysków. Jest to coś niesamowitego. Właściciel tej farmy, żeby obejść przepisy unijne, które nie pozwalają latać dronami tej wielkości, po prostu otworzył lotnisko.
1: Jak chcesz zafundować sobie jeszcze większy zastrzyk nostalgii, to pan Stefan donosi, że kobry są nadawane we wtorki na TVP Kultura o 20:00 przez okres lipca i sierpnia.
0: Super, bardzo się cieszę z tego powodu. Mogą Państwo pisać do nas maile rzecz.technologiczna @radio357.pl. Można również skorzystać z aplikacji Radia 357 i wysłać do nas wiadomość tekstową, czyli tak zwaną tekstówkę. My ją również odczytujemy. Skoro wspomnieliśmy o nostalgii, bo to chyba rzeczywiście będzie wejście nostalgiczne, jeśli pozwolisz, to zacytuję. Ja stworzyłem ten headline, więc... Ale to jest autentyk, proszę przeczytaj.
1: Wziął do ręki Game Boya i sfotografował Jowisza. Szalony wyczyn zapaleńca. Jak widzisz, przygotowałem tę samą ciekawostkę i chciałem ją zacząć nieco inaczej. Chciałem zapytać, ile masz sprzętu do fotografowania nieba?
0: 2.
1: Tak, a wystarczyłby ci Game Boy, tylko że no, warto nadmienić, że ten Game Boy tutaj jest podłączony do teleskopu.
0: O co chodzi? Chris Graue, muzyk, reżyser i miłośnik technologii retro, sprawdził, jak kamera do konsoli Game Boy z 98 roku, czyli to nie był pierwszy Game Boy, może posłużyć do fotografowania planet i odwiedzając obserwatorium Mount Wilson w Kalifornii, połączył Game Boya z potężnym 60-calowym teleskopem, skierował w stronę Jowisza. To nie wystarczy tak przyłożyć Game Boya i sfotografować. Tak. Budował, czy wydrukował 3D specjalny rodzaj interfejsu.
1: Adapter.
0: Adapter. O, tego słowa trudnego szukałem. Uzyskał obraz o rozdzielczości 128 na 128 pikseli. Efekt no, jest pikselowy, nie może być inny.
1: Tak, bo trzeba pamiętać o tym, że ten aparat robił zdjęcia w 4 odcieniach szarości, ponieważ one miały dać się wydrukować...
0: O 2 więcej niż mój Macintosh wyświetlał na ekranie.
1: Tak, o dwa więcej i one miały dać się wydrukować na drukarce termicznej. Dlatego taka ograniczona paleta tych barw. No, ale fakt faktem, że mimo tych ograniczeń no widać na tym zdjęciu, że to faktycznie jest Saturn.
0: Porozmawiamy o naprawdę dużych zabawkach.
1: Przepraszam, Jowisz, a nie Saturn. No.
0: Naprawdę duży teleskop powstaje jak pewnie wiesz, na pustyni Atacama, to jest ekstremalnie wielki teleskop, czyli ELT, Europejskie Obserwatorium.
1: Extremely Large Telescope, tak się nazywa?
0: Tak, ELT.
1: Cudownie.
0: Bo VLT już był, czyli Very Large Telescope. Europejskie Obserwatorium Południowe, czyli ESO...
1: Ciekawe, jak będzie się nazywał następny.
0: Myślę, że coś wymyślą.
1: Gargantuiczny.
0: O, opatentuj to.
1: Gargantuan. No spoko.
0: Jeśli pozwolisz, dokończę zdanie.
1: Proszę.
0: ESO, czyli Obserwatorium Południowe, to organizacja, czy instytucja, której Polska jest również członkiem. Prace zmierzają w dobrym kierunku do ukończenia tego teleskopu. Ruszyły w 2014 roku, no ale to nie jest drobnostka, dlatego że to największy teleskop, wielokrotnie większy od największego działającego do tej pory. Uwaga, obecna waga teleskopu to 3,5 tysiąca ton.
1: A, tysiąca.
0: Tysiąca.
1: Dużo.
0: I to nie jest jedno wielkie zwierciadło, bo to by się skończyło katastrofą. Rosjanie ją sobie kiedyś zafundowali. Nie byli w stanie zrobić tak dużego zwierciadła. Pierwsze światło teleskopu w 2028 roku, jak sam widzisz, pokazuję ci właśnie na zdjęciu, to naprawdę spore wyzwanie dla konstruktorów. Około 1,5 miliarda euro.
1: Poczekaj, cenie... bo przekręć komputer w moją stronę, bo nie widzę tutaj skali porównawczej na tym zdjęciu.
0: Tu masz samochody.
1: Widzę, dobrze. Faktycznie gigantyczne przedsięwzięcie. W zasadzie gabarytowo podobne do kopuły Planetarium Śląskiego.
0: Tak, żebyś wiedział. I z wielkości mniej więcej Planetarium Śląskiego. To nie jest tak, że można było zbudować jedno wielkie zwierciadło, jak mówiłem.
1: No tak, spodziewam się, że się składa z wielu elementów, prawda?
0: Tak, 949 segmentów. Każdy z nich jest na trzech oddzielnych siłownikach, które poruszają się wiele tysięcy razy na sekundę, żeby geometrię tego zwierciadła zachować i jednocześnie korygować wilgotność powietrza, przejrzystość atmosfery. To jest niesamowite. Tworzy się specjalną sztuczną gwiazdę, która jest takim punktem odniesienia i do niego dostosowuje się cały...
1: Gwiazda kalibracyjna po prostu.
0: I chyba tak to się nazywa nawet w tej terminologii. Uwaga, ekstremalnie wielki teleskop ma pozwolić na uzyskanie do 16 razy ostrzejszych obrazów niż kosmiczny teleskop Hubble.
1: No dobrze, a jak to się ma do kosmicznego teleskopu Jamesa Webba?
0: To zupełnie inny rodzaj obserwacji, bo przypomnę ci, że kosmiczny teleskop Jamesa Webba obserwuje wszechświat podczerwieni, co jest o wiele trudniejsze z powierzchni naszej planety ze względu na atmosferę, więc no, do czego będzie służył? Będzie przesyłał doskonale ostre zdjęcia planet Układu Słonecznego. Będziemy w stanie badać Księżyc, Jowisza lub Saturna. Będziemy w stanie badać planetoidy między Marsem a Jowiszem.
1: Zobacz,
0: pas Kuipera.
1: Tyle słów, a wystarczyłoby powiedzieć, że będzie lepszy niż Game Boy z 98 roku.
0: Tak. Ale a propos nostalgii, to proszę bardzo.

0: Muszę ci powiedzieć, Robert, że ostatnio stałem się fanem kanału prowadzonego przez Elizabeth Zaroff, znanej bardziej jako Charismatic Voice. Polecam państwu. To jest śpiewaczka operowa, ekspertka od emisji głosu, która na czynniki pierwsze rozbiera różne utwory. No i ostatnio właśnie pojawił się Falco i Rock Me Amadeus. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz. My to wszyscy podświadomie wiemy, ale dlaczego ten utwór tak wpada nam w ucho, wiesz?
1: Nie.
0: Dlatego, że jest dokładnie przeciwieństwem śpiewu operowego, gdzie wszystko płynie, jest no tak, takie gładkie, a on stosuje staccato i po prostu sieka, robi z tego winę
1: sznycla. W ustach takiego muzycznego dyletanta jak ty poprawna terminologia muzyczna robi wrażenie. I to dziękuję. Mówię absolutnie bez złośliwości żadnej.
0: Dziękuję ci bardzo. Przesyłają państwo do nas także tekstówki. No powiem ci, przejdziesz do historii. Pani Kasia, to jest chyba pierwszy raz się zdarzyło w naszej audycji, że ktoś nas chwali za spoiler. Pani Kasiu, nie wiem, pani Kasia napisała tak. Jedziemy przez miejscowość, z której została wysłana tekstówka. Nie wiem. I treść wiadomości, bo jedziemy przez Niemcy na wakacje. Dzięki za spoilerowanie o dronach, bo nie chcę tego oglądać, a informacja o owczych kupach rozśmieszyła mnie do łez. Pozdrawiam wszystkich proszę u was bardzo. I u mnie w samochodzie.
1: Rzecz technologiczna uczy i bawi. Bawi i uczy. A to jest swoją drogą najlepsza nauka przez zabawę i przez immersję. Dlaczego jest tak, Jarek, że znasz na pamięć, nie wiem, planety z naszego układu też znasz, dobra. Ale
0: z innych nie znam na pamięć.
1: Nie o to chodzi. Zapamiętujesz rzeczy z gier komputerowych świetnie, a jednocześnie masz problem z zapamiętaniem rzeczy, których musisz się nauczyć na przykład do szkoły, na klasówkę czy coś. No dlatego właśnie...
0: To dawno temu było.
1: Że tam się bawisz dobrze ucząc się w grach komputerowych, a ucząc się po prostu poprzez siedzenie i wkuwanie, no chyba nie ma takich ludzi, którzy się dobrze bawią.
0: To prawda, całe pokolenie ludzi pewnie się zainteresuje historią, grając w Assassina.
1: No to na pewno, zdecydowanie.
0: Co tam?
1: Nie wiem, muszę kliknąć i zobaczyć. Karaluchy cyborgi, może być?
0: Proszę bardzo.
1: Dobrze. Od misji ratunkowych po eksplorację Marsa. Bardzo ładnie się zaczyna ten artykuł, więc po prostu leniwie zacytuję. Wyobraźmy sobie scenę, obszar dotknięty katastrofą, gdzie tradycyjne roboty zawodzą, a dostęp dla człowieka jest niemożliwy. Nagle z wody wyłania się niewielka, zdalnie sterowana istota penetrująca gruzowisko w poszukiwaniu ocalałych. Brzmi jak science fiction? Okazuje się, że to już nasza rzeczywistość. Naukowcy dokonali przełomowego osiągnięcia, przekształcając karaluchy w zdalnie sterowane cyborgi, a następnie wyposażając je w specjalne skafandry nurkowe. Dzięki temu stały się potężnymi płetwonurkami amfibiami, gotowymi na najtrudniejsze akcje. No brzmi to jak totalne science fiction, ale jak widzisz po zdjęciu, jest to już rzeczywistość.
0: Tak, zdjęcie mogła wygenerować sztuczna inteligencja.
1: Mogła, to prawda, ale to jednak jest normalnie projekt, który już działa.
0: Mam ci powiedzieć, jedna z naszych słuchaczek napisała...
1: A, i to coś dla ciebie tu jeszcze jest, zanim przeczytasz od słuchaczki wiadomość.
0: Proszę powiedzieć Robertowi, że nie ma już słowa klasówka, są kartkówki i sprawdziane.
1: No ja jestem stary już też, także za moich czasów jeszcze były. Jak podkreśla Hirotaka Sato z Nanyang Technological University w Singapurze, współautor badania, ostatecznym celem jest przeniesienie tej technologii w kosmos. To duży krok w kierunku skafandrów kosmicznych dla cyborgo-owadów, wyjaśnia Sato. Na przykład do eksploracji powierzchni Marsa.
0: Wyobraziłem sobie taką grupę wytrenowanych karaluchów, które czekają na misję i przychodzi sprzątaczka w nocy.
1: No ale czemu karaluchy? No przecież są niezwykle odpornymi istotami.
0: I są inteligentne.
1: I tak, dokładnie.
0: Dobrze, skoro mówisz o robotach wyłaniających się z wody, pamiętasz scenarz, głupie pytanie, każdy kto widział film Szeregowiec Ryan,
1: oczywiście.
0: To scenę pierwszą zapamięta do końca życia, bo to było w kinie coś zupełnie nowego.
1: No i też to w ogóle ogromny, tu ja się jako filmowiec wypowiem, ogromne szapoba dla twórców tego filmu, bo bardzo niekonwencjonalnie podeszli do nakręcenia tej sceny właśnie po to, żeby oddać charakter.
0: Mówisz o bryzgu krwi na kamerze.
1: Między innymi, ale mówię też o tym na przykład, że złamano tam zasadę 180 stopni, jeśli chodzi o czas naświetlania każdej klatki filmu, po to, żeby był nienaturalnie ostry ten obraz właśnie i taki rozedrgany, żeby jeszcze zbudować u widza to wrażenie wizualnego chaosu.
0: Dlaczego o tym mówię? W przyszłości takie sceny się nie pojawią, bo Descent właściwie się do niedawna nie różnił specjalnie to od prawda. Tego, jaki był w czasie II wojny światowej. Były łodzie desantowe, oczywiście lepsze, bardziej mobilne i tak dalej, ale jednak dalej to byli żołnierze po prostu wjeżdżający na plażę. Tym razem Ukraińcy, bo chodzi o konflikt w Ukrainie, zupełnie inaczej podeszli do tego tematu. Otóż użyli urządzeń, które samodzielnie, czyli łodzi autonomicznych, które wjechały na plażę, bezzałogowa łódź dopłynęła do okupowanego brzegu, wysadziła uzbrojony pojazd lądowy, a on ruszył dalej bez jednego żołnierza na pokładzie.
1: No nie dziwi mnie to w ogóle i uważam, że to w ogóle, jeśli już prowadzić działania zbrojne, wojenne, którym jestem skrajnie przeciwny, to tylko bez narażania życia ludzkiego. No już chcemy bić się o ziemię i wpływy, no to bijmy się, ale nie rozlewajmy przy tym ludzkiej krwi. Przetapiajmy pieniądze bez straty życia ludzkiego.
0: Na ten temat będę rozmawiał z Arturem Dubielem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa w jednej z kolejnych naszych audycji.
1: Za tydzień. I też będzie o dronach, tylko od zupełnie innej strony.
0: Te operacje przeprowadziła ukraińska 123. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej na Mierzei Kinburnskiej w obwodzie mikołajowskim. Rosjanie kontrolują ten wąski pas lądu od pierwszych miesięcy inwazji, a teraz znajduje się pod obserwacją dronów i po prostu atak żołnierzy, którzy mogliby być zauważeni, byłby bardzo niebezpieczny. No więc użyto takiej bezzałogowej platformy i jak twierdzi serwis Chip.pl, który te informacje opublikował, możemy mówić oficjalnie o pierwszym publicznie udokumentowanym przypadku, w którym dron morski posłużył jako transporter dla uzbrojonego robota lądowego podczas rzeczywistej operacji lądowej. Niesamowite.
1: Do desantów i lądowania na plaży jeszcze wrócimy za chwilę, ale jak jesteśmy w temacie robotów i operacji, to nie tylko w tych operacjach bojowych będą się roboty sprawdzać, ponieważ roboty humanoidalne, trudne słowo, po raz pierwszy samodzielnie operują. W świecie medycyny dokonał się właśnie przełom. Świetnie, Robert. Dokonał się przełom.
0: Przełom Dunajca.
1: Tak, i po raz pierwszy w historii teleoperowane, czyli operowane zdalnie roboty humanoidalne przeprowadziły dwie operacje, sygnalizując nadejście nowej ery w chirurgii. No i właściwie to się samo przez się wszystko rozumie. Daje to nadzieję taką, że być może wśród tych dronów bojowych, jeśli pojawią się faktycznie operatorzy naziemni oraz siły zbrojne, takie ludzkie, mięsne, w skafandrach i nie daj Boże coś się komuś przydarzy, to na miejscu być może będzie także taki robot, który będzie w stanie natychmiast udzielić niezwykle precyzyjnej i profesjonalnej pomocy chirurgicznej i uratować komuś życie.
0: Chyba, że dostanie postrzał, będzie uszkodzony i zmasakruje rannego żołnierza. No, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego. Ale wiesz co, to jest niesamowite, bo te informacje przekazałeś w miejscu.
1: Musiałeś przekuć ten balonik.
0: Jesteśmy, drodzy państwo, w Katowicach, w mieście Ogrodów. Tu mieści się nasze studio. Wyobraź sobie, że w tym samym budynku we wrześniu 1998 roku, ten budynek wtedy był Górnośląskim Centrum Kultury.
1: Pamiętam.
0: Odbył się drugi międzynarodowy zjazd kardiologiczny. Mhm. Miałem przyjemność być na tym zjeździe i w sali, która znajduje się dokładnie piętro niżej, profesor Friedrich Mohr po raz pierwszy pokazał publicznie zdjęcia z wymiany czy operacji zastawki mitralnej z użyciem robota chirurgicznego Da Vinci. Byłem świadkiem tego i pamiętam wyraz twarzy tych kardiologów i kardiochirurgów, którzy patrzyli na to
1: z niedowierzaniem,
0: jak to w ogóle jest możliwe. No i zobacz, jesteśmy kilkadziesiąt lat później, sporo, 20 parę lat później i roboty powoli autonomicznie.
1: Prawie 30, Jarek, za 2 lata będzie 30.
0: Niesamowite.

0: Obiecywałem, że wrócę jeszcze na chwilę do tematu desantów i lądowań, bo miałem okazję być przepłynięty, przewieziony.
1: Przepłynięty,
0: przepłynięty, tak. No, być przewieziony po jeziorze takim właśnie desantowym pontonem dla służb specjalnych. Powiem tak, z tyłu były 4 200-konne silniki, także łącznie miało to 800 koni i po załadowaniu całej ekipy z obozu żeglarskiego facet przepłynął duże jezioro w ciągu 40 sekund. I jak wysadził nas na drugiej, znaczy jak zawracał na drugiej stronie, jak zapytałem, czy to była pełnia możliwości, on mówi, nie, byłaby za duża fala, odkręciłem tak na połowę.
1: Nieźle.
0: No, było to spektakularne, naprawdę. Pęd powietrza aż po prostu zatykał możliwość oddychania, no niesamowite
1: jest
0: wrażenie.
1: Jest coś, co przemieszcza się szybciej.
0: Voyager.
1: Sonda Voyager 1 za kilka miesięcy osiągnie punkt w przestrzeni jak najbardziej symboliczny, bo tam panuje pustka. Voyager opuścił już Układ Słoneczny i zanim doleci w pobliże chociaż jakiegoś ciała niebieskiego, to minie ponad 100 tysięcy lat, mimo że podróżuje z prędkością ponad 60 tysięcy kilometrów na godzinę. W październiku, jeśli dobrze widzę, albo w listopadzie, ale chyba w październiku, nie, 18 listopada tego roku, będzie dokładnie 24 godziny świetlne od Ziemi.
0: No to kawał drogi.
1: Co się przekłada na 25,9 miliarda kilometrów od Ziemi. No więc mamy urządzenie, które od 1977 roku pokonuje przestrzeń z taką prędkością.
0: 6 lat miałeś.
1: Tak. Ja pamiętam ten start, bo widziałem go w dzienniku telewizyjnym. Oczywiście nie na żywo. Dwie bliźniacze sondy wtedy wystrzelono, ale tylko jedynka leci taką trajektorią.
0: Pięknie.
1: I zobacz, dorosłe życie człowieka, spory kawał plus dzieciństwo i dorastanie. Jesteśmy dobę świetlną od Ziemi. Wiesz, ile jest do najbliższej gwiazdy poza Słońcem?
0: Ile?
1: 4 lata.
0: Świetlne. No to jeszcze kawał drogi przed nami. Ja bym chciał zejść na chwilę na Ziemię, chociaż właściwie zostaniemy mocno w stratosferze. Spójrz na zdjęcia najpierw. Piękny motocykl, prawda?
1: Tak.
0: Ja ci go już pokazywałem.
1: Tak.
0: Mówimy o motocyklu Brough Superior Dagger S. To nie jest tania zabawka. I mówię o tym właściwie jako o ciekawostce. Ile byś dał za taki motocykl, Jaro?
1: Jak wiesz, nie jestem fanem jednośladów.
0: No ale patrząc na to, jak wygląda, tak na oko, no.
1: No pewnie za 30 tysięcy złotych. Nie?
0: 370 tysięcy złotych.
1: To jak za taki lepszy samochód nawet.
0: No. Tak, a tutaj nawet nie ma dachu ani poduszek powietrznych. Bez sensu.
1: Młody technik, jeśli pozwolisz.
0: Pozwalam, proszę bardzo.
1: Młody technik z lipca roku 1983. Dział nowe i najnowsze. Jak już wiemy, wtedy graficy pracowali troszkę inaczej niż dziś, więc...
0: I najnowsze. Tak. Właściwie tak powinniśmy zapowiadać ten dział za każdym razem.
1: Uwaga. Elektryczne wyłączniki z folii. Wyłączniki do sterowania urządzeń elektrycznych czy elektronicznych wykonane mogą być z folii. Składają się z zewnętrznej warstwy folii, wykonanej jest z nieścieralnego makrofalu D, tak nazywa się ten materiał, oraz warstwy wewnętrznej składającej się z folii kontaktowych. Po naciśnięciu wydrukowanych na folii symboli włączają się lub wyłączają obwody. Folia wewnętrzna jest samoprzylepna, można ją przykleić w dowolnie wybranym miejscu urządzenia. Oprócz wyłączników płaskich skonstruowano również wypukłe. Włączenie obwodu polega na zgnieceniu wytłoczonego w folii klawisza. Zdjęcie przedstawia wykonany z folii wyłącznik, jego stronę zewnętrzną i wewnętrzną, zaś zdjęcie zdjęcie drugie, wyłącznik wypukły, wykonany z folii z wytłoczonymi klawiszami.
0: Nie wiem, czy dokładnie z wykorzystaniem tych materiałów, ale ta technologia przetrwała do dzisiaj.
1: Powiem ci więcej. Urządzenia, które ją wykorzystują, to są raczej te, gdzie producenci poszli po taniości. Mhm. I przypomnij sobie, jak wszyscy użytkownicy pralek, zmywarek, suszarek, tego sprzętu AGD, który wykorzystuje takie wyłączniki, które po pewnym czasie po prostu ulegają przepaleniu, tak, bardzo je kochają.
0: Tak, tak. Albo jeszcze lepiej, jak przyklejona jest na nie na przykład ozdobna płytka z wydrukowanymi symbolami, żebyś wiedział, co naciskasz, którą funkcję włączasz i jak to w zmywarce jest wysoka temperatura i wysoka wilgotność i na przykład po 3-4 latach używania takiej zmywarki ten pasek metalowy się odkleja i zostają ci same gołe przyciski, które na dodatek zaczynają świrować z powodu zwarcia, kiedy zmywarkę otwierasz i ta para wodna z niej wydostaje się na zewnątrz, zaklejając te wszystkie styki. Cudowne doświadczenie.
1: Czytając tego newsa, przychodzą mi do głowy dwie myśli. Pierwsza jest taka, że autor tej informacji zapewne nie przypuszczał, że w XXI wieku, w trzeciej dekadzie, niezwykle popularne i cenione będą fizyczne klawiatury, które pozwalają na mechaniczne naciśnięcie guzika.
0: Tak, wróciliśmy zresztą w komputerach do takich klasycznych klawiatur. Ja jestem ich fanem.
1: Ty nie. A po drugie, to jest 83 rok, a już wtedy był dostępny przecież na Zachodzie, w Polsce chyba też, komputer ZX81, który właśnie miał taką klawiaturę i była to pierwsza rzecz, która się psuła. Komputer ZX Spectrum, nieco lepszą, ale opartą na tej samej zasadzie. Spoglądam na zegar, który pokazuje 1:55.
0: To znaczy, że musimy kończyć. To była Rzecz Technologiczna. Tomek Matlingiewicz zrealizował program z Warszawy, a poprowadzili go dla Państwa Jarosław Juszkiewicz
1: i Robert Zembrzycki.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Nocne powtórki.
3: Okej, boomer.
4: Tak, audycja OK Boomer, a w niej ja, Kasia Nowicka, Nowika oraz moja córka Nina Kasprzyk. Program realizuje Maciej Karolak. Ja jestem bardzo podekscytowana tą sytuacją, więc na razie to może nie jest trema, tylko właśnie bardziej pewien rodzaj ekscytacji, bo takiej sytuacji jeszcze nie było w naszym życiu. Możesz teraz powiedzieć dzień dobry. Bo...
5: Dzień dobry.
4: Tak, to jest Nina. Jesteśmy tutaj jak najbardziej na żywo. Piękny, słoneczny dzień. No i może zacznijmy muzycznie. Po prostu chcielibyśmy Państwa zaprosić do naszego świata.